0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Zaczynamy audiokrację z takim okazjonalnym utworem, czyli z Kids, z zespołu MGMT. Mam nadzieję, że takie nawiązanie do Dnia Dziecka nie jest zbyt siermiężne. A nawet jeżeli jest, to piosenka bardzo chwytliwa, bardzo lubiana. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę, bo dzisiaj między innymi spotkanie z nową płytą Paula McCartneya. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.

0: był oczywiście Paul McCartney i utwór Come Inside, który pochodzi z jego najnowszej studyjnej płyty. Album nazywa się The Boys of Dungeon Lane. No i chciałbym Państwu powiedzieć, że to będzie teraz tak zwana korespondencja własna, że miałem przyjemność wybrać się do Londynu i w studiu Abbey Road zamieniłem z Sir Paulem kilka zdań, co nie jest prawdą, natomiast jeden z najbardziej zasłużonych kompozytorów w historii muzyki rozrywkowej był na tyle szczodry, że porozmawiał z wytwórnią, wytwórnia z kolei pozwoliła wykorzystać fragmenty tej rozmowy, nawet w całości analizę najnowszej płyty Paula McCartneya, który co nieco o poszczególnych utworach opowiedział i wydaje mi się, że warto tych opowieści posłuchać. Zaczęliśmy od utworu Come Inside i jak twierdzi Sir Paul, to jest rockowa piosenka o miłości.
1: Yeah, so this one's like a rocker love song and pretty straightforward.
0: Całkiem prosta, ale ktoś wiele lat temu powiedział mi o czymś, co nazywa się tercją pikardyjską. Jeśli jesteś badaczem klasyki, to to znasz, bo to klasyczna rzecz. Ja tego nie znałem. Oznacza to, że kiedy jesteś w molowej tonacji, to kończysz w durowej.
1: Hopefulness. So I was talking
0: rozmawiałem o tym z Andrew. Tercja pikardyjska na koniec. Andrew to rzecz jasna Andrew Watt, producent najnowszej płyty Paula McCartneya. Jeżeli chodzi o utwory, które się dzisiaj pojawią, to gdzieś tam jeszcze zostaniemy przy singlach. Ten zestaw trochę powiększymy. Na pewno do nowej płyty Paula McCartneya będziemy wracać, natomiast dzisiaj utwory, które już w przeważającej części zdążyły w eterze się pojawić, które już się trochę osłuchały, no ale wybór singli nie był przypadkowy. Trudno, mając na płycie duet z kolegą z Beatlesów, czyli z Ringo Starrem, go promocyjnie nie wykorzystać. I patrząc nawet po tym, ile poszczególne opowieści o utworach trwały, wydaje mi się, że Home to Us to dla Sir Paula jeden z takich no, ważniejszych utworów na płycie. No i oczywiście też zdradził kulisy jego powstawania.
1: It's just basically a love song. There's no big story to it. We did it in the studio.
0: To po prostu miłosna piosenka, nie stoi za nią wielka opowieść, nagraliśmy ją w studiu, podobnie jak z kilkoma rzeczami, które nagraliśmy w Sussex. Zabraliśmy je do Andrew, powiedziałem mu, masz być tym popowym producentem, robimy te nagrania i one nie brzmią dla mnie jak pop. Zrób z tego pop. Dawaj, pierwsze co zrobił to zbluzgał realizatora. Także to jest pop. Troszeczkę Państwa zaskoczyłem, dlatego że o utworze Home to Us posłuchamy sobie za chwilę, ale wcześniej na antenie radia Opole utwór, o którym Paul McCartney opowiedział, czyli Ripples in a Pond. Ciekawe, bo patrzyłem na recenzje, czytałem je, sprawdzałem, jaki jest odbiór płyty wśród fanów i o dziwo Ripples in a Pond gdzieś tam jest numerem, który nie wszystkim się podoba. Niektórzy zarzucają mu, że jest taki za prosty, za pozytywny. Mnie się z kolei wydaje, że jest bardzo chwytliwy. Zresztą proszę posłuchać.

0: To był Paul McCartney i jego nowa płyta i utwór Home to Us, gdzie towarzyszy mu Ringo Starr, rzecz jasna, kolega z The Beatles. No i Sir Paul co nieco o tej współpracy opowiedział. Kiedy zacząłem pracować z Andrew, nie pracowaliśmy przez pełny miesiąc. Pracowaliśmy kilka dni, później musiałem zrobić coś innego. Rozmawiałem z Ringo i powiedziałem, jest taki gość. Ring wpadł do studia i trochę bębnił dla Andy'ego i go z tym zostawił. Kiedy następnym razem spotkałem Ringo, spytał, on nic z tym nie zrobił? A czego się spodziewałeś? No wiesz, piosenki. To była jego koncepcja. Trochę pobębniesz i w jaki sposób pojawi się piosenka. W trakcie nagrań spytałem Andrew, co z tymi partiami Ringo? Nie słyszałem ich. Wyciągnął je, zaczęliśmy ich słuchać. Powiedziałem, że powinniśmy zrobić z tego utwór i wysłać go Ringo. Więc całość została stworzona z myślą o Ringo. Opowiadam o tym, skąd się wywodzimy. To dotyczy wielu osób. Jesteś znikąd i siebie budujesz. Ringo w Beatlesach pochodził z największej nędzy. John był najlepiej usytuowany, a my z George'em byliśmy gdzieś po środku. Pochodziliśmy ze Speak. A Ringo był z Mingle. Był przyzwyczajony do tego, że ktoś go mógł skroić, kiedy wracał do domu, bo pracował i musiał uważać na kolesi za rogiem. O tym mówiłem. Mimo że to było szalone, to był nasz dom. Stworzyłem piosenkę wokół tej myśli. Kiedy ja zaśpiewałem całość i Ringo zaśpiewał całość, mieliśmy duet. Wzięliśmy mój pierwszy wers i jego drugi wers. Zrobiliśmy z tego duet. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, więc to było świetne dla mnie. Nagle mam duet z Ringo. Chcieliśmy później nagrać jakieś chórki. Chcieliśmy żeńskie głosy. Chrissy Hines zgodziła się to zrobić i Charlene z Texas. Kumplują się. Wpadły i nagrały żeńskie chórki.
1: Home to Us.
0: No i równie nostalgicznym utworem na płycie jest Days We Left Behind. Sir Paul przyznaje, że tutaj też bardzo mocną rolę, ważną odgrywały wspomnienia. To dla mnie bardzo wspominkowa piosenka. Wczoraj udzielałem wywiadu i stwierdziłem, że autorzy piosenek i ogólnie autorzy, z czego możesz innego czerpać niż z przeszłości? Możesz zająć się teraźniejszością, ale wciąż jest w tym wiele przyszłości. W każdym razie to jest przeszłość. Jest wiele wspomnień Liverpoolu. To dotyczy trochę Johna, Fourthlin Road, ulicy, na której mieszkałem. Stąd się wziął tytuł albumu. Dungeon Lane to miejsce blisko, którego mieszkałem. Mieszkałem w Speak, czyli w miejscu białej klasy robotniczej. Dopiero jak spoglądasz wstecz, myślisz sobie, nie mieliśmy za dużo. Ale to nie miało znaczenia. Ludzie byli wspaniali. Nie widziałeś tego, że nie miałeś za dużo. Wspominam o Dungeon Lane w piosence. Chłodne dni, które zostawiliśmy za nami. Skoro wywołaliśmy ten nostalgiczny utwór, no to oczywiście posłuchamy go w Audiokracji.

0: Audiokracja.
1: To był Paul McCartney, jego najnowsza płyta. Oczywiście katalog Sir Paula jest tak ogromny, że każdy swoje skojarzenia może sobie budować, nawiązania, także nie chcę na siłę ich zawężać, natomiast przyznaję, że utwór, którego słuchaliśmy, czyli Mountain Top, troszeczkę kojarzył mi się z tym, co Paul McCartney robił choćby na płycie Band on the Run, czy prawie 10 lat temu na albumie Egypt Station, gdzie bawił się troszeczkę takimi zwariowanymi, rozbudowanymi formami. A co przyświecało byłem Beatlesowi przy tworzeniu tego utworu? O tym niebawem, dlatego że do opowieści o nowej płycie Paula McCartneya na pewno w audiokracji będziemy wracać. No ale teraz, skoro jesteśmy przy legendach, weteranach, postaciach niezwykle zasłużonych, no to też warto zajrzeć na nasze rodzime podwórko, bo oczywiście Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki stara się wciąż kreować muzykę, kreować wykonawców, pozwalać im wypłynąć na szersze wody, no ale z drugiej strony festiwal to też parada wspomnień, nawiązanie do 60-paroletniej tradycji i do największych legend, które odwiedziły opolski amfiteatr. Mówię o tym nie tylko w kontekście naszej koncentracji na festiwalu opolskim, co jest coraz bardziej słyszalne na antenie, no ale też w kontekście takiej już dość ugruntowanej kilkunastoletniej tradycji. Chodzi tutaj o festiwalowe Radio Pole. Jest to specjalna częstotliwość na 96,5 FM. Można tego radia posłuchać w Opolu, jeżeli chodzi o tradycyjne odbiorniki, ale oczywiście nie ma żadnych ograniczeń terytorialnych, jeżeli chodzi o internet. I bez żadnych przechwałek, no ale są tam takie białe kruki nagrania, których nie da się uświadczyć nigdzie indziej. Nawet mogę Państwu zdradzić taką anegdotę, że jedna z debiutantek sprzed kilkudziesięciu lat, która no nie rozwinęła kariery po festiwalu opolskim, bo życie ją pokierowało na emigrację, tam założyła, tam czyli w Kanadzie, rodzinę, natomiast śpiewała fantastycznie i nie miała pojęcia, że gdzieś istnieje zapis jej utworów. Znalazła, czy jej przyjaciel znalazł w metryczkach na stronie internetowej.

internetowej Radia Opole taką pozycję, znalazł po prostu dowód na to, że fragment koncertu debiuty został odtworzony na antenie Radia Opole i ta pani napisała do mnie z prośbą, czy mógłbym jej ten utwór wysłać i bardzo się wzruszyła, bo po kilkudziesięciu latach te wykonania usłyszała. Przepraszam, że tak mówię anonimowo, ale nie wiem, czy sobie życzy, no bo już dawno osobą publiczną nie jest. Z drugiej strony myślę, żeby się nie obraziła, także niewykluczone, że kiedyś ta anegdota pojawi się na antenie Radia Opole już bez cenzury. Zachęcamy, żeby słuchać Radia Opole na 96,5 FM, nasz specjalny festiwalowy program, bo tam nie dość, że przypominamy kultowe nagrania, to też pojawiają się koncerty w całości. O program festiwalowego Radia Opole dba Agnieszka Kurenda-Schmidt i tę rozpiskę na najbliższe dni, koncerty, które gramy wieczorami o 20:00, można podpatrzeć na naszej stronie internetowej. A propos tego, że w festiwalowym Radia Opole można posłuchać rarytasów, to na przykład jest opcja powrotu do 1971 roku. Wtedy na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki Czesław Niemen zinterpretował Otisa Reddinga.

Brawurowo Czesław Niemenc interpretował w 1971 roku utwór I've Been Loving You z repertuaru Otisa Reddinga. No i wtedy w ogóle w jego życiu artystycznym było bardzo ciekawie, bo koncert na festiwalu opolskim miał miejsce tuż po wydaniu tak zwanej czerwonej płyty, a tuż przed założeniem zespołu Niemen, czy grupy Niemen, w skład której wchodzili członkowie późniejszego zespołu SBB. To jest ciekawe, dlatego że tych nagrań festiwalowych jest taki ogrom, że trudno czasami to uporządkować faktograficznie. I a propos koncertu Jazzorama, w ramach którego Czesław Niemen wystąpił na festiwalu opolskim w 1971 roku, to był to jak najbardziej festiwalowy koncert podczas 9. odsłony Święta Polskiej Muzyki. Natomiast koncert nie odbył się w amfiteatrze, tylko w hali Gwardii, dlatego że przed chwilką sobie zobaczyłem zdjęcia tak zwanego bootlegu, czy nawet takiego oficjalnego wydawnictwa koncertowego, wydanego dzięki wykorzystaniu nagrań Polskiego Radia, i coś mi się na zdjęciu nie zgadzało i przyznaję, że szybko to zgłębiłem i na 90% ten koncert odbył się w hali Gwardii. No ale takie historyczne nagrania i nie tylko, też te nowsze do posłuchania na 96,5 FM i w internecie w naszym festiwalowym Radio Opole. Agnieszka Kurenda-Schmidt, jeżeli chodzi o naszą fonotekę, to we wszystkich kierunkach ją przemierzyła i można sobie posłuchać, co udało jej się zdobyć, co zaprezentuje, oprócz nagrań wyrwanych z kontekstu też koncerty w całości. To codziennie o godzinie 20. Festiwalowe Radio Opole wystartowało dziś i będzie można go słuchać do końca czerwca. Oczywiście Festiwal Opolski to taka żywa historia, czyli nie tylko przeszłość, no ale też artyści młodszego pokolenia, i nie inaczej jest w Radio Opole. Warto wrócić do legendarnych nagrań, no ale pamiętać też o nowych singlach, nowych utworach. Choć w przypadku Reni Jusis, oczywiście nie wypominając wieku, tylko bardziej koncentrując się na doświadczeniu, też dla polskiej sceny jest bardzo zasłużona, szczególnie jeżeli chodzi o elektro, o takie płyty jak choćby Transmisja czy Elektrenika. Reni Jusis zapowiada nową płytę i 26 maja wydała singiel Kiecka. Jak przyznaje artystka, postanowiła go zadedykować wszystkim silnym i odważnym mamom w ich dzień. Utwór ma być buntem, swoistym wołaniem o pomoc i oddaniem głosu kobietom, które latami stawiały innych ponad sobą. Reni Jusis skomponowała ten utwór, napisała też tekst, natomiast wyprodukował go Magiera, postać coraz bardziej wszechstronna. No i nowym singlem Reni Jusis kończymy audiokrację. Program zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. Tradycyjnie zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. A jeżeli chodzi o Festiwal Opolski, który pojawił się w kontekście naszej specjalnej częstotliwości na 96,5 FM, to też w tym regularnym paśmie, w regularnym Radio Opole Festiwalu Opolskiego będzie w tym tygodniu znacznie więcej. Także proszę nas słuchać, proszę też śledzić media społecznościowe. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

poniedziałkowej audycji Więcej Kultury. Witam Państwa, Mariusz Majeran, a w moim programie między innymi za chwilkę połączymy się z Borysem Janczarskim. To jest saksofonista i dowiemy się, czy saksofon jest ważny w zespole, czy tylko gra rolę uzupełniającą. To tak bardzo podchwytliwie to pytanie zadaję. Ale także porozmawiam z Maciejem Orłosiem, a to nie bez powodu, bo już w czwartek na opolskim rynku 40-lecie Teleekspresu, a przecież Maciej Orłoś od samego początku ten Teleekspres prowadzi. Ale również, ponieważ mamy festiwal, proszę Państwa, próby trwają. W czwartek rusza 63. odsłona Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To spotkam się z Łukaszem Zagrobelnym, który w Opolu występuje jako piosenkarz, a nie aktor. Zresztą nie po raz pierwszy występuje w Opolu i wystąpi w bardzo ważnym koncercie i zaśpiewa bardzo ciekawe piosenki. Na razie nie zdradzam. Zapraszam do godziny 21.00.

0: Proszę Państwa, łączymy się teraz ze studiem S3 w Warszawie, gdzie jest pan Borys Janczarski. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Saksofonista, jak powiem, to jest za mało powiedziane.
1: O!
0: Tak? To pan tutaj jest.
1: No, można powiedzieć więcej. Można powiedzieć, że na przykład prawnik. Niektórzy tak lubią mi dopiec.
0: No, ale to chyba nie ma nic wspólnego z graniem i z jazzem.
1: Czy ja nie mam nic wspólnego?
0: Nie, mówię zawód prawniczy.
1: A zawód prawniczy. Wie pan, Charles Lloyd jest prawnikiem z zawodu. Miał kancelarię nawet. Zna pan takiego saksofonistę, Charles Lloyd?
0: Tak.
1: Miles Davis pisał o nim w swojej biografii, że lepiej byłoby, żeby wrócił do kancelarii, kiedy Charles sprzedał milion płyt.
0: Widział konkurencję po prostu.
1: Z Keithem Jarrettem płytę Forest Flower. No i to jest podobno pierwsza płyta jazzowa, która sprzedała się w milionie egzemplarzy. A ponieważ Charles był kiedyś prawnikiem i miał własną kancelarię, no to Miles powiedział mu, żeby wracał do tej kancelarii.
0: A to przynajmniej zabezpieczył, mam nadzieję, swoje prawa autorskie, bo to różnie bywa w tym muzycznym show biznesie w świecie.
1: To prawda.
0: Spotykamy, bo 28 listopada miała miejsce premiera pana kolejnej płyty, takiej płyty bardzo miłosnej.
1: Bardzo miłosnej. Jest na pewno tam wiele utworów, które nie są w szybkich tempach i raczej mają takie przyjazne brzmienie dla... No to jest taka płyta, którą chciałem, żeby ona była dla... Przede wszystkim dla mojej żony, bo jej jest dedykowana. A z okazji naszego 20-lecia naszego związku. Natomiast chciałem, żeby to była płyta dla szerokiej publiczności i no nie wiem, to pan mi może lepiej powie, czy mi się udało to zrealizować.
0: To jest jazz, którego się dobrze słucha. No właśnie, tylko znowu nie wiem, czy nie popełniam jakiegoś błędu, czy określenie jazz nie jest za wąskie w przypadku tych utworów.
1: To tutaj bym pozostawił, że tak powiem, miejsce dla... Trudno mi powiedzieć. Mnie się wydaje, że to jest jazz zdecydowanie. I to jest na pewno taka muzyka, jaka mi się kojarzy z jazzem. Są kompozycje też. Jest kompozycja Joanny Gajdy, Don't Be Afraid, Little Flock, na przykład otwierająca tę płytę, która jest taka trochę soulowa może bardziej. No, natomiast harmonia i jest zdecydowanie i aranżacja jest jazzowa i solówki są jazzowe i trudno właściwie powiedzieć, co to jest ten jazz, prawda? Ale to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie. Ale tutaj chyba nie można mieć chyba wątpliwości co do tego, że to jest jazzowe. Tak mi się wydaje.
0: To teraz kilka słów takich technicznych o tej płycie. 9 utworów. Saksofon w roli głównej, no bo pan tutaj jest głównym bohaterem, ale to instrumentarium, które pan zaprosił do nagrania tej płyty, też jest duże.
1: Jest duże, bo są 3 dęte instrumenty i też my się wymieniamy na tych instrumentach, więc Jacek Namysłowski, który jest kierownikiem muzycznym tego zespołu i aranżerem i multiinstrumentalistą, gra na przykład i na flecie poprzecznym, i na saksofonie sopranino-altowym, i na jego instrumencie, w którym się specjalizuje od wielu lat, czyli na puzonie. Ja z kolei gram na saksofonie tenorowym, sopranowym i na flecie, na którym się odważyłem zagrać w jednym utworze tutaj też, na którym troszeczkę czasem gram. Robert Majewski z kolei, wybitny trębacz jazzowy, nasza ikona trąbki jazzowej w Polsce, gra na flugelhornie, na trąbce. Larry Brown z kolei, który jest wokalistą na tym nagraniu, jednym z dwóch, tak, jest Mary Rumi i Larry Brown. Gra na trąbce też. Także mamy tutaj parę instrumentów dętych, całkiem sporą ilość, która no, w jakiś sposób określa brzmienie całości. Mamy Joannę Gajdę na fortepianie dodatkowo, Patryk Dobosz na bębnach, Michał Jaros na kontrabasie, septet. No i w pewnym momencie oktet na utworze Close to You, jak Mary Rumi śpiewa duet z Larry Brownem.
0: Proszę mi powiedzieć, bo w przypadku muzyków jazzowych jest tak, że każdy z muzyków jazzowych lubi coś od siebie dodać. To jest pana autorska płyta. Aranżerem utworów jest, tak jak pan powiedział, Jacek Namysłowski. Mhm. Natomiast czy muzycy, którzy brali udział w tej sesji, też od siebie próbowali coś wtrącić do tych już przygotowanych aranżacji?
1: Tak, oczywiście. Tutaj i wszyscy uczestniczyli w procesie tworzenia tej płyty i Larry Brown ma też swój wkład aranżacyjny, na przykład w utworze It Ain't Necessarily So, bo to jest taki, właściwie tu powinno być napisane It Ain't Necessarily So What, ale to dopiero jak się posłucha tego utworu, to można zrozumieć dlaczego. I to jest na przykład taki żarcik muzyczny trochę Larry'ego Browna. Utwór Without a Song i Strolling to są też utwory, które Larry śpiewa. I w Strolling mamy solówkę legendarnego trębacza z zespołu między innymi Horace'a Silvera, z którym ten utwór w oryginale jest nagrany. Tutaj mamy zharmonizowaną tę solówkę Blue Mitchella, którą Larry śpiewa i potem gramy ją. Instrumenty dęte w naszym zespole wykonują zharmonizowaną tę solówkę Blue Mitchella, więc to są wszystko takie pomysły Larry Browna, które myśmy trochę zrealizowali. No i Joanna Gajda też jest kompozytorką i Jacek Namysłowski. Ja napisałem słowa z kolei do utworu Don't Be Afraid Little Flock, to już dawno. To jest utwór, który żeśmy nagrali już kiedyś, zresztą z Natalią Przybysz. Jest w YouTube, można go usłyszeć. Także to jest druga wersja tego utworu, ale pierwsza płyto, no to znaczy pierwsza, druga płytowa, bo ten utwór jest wykonany przez Natalię Przybysz na płycie Joanny Gajdy z 2009 roku też. Don't be afraid, little flock.
0: Jest kilka takich evergreenów jazzowych, dlatego mam takie wrażenie, że ona jest bardzo amerykańska. Proszę mnie poprawić. Mówię o płycie.
1: Ona jest amerykańska, ale jest też trochę francuska, bo mamy na przykład utwór Autumn Leaves. I w ogóle nad tą płytą unosi się trochę duch Zbyszka Namysłowskiego, dlatego że, znaczy więc są utwory amerykańskie i oczywiście nie zawsze, ja jestem jakby no, bardzo, jakby to powiedzieć, wychowany na tym jazzie amerykańskim i to jest ten najbliższy mojemu sercu jazz od wielu lat, od początku. I natomiast Zbyszek Namysłowski był takim moim mentorem i przyjacielem też muzycznym, który mnie i wspierał i od samego początku, bo ja byłem u niego nawet na lekcji, jak miałem 16 lat, tylko że się przestraszyłem strasznie go i nie kontynuowałem tych lekcji z nim. Natomiast Zbyszek potem przychodził na różne jam sessions, różne wydarzenia muzyczne, które ja organizowałem w Warszawie, zawsze uczestniczył w tym, mnie wspierał i od lat się widywaliśmy na Kalatówkach, gdzie od wielu lat jestem zapraszany i gdzie miałem możliwość jakby trochę się pod jego skrzydłami dorastać. I ta płyta w ogóle miała być nagrana ze Zbyszkiem w Paryżu. Ale Zbyszek nas opuścił i płyta powstała w Warszawie z Larym z Paryża, ale Jacek na tej płycie miał być od początku w wersji ze Zbyszkiem jeszcze i Robert Majewski tak samo. I to była taka idea, że będziemy mieli sekcję dętą właśnie z Robertem, z Jackiem i ze mną i ze Zbyszkiem. No wyszło inaczej. Natomiast utwór... Właśnie siódmy utwór Le Feuille Morte, czyli Autumn Leaves w oryginalnej wersji francuskiej Josepha Cosmy ze słowami Jacques'a Prewerta, który śpiewa na naszej płycie Larry Brown. Nie dość, że jest na 3/4 i nie dość, że jest zaaranżowany przez Jacka Namysłowskiego, to jeszcze dodatkowo ma harmonię napisaną przez Zbyszka Namysłowskiego. Więc jest ten duch standardowy w tej płycie na pewno, natomiast jest też duch Zbyszka i Jacek, który też jest muzycznie bardzo, bardzo stylistycznie związany ze swoim ojcem, co słychać na przykład w utworze Kolabirynt, który jest kompozycją Jacka. No ale Jacek tam gra na saksofonie sopranino i fantastycznie sobie radzi. On gra od półtora roku na saksofonach. Jacek, to jest w ogóle niewiarygodne, jak on gra na saksofonie, ten puzonista, multiinstrumentalista. Bo jak posłuchamy sobie tego sopranino, czy w innym utworze, gdzie Jacek gra solo na alcie, w utworze Strolling, to słyszymy Zbyszka też. Także to... jeśli chodzi o duch amerykański.
0: No tak, czy to jest materiał, czy to są utwory, które będzie pan promował w salach kameralnych, chociaż teraz sale kameralne to na 500 osób, czy na dużych koncertach?
1: No myślimy bardziej o większych koncertach, to przyznam, to jest taki dosyć duży zespół. Więc zajmujemy się teraz właśnie organizacją koncertów i myślę, że to będą pewnie większe sale.
0: No to czekamy, płyta już jest, teraz czekamy, wyszła nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia, teraz czekamy na te koncerty, żeby móc posłuchać w oryginale, ale jak pan pozwoli, to naszym słuchaczom fragment płyty zaprezentujemy. Nie wiem, ja wiem, że autor jest przyzwyczajony do wszystkich swoich dzieci muzycznych, ale może pan jednak wybierze utwór, który... my posłuchamy.
1: Jeżeli mam wybrać tylko jeden utwór, to wybrałbym utwór tytułowy.
0: Love is. Właśnie, bo nie powiedzieliśmy, jak ta płyta się nazywa.
1: Płyta nazywa się Love is. Jest zresztą, nie wiem, czy ma pan może przed oczami tę płytę?
0: Mam.
1: Ale tam jest moim charakterem pisma na biało napisane.
0: Tak, jest zdjęcie płycie. Muzyków.
1: Postarałem się i wziąłem do ręki flamaster. Udało mi się tak napisać. Nie wiem, czy ładnie, ale...
0: Czyli jeszcze grafik. To dodatkowy zawód w razie czego.
1: To znaczy, ja muszę powiedzieć tak. Przede wszystkim bardzo chciałem podziękować Agencji Muzycznej Polskiego Radia za wsparcie i wiem, że dali z siebie wszystko. Jeżeli mogę, to też w Fundacji Tatum Longevity Foundation, bo też mnie wspomogli w tym. Natomiast ja robiłem przy tej płycie, nie wiem, nie chcę powiedzieć wszystko, bo oczywiście nie wszystko, bo to jest wspaniały zespół i grają na niej też inni. Jacek robił aranżację, natomiast bardzo dużo jestem producentem tej płyty i po prostu również okładkę robił Szymon Zaręba, fantastyczny grafik. Zdjęcie jest zrobione przez mojego przyjaciela Krzysztofa Witomskiego, który mieszka w Paryżu i zrobił nam zdjęcie przed klubem, gdzie graliśmy pierwszy koncert w Teatr Bistro, Teatr Saint-Germain w kwietniu. I tak, więc to tak wygląda, że jak się robi taką płytę, to właściwie robi się bardzo, bardzo dużo rzeczy samemu. Muzycy jazzowi są do tego przyzwyczajeni. Natomiast ja tutaj byłem na 100% zaangażowany we wszystkie działania, jakie sobie można wyobrazić, które są związane z wydaniem płyty.
0: To teraz prosiłbym o zapowiedzenie utworu tytułowego z płyty.
1: Chcieliśmy Państwa zaprosić na utwór tytułowy z płyty Love Is, pod tytułem Love Is, który jest kompozycją Joanny Gajdy. Zespół w składzie Joanna Gajda, fortepian, Borys Janczarski, saksofon tenorowy, Jacek Namysłowski, puzon, Robert Majewski, trąbka, Patryk Dobosz, perkusja i Michał Jaros, kontrabas.
0: A zapowiadał i rozmawiał z nami Borys Janczarski. Dziękuję panu bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: I ja dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Opola po raz kolejny i to też w takiej specjalnej roli, bo nie tylko własne utwory pan tutaj wykonuje.
1: Tak, wracam do Opola po dwóch latach, chyba nie, trzy albo dwa lata nie byłem obecny w amfiteatrze i bardzo się cieszę, że po raz kolejny będę mógł zaśpiewać na tej fantastycznej, cudownej scenie. To będzie już mój chyba 15 albo 16 występ w Opolu od swojego debiutu.
2: Jubileusz na pewno.
1: Tak, ale będę miał niebywałą przyjemność i zaszczyt zaśpiewać na wyjątkowym koncercie zamykającym tegoroczny festiwal w Opolu. Koncert zatytułowany Kiedy mnie już nie będzie, poświęcony pamięci Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer. Piękny koncert, wyjątkowe utwory ponadczasowe, polskie evergreeny, które mam wrażenie, że polska publiczność kocha i będzie kochała. No i znajdę się w tym cudownym towarzystwie artystów i będę śpiewał utwór Agnieszki Osieckiej, Seweryna Krajewskiego, Nie jesteś sama.
0: Wydaje nam się, że my te wszystkie utwory już doskonale znamy, ale tak prawdę powiedziawszy, to można Osiecką odkrywać na nowo co roku.
1: Właśnie, kiedy podczas pracy nad tym utworem, oczywiście, że go znałem od wielu, wielu lat, słyszałem go w wielu wykonaniach, ale tekst Agnieszki Osieckiej mają w sobie coś tak magicznego, tak ponadczasowego, że za każdym razem, któryby artysta nie wziął na warsztat takiego utworu, to znajdzie kolejny kolor, kolejne odkrycie takiego utworu. To są wspaniałe, wspaniałe teksty, przepiękna muzyka Seweryna Krajewskiego i za każdym razem naprawdę można znaleźć coś nowego w takich utworach.
0: Ja przed naszą rozmową pojechałem na Saską Kępę, no tam jest ten posąg słynny Agnieszki Osieckiej, pogłaskałem po ręce i powiedziałem, dziękuję za tak wspaniałe teksty, ale Agnieszkę Osiecką nawet można przy niej usiąść. Także na wzgórzu uniwersyteckim w Opolu też mamy taki posąg, bo Opole i bardzo dużo zawdzięcza.
1: Tak, tak. I ja kiedyś siedziałem obok Agnieszki Osieckiej na Saskiej Kępie. No to była absolutnie, to nie autorka tekstów, tylko poetka polskiej piosenki. Pisała teksty, które były wstrząsające, które były wzruszające, które były zabawne i które naprawdę, na przykład w połączeniu z muzyką Seweryna Krajewskiego, stały się absolutnymi evergreenami polskiej muzyki rozrywkowej.
0: To co, do zobaczenia w Opolu.
1: Do zobaczenia, zapraszam Państwa najserdeczniej. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny będę mógł wystąpić w Opolu.

0: Maciej Orłoś. Teleexpress nie zaczynał na Festiwalu Opolskim, ale teraz będzie w Opolu świętował swoje urodziny.
1: 40 urodziny będzie świętował. Oczywiście nie tylko w Opolu będzie świętował podczas festiwalu swoje urodziny, które dokładnie przypadają 26 czerwca. Będzie specjalne wydanie Teleexpressu tego dnia. No i 40 lat. 40 lat minęło, można powiedzieć. Faktycznie nie zaczynał w Opolu, ale zaczynał w tamtych czasach. To jeszcze było w innej rzeczywistości PRL-owskiej. I myślę, że Teleexpress śmiało można powiedzieć był takim fenomenem, był rewolucyjny.
0: Ale dla pana Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to nie jest nowość, bo przecież pan prowadził koncerty.
1: Ja prowadziłem koncerty ładnych kilka razy. Zacząłem w 2000 roku od prowadzenia takiego programu Marcina Dańca. Dobrze to zapamiętałem, bo to dla mnie było emocjonalne bardzo. Takie zderzenie, wejście na słynną scenę słynnego amfiteatru opolskiego, a potem było parę innych okazji. No i do Opola ma się taki sentyment, bo to wyjątkowe miejsce, a teraz wracam tam w związku z jubileuszem Teleexpressu po dłuższej nieobecności.
0: Nigdy pana nie kusiło, bo byli tacy prezenterzy, prowadzący, aktorzy, że w pewnym momencie zaśpiewali. Pana nie kusiło?
1: Ktoś w zeszłym roku śpiewał chyba, już nie pamiętam, kto to był z prowadzących. Nie, wie pan co, niektórzy są od śpiewania, inni są od mówienia, to ja jestem w tej drugiej grupie. I lepiej się w nich czuję, co nie znaczy, że nie mam słuchu. Natomiast moja córka idzie w tę stronę muzyczną, ona śpiewa, więc jakby może kiedyś razem wystąpimy. Ja będę prowadził monolog, a ona będzie śpiewać. Zobaczymy.
0: To do zobaczenia w Opolu.
1: Do zobaczenia, dziękuję.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Najlepsza muzyka.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Mamy pierwszy magazyn reporterów w tym tygodniu, no i pierwszy w tym miesiącu. A co w programie? Na pewno już za chwilę. Wracamy do sobotniej nawałnicy w powiecie strzeleckim nad Balcarzowicami. Podobnie jak 18 lat temu utworzyła się niszczycielska trąba powietrzna.
2: Rozpoznaliśmy 18 uszkodzonych budynków, w tym 11 z tych budynków to są to budynki mieszkalne.
3: Powbijane są kawałki dachówek, elewacje budynków.
4: Stała się niesamowita tragedia, ale też ludzie otworzyli ogromne serca.
5: Poskładana jak zapałki. Dach na budynku mieszkalnym, chlewnia.
1: Poszukamy też odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat w tym rejonie tworzą się właśnie takie zjawiska atmosferyczne. Sprawdzimy, czy uczniowie z Ozimka są sprawni jak żołnierze. Takie zawody wojskowe odbyły się w Ozimku.
6: Jest to bieg zespołowy z bronią, rzut granatem na celność i strzelanie z broni pneumatycznej na strzelnicę.
7: Było fajnie, no dobrze nam poszło.
8: Musi trenować, musi być odporny na zmęczenie.
1: Pod koniec programu przyspieszymy niczym pociągi na trasie Opole-Nysa. Takie są przynajmniej zapewnienia kolejarzy.
9: Bardzo istotna modernizacja z naszego punktu widzenia.
10: Wydłużamy tory w stacjach Głębinowice i Komprachcice do 750 metrów.
11: Kluczowa odbudowa Mijanki, która to pozwoli na zwiększenie przepustowości.
1: Modernizacja linii kolejowej oznacza także wprowadzenie komunikacji zastępczej. Powiemy o tym więcej w programie. Maciej Dudek, Cezary Pozyna, proponuję zostać z nami.

0: Radiopole, reporterski obraz dnia. Wprawdzie były ostrzeżenia przed burzą, to trzeba przyznać, ale nikt nie spodziewał się aż takiej nawałnicy, która przeszła nad powiatem strzeleckim. To była sobota. Do tych wydarzeń wracamy kilkanaście minut po godzinie 17, gdy w Balcarzowicach w gminie Ujazd utworzyła się trąba powietrzna. W efekcie uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. W akcji ratowniczej brało udział 80 strażaków w całym powiecie strzeleckim. We wszystkich prawie 30 zdarzeniach, które wtedy miały miejsce, udział wzięło 260 strażaków z 55 zastępów PSP, czyli Państwowej Straży Pożarnej, ale także ochotników z OSP.
1: W godzinie 17.21 otrzymaliśmy pierwsze zgłoszenie o tym, że w wyniku silnego podmuchu wiatru uszkodzone zostały dachy tutaj w miejscowości Balcarzowice. Starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. W sumie na terenie miejscowości rozpoznaliśmy 18 uszkodzonych budynków, w tym 11 z tych budynków to są to budynki mieszkalne. Z tym, że tu mówimy o wszystkich budynkach, które w ogóle zostały uszkodzone, te uszkodzenia są o różnej skali. Bardzo ważną informacją dla nas jest to, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Czyli mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dużych stratach materialnych, natomiast najważniejsze jest to, że życie i zdrowie ludzkie nie było zagrożone w bezpośredni sposób.
2: To nie pierwszy raz, kiedy tę miejscowość nawiedziła taka nawałnica, przypomina Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
3: Można mieć trochę déjà vu z obrazkiem tego, co było tutaj 18 lat temu. Trąba powietrzna nawiedziła to miejsce kilkanaście minut grozy, no i heroiczna walka ochotników, strażaków, strażaków zawodowych, policji, mieszkańców okolicznej miejscowości. No i rzeczywiście tutaj obraz jest pozapokaliptyczny. Stała się niesamowita tragedia, ale też ludzie otworzyli ogromne serca i tutaj rzeczywiście ta pomoc od razu nadeszła. My jesteśmy małą gminą, wszyscy się tutaj znamy. Ten kontakt był bezpośredni, szybko powstało takie, można powiedzieć, ala serce gastronomiczno-socjalne. Lokalna społeczność się bardzo mocno w to zaangażowała.
4: Praktycznie mija 20 lat od pierwszej traumy, jaką tu przeżyli mieszkańcy Balcerowic i powtórka z rozrywki, tak może powiem w cudzysłowie, wicestarosta strzelecki Waldemar Bednarek. Zniszczenia robiły niesamowite wrażenie. Dzisiaj po przebytej nocy, kiedy przyjechaliśmy tutaj rano, widać dodatkowo, jak to wygląda. Najbardziej chyba takim ważnym momentem jest to, że nikt z mieszkańców nie ucierpiał, bo widzieliśmy, jakie tutaj musiały się dziać sceny, skoro powbijane są kawałki dachówek w elewację budynków, więc tutaj latało wszystko w powietrzu, więc zagrożenie było niesamowite, a dzięki Bogu żadna istota ludzka nie ucierpiała.
5: Aspirant sztabowy warszawski, naczelnik Wydziału Prewencji, Komenda Powiatowa Policji Strzelce Opolskie. Funkcjonariusze policji byli tutaj na miejscu niemalże w tej samym czasie, co strażacy ochotnicy i wspólnie w pierwszej kolejności starali się zabezpieczyć i sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało. W chwili obecnej wykonujemy dwa główne zadania. Po pierwsze, całodobowo zabezpieczamy mienie i dobytek mieszkańców, żeby mogli się skupić na odbudowie, żeby nie doszło do żadnych kradzieży oraz zabezpieczamy i pomagamy pracę pozostałych służb.
6: Nasze prace skupiają się na dokonywaniu szacowań skutków tej wichury. Piotr Hamryszak, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Strzelcach Opolskich. Jakie elementy zostały uszkodzone, opisujemy to w protokole i będziemy sporządzać taki raport.
2: Straciliśmy praktycznie cały dorobek życia, mówi Klaudia Giemza, sołtys Balcarzowic.
7: Stodoła poskładana jak zapałki, dach na budynku mieszkalnym, chlewnia, cały dobytek mój, dobytek męża, bo ta strona to jest nasze drugie gospodarstwo. O odbudowie to na razie nie ma mowy, ale trzeba to uporządkować, trzeba oddzielić drzewo od gruzu, kontenery już dojechały, także coś się robi, pomoc jest.
2: Mamy doszczętnie zniszczony dach i mieszkanie na górnym piętrze, dodaje pani Karina, jedna z poszkodowanych.
8: Mieszkanie było na poddaszu zrobione, 4 pokoje, garderoba, łazienka, wszystkie sufity już są rozwalone, wszystko wpadło do środka, wszystko jest zalane wodą. Do córki, do pokoju wpadł dach. No skończyliśmy dopiero remont na dole, już sufity wszystkie są przelane wodą, bo woda stała na górze. No na tą chwilę mamy kilka rzeczy, które znajdują się obecnie w aucie, mogliśmy wejść, czekamy co dalej. Półtorej roku temu wymieniłam wszystkie okna. Okno wypadło razem z ramą, wpadło do pokoju. Drzwi są porozwalane w środku. Strata wszystkiego.
2: Lokalne władze powołały dodatkowo gminną komisję do spraw szacowania strat. Także wojewoda opolska Monika Jurek zapowiedziała, że w teren ruszy komisja, która dokona oceny stopnia zmian.

0: Zgodnie z zapowiedzią wracamy do Balcarzowic, gdzie po przejściu trąby powietrznej trwa sprzątanie, szacowanie strat. Wskutek burz, przypomnijmy, uszkodzonych zostało 18 budynków. Specjaliści z IMGW tłumaczą, że właśnie tam doszło do, cytuję, oddziaływania silnego, rotującego prądu wstępującego związanego z burzą. Stowarzyszenie Polscy Łowcy Burz szacują, że w sobotę wiatr w Balcarzowicach osiągnął około 200 km na godzinę. Tak zwana superkomórka burzowa wygenerowała krótkotrwałą, ale jakże niszczycielską trąbę powietrzną. Dzisiaj, tak jak mówiłem, na miejscu kolejny etap działań, od porządkowania terenu po uruchamianie pomocy dla mieszkańców. Jakub Biel.
1: Mieszkańcy Balcarzowic w gminie Ujazd usuwają skutki sobotniej trąby powietrznej. Samorząd rozpoczął procedury związane z pomocą finansową oraz oszacowaniem strat.
2: 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych, zostało w różnym stopniu naruszonych. Wczoraj cały dzień pracował Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który określił skalę zniszczeń. Dzisiaj kolejny dzień akcji, takiej już bardziej administracyjnej, porządkowej.
1: Mówił Hubert Ibrom, burmistrz Ujazd. Pracownicy socjalni prowadzą wywiady środowiskowe. Poszkodowani mogą otrzymać pomoc doraźną, a później także pieniądze na remont lub odbudowę domów.
2: Będą chodzić od domu do domu, rozmawiać ze mieszkańcami. Tu chodzi o też wsparcie doraźne do 8 tysięcy złotych. Oraz dzisiaj zarządzeniem powołuje komisję, która będzie badać skutki tej katastrofy, komisję weryfikującą stan zniszczeń.
1: Straż Pożarna podsumowuje działania prowadzone od soboty. Najważniejsza informacja jest taka, że w wyniku przejścia tornada nikt nie odniósł obrażeń.
3: Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę po tej napałnicy. Jesteśmy tutaj do dyspozycji pana burmistrza, tak

0: aby skoordynować, aby realizować tutaj na bieżąco zdarzenia, które będą nam się ewentualnie pojawiały.
1: Mówił zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich Piotr Zdziechowski. Samorząd zamierza także ubiegać się o pieniądze z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc dla mieszkańców będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje doraźne wsparcie do 8 tysięcy złotych.
2: Ta druga, poważniejsza pomoc, ta związana z uszkodzeniem budynków mieszkalnych i gospodarczych, realizowana jest również w oparciu o te przepisy. Przy czym tutaj już oszacowanie następuje na podstawie działania komisji, którą pan burmistrz dzisiaj powołuje. W skład tej komisji wchodzą osoby mające stosowne kwalifikacje, zwłaszcza potrafiące ocenić zakres strat. W zależności od tego zakresu wyrażonego w formie procentowej udzielana jest ta pomoc w maksymalnej wysokości do 200 tysięcy złotych na budynek mieszkalny.
1: Mówił Marek Świetlik z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Eksperci z IMGW wyjaśniają tymczasem, dlaczego nad regionem pojawiła się trąba powietrzna.
3: Wstępna analiza wskazuje, że mogła ona osiągnąć siłę około IF2 w międzynarodowej skali intensywności i z meteorologicznego punktu widzenia nie była to zwykła burza, bo do rozwoju takich zjawisk potrzebne jest jednocześnie wystąpienie kilku czynników, czyli ciepłego i wilgotnego powietrza przy powierzchni Ziemi. W takich warunkach rozwijają się superkomórki burzowe, najbardziej zorganizowany i najgroźniejszy typ burz. Wewnątrz tej superkomórki może powstać rotujący prąd i jeśli rotacja staje się coraz silniejsza i zostaje sprowadzona z podstawy chmur do powierzchni Ziemi, tworzy się właśnie trąba powietrzna. Cały proces może przebiegać bardzo szybko, często w ciągu zaledwie kilkunastu minut.
1: Dodaje Agnieszka Prasek, synoptyk, rzecznik prasowy IMGW. Eksperci przypominają, że podobne zjawisko wystąpiło w tym rejonie również w 2008 roku. Równocześnie nie oznacza to istnienia Alei Tornad, ale pokazuje, że południowa Polska należy do obszarów, gdzie przy odpowiednim układzie atmosferycznym mogą występować silne trąby powietrzne. Przed nami kolejne dni z wysokimi temperaturami i codziennym ryzykiem rozwoju burz.
3: Modele numeryczne dość zgodnie pokazują napływ cieplejszego powietrza oraz tą codzienną możliwość rozwoju burz. Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr.
1: Przestrzega rzecznik IMGW. Służby apelują do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych i alertów. W Balcarzowicach trwa porządkowanie terenu oraz szacowanie strat, od którego zależeć będzie dalsza pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Dla reporterskiego obrazu dnia Jakub Biel.

0: teraz w naszym programie o nietypowym dniu dziecka w Ozimku. Tamtejsi uczniowie ten dzień spędzają na mundurowo, tak to można powiedzieć. Na boisku szkoły numer 1 młodzież rywalizowała w zawodach sportach obronnych, sprawnie jak żołnierze. Wśród konkurencji rzut granatem, strzelanie i bieg z bronią. Wydarzenie było okazją, żeby poznać także sprzęt wojskowy 91. Batalionu Logistycznego Ziemi Opolskiej z Kompraktic, a także podszkolić się w udzielaniu pierwszej pomocy.
1: Organizujemy już zawody sprawnie jak żołnierze po raz 19. Tutaj w Ozimku są to zawody przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych naszej gminy, czyli startuje 8 zespołów z 8 szkół. Zbigniew Koziarz, Urząd Gminy w Ozimku, Inspektor do Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej. Zawodnicy startują w 3 konkurencjach. Jest to bieg zespołowy z bronią na dystansie dziewczyny 600 metrów, chłopcy 900 metrów, rzut granatem na celność i strzelanie z broni pneumatycznej na strzelnicę.
2: Hanna Zębala, Szkoła Podstawowa numer 3 w Ozimku. No ja się najbardziej obawiam biegu, najbardziej właśnie chyba z tej karabiny, bo to jednak jest dodatkowy też ciężar.
3: A jeśli chodzi o zawód żołnierza, widziałabyś się w przyszłości w takiej pracy?
2: No kiedyś myślałam, ale na pewno jest to wyczerpująca taka praca, bo dużo wysiłku i tak dalej.
4: Bo jak poszło?
2: Mogło być lepiej.
4: A co było trudne w tej konkurencji?
2: Na pewno to, że nie ćwiczyłam tego nigdy i po prostu nie wiedziałam jak rzucać.
4: Sam granat ciężki?
2: Nie, nie jest aż taki ciężki. Maja.
5: Marcel Kosuk, szkoła SP2 Ozimek.
4: Ty już masz ze sobą konkurencję biegu z bronią, tak?
5: Było fajnie, no. Dobrze nam poszło. Najciężej nie było, ale no, było czuć ciężar. Fajnie ogólnie jest, no, fajna atrakcja też i wszystko. No.
4: Jak tak sobie patrzę, to każdy chyba inaczej tą broń trzyma.
5: Tak. Normalnie ręką nie trzymałem, tak jak z tyłu inni, tylko po prostu pod ręką, tak.
6: Violetta Oliwa, nauczyciel PSP1 Ozimek.
4: Na sportowo spędzacie Dzień Dziecka, a na dodatek można powiedzieć trochę wojskowo.
6: Jak co roku na sportowo i wojskowo zawsze mamy zawody sprawni jak żołnierze. To bieg drużynowy, więc koleżanki, które mają więcej siły, wspierają te, które gdzieś tam na końcu tej siły trochę zabraknie, ale dają radę.
4: Można się sprawdzić, jeśli chodzi o sprawność fizyczną, ale to pewnie też taki moment, kiedy można trochę się zainteresować po prostu wojskiem.
1: Tak, są z nami również tutaj żołnierze 10. Brygady Logistycznej. Organizują pokaz sprzętu i wyposażenia będącego w brygadzie oraz każdy zawodników i każde dziecko zostanie przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
7: Iza, przyjechali do nas żołnierze i możemy oglądać broń, posprawdzać na przykład jak się ją trzyma albo ile ona waży.
8: Ola.
4: A jaki musi być żołnierz? No bo to nie tylko pokazywanie, prezentowanie broni przecież.
8: No na pewno muszą być odważni, nie bać się niczego.
9: Mam na imię Wołodia Furman i jestem ze szkoły podstawowej numer 1 w Ozimku.
10: Hełm ma. Jest to akurat nie bardzo takie ciężkie. Nie, ani automat, ani pistolet nie jest bardzo takie ciężkie.
4: A co jeszcze ma na sobie?
10: Maskę przeciwgazową. Podoba mi się, żeby zawsze stawać bardzo rano, żeby różne rzeczy robić, jakie robią żołnierze. Na przykład bronieniem państwa albo służeniem w armii.
11: Tak troszkę ciężkie.
12: Misza Stecy broni swojego państwa. Musi trenować, musi być odporny na zmęczenie i musi być wytrzymały.
0: Wytrzymały musi być odporny na zmęczenie. To jest wzór żołnierza według młodych ludzi. Katarzyna Drostachyń przygotowała tę relację. Dziękujemy bardzo. A kto z uczniów będzie faktycznie chciał zostać żołnierzem, to technikum w Opolu przy Akademii Rzemiosła Politechniki Opolskiej właśnie rozpoczyna współpracę z Wojskową Akademią Techniczną. Efektem tych działań będzie uruchomienie od września klasy mundurowej w zawodzie technik logistyk. Będziemy o tym szerzej informować jeszcze w dzisiejszych wiadomościach Radia Opole.

0: Radio Pole. Przyspieszamy teraz już niemal na zakończenie naszego programu, bo zbliża się 15. Kolejarze zapowiadają, że pociągi przyspieszą. Na linii Opole-Nysa na tę trasę będzie mogło wyjechać więcej pociągów dzięki poprawie przepustowości i remontowi torów. Dzisiaj o tym nas poinformowano. Odbyła się konferencja prasowa w Opolu. Modernizacja linii będzie kosztować około 55 milionów złotych. To jeszcze nie elektryfikacja, lecz przygotowanie do niej. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie wspomnianej przepustowości przez wydłużenie torów na dwóch stacjach oraz budowę trzeciej mijanki w Kubicach. Pociągi towarowe będą przepuszczać składy pasażerskie, a na niektórych odcinkach uda się podnieść prędkość pociągów do 120 km na godzinę. Poza tym będzie bezpieczniej na 9 przejazdach.
1: Bardzo istotna modernizacja z naszego punktu widzenia. Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Polskiego, pod kątem planowanych przyszłych połączeń pasażerskich i operowanie tymi pojazdami kolejowymi, dlatego że trzecia mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się dużo większej ilości pojazdów kolejowych na tym szlaku, zarówno towarowych, jak i pasażerskich. I niesamowity ekspres wykonania prac, który jest zawarty w umowie, bo przez 3 miesiące zmodernizować odcinek na długości 50 km. Duży szacunek.
2: Zwiększenie przepustowości nie tylko pociągów pasażerskich.
3: Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.
2: Ale również pociągów towarowych. Wydłużamy tory w stacjach Głębinowice i Komprawcice do 750 metrów po to, żeby pociąg towarowy mógł się zatrzymać i wykrzyżować z pociągiem pasażerskim. I również w mijance Kubice również taka możliwość będzie. Uzyskamy przez to większą ilość pociągów, które będą mogły się na tej trasie pojawić i umożliwimy cykliczny rozkład jazdy. Założenia, które mamy o równych godzinach, pociągi będą odjeżdżać ze stacji Opole. Poprawimy bezpieczeństwo, przebudujemy nawierzchnię na 8 przejazdach kolejowo-drogowych. My jednocześnie razem z tą umową mamy wolnionego wykonawcę na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i uda nam się podnieść bezpieczeństwo na 9 przejazdach poprzez zabudowę urządzeń sygnalizacji albo urządzeń sygnalizacji z półrogatkami. Na 9 przejazdach zabudowujemy takie urządzenia.
4: Panie dyrektorze, pasażerowie muszą liczyć się z komunikacją zastępczą. Jak to będzie wyglądać, od kiedy do kiedy?
2: 3 sierpnia jest planowane wstrzymanie ruchu na odcinku od Opola do Nysy i będzie kursować komunikacja zastępcza i taki stan będzie do 24 października. Po 24 października planujemy już przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich, a prace mają się zakończyć planowo do końca listopada.
5: Sławomir Piątek, prezes firmy wykonawczej, mówi, że to nie pierwsze zadanie na opolskich torach, a przygotowania już trwają.
6: Prace naprawcze obejmują wymianę nawierzchni w poszczególnych lokalizacjach, w stacjach Komprachcice, Szydłów, Łambinowice i oczywiście kluczowa odbudowa mijanki, która to pozwoli na zwiększenie przepustowości. Prace w zakresie robót torowych, urządzeń SRK, które to po modernizacji, po przebudowie znacznie usprawnią bezpieczeństwo, eksploatację na tym odcinku tej linii. Jesteśmy w pełni przygotowani, mamy zabezpieczone już wstępnie niezbędne kluczowe materiały i przy współpracy z naszym zamawiającym przystąpimy zgodnie z założeniami do pracy. Jest to wyzwanie logistyczne, gdyż jest to linia jednotorowa. Jak wiadomo, dojazd do tej linii będzie to utrudniony w pewnym zakresie, oczywiście ułatwiony tym, że będzie to oczywiście całodobowe wstrzymanie ruchu w pewnym okresie, ale świadczyliśmy już takie umowy. Nie jest to dla nas pierwsze zadanie na Zakładzie Opolskim. Pracuje nam się tutaj dobrze, więc myślę, że założenia zakończymy z sukcesem.
5: Będzie więcej pociągów, a czy te pociągi pasażerskie dojadą do Nysy szybciej?
1: Tak, w związku z tym, że ta prędkość zostanie podniesiona, nie będzie to jakaś zawrotna liczba minut, bo to jest w tej chwili szacowane na około 6-7 minut na tym odcinku, bo w części już tą prędkość mamy 120 km, to jednak w codziennych przejazdach to ma znaczenie. Jeżeli jedziemy 30 minut, albo jedziemy prawie 40 minut. Ja tylko przykładowo mówię, bo nie znam czasu przejazdu na dzisiaj. Natomiast widzę, jak to się zmieniło na trasie Kędzierzyn-Opole i jak to ma znaczenie przy codziennym dojeżdżaniu do pracy. Te 7-8 minut to jest naprawdę spora różnica. Na odcinku Opole-Kluczbork mamy jeszcze większe przyspieszenie, bo tam jest kilkanaście minut. Trzymam kciuki trochę za nerwy, które pewnie będą towarzyszyć w czasie, kiedy będzie organizowana komunikacja zastępcza, no bo to dla wszystkich będzie utrudnienie. No ale żeby było lepiej, musi przez chwilę być gorzej.
0: Relacja Witka Woźtaka kończy naszą reporterską podróż. Dotarliśmy po prostu do stacji końcowej. Maciej Dudek, Cezary Puzyna, dziękujemy za uwagę.

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest Anna Kobierska-Mróz, starosta powiatu głubczyckiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
1: Pani starosto, naprawdę nie można było wybrać innego terminu zawieszenia działalności oddziału położniczo-ginekologicznego niż Dzień Dziecka?
2: Ach, no nie dało rady, panie redaktorze. Taka była konieczność prawna ze względu na to, że nie mieliśmy lekarzy i jak najpilniej pani dyrektor naszego szpitala musiała przekazać informację do pani wojewody, że od 1 czerwca nie będziemy w stanie świadczyć w pełnym zakresie usług. W związku z tym nastąpiła konieczność zawieszenia oddziału ginekologii.
1: Ale co się stało? Pouciekali lekarze?
2: No niestety, tak, bardzo nas ta sytuacja zaskoczyła. W jednym czasie straciliśmy 3 lekarzy, mogę tak powiedzieć. Z pracy zrezygnował ordynator oddziału, plus jeszcze 1 lekarz. Jedna lekarka przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. No i w związku z tym no, nie było innej możliwości prawnej, bo my też jesteśmy obligowani do tego, żeby działać zgodnie z przepisami prawa. Musimy zabezpieczać nasze pacjentki. Od 1 czerwca tej możliwości już nie było. W związku z tym trzeba było przekazać informację do pani wojewody o konieczności zawieszenia oddziału na 2 miesiące.
1: Lekarze dostali lepsze oferty?
2: Myślę, że tak, ale no, na pewno jeden z lekarzy, natomiast no, taka jest teraz sytuacja, że brakuje tych lekarzy na rynku.
1: I konkurują samorządy, czyli te organy prowadzące dla szpitali o medyków.
2: Tak, walczą o lekarzy, o medyków. My też zabiegamy o medyków, bo to jest standardowa sytuacja w całej Polsce. Niestety tych lekarzy brakuje o różnych specjalizacjach i z tym się boryka cała Polska, my również. No i nastąpiła u nas właśnie taka sytuacja, że 3 bardzo ważnych dla nas lekarzy odeszło z pracy.
1: Ta konkurencja jest rzeczywiście coraz większa, bo znalazłem na państwa stronie, na stronie szpitala ogłoszenia, że oprócz tego, że szukają państwo lekarzy do tego oddziału ginekologiczno-położniczego, to jeszcze brakuje lekarza internisty, lekarza medycyny rodzinnej, kardiologa, dermatologa.
2: Tak, tak. Mamy braki kadrowe, tak jak wszyscy i szukamy, intensywnie poszukujemy, współpracujemy z różnymi firmami, które się w tym specjalizują, po to tylko, żeby jak najlepiej tą kadrę obsadzić.
1: Ale co możecie im zaproponować? Więcej pieniędzy?
2: No z tymi pieniędzmi to wie pan redaktor, jak to jest, no ale walczymy dzielnie o lekarzy, bo bardzo nam zależy na tym, żeby zabezpieczyć pacjentów naszego powiatu, bo jesteśmy jedynym szpitalem, który świadczy te usługi na terenie naszego powiatu i to jest dla nas najważniejsze, żeby to bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców było na jak najlepszym poziomie.
1: Ale sąsiednie szpitale, na przykład Kędzierzynie Koźlu, co zacierają ręce, tak, bo będą mieli więcej pacjentów dzięki temu?
2: W przypadku zawieszania oddziału ginekologii i położnictwa taka sytuacja nastąpi, że te rodzące, które no dzisiaj już taka sytuacja nastąpiła, będą przekierowywane do innych szpitali. Do Kędzierzyna Koźla czy też do Raciborza. To są szpitale najbliżej zlokalizowane nas.
1: To jest bezpieczne? Bo to jednak są spore odległości.
2: Tak, no tak jak powiedziałam, my na to wpływu nie mamy, panie redaktorze. Niestety tak się wydarzyło, że został zawieszony oddział w związku z brakiem lekarzy i teraz musimy zadbać o te pacjentki. Także my już nawiązaliśmy współpracę i rozmowy ze Szpitalem Kędzierzyńskim. Od razu tak naprawdę już w momencie, kiedy się okazało, że ci lekarze od nas odchodzą, podjęliśmy rozmowy. Ci i starostowie, i dyrektorzy szpitali zadeklarowali, że są w gotowości, żeby te pacjentki przejąć. Takie też informacje zamieszczone są na naszych stronach internetowych, na Facebooku. No, taka sytuacja nas zaskoczyła, ale też reagujemy, dbamy o to, żeby te pacjentki były jak najlepiej zaopiekowane i są te szpitale w gotowości, żeby je przyjąć, co nas bardzo cieszy.
1: No właśnie, tylko tutaj się problem taki komunikacyjny pojawia, no bo muszą tam dotrzeć. Może jakąś karetkę trzeba w gotowości
2: Karetki
1: mieć?
2: Są, po pierwsze, jeżeli pacjentki wiedzą o tym, że ten szpital jest, ten oddział w szpitalu jest zawieszony, no to na pewno już będą przekierowywały i obierały inne kierunki, że tak powiem. Natomiast no, jeżeli pacjentka pojawi się w naszym szpitalu, no to nikt jej nie zostawi bez pomocy. Tutaj ta opieka będzie zapewniona i transport również.
1: No, podobno był taki projekt, że przy SOR-ach miały powstawać takie izby, gdzie w razie czego można byłoby urodzić.
2: Tak, natomiast my mamy co do tego bardzo duże obawy do tego rozwiązania. Nie ma ma ostatecznie jeszcze decyzji podjętych, bo tak jak mówię, na razie oddział ginekologiczno-położniczy jest zawieszony, a nie zamknięty. Jest zawieszony na 2 miesiące. No i intensywnie poszukujemy lekarzy. Mam nadzieję, że ci lekarze się znajdą. Natomiast my też już uczciwie mówimy o problemach, z którymi my się borykamy. Dlatego też, że jest to też moment taki, w którym mieszkańcom i obywatelom naszego powiatu trzeba mówić o tym, z jakimi my też problemami się borykamy. Bo ta demografia jest zatrważająca w naszym powiecie. Nawet patrząc na wyniki porodów w naszym powiecie na przestrzeni kilku ostatnich lat. W 2021 roku mieliśmy 326 porodów. W 2025 232 porody, z czego 96 porodów według danych NFZ-u, które otrzymałam, to są porody mieszkanek naszego powiatu. Więc ta liczba porodów wpływa bardzo na stratę, którą my generujemy, bo nasz szpital jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Strata, jaką ponieśliśmy w zeszłym roku, to minus 8 ponad 1 200 000. Także to są zatrważające wyniki. Nasze zobowiązania rosną, bo już tych zobowiązań na koniec roku mieliśmy 45 milionów złotych. No i głośno mówimy mieszkańcom o tym, że no dla nas jest to ogromny problem w przypadku braku tych porodów, starzejącego się społeczeństwa, wyludniania się mieszkańców województwa i też naszego powiatu, bo to jest problem ogólnoklejowy. No nasze województwo jest bardzo dotknięte zjawiskiem depopulacji i my się z tym też mierzymy. To wpływa na wynik finansowy. No nasza porodówka na koniec roku generowała stratę, łącznie z oddziałem neonatologicznym, ponad 5,5 miliona złotych. Na koniec 2025.
1: No ale teraz zawieszenie tylko tę stratę pogłębi.
2: Niestety tak jest, że w przypadku zawieszenia te koszty są, tak? Przez 2 miesiące koszt to będzie około 400 tysięcy złotych. Także te oddziały funkcjonują, no nie wpływają do nas dochody i też o tym mówimy głośno, że to zawieszenie dla nas jest również niekorzystne. Dlatego też my podejmujemy aktywne działania, żeby reaktywować oddział ginekologii.
1: A no właśnie, bo pani starosto, bo tutaj trzeba by chyba rozdzielić ginekologię i położnictwo, prawda? No bo to, że na to, że się mniej dzieci rodzi, to większego wpływu niestety nie mamy. Mhm. Natomiast jest jeszcze ten problem właśnie pomocy ginekologicznej
2: tak,
1: dla mieszkanek
2: powiatu. Tak, i bardzo nam zależy, żeby w tej części jak najszybciej ten oddział uruchomić przy tej obsadzie lekarskiej, którą mamy i tu prowadzimy rozmowy z NFZ-em. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby reaktywować oddział przynajmniej w tej części. I to jest dla nas bardzo istotne, dlatego że mamy wiele pacjentek, bo w skali roku to jest około 800 pacjentów, których obsługujemy i bardzo nam zależy na tym, żeby te świadczenia realizować na rzecz naszych pacjentek. Pacjentki są bardzo zadowolone z naszego szpitala, no i chcielibyśmy tą działalność kontynuować i dementuję tutaj informację, że my zawieszamy i likwidujemy tak naprawdę oddział ginekologii i położnictwa. To jest nieprawda. My dążymy do tego, żeby go reaktywować przy tym stanie zatrudnienia, jaki mamy, bo po pierwsze szukamy lekarzy tak, żeby można było obsadzić cały oddział ginekologiczno-położniczy, natomiast jednocześnie dążymy do tego, żeby reaktywować tą ginekologię po to, przy tej obsadzie lekarskiej, jaką mamy.
1: Bo to często są pacjentki w podeszłym wieku, no, tak, z problemami właśnie komunikacyjnymi, prawda? Im będzie trudno pojechać do Kędzierzyna-Koźla, czy nawet.
2: Tak, dlatego no, to jest dla nas

0: wysokospecjalistycznym. 20 lat temu były starosta Dariusz Kaśków, który jest teraz radnym naszej opozycyjnym, podjął pewne decyzje i działania, które sprawiły, że my już do tego nie wrócimy, tak? Tu były likwidowane oddziały laryngologiczne, urologiczne, zlikwidowane były laboratoria, dwa laboratoria, sprywatyzowana była stacja dializ, mieliśmy bardzo duże cięcia, jeżeli chodzi o lekarzy, ponad 20 lekarzy się zwolniło. Cała administracja szpitala przeszła do Kędzierzyna-Koźla, tutaj nastąpiło połączenie. Było tyle zmian wprowadzonych przez tego pana, których konsekwencje my odczuwamy do dzisiaj. My już nie wrócimy do tej specjalistyki, ale naszym celem jest teraz zwiększanie przychodów i eliminowanie kosztów i takie działania podejmujemy, bo mamy taki stan, jaki mamy.
1: Ale czy widzi pani taki scenariusz, że szpital po prostu na siebie zarobi, albo przynajmniej nie będzie ponosił strat?
0: No, będzie to wymagało pewnych zmian restrukturyzacyjnych w ramach szpitala i tutaj dla nas taką wytyczną i wyzwaniem jest Fundusz Medyczny. Chcemy aplikować o środki z Funduszu Medycznego, w którym mówi się o konsolidacji wewnętrznej lub też konsolidacji zewnętrznej. My się kierunkujemy w konsolidację wewnętrzną, czyli musimy pewne reorganizacje wewnętrzne przeprowadzić. Mamy dobrze funkcjonujący oddział neurologiczny i tutaj myślimy o pewnych połączeniach, wprowadzeniu zmian po to, żeby móc sięgnąć po te środki. Musimy zrealizować zadania na bloku operacyjnym. Mamy decyzje sanepidowskie, które są na nas nałożone, że do końca roku musielibyśmy pewne zmiany i remontami objąć ten blok operacyjny, dostosować go do obowiązujących przepisów. Także mamy pewien plan, który chcemy realizować tak, żeby rozwinąć działalność tych dotychczasowych oddziałów i mam nadzieję, że nam się to uda.
1: Starosta powiatu głubczyckiego Anna Kobierska-Mróz jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Witamy, witamy.
1: Witamy.
2: Witamy.
1: O, no i jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, który odpowiednio zareaguje. Kacper szuka słuchawek, nie potrafię mówić bez słuchawek, bo nic nie słyszę, jak mówi. Szukaj, szukaj, o tam jeszcze skręć w lewo, skręć w prawo.
0: Już mam.
1: Romek,
0: znaczy nie podpięty.
1: Romek też ma słuchawki.
0: Ja Romka jeszcze nie słyszałem, bo bez słuchawek nie wiem, czy on...
1: Ale Romek ciebie słyszy i wszystko, co wypowiesz, zostanie użyte przeciwko tobie. Także uważaj, jak robisz i rób, jak uważasz.
0: Kiedy mam powiedzieć, że szósta? Na...
1: Jeszcze nie, jeszcze 4 sekundy i uwaga, 3, 2, 1, już.
0: Szósta.
3: Rząd o przygotowanych umów w ramach programu SEFI 2.0. To w wiadomościach. Powiemy także, że rusza 11. edycja akcji Micha Zwierz Usycha. W wiadomościach również ekonomia i Anna Maczek.
1: A teraz możesz go przedstawić.
2: Radio Opole.
0: To ja wiem, bo już mam słuchawki. Roman Juranek, prosimy o szczegóły.
3: Oto one. Sejf w wersji narodowej już zakończony i podsumowany. Teraz czas na sejf w wersji 2.0. Zapowiada wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez Polskie Radio, z jakimi zagranicznymi partnerami najszybciej możemy podpisać umowy, wskazał kilka państw.
4: Bałtowie, Szwecja, Hiszpania, to są te państwa, z którymi jesteśmy. Francja, jesteśmy gotowi kontrakty zawierać bardzo szybko. Na przykład z Kanadą Flywire, Warmate, Gladiusy. Kanada jest polskimi dronami zainteresowana i chce kupować polskie drony. Piorun to jest produkt, który kupi każde państwo w ramach procedury SAFE.
3: Zgodnie z mechanizmem SAFE, państwa, które chcą realizować kontrakty zbrojeniowe i inwestować w modernizację swoich wojsk, muszą mieć do takich projektów wspólników z zagranicy. Iran zawiesił rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Teheran protestuje w ten sposób przeciwko izraelskim atakom na Hezbollah w Libanie. Prezydent Donald Trump próbuje doprowadzić do przywrócenia zawieszenia broni między Izraelem a wspieraną przez Iran organizacją.
5: Jeszcze kilka dni temu prezydent Donald Trump wyrażał optymizm co do szans na porozumienie z Iranem. W poniedziałek wysyłał jednak sprzeczne sygnały. Na portalu Truth Social zapewniał, że rozmowy z Teheranem toczą się w szybkim tempie. Jednak w wywiadzie dla CNBC mówił, że nie obchodzi go, czy negocjacje zakończą się fiaskiem i że jest już zmęczony próbami zakończenia trwającej od 3 miesięcy wojny. Trump powiedział, że nie miał informacji o zawieszeniu rozmów przez Iran, ale stwierdził, że go to nie dziwi. Zapowiedział jednocześnie utrzymanie blokady cieśniny Ormus. Iran odpowiedział, że pozostawi strategiczny szlak morski zamknięty, co podtrzymuje obawy o przedłużający się kryzys energetyczny i dalszy wzrost cen ropy naftowej.
3: A z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski.
6: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Należy zadbać o zwierzęta podczas upałów. To ma uświadamiać akcja Micha Zwierz Usycha. Jej organizatorzy apelują, by wystawić miski bądź pojemniki z zimną wodą w ogrodach, przed sklepami czy w innych dostępnych miejscach. W trzeciej edycji dołączyły do nas m.in. Niemcy, Luksemburg czy Francja, mówi Leszek Pawlak, starszy inspektor Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt z delegaturą w Opolu.
7: Ta akcja została rozpoczęta po to, żebyśmy uświadamiali ludzi, jak także młodzież, że w okresie, gdy jest bardzo ciepło, by pozostawiać im jednak tą wodę chłodną oczywiście. I tutaj nie chodzi tylko o nasze kotki, pieski, czy też papugi, to co mamy w domu, ale także o wolno żyjące i wolno butujące zwierzęta, które bardzo często są w naszym otoczeniu, a my omijamy te zwierzęta. Wiadomo, to są ptaki, to są owady.
3: A 11. edycja akcji potrwa do końca sierpnia lub do momentu, w którym ustąpią upały.
6: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Wczoraj otwarto halę sportową przy szkole podstawowej nr 9 w Opolu. Poprzednia była za mała, by komfortowo prowadzić zajęcia, powiedział podczas uroczystości prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
8: Program Olimpia, ponad 3 miliony złotych. 50% to wkład miasta, 50% to program. To takie wspólne dzieło. Myślę, że będzie cieszyć wszystkich. Szkoła nieco peryferyjna. Pamiętamy również o takich szkołach.
9: Klaudia Tomczyk, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 9 w Opolu. Szczęśliwa bardzo. Czekaliśmy na to już ładnych parę lat.
10: Na tamtej hali było trochę mało miejsca, dużo klas. Teraz będzie łatwiej, żeby każdy miał dla siebie miejsce.
11: Adam Malher, legenda bramki Opolskiej Gwardii.
12: I naprawdę dla nich i dla szkoły jest to super sprawa, super inicjatywa dla takich dzieci, żeby na rozwijanie się przez sport.
3: Dodajmy, że to już 6. hala, która powstała w Opolu w ramach programu Olimpia.
6: Więcej na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po 6.
6: Wiadomości. wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
2: Joanna Matlak, dzień dobry. Blisko 100 milionów złotych unijnych pieniędzy pozyskał powiat Nyski na odbudowę po powodzi. W Muzeum Powiatowym w Nysie samorządowcy podpisali umowy na realizację zadań. Fundusze otrzymały Starostwo Powiatowe w Nysie, a także gminy Nysa, Głuchołazy, Pakosławice, Łambinowice i Skoroszyce. Wśród inwestycji jest m.in. budowa przedszkola w Głuchołazach czy świetlic wiejskich. Ponad 200 firm z zachodniopomorskiego wzięło udział w regionalnym forum przemysłu zbrojeniowego. Polska Grupa Zbrojeniowa szuka podwykonawców i współpracowników do realizacji zamówień w ramach programu SAFE. Zapotrzebowanie jest wszechstronne, mówi prezes PGZ Adam Leszkiewicz.
13: W zakresie merytorycznym, branżowym to w zasadzie każdy się może zgłosić, ponieważ te kompetencje są potrzebne w różnym zakresie, w dostawce różnego rodzaju części i tych metalowych, i tych plastikowych, i jakieś usługi spawalnicze, i sprzęt do tego potrzebny w zakresie produkcji, usług serwisowych, przeglądowych, bo to też warto zwrócić uwagę, ile tego także jest, bo ten sprzęt, który trafia do wojska, no musi potem być podtrzymywany w tym cyklu życia. To na każdym tym etapie potrzebujemy partnerów z zewnątrz, bo nas w PGZ-cie jest tylko niecałe 23 tysiące i wszystkiego nie zrobimy.
2: Do tej pory zakontraktowano 120 miliardów złotych z całkowitej udostępnionej puli ponad 180 miliardów. Słowacki minister obrony poinformował, że jego kraj otrzyma jedynie niewielką część rekompensaty za sprzęt wojskowy przekazany Ukrainie. W podobnej sytuacji są według niego również inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. Minister Robert Kaliniak powołał się na nieoficjalne informacje z Brukseli. Jak powiedział, Bratysława może liczyć na 1/10 z pierwotnie zakładanej kwoty 250 milionów euro.
6: Pogoda.
1: Ale popadało wczoraj pięknie na Opolszczyźnie. Przeszedł taki deszcz, który na pewno pomógł wszystkim roślinom. Natomiast dzisiaj po tych opadach mamy delikatne ocieplenie, bo dzisiaj nawet bardzo przyjemna temperatura do 25 stopni. No i też dużo słońca ma być.
0: Tak, to dzisiaj. Jutro będzie lało. Potem w czwartek będzie słońce. No i to jedyny dzień festiwalu bez deszczu, bo potem w piątek, w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek ma lać.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza
1: muzyka. Tak, myślę, że ten deszcz jest nieprzypadkowy. On ma zachęcić, przekonać jeszcze nieprzekonanych, że dach nad opolskim amfiteatrem jest konieczny.
0: Oj tak, przydałby się zdecydowanie, bo fajna jest zabawa w deszczu, ale przy dobrych piosenkach.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut mamy po godzinie 6 i tak się składa, że jeszcze drzemię i użyłem takiego skrótu myślowego, to może go rozwinę.
2: Rozwiń.
1: Bo wiesz, o co mi chodziło?
2: Ja wiem, o co tobie chodziło, tylko nie wiem, czy słuchacze wiedzą, o co tobie chodziło.
1: Że dobrze się bawi przy deszczu w trakcie utworów jak Raining Man. To było w mojej głowie.
2: A powiedziałeś, że
1: jak ja to powiem?
2: Dobrze się bawi w deszczu, jak są dobre piosenki.
1: No tak. Dobrych piosenek to będzie dużo, ale nie Raining Man.
2: No tak. No, zabrakło po prostu kilku sekund, żebyś dopowiedział to, co masz na myśli. Ale masz jeszcze niecałe 4 godziny, żeby wypowiedzieć swoje wszystkie myśli. Co dzisiaj w programie?
1: O, dzisiaj to się będzie działo w programie, muszę przyznać, bo tak, mamy drugi dzień czerwca, to jest dzień bez krawata. Do tego mamy dzień macochy, dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych.
2: A wiesz, jak się robi resuscytację krążeniowo-oddechową u psa?
1: U psa nie wiem.
2: Przez nos.
1: Naprawdę?
2: Mhm. Sztuczne oddychanie takie. Usta to się robi, usta nos. Mhm. Przez nos trzeba dmuchać psu.
1: No dobra.
2: To takich porad będzie więcej, ale dzisiaj jest coś, na co czekali słuchacze Radia Opole, czyli bilety na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Do wygrania będą, uwaga, więc już można się uzbroić w jakieś instrumenty. Tak na razie tylko powiem, że trzeba będzie pograć trochę, ale co pograć, jak pograć, o której pograć i co zrobić jeszcze, żeby wygrać, no to o tym później.
1: Ale już teraz możemy wam podać numer telefonu 774541541, bo ja czuję, że już po tej twojej zapowiedzi już będą pierwsze telefony.

0: Filip Lato to też odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Dzisiaj prawdziwie letnia pogoda na Opolszczyźnie. 25 stopni, piękne słońce i gdyby tak się taka pogoda utrzymała do festiwalu w Opolu, to naprawdę nikt by się nie pogniewał.
1: Ale nie utrzyma się, to od razu mówimy.
0: A parasole się przydadzą. 2 czerwca dzisiaj to jest 153 dzień roku. Imieniny Marii, Marianny, Marzanny, Mikołaja i Piotra. No i sprawdzamy, co takiego interesującego wydarzyło się w historii. W 1847 roku podczas ślubu w anglikańskim kościele świętego Piotra w angielskim Tiverton wykonano po raz pierwszy marsz weselny Feliksa Mendelssohna. Popularność marszu jednak datuje się na później, na 1858, kiedy to został wykonany podczas ślubu księżnej Wiktorii Coburg, najstarszej córki królowej Wiktorii, z księciem Fryderykiem Hohenzollernem, późniejszym cesarzem Niemiec, a wyboru utworu dokonała panna młoda.
1: Byłem na zamku Hohenzollernów w Niemczech.
0: Brawo.
1: To tak jakby był mój. W 1897 roku Włoch Giulielmo Marconi uzyskał patent na radio, był jednym z pionierów radia i przemysłu elektronicznego, laureatem Nagrody Nobla z dziedziny fizyki w 1909 roku za wkład w rozwój telegrafii bezprzewodowej.
0: 1953 rok, Elżbieta II została koronowana na królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ceremonia koronacyjna z katedry Westminsterskiej w Londynie była po raz pierwszy transmitowana przez telewizję.
1: A w 1996 roku wystartował polskojęzyczny portal internetowy onet.pl.
0: No i jeszcze 20. rocznica. W zakładach w Ursusie wyprodukowano wtedy, w 2006 roku, 1,5-milionowy ciągnik rolniczy. Był to model Ursus 1654 z taśmy montażowych i jubileuszowym ciągnikiem zjechał ówczesny wicepremier minister rolnictwa Andrzej Leper.
1: A to miało miejsce 20 lat temu, a teraz mamy 21 minut po 6.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
4: No już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Reklama społeczna.

0: Uwaga kierowcy, dzisiaj już będzie można przejechać dwoma stronami estakady nowej budowanej przy Centrum Usług Publicznych.
1: No tak, i chyba Adam Wołek będzie chciał poruszać ten temat. Wyjeżdżamy na opolskie drogi.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Ale zanim to informacja, że korków jeszcze nie ma. Remonty natomiast mocno nas przyhamują. 45 w stronę Kluczborka, wahadła. Remont wojewódzkiej 454 w drodze do Namysłowa. Również ruch naprzemienny. Prace na 385 i wahadło w Kopicach. W Opolu estakada koło CUP-u, już wspomniana dzisiaj. Już przejezdna, tak informuje miejski zarząd dróg w obu kierunkach, ale trzeba mimo wszystko jeszcze zwrócić uwagę. Zamknięta Strzelców Bytomskich nadal na wlocie z Piastowskiej. Trzeba objechać przez Jana Dobrego lub Barlickiego. Mamy także pracę na braci Kowalczyków za krzyżówką z Mieszka I w stronę Strzelec Opolskich. A czwórka za to w naszym regionie całkowicie przejezdna mimo całkiem sporego ruchu.
2: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
4: Nowelizacją ustawy Prawo oświatowe zajmą się dziś ministrowie. Rząd planuje zakazać używania telefonów nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach. W porządku obrad jest też ustawa o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie. Rząd chce, by nowe prawo obowiązywało od 1 września tego roku. Pomoc młodzieży w kryzysie emocjonalnym to natomiast cel wspólnej akcji Nyskiego Starostwa i tamtejszej policji. Zakładki do książek zawierające kontakty do instytucji, numery telefonów zaufania oferujące pomoc w sytuacjach kryzysowych będą rozdawane w szkołach. Więcej na ten temat za pół godziny.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Dzisiaj targi książki na Teodrom w Kędzierzynie-Koźlu. To już 8 edycja tego wydarzenia. Wśród gości m.in. Anna Seniuk, Jacek Cygan, Krzysztof Zanussi, Marek Gaworski, Katarzyna Keller. Do tego w dużym namiocie targowym swoje stoiska zaprezentują wydawcy z całego kraju. Inauguracja o godzinie 10. A w wiadomościach za pół godziny także o zmasowanym nocnym rosyjskim ataku na Kijów, Charków i Dniepr.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Cała Polska zastanawia się, jaka będzie w weekend pogoda w Opolu, w stolicy polskiej piosenki. Nie będzie pogody, to znaczy

0: że będzie niepogoda, będzie padało, będzie wiało, a w piątek to nawet temperatura ma spaść do 17 stopni. Co to się porobiło?
1: Porobiło się to, co się robi na opolskich festiwalach de facto już od ilu? 63 lat. Tak by było.
0: Nawet
1: chyba
0: czterech.
1: Nawet czterech. Także no nie ma co się dziwić, że będzie padać. Natomiast dzisiaj bez deszczu i dzisiaj maksymalnie 25 stopni na termometrach. Pięknie będzie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja tak cały czas liczę na to, że ten deszcz to tylko taki będzie przelotny, że lekko pokropi w ciągu dnia, a wieczorem już jak będą koncerty w opolskim amfiteatrze, no to będzie sucho. Na to liczę.
1: No to się bardzo cieszę, że na to liczysz. Nie wiem, czy na to samo liczy prognoza pogody. Na pewno ja dobrze liczę, że za 28 minut będzie siódma.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No sama nie wiem, który hymn tegorocznego męskiego grania orkiestry lepszy, czy ten nareszcie. I jeden i drugi naprawdę jest fenomenalny. Fenomenalne to są też zdjęcia, które zrobiliśmy wczoraj w Opolskim Amfiteatrze. Koniecznie wejdźcie na Facebooka Radio Opole. Feria barw w Opolskim Amfiteatrze. Festiwalowe próby świateł. Co roku to jest wspaniałe widowisko. No, wszystkimi kolorami ten czy ten amfiteatr nasz opolski będzie się mienił w czasie festiwalu. A jeszcze do tego, jak pięknie popada i to światło się rozproszy w wodzie, to będzie przecudnie.
2: No to będzie już coś naprawdę wspaniałego i niesamowitego dla wszystkich osób siedzących w pelerynach w trakcie
1: festiwalu. Siedzących przed telewizorem.
2: Tak, ale nie, trzeba przyznać, że nawet deszcz nigdy nie przestraszył tej opolskiej publiczności, a nasza Monika Matuszkiewicz-Biel jest tam i regularnie dla was nagrywa.
3: Próby dzisiaj słychać już te dźwiękowe, te muzyczne, ale zanim te próby się rozpoczęły dzisiaj, no to trzeba było wszystko przygotować, ustawić, no i w tym również orkiestrę. Ale jeszcze wam zdradzę taką ciekawostkę, bo to, że orkiestra próbowała się już w sobotę, a gwiazdy dzisiaj, to jest nic, bo ekipa techniczna i realizatorzy świateł i wszyscy inni, którzy odpowiadają za to, żeby to wszystko ładnie wyglądało i brzmiało, są tutaj w Opolu łącznie do dnia festiwalu 21 dni.
1: Tak mówiła Monika Matuszkiewicz-Biel wczoraj. Dzisiaj też będzie dla nas relacjonować to, jak wyglądają próby w Opolskim Amfiteatrze, a to Święto Polskiej Piosenki rusza już w najbliższy czwartek.

0: Coraz bliżej do polskiego festiwalu. Wielkimi krokami zbliża się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Reporterzy Radia Opole trochę się przenieśli do opolskiego amfiteatru. Tam już jest postawione nasze plenerowe studio, ale stamtąd wiadomości Roman Juranek prezentować nam nie będzie, prawda?
1: Nie, nie będę, na 100%.
0: Ale będziesz prezentował to, co się dzieje w opolskim amfiteatrze.
1: Między innymi, to na pewno.
0: A co jeszcze?
1: Co jeszcze? Powiemy także o unijnych funduszach na odbudowę tak zwanego Budynku Nadziei przy ulicy Wojska Polskiego w Niemodlinie oraz na remont odcinka ulicy Zamkowej. To kolejne inwestycje, które odzyskają blask po powodziowych zniszczeniach. Powiemy też o zapowiadanym od jakiegoś czasu rosyjskim ataku na Kijów. Są ofiary śmiertelne. Drony i pociski balistyczne spadły też na Charków i Dniepr. Trwa akcja ratunkowa. Będzie także akcji skierowanej do młodzieży będącej w kryzysie emocjonalnym. Nyski powiat i tamtejsza policja będą rozdawać w szkołach specjalne zakładki z numerami telefonów do wszystkich instytucji, które mogą pomóc młodym osobom.
0: No to bardzo poważnie się zrobiło w tych wiadomościach. Tak. Naprawdę takie istotne rzeczy będziemy poruszać.
2: Ale ja jednej rzeczy dawno nie zapytałem Romana. Jak już tam lata na trasie Nysa Opole w swoim złotym Lambo, to jak ta krajóweczka się ma?
1: No dobrze, teraz najwięcej to utrudnień tutaj przy wyjeździe z Opola, a w Nysie już tak się uspokoiło, chociaż też tam jest jedno takie miejsce ze światłami, gdzie trzeba troszkę poczekać, no więc przy wyjeździe do Nysy i przy wyjeździe z Opola takie dwa punkty.
2: No i Romek musi zwalniać z tych 280.
1: Tak, a wiesz, jak to szoruje tam po podwoziu takim, tego złota się tam, wiesz,
2: zrozsypuje.
1: Tak, tak, ludzie chodzą, zbierają te odpryski, tak.
2: Wiem, o co chodzi.
0: To dwa złote, tam dwa złote.
2: Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo w takim razie. Konkretne informacje jak zawsze od Romana Juranka.

0: O polscy kierowcy, którzy podróżują po centrum stolicy województwa opolskiego, dzisiaj będą już oddychać z ulgą, bo przejazd przez estakadę koło Centrum Usług Publicznych w obie strony ma być otwarty. Uff, a może ojoj? No to się wszystko okaże w praktyce.
1: Ale więcej informacji z opolskich dróg już za 2,5 minuty.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
5: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
2: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
8: Uwaga, zmotoryzowani, w Opolu zauważamy już większy ruch na wlotach do miasta od strony Zawady Kępy, Lędzin i na rondzie Szczakiela. Z dobrych informacji, można już jechać estakadą koło Centrum Usług Publicznych w dwie strony, ale uważajcie, bo inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Jeżeli chodzi o szczyt komunikacyjny, to ten jeszcze przed nami, poczekamy na niego, choć tak po prawdzie to nikt nie czeka. Zamknięty dojazd do autostrady A4 od strony Przylesia w kierunku węzła Brzeg to wojewódzka 401. Wahadło mamy na obwodnicy Kluczborka, tam remont wiaduktu. W Nysie problemy na Grodkowskiej, ta ulica rozkopana, powoli zbierają się także samochody na rondach przy przeprawach. Do tego remont ulicy Prusa. Bez poważniejszych zdarzeń na opolskich traktach informują służby, a A4 w regionie przejezdna.
7: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Także koło cupu możemy jeździć, ale po lekku, jak mówił Adam Wołek, a dziś mamy drugi dzień czerwca, czas na najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
9: A w nich o zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów, Charków i Dniepr. Powiemy także o funduszach unijnych dla Niemodlina.
10: To będzie dom trzeciego sektora z prawdziwego zdarzenia, jednocześnie też robimy i drogi dojazdowe, miejsca parkingowe.
9: I pomocy dla nyckiej młodzieży będącej w kryzysie emocjonalnym.
6: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła 7, przed mikrofonem Radia Opole, Roman Juranek.
9: Rosjanie w nocy i nad ranem dokonali zmasowanego ataku na Kijów. Użyli bezzałogowców i rakiet, w tym pocisków balistycznych. Są doniesienia o 4 zabitych i 50 rannych cywilach. Bilans może się zwiększać, bo wciąż trwają akcje ratunkowe. W nocy rosyjskie rakiety i drony atakowały także Dniepr i Charków.
11: Władze Kijowa przekazały, że w całym mieście wybuchły pożary, głównie w wyniku spadania odłamków strącanych rakiet. Nad ukraińską stolicą unoszą się kłęby dymu. Rosyjskie pociski bądź ich odłamki uszkodziły co najmniej 2 wielopiętrowe bloki. Tam liczba ofiar może się zwiększać. Rosjanie celowali też w obiekty infrastruktury energetycznej, bo po ostrzałach w kilku dzielnicach brak jest prądu. 4 osoby zabite i kilkanaście rannych to z kolei bilans nocnych ataków na Dniepr. W drugim co do wielkości ukraińskim mieście Charkowie w wyniku ataków rosyjskich bezzałogowców i rakiet rannych zostało co najmniej 10 osób, w tym dziecko.
9: Była to relacja Pawła Buszki.
6: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
9: Odbudowa tak zwanego budynku Nadziei przy ulicy Wojska Polskiego w Niemodlinie oraz remont odcinka ulicy Zamkowej to popowodziowe inwestycje, które otrzymały unijne dofinansowanie. Ich koszt to 4 600 000 zł. Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina, przyznaje, że gmina samodzielnie nie byłaby w stanie w takim stopniu przebudować budynku dla trzeciego sektora.
10: W tym budynku mamy przewidziane i dostosowane dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, do zasad przeciwpożarowych, ale mamy po prostu totalny lifting tego budynku, w którym są m.in. osoby z niepełnosprawnościami, gdzie mamy seniorów. To będzie dom trzeciego sektora z prawdziwego zdarzenia, jednocześnie też w pełnym otoczeniu, bo robimy i drogi dojazdowe, miejsca parkingowe.
9: Bartosz Wajman, członek zarządu powiatu opolskiego, cieszy się z kompleksowego remontu ulicy Zamkowej.
12: Podczas powodzi odcinek ulicy Zamkowej drogi powiatowej został częściowo zniszczony. Dzięki środkom przekazanym przez marszałka jesteśmy w stanie doprowadzić drogę do stanu, jaka była przed powodzią.
9: Dodajmy, gmina Niebodlin zapewni ponad 1,5 miliona złotych wkładu własnego. Powiat opolski ma 100% sfinansowania z dotacji. Zakładki do książek zawierające kontakty do instytucji i numery telefonów zaufania będą rozdawane w szkołach. To w ramach akcji pomocy Nyskiego Starostwa i tamtejszej policji skierowanej do młodzieży będącej w kryzysie emocjonalnym. Niestety nasze statystyki mówią jasno, że młodych ludzi potrzebujących wsparcia jest coraz więcej, mówi młodszy inspektor Grzegorz Gawłowski, komendant powiatowy Policji w Nysie.
13: Miesiąc maj był miesiącem, gdzie Komenda Powiatowa Policji w Nysie odnotowała znaczny wzrost ilości postępowań przygotowawczych związanych z podjętymi próbami samobójczymi przez osoby małoletnie. Stąd też akcja, która ma na celu wsparcie młodzieży.
9: Przypomnijmy, na zakładkach znajdują się numery telefonów do wszystkich instytucji, które mogą pomóc młodym ludziom w kryzysie emocjonalnym. Jest wtorek, 2 czerwca.
6: To przyniesie dzień.
9: Dzisiaj nasz reporter ponownie odwiedzi Balcarzowice, które podnoszą się po niedzielnej nawałnicy. Będziemy pytać o aktualną sytuację i źródła pomocy. Sprawdzimy także kolejny dzień prób muzycznych i przygotowań przed opolskim festiwalem. Dzisiaj koncertu premier i koncertu hip-hop. O 11.30 na placu przed dworcem głównym PKP w Opolu odbędzie się konferencja opolskich parlamentarzystów KO dotycząca realizacji programu SAFE. Będziemy także na konferencji Konfederacji dotyczącej pomocy dla Opola, dla Ukrainy. Nie zabraknie nas także na gali superdzielnicowej 2026 w Mosznej i na targach Książki nad Odrą w Kędzierzynie Koślą.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Poranek pogodny. No i co by to przeszkadzało, gdyby tak zostało jeszcze do końca tego tygodnia? Mamy dzisiaj mieć 25 stopni, piękny wtorek na Opolszczyźnie. I gdyby tak zostało, to by się nikt nie pogniewał.
1: No tak, ale tak nie zostanie, bo dzisiaj 25 i słoneczko, jutro 21 i super ulewy. Ale czekaj, ja zerknę, jak tam konkretnie te ulewy mają wyglądać. Rano ma nie padać, ale o 17 to synoptycy są 100% przekonani, że będzie lało.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Co by to szkodziło, gdyby tak słońce było do końca tego tygodnia? No nie wiem. 5 po 7, Magda Szybińska,
1: Kasper Śnigorski i Paweł Oliwa.

0: Z Radiem Opole.
1: 11 minut po godzinie 7. Radio Opole jest chyba jedyną rozgłosią na całym świecie, która transmitowała występ Mima w opolskim amfiteatrze. Słychać było tak, jak się jechało na przykład samochodem. Słychać było same śmiechy. Ha, ha, ha, hi, hi, hi. Po czym była cisza. No bo w radiu nie widać, że Mim występuje.
2: No tak, ale to również wiąże się z tym, że my transmitujemy wszystkie festiwale opolskiej piosenki, które od samego początku, od początku do końca my zawsze je prezentujemy. Ale wiesz, po czym poznać, Magdaleno, że my jesteśmy boomerami, że jesteśmy starzy?
1: Po czym?
2: My lubimy Dańca. Ja się śmieję zawsze, jak Daniec występuje i stare filmiki oglądam.
1: No ale w tym roku to na kabaretonie przede wszystkim będzie kabaret Neonówka, będzie miał swój jubileusz 25-lecia i...
2: Neonówka też mnie śmieszy.
1: Da. A co ci nie śmieszy?
2: No te takie młodzieżowe rzeczy mnie nie śmieszą.
1: No właśnie, bo kompletnie tego nie rozumiesz. Artyści z Neonówki nie chcą na razie ujawniać, jakie skecze pojawią się podczas występu, ale też i listy gości nie chcieli zdradzić. Na pewno damy sporo powodów, by pękać ze śmiechu, tak wczoraj powiedzieli naszemu reporterowi.
3: Wszystko jest owiane tajemnicą, mamy szczelnie zalakowaną kopertę, nie możemy zdradzać szczegółów. Osoby, które wiedzą, mają jakiekolwiek informacje, są też przetrzymywane i nikt nic nie wie. Wszystko się okaże w sobotę o 22.
4: Ja wiem, kto wie, także mogę zdradzić.
5: A kto będzie tym razem sypał do sznura?
6: Ta sama osoba, co zawsze. Dokładnie. Będzie nas trzech. Każdym z nas inna krew.
7: Z racji tego, że to jest festiwal, to mogę zdradzić. Będzie piosenka.
6: Specjalnie dla mieszkańców opolskiego mamy parę rzeczy po niemiecku też.
3: Na pewno będzie śmiesznie i wesoło, bo to nasza okrągła 26. rocznica kabaretu Neonówka, także będzie się działo.
1: Panowie, taki dowcip, rzeczywiście się ich trzyma.
2: Tak, a mnie to śmieszy.
1: No, mnie
2: wszystko
1: sobie też,
2: mnie śmieszy,
1: mnie
2: co i tam mówią.
1: Też. Kabareton w sobotę po koncercie Autobiografia, natomiast już za moment w porannym programie Radio Opole konkurs. W nim do wygrania, uwaga, wejściówki na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Będzie o co powalczyć, a wiemy, że wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy tylko na to czekają. Numer telefonu przypomnijmy.
2: 774-541-541. A ty znasz ten kabaret, co tam sypał do sznura?
1: Pewnie, że znam.
2: Super,
1: pewnie,
2: śmieszny.
1: Świetny jest.

0: 20 minut mamy po godzinie 7 i tak się składa, że dzwonicie do nas pod 774-54-1541 z konkretnymi pytaniami.
1: A dzień dobry, Michał z tej strony. Mam pytanie, kiedy na piątek będą wyściubki do wygrania na festiwal?
2: No na piątek to dzisiaj nie mamy, dzisiaj mamy na czwartek. Podwójna wejściówka na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu do zdobycia. Bilety na czwartek, czyli na debiuty i na super jedynki w konkursie, w którym trzeba będzie bardzo trudne zadanie wykonać. Ja spróbuję taką próbkę dać, ale nie wiem, czy mi wyjdzie. Uwaga. Poczekaj, muszę sobie instrumenty nastroić. Tu i... A, nie słychać, jeszcze raz.

0: Było słychać, czy nie było słychać?
1: Ja wiem. Dajcie znać pod 7745415541.
0: Bo trzeba to zrobić lepiej niż ja.
1: Tak, trzeba zagrać na instrumentach, które macie dostępne pod swoim nosem, samochodem, deską rozdzielczą, czymkolwiek, co... Mogłabyś mnie już przestać. Zaraz mi mój długopis zepsujesz. Ale musicie zagrać. Sygnał Opolskiego Festiwalu. Kombinujcie instrumenty absolutnie dowolne. Jak dziecko jest obok, to na dziecku możecie zagrać.
0: Albo mężowi na nerwach. 774-541-541.
2: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
4: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
5: Ja lubię cukier.
6: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
7: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
8: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
9: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
10: Kiedy przyjedzie tata?
11: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
10: Tata?
12: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
13: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
12: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
14: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
2: Reklama społeczna.
0: Reklama.
15: Cześć sąsiad, jak firma?
16: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
15: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
16: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
15: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
16: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
17: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
18: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
19: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
0: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
1: 17. gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych.
19: innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Województwa Opolskiego.
5: Po reklamie.

0: jako że już prawie 7:30, to sprawdziłbym sytuację na opolskich drogach.
1: No to jest świetny pomysł. Adam Wołek już jest przygotowany do tego, żeby zdać nam relacje z tych opolskich dróg.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: No, zgodnie z zapowiedzią spieszę z informacjami. Spokojnie na asfaltach regionu, jeżeli chodzi o wypadki czy kolizje. Niestety szczyt komunikacyjny wystartował i peleton zmierza do celu, ale w tempie raczej patrolowym. Kędzierzyn-Koźle hamuje na rondzie milenijnym. Brzeg na Włościańskiej 3 maja i Armii Krajowej. Namysłów przystaje na rondach w centrum miasta, a po drodze z Opola trzeba zmierzyć się z pracami drogowymi, m.in. w Zieleńcu. W stolicy regionu już spora frekwencja pojazdów na Niemodlińskiej i w lotach do niej. Oczywiście Wojska Polskiego i Pruszkowskie, ale i na Halera gęsto. Podobnie jak na Krapkowickiej, Nysy Łużyckiej, Wrocławskiej i na Węźle Wschodnim. Sznur samochodów także do i na Piastowskiej. Zator formuje się na Częstochowskiej w stronę centrum do skrzyżowania z Witosa i Tysiąclecia. Można już natomiast w obu kierunkach jechać estakadą koło Centrum Usług Publicznych A4, przejezdna.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu. Wiadomości Radia Opole.
5: Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił odznaczenie nadane mu przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W opublikowanym oświadczeniu napisał, że ma to związek, cytuję, z decyzjami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA i kolaboranta niemieckich nazistów. Dziś Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie rozpozna wniosek o zawieszenie w czynnościach Macieja Z. Adwokat usłyszał prokuratorskie zarzuty w sprawie fałszywych alarmów oraz podszywania się pod inne osoby i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: A gościem porannej rozmowy Radia Opole będzie burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom. Porozmawiamy o uderzeniu tornada w Balcarzowicach oraz o tym, na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy poszkodowani przez żywioł. Początek rozmowy, kwadrans po 8:00. Wcześniej w wiadomościach za pół godziny o modernizacji linii kolejowej Opole-Nysa.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dzisiaj taka pogoda, że gwiazdy Festiwalu Opolskiego powinny wyjść na deptak, trochę pospacerować, zaczerpnąć tego słońca. Tak na wszelki wypadek. Trochę na zaś, bo jak się zacznie festiwal, to już tak pięknie nie będzie.
0: No faktycznie, bo jeżeli popatrzymy teraz na temperatury, to w tym momencie mamy 16 stopni, maksymalnie 25 stopni możemy się spodziewać. Jutro od 13 do 21.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Jeżeli ktoś jeszcze nie ma parasolki, bo w tym roku jakoś zapomniał kupić, to polecam sobie taką sprawić na festiwal w Opolu. Taka parasoleczka i kalosze będą jak znalazł.

0: Za 21 minut będzie godzina 8, a my wracamy do konkursu, w którym do zdobycia jest podwójna wejściówka na czwartkowy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Pierwszy dzień tego wielkiego święta polskiej piosenki w stolicy polskiej piosenki, czyli w Opolu. To już niebawem, a wy walczycie bardzo dzielnie o tę podwójną wejściówkę, dzwoniąc do nas pod 774-541-541.
1: No ale właśnie przez lata było tak, że trzeba było paszczą zrobić ten dźwięk opolskiego festiwalu, a teraz zmieniliśmy zasady, bo to trzeba zrobić instrumentami, które mamy wokół nas. O, na przykład tak. Oj, ktoś się wywrócił. Albo coś spadło. Ja wiem, co to było.
0: Co to było?
1: To był Marsz Śmierci z Gwiezdnych Wojen.
0: Nie, to był remont w Polskim Amfiteatrze, czyli montowanie jeszcze sceny. Czasami trudno jest rzeczywiście rozpoznać się, że to akurat chodzi o ten sygnał Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, ale co to dla was? Nikt, tak jak nasi słuchacze, nie potrafi odtworzyć tego sygnału klasycznego z opolskiego festiwalu. Im lepiej to zrobicie, im bardziej pomysłowo, tym większa szansa na to, że to wy w czwartek zasiądziecie na legendarnej opolskiej festiwalowej publiczności.
1: 774-541-541. Czekamy na wasze telefony. Bierzecie instrumenty, jakie macie wokół siebie i stukacie.
0: O, teraz chyba było słychać, nie?
1: Nie, nie wiem. Nie wiem, zrobicie to lepiej, dacie radę.

0: Za 10 minut będzie godzina 8 w Radio Opole, a my dzisiaj rozdajemy zaproszenia na czwartkowe koncerty na Festiwalu Opolskim. A co to się wydarzy 4 czerwca? Debiuty, jubileusz Ani Wyszkoni czy Super Jedynki?
1: No i mamy podwójne zaproszenie na to wydarzenie na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zadanie konkursowe jest bardzo trudne. Do tej pory nasi słuchacze się przyzwyczaili, że jeżeli chodzi o sygnał festiwalu, to wystarczy go wyśpiewać. Ale w tym roku zadanie jest o wiele trudniejsze, bo trzeba ten sygnał wygrać, zagrać, wykonać przy użyciu instrumentów, które posiada się obok siebie, a nie we własnym organizmie.
0: Także kombinujcie pod 774 541 541.

0: nazbierał punktów karnych, no to powinien się zainteresować wiadomościami o godzinie 8, bo będziemy mówić, że od jutra zmiany nastąpią w zasadach redukcji takich karnych punktów.
1: A jakie zmiany mamy na drogach, to opowiemy już za chwilę w wiadomościach drogowych.
2: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.
3: Reklama.
4: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
10: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
11: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Po reklamie.
12: Autopilot Radia Opole.
13: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
14: Ogromny ruch w Opolu, który obserwujemy na Ozimskiej, Piastowskiej, Placu Piłsudskiego, Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej czy Niemodlińskiej, ale też Krapkowickiej. W dwóch kierunkach, przypominam, jedziecie już estakadą koło Centrum Usług Publicznych. Od 6 rano jest otwarta, tak informuje Miejski Zarząd Dróg. Autostradą A4 swobodnie do granic województwa, ale nie dojedziecie do tego traktu od strony Przylesia. Droga wojewódzka 401 w tym miejscu zamknięta. 45 w stronę Kluczborka, wahadła. Problemy także na obwodnicy miasta, tam również wahadło. I na wojewódzkiej 454 w stronę Namysłowa, między innymi w Zieleńcu. Postoicie na ruchu naprzemiennym, tak jak w Kopicach, na wojewódzkiej 385 w stronę Grodkowa. W Brzegu wahadło na Włościańskiej, w Nysie korek ciągnie się od Grodkowskiej po przeprawy przez rzekę A4 przejezdna.
13: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Wtorkowe pogodne przedpołudnie i poranek na Opolszczyźnie. To jest 2 czerwca, dzień bez krawata. Na zegarach już godzina 8, pora na wiadomości w Radio Opole.
3: a w nich o modernizacji linii kolejowej Opole-Nysa.
15: Trzecia mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się większej ilości pojazdów kolejowych na tym szlaku.
3: Od środy zmiany w zasadach redukcji punktów karnych. Większość Polaków chce zachowania wieku emerytalnego. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły tych wiadomości przedstawia Roman Juranek.
3: Zwiększenie przepustowości przez wydłużenie torów na stacjach w Komprachcicach i Łambinowicach oraz odbudowa mijanki w Kubicach to główne cele modernizacji linii kolejowej Opole-Nysa. Na niektórych odcinkach ma się zwiększyć prędkość pociągów do 120 km na godzinę. Podróż z Opola do Nysy skróci się o kilka minut. Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego, ocenia tę modernizację jako bardzo istotną.
15: Pod kątem planowanych przyszłych połączeń pasażerskich i operowanie tymi pojazdami kolejowymi, dlatego że trzecia mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się dużo większej ilości pojazdów kolejowych na tym szlaku, zarówno towarowych, jak i pasażerskich. I niesamowity ekspres wykonania prac, który jest zawarty w umowie, bo przez 3 miesiące zmodernizować odcinek na długości 50 km, duży szacunek.
3: Sławomir Piątek, prezes firmy wykonawczej, informuje, że prace naprawcze dotyczą m.in. wymiany nawierzchni w wybranych punktach.
16: Jesteśmy w pełni przygotowani, mamy zabezpieczone już wstępnie niezbędne kluczowe materiały. Jest to wyzwanie logistyczne, gdyż jest to linia jednotorowa, ale świadczyliśmy już takie umowy. Nie jest to dla nas pierwsze zadanie na Zakładzie Opolskim. Pracuje nam się tutaj dobrze, więc myślę, że założenia zakończymy z sukcesem.
3: Poza tym inwestycja zakłada poprawę bezpieczeństwa na wielu przejazdach kolejowo-drogowych. Koszt wszystkich prac to około 55 milionów złotych.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Od jutra kierowcy nie będą mogli zredukować punktów karnych za rażące przekroczenie prędkości, zagrożenie bezpieczeństwa pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. W ramach zmian przepisów ruchu drogowego zaostrzone zostaną też kary za uliczne wyścigi oraz drifty. Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorant z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego te zmiany to krok w kierunku realnej poprawy bezpieczeństwa na drogach.
17: Niezależne analizy pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
3: Przypomnijmy, że wchodzi w życie także nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, jadąc na rowerze, hulajnodze czy każdym innym pojeździe osobistego użytku, trzeba będzie mieć kask na głowie. Zmieniamy temat. Niemal 53% Polaków nie chce ustawowego podwyższania wieku emerytalnego. Jedynie 20% popiera zmiany w tym zakresie. Ewentualna reforma ma największe poparcie wśród młodych. Niemal 34% osób w wieku od 18 do 24 lat chce, by na emeryturę można było przechodzić później niż obecnie. Według badań CBOS-u przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej, najmniejsze poparcie dla zmian, zaledwie 11% ankietowanych, wyrażają osoby w wieku 55-64 lata. Jednocześnie dane ZUS pokazują, że Polacy coraz później decydują się na przejście na emeryturę. W roku 2004 średni wiek rozpoczęcia pobierania świadczeń emerytalnych wynosił 56 lat. W roku 2024 średnia wzrosła do 62 lat.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
3: Kędzierzyn Koźle chce zdobyć tytuł rowerowej stolicy Polski. Przez cały czerwiec mieszkańcy będą wspólnie kręcić kilometry. Najważniejszym elementem rywalizacji jest korzystanie z bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta. Rowerowa Stolica Polski to inicjatywa, która od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców, mówi Piotr Pękala, rzecznik prasowy miasta.
18: Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla udowodnili już nieraz, że potrafią świetnie się bawić, rywalizować i wspólnie walczyć o jak najlepszy wynik. Z roku na rok w akcję angażuje się coraz więcej osób, a liczba przejechanych kilometrów stale nam rośnie. W tym roku również liczymy na mocną mobilizację i kolejny świetny rezultat.
3: Aby dodatkowo zmotywować uczestników do regularnej aktywności, przygotowano specjalne nagrody.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Piękny, słoneczny poranek na Opolszczyźnie i ciepły poranek. Już teraz 17 stopni mamy w stolicy województwa opolskiego. Bardzo to dobrze wygląda. Wtorek generalnie dobrze wygląda, bo dzisiaj ma być nawet 25 stopni i dużo słońca.
1: Jutro natomiast od 13 do 21 stopni i pod wieczór według synoptyków na bank będzie padać jutro. W czwartek jeszcze słonecznie, ale potem piątek, sobota, niedziela festiwalowe deszczowe.
2: Radio Opole.
19: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W czwartek na festiwalu całkiem niezła pogoda, 25 stopni i słońca. A tak się składa, że my akurat na czwartek mamy wejściówki do Opolskiego Amfiteatru na pierwszy dzień Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
1: 774-5-4-1-5-4-1. Czekamy na wasze telefony. Dzień dobry, o poranku.

0: Reklama. Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
2: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.

0: Ty o tym śpiewa Kasia Sienkiewicz w Radiopole i to jest kwadrans po godzinie 8. Ulubiony moment Kacpra, bo on może powiedzieć swoją stałą regułkę.
1: Jaką?
0: No taką, że w studiu obok
1: jest?
0: No kto?
1: Ireneusz Prochera, jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom. Dzień dobry panie burmistrzu.
4: Witam panie redaktorze i wszystkich radiosłuchaczy Radio Opole.
3: Co pan pomyślał, gdy usłyszał o tym, co wydarzyło się w Balcarzowicach? Przypomniał się panu 2008 rok?
4: Przypomniał się. Ja wtedy byłem małym chłopakiem, ale pochodzę z Nogowczyc, to jest miejscowość 2 km od Balcarzowic. I wtedy pomagałem przy usuwaniu skutków tej tragedii, ale że teraz nas znowu to spotka, małą miejscowość Balcarzowice, drugi raz nawiedzi ją trąba powietrzna, tego bym nigdy nie powiedział. I akurat mieliśmy w sobotę imprezę, targi panińskie, siedziałem z żoną, jakieś występy dzieci i tak dalej, chmurzyło się, no, w Ujeździe deszcz popadał, jak się to mówi po śląsku, taka hamera, 15 minut. I nagle jedna straż wyjeżdża, myślałem, że może jakieś drzewo jest powalone, później druga straż, no i dostałem informację, że są dachy wyrwane w Balcarzowicach, dachy zerwane. No i od razu wiadomo do auta, wsiadłem w tym garniturze, przyjechałem na miejsce i to co zobaczyłem to był taki obraz postapokaliptyczny na jednej ulicy, gdzie praktycznie zmiotło, nie wiem, to wyglądało jakby wojna tam była.
3: No a były jakieś ostrzeżenia panie burmistrzu? No przecież jest radar na Górze Świętej Anny wybudowany właśnie po 2008 roku.
4: Zgadza się.
3: Jako takie właśnie to miał chronić przed, albo przynajmniej ostrzegać przed podobnymi zdarzeniami.
4: Ja dostaję bardzo dużo różnych alertów, alarmów. Przyznam się, że nawet nie sprawdzałem jak to wyglądało wcześniej, bo nie miałem czasu, tak od soboty to nic innego się nie liczy oprócz pomoc poszkodowanym. Część osób zgłaszała, że nie dostała żadnej informacji. Myślę, że to jest sprawa do wyjaśnienia, ale to już się stało, nie? To jest post factum.
3: No właśnie, no.
4: Ja myślę, że tutaj, tak jak w przypadku każdej takiej sytuacji, trzeba doraźnie pomagać, to żeby mieszkańcy czuli, że mają z nas oparcie cały czas, aż do momentu odbudowy, na co głęboko liczę, że to się uda wspólnie szybko zrobić, ale później też oczywiście sprawdzić, co było dobre, to co było złe. A to, co było złe, trzeba poprawić, żeby to się nie stało na przyszłość, nie?
3: Bo to podobno no, ta brama morawska, tak? I idą te wszystkie tornada właśnie w tym samym kierunku, więc nie można wykluczyć, że w przyszłości znowu takie zagrożenie się pojawi.
4: Tak, ja no, rozmawiałem w ostatnich paru dniach z bardzo wielką ilością osób i też jeden z łowców burz do mnie dzwonił. Chwilę rozmawialiśmy, no on powiedział, że my jesteśmy, no nie czy tylko Balcarzowice, ale my powiedzmy jako taki, nie wiem, opolskie, północ Górnego Śląska, łódzkie, tu nawet dolnośląskie, powiedzmy w tej takiej części centralno-południowo-zachodniej Polski, jesteśmy w takim obszarze bramy wejścia, bramy morawskiej tego powietrza, które się styka, wiadomo, burze się tworzą, jak jest wysoka i niska temperatura i takie zjawiska mogą mieć miejsca, ale nikt mi nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego w Balcarzowicach, bo to jest miejscowość, która ma 200 mieszkańców.
3: Tak. I drugi raz to samo właściwie.
4: Ja nie wiem, czy jest w Polsce druga miejscowość, którą odwiedziła trąba powietrzna dwa razy. Nie wiem, no czy pan słyszał, ale
3: nieprawdopodobny zbieg, miejmy nadzieję, że tylko zbieg okoliczności, ale...
4: Też mam nadzieję, ale bo obawiam się, że to jest jeden z tych elementów, nad którymi pracujemy bardzo mocno. To jest taka trauma społeczna, która mam nadzieję, że się nie wytworzy. Chociaż przez ten weekend to rozmawiałem z dużą ilością osób, którzy nawet z drugiego końca Balcarzowic przychodzili i mówili, że oni już nie chcą mieszkać. To się jeszcze tak złożyło, że 18 lat temu, 15 sierpnia, to też mieliśmy wtedy święto akurat w Jaryszowie, w parafii Jaryszu, w niebowstąpienie na Świętej Marii Panny, odpust. No i ta tragedia, która się wtedy tam wydarzyła o dużo większej skali, to trzeba też powiedzieć, bo to wtedy kilka miejscowości było, ale chyba największa trąba powietrzna, która była udokumentowana w XXI wieku w Polsce, jak się mylę, to nie wiem, ktoś poprawia, ale tak mi się wydaje. I teraz po 18 latach znowu to samo i w Balcarzowicach, w drugiej części Balcarzowic, ta, która wtedy była cała, ci ludzie pomagali tym poszkodowanym, teraz odwróciło się to, teraz ci poszkodowani obecnie są wspierani przez tych, co już odbudowali domy 18 lat temu. Mhm. Czyli to jest naprawdę, ta miejscowość jest no, mocno
3: bolesne doświadczenie, bez wątpienia. A ile, panie burmistrzu, czy są już takie pełne szacunki strat? Ile tych domostw ucierpiało?
4: Oczywiście nad tym pracują specjaliści. Już w niedzielę były trzy zespoły powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, też z Krapkowej, zaprzyjaźnionych. W grupach dwuosobowych chodzili od domu do domu. Wczoraj chodzili już nasi pracownicy ośrodka pomocy społecznej, żeby jeszcze dodatkowo tutaj to weryfikować. Mamy 11 budynków mieszkalnych dotkniętych, 18 budynków w sumie, w tym budynki gospodarcze, a nadzór budowlany określił na to na 30 obiektów, bo tam są też na przykład hale produkcyjne, jakieś tam hale gospodarcze, potem też i gospodarstwo i jakieś tam stodoły i inne elementy, jakieś wiaty i tak dalej, które też zostały dotknięte. Także to jest no...
3: Ale te domy będą się nadawały do zamieszkania?
4: I to jest też jakby sprawa już raz do ekspertów. Wstępnie nie, ale jeśli poddać to gruntownej analizie, a teraz też jako gmina powołaliśmy w poniedziałek gminną komisję do spraw szacowania szkód. W tej komisji będzie rzeczoznawca, będzie osoba z nadzoru budowlanego, która już pierwszy raz przeprowadziła tą analizę, będzie pracownik ośrodka pomocy społecznej. Zobaczymy, jaki będzie raport pracy tej komisji. To jest o tyle istotne, że ta komisja będzie składać wnioski do wojewody o 100 tysięcy złotych na remont domu, a na budowę nowego domu 200 tysięcy złotych. Są oczywiście według przepisów prawa. Opolskie teraz ma doświadczenie
3: niestety
4: z powodzią i tak dalej. Czyli to jest jedna pomoc, którą dostają i wtedy będziemy wiedzieć skalę zniszczeń tak naprawdę. Teraz ja ją szacuję na parę milionów złotych. Ale czy to jest bliżej 5 czy bliżej 10, to już tak naprawdę okaże się w toku postępowań, bo na przykład część domów od paru dni nikt tam nie mieszka. Tam na przykład wilgoć jest, jakieś inne rzeczy. Możliwe, że będzie wtórne jakieś jeszcze rzeczy, no właśnie, się tam działy i tak dalej.
3: Może się okazać, że taniej będzie zbudować nowe niż odbudowywać.
4: Zgadza się. Tam jest na przykład firma, tam kilkadziesiąt aut zostało zniszczonych, bo auta zostały przewracane tak, jakbyśmy turali kostkę Lego, nie? Czy kostkę jakoś do gry bardziej. Także, a te budynki gospodarcze nomenklaturą gier, to tak jak się układa, kiedyś układało się jakieś, ja układałem przynajmniej, domek z kart do gry i można go zmuchnąć, nie? To tak te budynki gospodarcze też jakby zmuchnięte. Każdy mi się na zdjęciach w ostatnich dniach widział te obrazki i to jest rzeczywiście coś no, niesamowitego.
3: A ma pan taką wiedzę, te ci ludzie byli ubezpieczeni? Oni jeszcze mogą liczyć na to, że coś od ubezpieczycieli dostaną?
4: Z tego co wiem, to wszyscy byli ubezpieczeni. Chyba, że ktoś nie był, mi o tym nie powiedział, ale raczej wydaje mi się, że wszyscy byli ubezpieczeni.
3: Tylko pytanie, czy ubezpieczyciel uwzględni takie nieszczęście jak tornado?
4: Wie pan, to jest tak, że jest takie przysłowie, nie, że Boże, daj mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego. I tutaj nie mamy wpływu na ubezpieczenia, bo to są prywatne firmy, ale mi bardzo zależało na tym i nam bardzo zależało na tym, żeby pokazać skalę tej tragedii, żeby nikt nie był w stanie się wyprzeć, że tam to miało miejsce, bo ludzie też zastanawiają się, czy sprzątać, czy nie sprzątać, czy nie wiem, gruz wywozić, czy nie wywozić, czy zaczekać, aż pan z ubezpieczalni przyjedzie i zerknie, czy tam rzeczywiście zostały te zniszczenia. To jest tak udokumentowane, większość telewizji się tym zajmowało. Nikt się tego nie
3: wyprze. Argumentów na pewno. No.
4: I też to jest i pełne zaangażowanie po stronie pani wojewody Moniki Jurek, pana starosty. Zostały zwołane sztaby kryzysowe i gminny, powiatowy, wojewódzki. Także tutaj wszystkie instytucje samorządowe są w to zaangażowane, parlamentarzyści są w to zaangażowani. My akurat jako gmina na nieszczęście mamy dobre tutaj doświadczenie. Z tromu powieszczą, bo wtedy rzeczywiście udało się to, trochę to trwało, udało się odbudować te nasze miejscowości i mam nadzieję, że teraz będzie tak samo, że wspólnie odbudujemy Balcarzowice.
3: Burmistrz Ujazdu Hubert Ibram jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie.
4: Dziękuję.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Jump w Radiu Opole. No to skoczymy teraz może na opolskie drogi, co ty na to?
1: Oczywiście, a skoczymy tam z Adamem Wałkiem.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Uwaga, zmotoryzowani jadący przez Skarbimierz, tam zderzyły się dwa samochody na ulicy Akacjowej, omijałbym to miejsce. Jeżeli chodzi o korki, to obwodnica Opola zapchana na wysokości Sławic, tam ciągle powstają estakady, zahamujecie także na Zaodrzu, na Niemodlińskiej, Spychalskiego, Krapkowickiej, a w centrum na Piastowskiej, 1 Maja i Rejmonta, ale nie tylko. W dwóch kierunkach można już poruszać się estakadą koło Centrum Usług Publicznych. Przypominam, że od Piastowskiej nie wjedziecie w Strzelców Bytomskich. W Kędzierzynie Koźlu, tłok na Rondzie Milenijnym, jeszcze wzdłuż Kozielskiej w kierunku Dworca i Starostwa Powiatowego. Uważajcie na Krawej 45, tam mamy drogowców i wahadła od Zawady po Jełową. Na obwodnicy Kluczborka także ruch na przemienny remont wiaduktu. Wahadła w trasie do Namysłowa, wojewódzką 454, na 385 ruch na przemienny w Kopicach w stronę Grodkowa, a czwórka w regionie całkowicie przejezdna.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: 4 cywilów zabitych i niemal 60 osób rannych w Kijowie. 6 ofiar śmiertelnych i ponad 30 rannych w Dnieprze. To wciąż jedynie wstępny bilans po nocnych atakach Rosjan. Na miejscu wybuchów wciąż trwają akcje ratunkowe. W Balcerzowicach po przejściu tornada trwa szacowanie strat. Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, poranny gość Radia Opole, powiedział, że od początku pracują specjalne komisje, a szkody dotknęły w sumie około 30 różnego rodzaju obiektów.
5: Oczywiście nad tym pracują specjaliści. Już w niedzielę były 3 zespoły powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. W grupach dwuosobowych chodzili od domu do domu. Wczoraj chodzili już nasi pracownicy ośrodka pomocy społecznej, żeby jeszcze dodatkowo tutaj to weryfikować.
4: Jak dodał burmistrz Ujazdu, w poniedziałek powołano też gminną komisję szacowania szkód.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Rusza 11. edycja akcji Micha dla Micha Zwierz Usycha. Jej celem jest zadbanie o zwierzęta w czasie upalnych dni. Organizatorzy apelują, aby wystawić miski bądź pojemniki z wodą w ogrodach, przed sklepami czy w innych dostępnych miejscach. W inicjatywę włączają się też urzędy i restauracje.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Nie tylko zwierz usycha, człowiek też schnie, kiedy nie pije, a trzeba pić dużo, 2 litry wody. Gazowanej orężady można się napić. 25 stopni dzisiaj maksymalnie, to w najcieplejszym momencie dnia. Teraz o poranku mamy 18 stopni w Opolu.
1: Jutro od 13 do 21 stopni, jeżeli chodzi o opady deszczu. Jutro to one mogą wystąpić około godziny 19. W czwartek 25 maksymalnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ten czwartek na opolskim festiwalu zapowiada się całkiem nieźle. Tylko że to dobre, złego początki pogodowe niestety, bo później ma już padać.
1: Im bliżej, tym będziemy wiedzieć więcej, ale teraz zapowiadają deszcz na festiwal.

0: dobry z Radiem Opole.
1: Mamy dzisiaj wtorek, statystyczny wtorek, jak co wtorek w Radiu Opole. Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu w naszym studiu. Dzień dobry, cześć Hanio,
2: witam cię.
1: Wtorek to jest też ulubiony dzień dzieci, które chcą przyjść na świat, ale po kolei o tym, bo wczoraj mieliśmy Dzień Dziecka, więc statystycznie też dzieci trzeba ująć w te konkretne dane, które Urząd Statystyczny zbiera, gromadzi i analizuje. To, że ubywa nam dzieci, to jest już chyba teraz truizm, ale fakty są niezaprzeczalne, statystyki też to pokazują.
2: Tak, tak, niestety. Dzieci jest coraz mniej i na koniec 2025 roku w naszym województwie było dokładnie 119 373 dzieci w wieku do 14 lat. Stanowiły one tylko 13% wszystkich naszych mieszkańców. Ich liczba zmniejszyła się w stosunku do roku 2024 o 4 tysiące. Natomiast...
3: Tylko, że te 14-latki stały się 15-latkami, a tak, nie przybyło po prostu nowych.
2: Nowych nie przybyło. Ale jeżeli porównamy na przykład te dzieci do 2000 roku, to stanowiły one 20%, a w 90 roku 25%, czyli to są ogromne różnice.
1: Ta młodzież by się obraziła, gdyby powiedzieć o nich, że to dzieci takie 15-16-latki, więc to już jest zupełnie inna kategoria.
3: A kogo mamy więcej, chłopców czy dziewczynek?
2: Zdecydowanie więcej mamy chłopców, bo na całym świecie rodzi się troszeczkę więcej chłopców niż dziewczynek. Jest ich 52% wśród wszystkich dzieci w Polsce.
1: To chłopaki na placu zabaw rządzą. Rządzą też w szkołach, bo uczniów to jest chyba najwięcej, prawda? Dzieci w wieku szkolnym.
2: Tak, uczniowie są najliczniejszą grupą dzieci w wieku szkolnym pomiędzy 7 a 14 rokiem życia. To jest około 60% całej takiej dziecięcej populacji. Potem są przedszkolaki, 25%, a maluszki od wieku do 2 lat stanowią 14% grupy dzieci.
1: A gdzie mieszkają dzieci? Czy to są częściej miasta, czy mniejsze miejscowości, czy wsie? To o tym powiemy w statystycznym wtorku już za moment. Zostańcie z nami, a już teraz dla nas Stevie Wonder w Radio Opole.

0: statystyczny wtorek z Hanną Sterniuk-Mościską z Opolskiego Urzędu Statystycznego. Rozmawiamy dzisiaj o dzieciach. Wiemy, że jest ich coraz mniej w naszym województwie. Natomiast gdzie mieszka ich najwięcej?
1: Najwięcej dzieci na pewno mieszka w miastach, ponad połowa, 55%. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę województwa, to najwięcej dzieci jest w Pomorskim. Stanowią one ponad 15% tej populacji zamieszkującej to województwo. Natomiast najmniejszy ich udział jest w województwie świętokrzyskim. Tylko 13%. A tuż za tym województwem jest opolskie niestety.
0: Tylko tym razem my nie jesteśmy na ostatnim miejscu, bo zawsze byliśmy na tym ostatnim miejscu.
1: Tak, natomiast tutaj jesteśmy na przedostatnim miejscu. Pogorszyło się w województwie świętokrzyskim.
2: A jeżeli chodzi o ruchy migracyjne, no bo taka tendencja jest, że trochę podróżujemy w różne strony świata. Jest też tak, że do Polski sporo osób wraca z zagranicy. Jak tutaj się mają dzieci?
1: Tak, tutaj mamy takie bardzo ciekawe statystyki, bo rzeczywiście te dzieci, które przyjechały do Polski, ich udział zwiększył się niemalże dziesięciokrotnie. Jest ich ponad 7 tysięcy. Przyjeżdżają głównie z Wielkiej Brytanii. To jest niemalże co czwarte dziecko, które przyjeżdża z zagranicy, a co piąte z Niemiec.
0: A to tylko w 2025 roku, czyli mnóstwo, bo jak dzieci wracają, to rodzice też wracają, czyli naprawdę bardzo dużo osób wraca do Polski.
2: Tak, wspomnieliśmy dzisiaj, że wtorek to jest ulubiony dzień tygodnia, jeżeli chodzi o nowo narodzone dzieci. I to też właśnie w statystykach widać, że dzieci mają swoje ulubione dni, tygodnia i miesiące.
1: Tak, najwięcej dzieci rokrocznie przychodzi na świat właśnie we wtorki.
2: Statystycznie.
1: W tym dniu tygodnia na świat przyszło w ubiegłym roku 40 tysięcy dzieci aż. Natomiast jeżeli chodzi o miesiące, tutaj też największe zwyżki są w lipcu.
0: A lipiec to jest co? To jest siódmy miesiąc
1: Czyli to jest... Tak.
2: No tak na jesień, jak się brzydko robi na dworze, się ludzie bardziej przytulają.
1: Noce, zgadza się, jest zimno właśnie i to rzeczywiście skutkuje zwyżką urodzeń. Natomiast najmniej dzieci przychodzi na świat w lutym.
0: W zeszłym
1: roku urodziło się
2: 17 tysięcy. Urodziłam.
0: No to jak to się stało? No stało.
2: Muszę się mamy zapytać.
0: Na tej zasadzie. No dobra. Elegancko. Na stronie Macicka z Opolskiego Urzędu Statystycznego.
1: Dziękuję.
0: Była naszym gościem. Dziękujemy.
2: Do zobaczenia w następny wtorek.

0: Za 4 minuty będzie godzina 9, punktualnie o 9. Kolejne wiadomości w Radio Opole, a jeszcze wcześniej wyjedziemy na opolskie drogi.
1: Dlatego zostańcie z nami, bo 9 już za chwilkę.
2: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
3: Autopromocja.
2: Bądź na czasie z Radiem Opole. Radiem Opole. Z nami zawsze będziesz na bieżąco. Aktualności, wywiady, relacje na żywo, wszystko co ważne i ciekawe w jednym miejscu. Nie przegap żadnej okazji.
4: Nie przegap żadnej okazji.
2: Od koncertów po festiwale, od wydarzeń sportowych po lokalne inicjatywy, nasz portal to twoje okno na świat i twojej małej ojczyzny. Wejdź na www.radioopole.pl i odkryj, co dzieje się w twojej okolicy. Radio Opole. Najbliżej ciebie.
3: Autopromocja. Reklama.
5: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
7: Miłość nadal w sercach gra.
8: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
1: Uwaga, zmotoryzowani, zderzenie dwóch osobówek w Skarbimierzu na Akacjowej. Dwie osoby poszkodowane, przewiezione do szpitala. Na miejscu pracują służby, w tym cztery zastępy straży pożarnej. Wprowadzono ruch wahadłowy. W Opolu wrocławska mocno zapchana. Tłok widoczny także na Ozimskiej, 1 Maja, Plebiscytowej, Gęstonapiastowskiej i Spychalskiego, a także na Wrocławskiej. Nie wjedziecie w Strzelców Bytomskich z Piastowskiej. Na wysokości Makro na obwodnicy powstają estakady. Łatwo nie jest, sporo pojazdów tamtędy się porusza. Natomiast można już jechać w dwóch kierunkach estakadą koło Centrum Usług Publicznych. W Nysie wolniej na bramy Grodkowskiej i Prusa, rozkopana Grodkowska. Trzeba zmierzyć się z wahadłami na Krajowej 45 w stronę Kluczborka, a w odwrotnym kierunku przeprawą tymczasową objechać zniszczony most w Krapkowicach. Ten został uszkodzony w trakcie powodzi. Na południu regionu jeszcze wolniej podążamy Krajową 40 przez Głuchołazy, a czwórka przejezdna.
2: Radio Opole. Jedź dalej.
0: Dzisiaj jest wtorek, to jest 2 czerwca i mamy dzień bez krawata. Luzujemy w takim razie krawaty. A teraz zaczynamy wiadomości o 9.
9: A w nich burmistrz ujazdu o szacowaniu strat w Balcerzowicach.
10: Były 3 zespoły powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Wczoraj chodzili już nasi pracownicy ośrodka pomocy społecznej.
9: W wiadomościach także wstępny bilans ofiar po nocnych atakach Rosjan na Ukrainę. Powiemy też o sporych dotacjach dla powiatu nyskiego na odbudowę po powodzi.
2: Wiadomości Radia Opole.
11: Szczegóły tych wiadomości przedstawia Roman Juranek.
9: W Balcerzowicach po przejściu tornada trwa szacowanie strat. Samorząd rozpoczął też procedury związane z pomocą finansową dla poszkodowanych. Burmistrz ujazdu Hubert Ibrom, poranny gość Radia Opole, powiedział, że od początku pracują specjalne komisje.
10: Mamy 18 budynków w sumie, w tym budynki gospodarcze, a nadzór budowlany określił to na 30 obiektów, bo tam są też na przykład hale produkcyjne, jak hale gospodarcze.
9: Jak dodał burmistrz Ujazdu, w poniedziałek powołano też gminną komisję szacowania szkód.
10: Zobaczymy, jaki będzie raport pracy tej komisji. To jest o tyle istotne, że ta komisja będzie składać wnioski do wojewody o 100 tysięcy złotych na remont domu, a na budowę nowego domu 200 tysięcy złotych. Czyli to jest jedna pomoc, którą dostają i wtedy będziemy wiedzieć skalę zniszczeń tak naprawdę. Teraz ja ją szacuję na parę milionów złotych, ale czy to jest bliżej 5 czy bliżej 10, to już tak naprawdę okaże się w toku postępowań.
9: Jak dodał Hubert Ibrom, według jego wiedzy mieszkańcy byli ubezpieczeni, zadbano też o dokumentację zniszczeń.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
9: 4 cywilów zabitych i niemal 60 osób rannych w Kijowie, 6 ofiar śmiertelnych i ponad 30 rannych w Dnieprze. To wciąż jedynie wstępny bilans po nocnych atakach Rosjan. Według ukraińskich sił powietrznych Rosjanie w nocy atakowali 73 rakietami i 656 dronami.
12: W Kijowie akcje poszukiwawcze są utrudnione, bo wciąż ogłaszane są alarmy bombowe. Istnieje niebezpieczeństwo powtórnych uderzeń. Wiadomo, że w kierunku ukraińskiej stolicy rano leciały rakiety Cyrkon. Nad miastem wciąż unoszą się kłęby dymu. Trwa dogaszanie pożarów i poszukiwania ofiar pod gruzami. Rakiety bądź odłamki poważnie uszkodziły co najmniej 2 bloki mieszkalne. Podobna sytuacja panuje w Dnieprze. Tam liczba ofiar śmiertelnych i rannych także może się zwiększać. Ucierpiały również inne ukraińskie miasta, m.in. Charków.
9: Był to materiał Pawła Buszki. Wracamy do regionu. Blisko 100 milionów złotych unijnych pieniędzy pozyskał powiat Nyski na odbudowę po powodzi. Fundusze otrzymała także gmina Nysa, Głuchołazy, Pokosławice, Łambinowice i Skoroszyce. Pozyskaliśmy fundusze na zadania, które nie były ujęte w rządowych aplikacjach popowodziowych, mówi marszałek regionu Szymon Ogładza.
13: Ale są takie rzeczy jak na przykład świetlice wiejskie, czy obiekty użyteczności publicznej, takie jak fragment Urzędu Miejskiego w Nysie, które nie miały tego finansowania rządowego. Bardzo się cieszę, że mogliśmy sprostać zadaniu i dzięki szybkim negocjacjom z Komisją Europejską mogliśmy to sfinansować w 100%. To też niezwykle ważne. Dzisiaj finał, bo oto ostatnia umowa, największa. Największym beneficjentem w ogóle jest gmina Głuchołazy, bo tam wartość tych inwestycji przekroczyła 50 milionów złotych.
9: Powiat ma 2 zadania. Pierwsze to drogi dojazdowe wraz z rondem przy planowanej budowie nowego szpitala. Drugie to rozbudowa samego budynku starostwa. Nysa otrzymała 17 milionów, m.in. na odbudowę ulic Bohaterów Warszawy, Norwida, Mariackiej i Partyzantów. Pozostałe inwestycje to także budowa budynku przedszkola nr 1 w Głuchołazach czy remonty świetlic wiejskich w Korzenkwicach, Drogoszowie i Giełczycach.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: Ile będzie wynosiło odszkodowanie za odwołany lot po zmianie przepisów i po ilu godzinach w przypadku opóźnienia będzie wypłacane? Jak ma wyglądać formularz z żądaniem odszkodowania? Czy będzie wysyłany automatycznie? Czy też sam pasażer będzie go wypełniał? I co z literówkami przy nazwiskach? To tylko niektóre kwestie wymagające uzgodnień. W Brukseli dziś próba uzgodnienia właśnie zmian w przepisach gwarantujących prawa pasażerów linii lotniczych. Negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów rozpoczną się po południu. Przepisy, przypomnijmy, nie były zmieniane od prawie 2 dekad.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
9: Prawie 4,5 minuty po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
14: Grzegorz Frankowski, zapraszam na sport. Piotr Plewnia nie będzie w przyszłym sezonie trenerem piłkarzy Odry Opole. Szkoleniowiec przejął zespół 2 marca po odejściu Jarosława Skrobacza. Minione rozgrywki związane przez wiele lat z opolską Odrą, najpierw jako zawodnik, a później trener, zakończył z pewnym utrzymaniem na poziomie Betclic pierwszej ligi.
15: Ja ze swojej strony na pewno zrobiłem swoje w kontekście takim, że za każdym razem byłem codziennie w pracy. Robiliśmy bardzo dużą robotę, ale to jest tylko jedyna rzecz, którą zrobiłem sam. Na ten wynik dzisiejszy, na to, jak wyglądały te ostatnie mecze, pracowali wszyscy ludzie wokół, cały sztab. Wiem, że nie wszyscy są zadowoleni z tego, że personalia czasami na boisku były diametralnie inne od tych oczekiwanych przez wielu ludzi, a z drugiej strony wynik punktowy, ilość meczów wygranych, ilość tych sytuacji rzeczywiście zaczęła przynosić swój efekt i myślę, że każdy dzisiaj z nas, który chociaż troszeczkę maczał palce przy tym, co miało miejsce, z podniesioną głową kończy tą misję.
14: Nazwisko nowego trenera opolskiej drużyny nie jest jeszcze znane. Zmieniamy temat. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W spotkaniu 1/8 finału Chwalińska wygrała z francuską Dianą Paris 6-3, 6-2. Mecz trwał 1:33.
16: Spodziewałam się, że właśnie w tych takich gierkach też będzie ciężko z nią, bo ona też no, ma ogromny talent i świetne ręce. Wydaje mi się, że po prostu, że też oglądam tenisa i zawsze dużo oglądałam tenisa i wydaje mi się, że to też bardzo mi pomogło właśnie w obserwacji, w takiej analizie, co się dzieje na korcie.
14: Ćwierćfinałową rywalką Polki będzie Rosjanka Anna Kalińska. W 1/4 finału jest już także liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Białorusinka wygrała z Japonką Naomi Osaką 7-5, 6-3. Polki przegrały strzeszkami 12-14 w spotkaniu grupy A rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Świata w koszykówce w odmianie 3-3. W swoim pierwszym meczu Polki pokonały ekipę Madagaskaru 20-10. Pozostajemy przy koszykówce. Zawodnicy Legii Warszawa awansowali do finału Ekstraklasy. W trzecim meczu półfinału Legia pokonała na wyjeździe Stołeczne Dziki 91-78. Najwięcej punktów dla Legii 22 zdobył Dominik Britton. W rywalizacji do 3 zwycięstw Legia wygrała 3-0. W finale rywalem stołecznej drużyny będzie Zastal Zielona Góra, który w półfinałowej rywalizacji po 3 spotkaniach pokonał Arkę Gdynia.
2: Pogoda.
0: Poranek bardzo ładny na Opolszczyźnie, 19 stopni mamy w stolicy województwa opolskiego, będzie jeszcze cieplej, nawet do 25 stopni. Ten wtorek to w tym tygodniu ewenement w porównaniu do tego, co będzie się działo pod koniec tego tygodnia. Ach, jak ja będę pomstować do nieba, o zemstę za tę pogodę na festiwal w Opolu.
11: Ty mi żadnej zemsty nie szykuj, bo potem przez cały czerwiec będzie lało, to po prostu niech popada jak będzie musiało i tyle. 19 teraz, 25 maksymalnie. Jutro opady deszczu po godzinie 17, jutro maksymalnie 21.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No ale jak tak można? No jak tak można na piątek na festiwal 17 stopni zaplanować do tego deszcz?
11: A spokojnie, oni tak sobie na razie gadają, przyjdzie co do czego, zmienią zdanie.

0: A my w Radio Pole już mamy 13 minut po godzinie 9, ale mamy też zaproszenia na czwartkowy festiwal, bo przed nami 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Muszę przyznać, że to piękna zabawa dla naszych słuchaczy zawsze jest, bo żeby je zdobyć, to trzeba dzwonić pod 774-541-541 i tak troszeczkę własnym organizmem, w tym roku nie, tylko tymi narzędziami, które są wokół nas, trzeba zagrać ten sygnał festiwalowy. Sygnał festiwalowy, który zna cały absolutnie nasz kraj. No i wy dzisiaj podejmujecie takie próby, dzwoniąc pod 774-541-541. Ale pytanie takie, jak to brzmi w oryginale?
1: No to zacznijmy. Jak to brzmiał ten nasz sygnał Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu? Najpierw są takie werble.
0: To można tak.
1: Przeszkadzaj.
0: No, gram.
1: Ale to za chwilę.
0: Aha.
1: Daj posłuchać.
0: No dobra.
1: Ludzie chcą. Ludzie się domagają. I się cieszą.
0: Tak to brzmi w oryginale. A wasze propozycje są, czy podobne? To jakaś tarka.
1: Tarka? Albo łyżki?
0: Albo... Strzały z Gwiezdnych Wojen.
1: Nie, rytm był całkiem dobry.
0: No to jeszcze takie.
1: Ktoś buty wyciera.
0: Albo dmucha. Nie wiem, kombinujcie dalej, bo dalej czekamy na jakiś taki sygnał, który pięknie wygracie na tych instrumentach, które macie wokół siebie. 774-541-541.

0: Radio Opole mamy dla Was bardzo ważne informacje, bo od 12 sierpnia branżę gastronomiczną mają objąć nowe obowiązki, bo zgodnie z projektem ustawy restauracje oraz inne lokale oferujące spożywanie posiłków na miejscu będą musiały zapewnić gościom bezpłatny dostęp do wody z kranu.
1: Za granicą to się nazywa tap water, takie coś się zamawia. Tap water. Woda miałaby być podawana na życzenie klienta przy stoliku lub w innym miejscu serwowania posiłków i co ważne, w naczyniach wielokrotnego użytku lub przeznaczonych do wielokrotnego napełniania. No i przewidziana ilość to jest pół litra na osobę. Pół litra wody na osobę. No i tak myślę sobie, że znając Polaków, to w praktyce tak będzie wyglądać, że na pytanie kelnera co podać, to ten usłyszy tylko wodę, proszę.
2: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźle.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
5: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach. Od muzyki folkowej po pop i rock. Oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
3: Po reklamie.

0: kiedy słuchamy telefonów od słuchaczy Radio Opole, którzy biorą udział w zabawie, w której do zdobycia są podwójne bilety na festiwal w Opolu, to mam wrażenie, że pociągiem też czasami jeżdżą, bo takie odgłosy wydają. Ale do tego konkursu wrócimy za chwilę, bo teraz o innym konkursie. Jak co roku trwa konkurs na drzewo roku i jeżeli chodzi o opolszczyznę, nie ma lipy.
1: Nie ma też dębu, nie ma topoli, sosny ani klonów. Wśród 16 finalistów konkursu Drzewo Roku 2026 organizowanego przez Klub Gaja nie znalazł się żaden przedstawiciel naszego regionu.
0: Ja tak przeglądałam listę tych drzew, które są w finale. Jest dąb Józef, jest dąb Staszek, dąb Krzysztof, lipa Sobieskiego, święta lipka, a nawet lipocello.
1: A, idź pan, u nas tradycyjnie lipa, a nie mamy finalisty, a drzew jak mrówek mamy z liścia, tym organizatorom, tak bym powiedział.

0: Ja bym się wcale nie obraziła, gdyby Teddy Swims wystąpił też na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Skoro Garou w zeszłym roku mógł śpiewać i to znakomicie, to też Teddy Swims byłby dobrze widziany.
1: Elegancko. Albo nasi słuchacze, którzy wyjdą i zagrają początek tego naszego 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale na swoich instrumentach.
0: Pociąg? Pociąg jechał.
1: Tu cymbałki wchodzą.
0: Przecież to kawa, szklanka.
1: To są cymbałki jak do mnie.
2: Tak brzmi sygnał festiwalu odgrywany kluczem 17 na Feldze.
1: To są werble.
0: Powiem ci, od razu słychać, że to 17. Nie można się pomylić.
1: Tak, ale zagraj 16, od razu będzie dużo lepiej. Ale trzeba przyznać, że to już było bardzo konkretnie zagrane. Kombinujcie, jeżeli chcecie wziąć udział w naszej zabawie. 774541541.
0: Podwójna wejściówka na czwartkowy festiwal w Opolu. Na te pierwsze koncerty, duety, debiuty i super jedynki do obejrzenia.

0: bardzo szeroko otwarte okno teraz w studiu Radio Opole i dobiegają do nas dźwięki. Sama nie wiem, czy to z MDK-u, z Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie tam impreza pod hasłem Dzień Dziecka, czy to już z Opolskiego Amfiteatru. Kasper, przysłuchaj się. Ty masz świetny słuch.
1: Byłem w szkole muzycznej. To jest kombo.
0: Absolutnie to nieprawda.
1: To jest kombo.
0: Jakie kombo?
1: Nie kombi, tylko kombo. Czyli i tu grają.
2: A ja muszę wam powiedzieć, że przed chwilą jeszcze jak pracowaliśmy z Krzychem w swoim pokoju, to z jednej strony słyszeliśmy was i te odgłosy, które prezentują dzisiaj słuchacze na antenie Radio Opole, a z drugiej właśnie to
3: i to było właśnie kombo.
1: Jeszcze remont.
3: Wtedy. Jeszcze remont.
2: W lewym uchu to, w drugim to i ja mówię do Krzycha, no chyba jest ciężko dzisiaj.
0: Poczekajcie jeszcze chwilę i kosiarki się odpalą, to już dopiero będą dźwięki.
1: Nie, jest tu jeden pan z dmuchawą.
3: Dmuchawy są.
1: Ale on cały rok jest z tą dmuchawą. On dmucha śnieg, dmucha kurz, dmucha wszystko. Niesamowity człowiek. Pozdrawiam go serdecznie.
0: Duet na fali razem z nami. Cześć, dzień dobry, witajcie. My już wiemy, komu damy bilet podwójny na festiwal w Opolu. A wy już wiecie?
3: Jeszcze absolutnie, no gdzie tam.
0: Ale też macie, prawda?
3: Ale mamy już pytanie gotowe. No to zaskoczymy nim.
1: Nie zdradzaj.
3: No nie.
1: Dlatego warto słuchać duetu na fali. A my za dzisiaj dziękujemy. Kacper Śniegorski,
0: Magda Szybińska i Paweł Oliwa. Do usłyszenia jutro.

해준 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던 덕에

0: Radio Opole.
1: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
1: Po reklamie.
4: Słuchacie Radio Opole. We wtorek to drugi dzień czerwca. Powoli zbliżamy się do 10. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
5: Od początku sierpnia zmiany na linii kolejowej Opole-Nysa. W wiadomościach także o dotacjach na ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi. Będzie również serwis kulturalny i Katarzyna Zawadzka.
2: Wiadomości Radio Opole.
6: A przed mikrofonem Roman Juranek.
5: Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Patryka Jakiego i wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Chodzi o jego nadzór nad służbą więzienną jako wiceministra sprawiedliwości.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Pasażerowie pociągów na linii Opole-Nysa muszą liczyć się ze zmianami od początku sierpnia w związku z remontem torów i poprawą przepustowości, wydłużeniem torów na dwóch stacjach i odbudowie mijanki w Kubicach. Na blisko 3 miesiące zostanie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza. Zaplanowaliśmy wstrzymanie ruchu na długości 50 km od poniedziałku 3 sierpnia, mówi Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.
7: Taki stan będzie do 24 października. Po 24 października planujemy już przywrócenie ruchu pociągów pasażerskich, a prace mają się zakończyć planowo do końca listopada.
8: Trzymam kciuki trochę za nerwy, które pewnie będą towarzyszyć w czasie, kiedy będzie organizowana komunikacja zastępcza, no bo to dla wszystkich będzie utrudnienie. No ale żeby było lepiej, musi przez chwilę być gorzej.
5: Dodaje Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. Po zakończeniu pracy czas podróży między Opolem a Nysą ma się skrócić mniej więcej o 6-7 minut, a inwestycja, przypomnijmy, jest warta około 55 milionów złotych. Większa ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi czy budowa świetlic wiejskich. W Urzędzie Marszałkowskim przekazano kolejnych 7 umów w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Pieniądze przekazujemy poprzez 2 lokalne grupy działania, mówi Anna Harus, dyrektor Departamentu Programów Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
9: Jedna to lokalna grupa działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Tutaj aż 6 umów, to są gminy. I mamy jeszcze umowę w ramach Stowarzyszenia Dolina Stobrawy. To będzie umowa z organizacją pozarządową i to będzie przedsięwzięcie związane ze szkoleniami dla społeczności wiejskiej, głównie dla liderów wiejskich.
10: My będziemy realizowali boisko wielofunkcyjne w miejscowości Wodary. To jest teraz druga największa miejscowość po miejscowości Korfantów oczywiście. To będzie boisko typu Orli. Duża miejscowość, bardzo mocno zorganizowana, dużo różnego rodzaju organizacji pozarządowych. Czekają się na to boisko.
5: Dodaje Janusz Wójcik, burmistrz Korfantowa. Na inwestycje na obszarach wiejskich przekazano 2 miliony złotych.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Izraelskie i amerykańskie media szeroko cytują przebieg ostatniej rozmowy Donalda Trumpa z Benjaminem Netanyahu. Wskazuje ona nie tylko na pogorszenie relacji między oboma przywódcami, ale stawia też pytanie, na ile Stany Zjednoczone będą miały kontrolę nad działaniami Izraela w Libanie.
11: Według doniesień prezydent USA Donald Trump zaatakował wczoraj podczas rozmowy telefonicznej Benjamin
1: Benjamina Netanyahu, używając inwektyw i nazywając izraelskiego premiera szaleńcem. Trump zażądał, aby Izrael zgodził się na zawieszenie broni z libańskim Hezbollahem, twierdząc, że premier jest mu winien przysługę za to, że dzięki jego działaniom Netanyahu, przeciwko któremu toczy się proces o korupcję, nie siedzi jeszcze w więzieniu. Według amerykańskich urzędników cytowanych przez portal, Trump uważa, że wojsko izraelskie odpowiedziało w ostatnich dniach w sposób nieproporcjonalny na ataki Hezbollahu i że naraża to na szwank wysiłki Waszyngtonu zmierzające do przedłużenia zawieszenia broni z Iranem.
5: Była to relacja Mileny Rashid-Szecha.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po godzinie 10.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
4: Katarzyna Zawadzka. Amfiteatr w Opolu opanowali artyści. Za chwilę ruszą próby do piątkowego koncertu premiery 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Artyści będą walczyć o nagrodę publiczności imienia Karola Musioła. Na scenie nie może zabraknąć laureatki z zeszłego roku, czyli Katarzyny Żak z piosenką Bo jeśli miłość ma kres. Tekst Artur Andrus, muzyka Adrian Tabęcki. Ponadto tego wieczoru wystąpią m.in. Kamil Bednarek, Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska, Kuba Szmajkowski czy Poparzeni Kawą 3. Dzisiaj rozpoczynają się targi książki nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród gości są Krzysztof Zanussi, Jacek Cygan, Marek Gaworski, Katarzyna Keller, Sabina Waszut. Będą też wystawcy z całej Polski. Jak co roku zaplanowano również akcję Płynne czytanie. Bohaterką rejsu będzie w tym roku uceniona aktorka profesor Anna Seniuk. Wejściówki na to wydarzenie rozeszły się błyskawicznie, ale artystka ma pojawić się także na rynku o godzinie 15.30. Targi książki nad Odrą właśnie startują na Kozielskim Rynku, potrwają do wieczora. Radio Opole jest patronem medialnym. W Opolu trwa festiwal Wspólne Centrum, organizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej. Dzisiaj spacer z architekturą, reklamowany jako Poznaj dziury w mieście. Poprowadzi go Anna Szczegielniak. Początek dziś o godzinie 18 przy ulicy Łangowskiego 6 w Opolu.
0: Pogoda.
4: Mamy śliczny poranek w naszym regionie, maksymalnie ta temperatura nam wzrośnie dziś do 25 stopni. Możliwe są owszem przelotne opady deszczu, ale dopiero po południu, wieczór i noc całkiem przyjemne, od 11 do 13 stopni. No ale jutro już będzie tak średnio, no bo znowu
6: pamiętaj,
4: będzie padał deszcz.
6: Festiwal coraz bliżej.
4: Festiwal coraz bliżej, od 21 do 24 to jest dobra informacja, ale wystąpią burze, będzie też intensywnie padać i do tego wiać w czasie burz. Wiatr w porywach będzie osiągał nawet 75 km na godzinę, także dzisiaj nacieszmy się tą pogodą, bo jutro będzie tak sobie.
6: 20 stopni mamy aktualnie w Opolu i 20 mamy także w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, Namysłowie i Brzegu, a w Nysie to dopiero 19.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A jeśli wybieracie się na festiwal, to już kupcie sobie parasolki, bo się przydadzą. Iwona Tokarska.
6: Krzysztof Rap. No i ten program będzie realizował Paweł Oliwa. Cześć, witajcie.
4: Dzień dobry, zostańcie z nami co najmniej do 14. Purple Disco Machine na dobry początek.

0: Radio Opole. W eterze i w sieci.
1: Reklama.
2: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
9: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
10: 17. Gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
1: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: Mamy 19 minut po godzinie 10. Całe Opole żyje już przygotowaniami do 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Widzieliśmy już na zdjęciach u prezydenta Opola przepiękną scenografię w pełnej krasie. Naprawdę będzie spektakularna i widowiskowa. Zresztą jak co roku Jorgos Stylianu nas tutaj zaskoczy i myślę, że efekt i telewizyjny, i taki na żywo też będzie piękny. A propos tego efektu na żywo, to sami będziecie mogli się o tym przekonać.
2: Dokładnie tak, ponieważ my, słuchajcie, od dziś będziemy wam wręczać wejściówki na właśnie różne dni festiwalowe i konkretnie dziś to mamy taki podwójny bilet na pierwszy dzień Opolskiego Festiwalu, czyli dokładnie na czwartek, a tam m.in. debiuty i super jedynki. No więc będziecie mogli zacząć razem z Radiem Opole ten festiwal. Tylko a propos tego, że jak festiwal, to i gwiazdy oczywiście, tak, tam śpiewają, tak, a deszcz leje wtedy z nieba.
1: I no prognozy nie są zbyt optymistyczne.
2: I trochę to tak można by porównać do takiej sytuacji. Chociaż akurat Gene Kelly to był w tej scenie uśmiechnięty od ucha do ucha i szczęśliwy, a wczoraj tak lunęło około 14:30, było takie oberwanie chmury. Ja widziałem piękną rolkę u nas na mediach społecznościowych, na Facebooku Radio Opole. Pochowani wszyscy, gdzie się tylko dało, a ściana deszczu waliła z góry. No więc słuchajcie, dobrze, to ja już może do rzeczy przejdę. Jakie pytanie konkursowe jest po tym długim wejściu? No jak przegonić deszcz? Jak przegonić deszcz, żeby na głowę nie kapało widzom w amfiteatrze, artystom trochę mniej, bo jednak są pod dachem, no ale jakieś, nie wiem, zaklęcia wudu. Kombinujcie, jak to zrobić, żeby no jednak przynajmniej nie przez wszystkie może dni po prostu nie padało, no.
1: Może jakieś zaklęcia, może jakieś czary mary, a może jakaś piosenka odganiająca właśnie te opady deszczu. Dzwońcie do nas śmiało. 774-541-541. Podwójne zaproszenie na czwartkowe koncerty debiutów i super jedynek czeka na kogoś z was.

0: Mamy na zegarze 10:30, słuchacie Radia Opole. Wiem, że zbliża się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki i będzie go można oglądać nie tylko w telewizji, nie tylko na żywo, ale słuchajcie, powstała też specjalna aplikacja festiwalowa i właśnie o niej będziemy rozmawiać z twórcą Dawidem Pelczarskim z Opole Connect. Cześć Dawid, dzień
1: Witamy
0: dobry.
1: Witamy serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Czy to tylko owoc twojej pracy, czy całego Opole Connect?
2: Oczywiście, że to jest efekt pracy całego Opole Connect. Ja tylko wykonałem swoją techniczną robotę. No i oczywiście postarałem się tutaj, żeby była ona jak najbardziej kreatywna, więc podzieliłem się taką kreatywnością od siebie.
1: No słuchaj, ojcami sukcesu jeszcze są niewątpliwie Radio Opole, no i Muzeum Polskiej Piosenki. To też warto podkreślić w tym miejscu. No dobrze, ale powiedz, o co chodzi w ogóle, że to jest apka. To co, będzie można w niej koncerty oglądać, czy coś się tam zbiera?
0: I po co?
1: Poznaje miasto?
2: No, w szczególności...
1: O co kaman?
2: No w szczególności chodzi o to, że są tam najważniejsze informacje, czyli harmonogram, co się dzieje w mieście. Mamy mapę atrakcji, więc każda atrakcja w trakcie festiwalu jest tam zamieszczona. A dodatkiem są właśnie quizy dotyczące historii Festiwalu Polskiej Piosenki, ale również właśnie zagadki muzyczne. Więc będzie można po prostu podpowiadać na te pytania, sprawdzić się, zbierać złote nutki, to są takie punkty. No i mamy nagrodę dla 30 najlepszych.
0: A słyszałam, że taka złota nutka ma też być tutaj u nas w siedzibie Radia Opole, to prawda?
2: Oczywiście, nie, nawet nie jedna. Dwie zagadki muzyczne tutaj trafią. Także warto odwiedzić tutaj.
0: To brzmi tak, jakby jedna nutka to była Iwona, a druga Krzysio.
1: No ciekawe. No dobrze, ale powiedz to, jak w ogóle na przykład zaopatrzyć się w tą aplikację, gdzie jej szukać, jak to sobie zainstalować na telefonie, żeby to wszystko działało, hulało?
2: Aplikacja się nazywa Jak Brzmi Opole, także żebyśmy mogli znaleźć, możemy wpisać sobie jak brzmi opole.pl i znajdziemy sobie bez problemu tą stronę internetową, ale mamy plakaty w całym mieście, w związku z tym skanujemy kod QR i od razu jesteśmy kierowani do tej strony. Zakładamy konto, no i w sobie zaczynamy grę.
0: Dawid, a powiedz w ogóle, jaki był zamysł, dlaczego ta aplikacja powstała, co chcieliście tą aplikacją wnieść?
2: Bardzo nam zależało na tym, żeby zapoznać młodych ludzi z historią festiwalu, żeby zaangażować młodych mieszkańców, ale też turystów, którzy tutaj przybywają. Powiedzmy sobie szczerze, mamy bardzo piękną historię tego festiwalu. Bardzo wielu artystów tutaj przyjeżdżało, dzieliło się historiami, mają na pewno niesamowite historie i chcieliśmy to zamieścić i zamknąć w jednej aplikacji, żebyśmy mogli popatrzeć, zobaczyć te pytania, odpowiedzieć na nie i jednocześnie być częścią tego festiwalu. To jest takie dodatkowe zaangażowanie. Gry w ogóle terenowe mają to do tego, że angażują uczestnika jeszcze bardziej. No i jeżeli możemy stworzyć coś takiego, żeby bardziej zaangażować takiego uczestnika, no to właśnie to chcielibyśmy uzyskać.
1: A mógłbyś podać na przykład jakiś taki, no na przykład jakieś ciekawochy, gdzie, nie wiem, dany artysta przebywał, albo jakiś, nie wiem, napisał na kolanie słynny utwór, albo nie wiem, gdzie aresztowali Maleńczuka, no nie wiem, masz takie tego typu historie z tej aplikacji?
2: Tak, oczywiście, tam jest kilka kategorii, jest nawet specjalna kategoria Radio Opole, tak przy okazji, ale mamy też historie właśnie ciekawostki dotyczące artystów, zarówno tych pozytywnych, jak i tych skandali, także można będzie po prostu pewnych rzeczy się tam dowiedzieć.
0: Dawid Pelczarski z Opole Connect jest naszym gościem. Rozmawiamy o specjalnej aplikacji festiwalowej pod hasłem Jak Brzmi Opole i za chwilę będziemy jeszcze sprawdzać, jak wyszukać tę aplikację, jak z niej zacząć korzystać, no i kiedy to wszystko tak z kopyta startuje.

0: nie tak dawno jeszcze siedziała naprzeciwko mnie i fajnie sobie rozmawialiśmy, a teraz proszę, Martyna Baranowska w Radiu Opole śpiewa utwór Berlin, ale cały czas w naszym studiu siedzi naprzeciwko mnie Dawid Pelczarski, czyli Opole Connect, jeden z twórców ciekawej aplikacji, strony internetowej, gdzie mamy fajną apkę pod tytułem Jak brzmi Opole. Ja już sobie, słuchajcie, wszedłem na stronę jakbrzmiopole.pl, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Tam trzeba założyć konto, czy jako gość, czy już jako ja, i mamy mapkę Opola, a na tej mapce Opola, słuchajcie, cała masa nutek, przeróżnych. Miało się tam zbierać złote nutki, ale ja tu widzę oprócz żółtych, czyli zakładam, że złotych, jeszcze czerwone, różowe i niebieskie. Co się kryje pod tymi nutkami, panie autorze?
1: Co się kryje? Przede wszystkim kryją się najważniejsze punkty związane z festiwalem. Atrakcje okołofestiwalowe, czyli nutka czerwona. Mamy murale, które są takimi nutkami fioletowo-różowymi. No i mamy oczywiście te nutki złote, czyli naszą trasę festiwalową.
0: Powiedzmy coś więcej, bo ja usłyszałem, przyznam szczerze, jako mieszkaniec Opola, że w tym mieście jest trasa festiwalowa. Ja bym chciał się dowiedzieć coś więcej, bo to jest, nie wiem, czy to moje zaniedbanie, czy brak promocji tego czegoś.
1: Mamy bardzo ważną taką trasę festiwalową dla każdego uczestnika, dla każdego turysty, który przybywa, żeby mógł zobaczyć miasto, żeby zobaczyć najważniejsze punkty w mieście, wszystkie najważniejsze wizytówki, które po kolei prowadzą nas przez miasto, przez centrum i docieramy finalnie do amfiteatru.
2: Ja akurat wiem, co to jest trasa festiwalowa i przyznam szczerze, że nieraz nią wędrowałam. Zaczyna się na pewno na PKP, czyli na Dworcu Głównym. Natomiast Dawid, chce zapytać w ogóle, jakie pomysły się zrodziły podczas właśnie Opole Connect na tę aplikację, no bo to studenci, tak, prawda, podkreślali, że nie wiedzą na przykład, gdzie, w którym konkretnym miejscu znajduje się mural Czesława Niemena.
0: Albo trasa festiwalowa.
1: Dokładnie. Zauważyliśmy, że młodzi ludzie nie mieli takiego zainteresowania festiwalem, dlatego, że tu była kwestia promocyjna. Młodzi ludzie myśleli, a to w sumie co to jest? To jest jakieś festiwale zamknięte, to trzeba za to płacić, po co i dlaczego? Ale nie wiedzieli, jaka jest w ogóle w tym historia. No i postawiliśmy sobie za punkt honoru, że musimy pokazać im tą historię, więc stąd zrodził się pomysł na taką aplikację, żeby zaangażować ich w taką grę i przy okazji pokazać ten festiwal troszeczkę z innej odsłony. Stąd pojawiły się zarówno pomysły związane z muralami, gdzie są wszystkie murale, nie wszystkie murale udało im się znaleźć, a tak to wszystko mają w jednej aplikacji, trasa festiwalowa, czyli o co w tym chodzi, co to są za te właśnie magiczne ptaszki opolskie, które są na tej trasie.
0: Właśnie.
1: Więc mieliśmy tutaj możliwość wyeksponowania tego w tej aplikacji.
2: W takim razie logujemy się do tej aplikacji, a potem 4 czerwca, o której wszystko startuje.
1: O godzinie 12. Zapraszamy, wtedy będzie możliwość zarejestrowania się, uzupełnia się tam taki krótki quiz, co brzmi w nas i dostajemy wylosowanego awatara pod dany klimat muzyczny.
0: No proszę, proszę.
1: To taka jest niespodzianka dla każdego.
2: To jeszcze dodajmy, jak w ogóle trafić na tę stronę z aplikacją jakbrzmiopole.pl. Wchodzimy, wpisujemy w sobie właśnie w okno wyszukiwarki i tam nam się wszystko wyświetla. Tam korzystamy od 4 czerwca, od 12 bierzemy udział w niesamowitej zabawie. Pierwszy raz testujemy.
1: Tak jest.
0: No to życzymy, żeby jak najwięcej użytkowników było i żeby poznawali te wszystkie tajemnice festiwalowe miasta.
2: W tym Radio Opole.
0: I także oczywiście tak, maczamy w tym mocno palce i jesteśmy z tego dumni. Dzięki piękne za wizytę w studiu. O aplikacji Jak brzmi Opole opowiadał jeden z jej twórców, Dawid Pelczarski, Opole Connect. No i przypomnę, że przygotowana jest ona przez właśnie Opole Connect, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole. Fantastyczna sprawa.
2: Dziękujemy, powodzenia życzymy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Edek Sheeran w Radio Pole. Za 12 minut będzie 11, no a my już odliczamy dni, godziny do startu 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Ten, przypominamy, rozpocznie się w czwartek w Boże Ciało, a w amfiteatrze od 3 dni trwają intensywne próby z artystami. My tutaj tylko podsłuchujemy jednym uchem, wpadają do nas piękne dźwięki z amfiteatru, ale całe spektrum tego widowiska obserwuje na własne oczy Monika Matuszkiewicz-Biel. Dzień dobry.
1: Cześć Monika, jesteś
2: cześć,
1: tam.
2: Dzień dobry.
1: Hello.
2: Ale co się stało z naszym głosem Iwonki?
0: Dlaczego?
2: Bo ja słyszę, że ty straciłaś głos.
0: Nie, nie
2: coś
0: straciłam.
2: Chrypisz.
0: Tak, wiesz, ponętnie cię
2: chciałam
0: zapowiedzieć.
2: Krzyczałaś na Krzysztofa za bardzo.
1: W życiu, absolutnie. Opowiadaj.
0: Rozszyfrowałaś.
1: Opowiadaj, co tam się dzieje w tym amfiteatrze, bo jak nie pada deszcz, to ja nie wiem, dzieje się coś innego niż tam czasem jak lunie?
2: Ojej, tu się tyle dzieje, że naprawdę, słuchajcie, największą ciekawostką jest taka, że rozmawiałam przed chwilą z menadżerką zaplecza technicznego, z menadżerką scenografii i kiedy wszyscy wychodzą z amfiteatru, to ta ekipa dopiero przychodzi i właśnie jak myśmy przyszli, to ekipa idzie spać. I to jest takie fajne, że ten amfiteat właściwie cały czas żyje i rzeczywiście jak menadżerka ze mną rozmawiała, to już jak mówi, dobra, bo już chce iść spać, więc oni teraz idą spać, a przychodzą, kiedy my wychodzimy, więc ten amfiteat tak naprawdę przez ten tydzień, kiedy trwają próby muzyczno-kamerowe, cały czas tętni życiem, cały czas coś tutaj się dzieje, no bo kiedy trwają próby, tak jak teraz, no to niestety ta ekipa nie może pracować, nie może robić poprawek, a tych poprawek cały czas jest mnóstwo, no a czas też goni, no bo wszystko musi być gotowe na czwartek, na 4 czerwca, na godzinę 20, kiedy to rozpocznie się jedno z największych muzycznych wydarzeń w Polsce. A jeśli chodzi o to, co teraz tutaj się dzieje w amfiteatrze, to przed chwilą próbę muzyczno-kamerową miał Vixen ze swoim utworem Stara Dusza, bo trwają próby do koncertu premiery. I to jest taki, wydaje mi się, jeden z ciekawszych koncertów, jeśli chodzi o ten festiwal, no bo słyszymy coś, czego jeszcze, co jeszcze się nam tak nie ograło, prawda?
0: Mm-hmm.
2: Ale też wiem, że Vixen chyba będzie u was.
1: Tak,
2: dobrze?
1: Czekamy na gwiazdę.
2: Nie, jest tutaj do niosłe ptaszki.
0: Ja muszę powiedzieć, że jesteśmy umówieni i mam nadzieję, że do tej randki radiowej dojdzie.
1: Mniej więcej
2: no to,
1: za pół godziny.
2: Słuchaj, tu go już nie,
1: nie
2: ma na scenie, więc może leci do ciebie, Iwonka.
0: Tak.
2: Taką mam
0: liczę
2: nadzieję.
0: Na to.
2: No ale i co jeszcze? Teraz będzie próbował się Krzysztof Iwaneczko. No i tutaj oczywiście wiemy, że damska część publiczności będzie robiła
0: ja też
2: podczas koncertu.
1: No wiadomo, po prostu Krzysztof, no i
2: no ja też.
1: Jasne, no.
2: Nie, Krzysztof. Przepraszam,
1: Monika,
2: ale no nie.
1: Jeszcze dzisiaj
2: nie
1: Fabiańskiego pewnie zobaczysz na scenie, też będą ochy i achy, pewnie jak razem z Darią wystąpią. Jest taki plan chyba na dziś.
0: Oj, rozszyfrowałeś Monikę. Ale... Monika, a co po premierach jeszcze dzisiaj?
2: Po premierach jeszcze hip-hop, no i tutaj też wiele, wiele będzie się działo, no bo i Molesta Evenement, i Wona, i Eldo, i Oester, przeczytałam tych, których znam, przepraszam.
1: Zalia ma być
0: ale
1: też.
0: Dzisiaj Zali ponoć na próbie nie będzie.
2: Właśnie. Z tego co mam rozpiskę aktualną, chociaż ona już nie jest aktualna, była
1: też
2: aktualna.
1: Też mamy taką aktualną, która jest nieaktualna, rozpiskę, tak.
2: Ale ja mam tą, co była drukowana dzisiaj o 9 rano, wiesz,
1: że
2: ona już
1: jest
2: aktualna.
1: Fantastycznie.
2: Więc ja nie wiem, no, z tego wynika, że nie ma być Zali, ale może wy macie już bardziej aktualną niż ja mam aktualną.
0: Mamy taką wiedzę aktualną, że Zali ma przyjechać w piątek i ma zaśpiewać w piątek.
1: Ja dzwoniłem do jednego z menadżerów Gwiazdy Jednej, nie będę już może wrabiał do której, i mówię, bo według naszej rozpiski nie jestem pewien, czy jest aktualna, pani będzie śpiewać tu i tu, a pan, to pan ma w ogóle rozpiskę, bo ja nie mam, powiedział menadżer Gwiazdy.
0: Ale
1: więc tak to wygląda
0: to
1: w stronie organizacyjnej.
0: To jest właśnie piękno tego festiwalu, że z takiego chaosu potem się robią piękne, uporządkowane cztery dni wspaniałych koncertów.
2: Że patrząc na to, jak on wygląda dzisiaj, ten nasz amfiteat i ta scena, to ja naprawdę cały czas nie wierzę, że za 2 dni tutaj będzie festiwal i to wszystko się uda. W tamtym roku pamiętam, że jeszcze w czwartek rano tutaj trwały ostatnie poprawki i ja mówię, jak oni zdążą? A tutaj 20, wszystko gra, proszę państwa, co się nie uda. Ale za godzinkę będziemy mogli posłuchać, za niecałą godzinkę, będziemy mogli posłuchać Maćka Skiby, który zaśpiewa na premierach Wołam, bo rozmawiałam z nim tuż przed próbą i co ciekawe, to jest, można powiedzieć, debiutant w premierach, bo Maćka nigdy wcześniej nie było w Opolu.
0: O, proszę.
2: I jego historia z festiwalem też jest bardzo ciekawa, ale to już za godzinkę zdradzę, co i jak z Maćkiem poszło nie tak rok temu.
1: No dobrze, to czekamy.
0: Bardzo dziękujemy. Monika Matuszkiewicz-Biel jest w Opolskim Amfiteatrze. Będziemy się z nią jeszcze dzisiaj łączyć. Monika, czatuj
2: ja
0: tam na te najlepsze gwiazdy.
2: Krzysztofa,
0: wiadomo.
2: Przepraszam. Ja muszę lecieć.
1: Pewnie. Pozdrów Krzyśka od Krzyśka.
0: No. Dobrze, pozdrów wszystkie gwiazdy w ogóle od
2: dobrze.
0: Nas.
2: Okay,
0: do usłyszenia.
1: Pa, pa.
3: Radio Opole. Ciszy nie będzie.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
3: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
4: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką.
5: Operacja Czysta Rzeka.
6: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
7: Po reklamie.
8: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. W dniu bez krawata słuchacie oczywiście Radio Opole. A teraz czas na najświeższe wiadomości ze świata, kraju i regionu.
9: Rząd zajmie się projektem w sprawie ograniczenia dzieciom dostępu do pornografii. Komitet Polityczny PiS będzie obradował nad sprawą stowarzyszeń. W wiadomościach także kolejny krok w kierunku budowy akwaparku w Opolu.
0: Wiadomości Radio Opole.
10: O szczegółach Roman Juranek.
9: Dzisiaj rząd ma się zająć projektem ustawy o ochronie dzieci przed dostępem do pornografii w internecie. Dostawcy stron z takimi treściami będą zobowiązani do wdrożenia skutecznego mechanizmu weryfikacji wieku. Ponad połowa dzieci w wieku od 12 do 18 lat styka się z pornografią w internecie, powiedziała w Polskim Radiu kierowniczka działu reagowania na nielegalne treści w internecie w NASK Martyna Różycka.
11: Czyli ogląda aktywnie, od czasu do czasu natrafia na tego typu treści, a regularnie 30%. Nawet jeżeli dzieci aktywnie poszukują, szczególnie te młodsze dzieci, pytanie brzmi, jakiego rodzaju wyniki powinny otrzymać, bo na pewno nie powinny otrzymać pornografii, nawet jeżeli tego rodzaju treści poszukują z ciekawości.
9: Jak dodaje Martyna Różycka, przeciętny wiek, w którym dziecko napotyka treści pornograficzne w sieci, to 11 lat, ale problem dotyka także młodszych dzieci 8-9-letnich.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
9: Sprawa Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego może stanąć dziś na Komitecie Politycznym Prawa i Sprawiedliwości. Został zwołany w celu przyjęcia sprawozdania z działalności partii. W nieoficjalnych rozmowach politycy ugrupowania potwierdzają jednak, że może być też mowa o działalności wszelkich stowarzyszeń wewnątrz PiS. Kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek uważa, że powinny być one zakazane.
12: Moje zdanie jest zupełnie jasne, co zawsze. Prawo i Sprawiedliwość jest jedną wielką partią z różnymi nurtami i dla każdego jest miejsce, jeśli chodzi o wspólny fundament. Bo na fundamencie wspólnym trzeba być. Również jeśli jeśli chodzi o różne spojrzenie na detale dotyczące polityki, więc nie ma potrzeby tworzenia jakichkolwiek stowarzyszeń działających wewnątrz partii Prawo i Sprawiedliwość.
9: Posiedzenie Komitetu Politycznego PiS odbędzie się w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie, początek o godzinie 16.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
9: Nowa hala sportowa powstała przy szkole podstawowej numer 9 w Kędzierzynie-Koźlu. To obiekt z wysuwanymi trybunami, zapleczem sportowym. To historyczny moment dla naszej szkoły. Po latach starań otrzymaliśmy obiekt na miarę naszych sportowych osiągnięć, mówi Aleksandra Pasoń, dyrektor placówki.
7: Cieszę się, że nasi uczniowie, trenerzy, nauczyciele będą mogli odbywać swoje zajęcia, treningi, ćwiczyć w miejscu, które jest już nowoczesne, wielofunkcyjne, na miarę tak naprawdę XXI wieku. Myślę, że w przypadku nas, kiedy jesteśmy szkołą, która prowadzi oddziały mistrzostwa sportowego i oddziały sportowe w pływaniu, to jest taka nowa szansa dla tych uczniów.
9: Cały czas staramy się poprawiać naszą infrastrukturę sportową, dodaje Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna-Koźla.
13: Wygląda jak lądowisko, naprawdę ogromna sala, pełnowymiarowa. Uważam, że szkole numer 9 należała się taka sala gimnastyczna. To jest szkoła sportowa i mam nadzieję, że wykorzystają ją w 200%.
9: Inwestycja kosztowała ponad 9 milionów złotych, 70% tej kwoty samorząd pozyskał w ramach programu Olimpia. Kolejny krok został postawiony natomiast w kierunku budowy akwaparku w Opolu. Zakład komunalny ogłosił przetarg na budowę obiektu. Ten ma stanąć w miejscu starego stadionu miejskiego przy ulicy Oleskiej. Koszt inwestycji oszacowano na około 250 milionów złotych. Plany są ambitne, powiedział Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza.
14: Będzie o powierzchni około 3300 metrów kwadratowych. To powierzchnia wody, także miejsc do wodnej zabawy będzie naprawdę sporo. Obok akwaparku dostępnych będzie 450 miejsc parkingowych, w tym 71 w parkingu podziemnym. Co ważne, akwapark będzie też miejscem schronienia dla 800 osób. Opcją będą tak zwane panele multimedialne, które zmienią budynek akwaparku w kino.
9: Zakład komunalny czeka na oferty, których otwarcie ma nastąpić w lipcu. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na wiadomości w południe w imieniu Joanny Matlak.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Pięknie świeci słońce, kilka chmur jest na niebie. No na razie nie pada, ale słuchajcie, żeby nie było tak dobrze, to oczywiście w prognozie mamy, że możliwe przelotne opady deszczu. Przelotne, to mam nadzieję, że nie będzie takiego oberwania chmury jak wczoraj w okolicach 14.30. Dziś do 25 stopni nawet w regionie. Wiatr początkowo słaby, zmienny, później słaby, umiarkowany, a przede wszystkim to południowo-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale będzie rosło do dużego i nad ranem znów może pokropić. W nocy tak od 11 do 13 stopni.
10: A w Nysie, do której właśnie zmierza nasz edytor Roman Juranek, 23 stopnie. W Brzegu, w Namysłowie, w Kluczborku, w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu po 24.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: A na zegarze mamy już 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry we wtorek. Mówią wam Iwona Tokarska.
8: Krzysztof Rap, cześć i czołem. Nadal jest z nami Paweł Oliwa, który program realizuje.
10: A na antenie już teraz specjalnie dla was Miley Cyrus, Walk of Fame.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
4: No już, już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.

0: Duet na fali.
1: 16 minut po godzinie 11 trwają próby do 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
2: Odmłodzić się chciałaś.
1: No bo 50. taki młody człowiek jest w naszym studiu, który śpiewa o starej duszy.
2: Prawda.
1: Vixen, cześć.
3: Cześć, bardzo mi miło.
1: Vixen, czyli Darek Szlagor. I w ogóle ciekawostka tutaj na samym starcie. Vixen w ogóle w Wikipedii ma zdjęcie, słuchajcie, z koncertu na Hip Hop Fest Nysa 2012.
3: Prawda, tak. Czasami dalej tak się czuję. Ja bym był w tym samym wieku.
1: Czyli zobacz, ty jesteś bardzo mocno z nami związany. Z tym regionem.
3: No tak, tak. Był taki czas, że w Nysie grałem chyba właśnie w tamtym mniej więcej okresie. W Nysie chyba trzykrotnie w ciągu roku grałem. Także no. Ale od tamtego momentu chyba jeszcze nie byłem.
2: Po Nysie to już możesz oprowadzać. A jeśli chodzi o Opole i tą piękną scenę naszego opolskiego amfiteatru, z której to jesteśmy tak dumni, to ty tu już byłeś, czy to jest twój pierwszy raz?
3: W Opolu byłem, natomiast na scenie tej, której będę miał przyjemność zagrać 5, no to jeszcze nie byłem.
2: No to pięknie, bardzo... będzie debiut, ale w zasadzie premiera.
3: Tak, bardzo ładna scena, no na pewno... Dobrze się słyszałem, jestem po próbie.
2: Właśnie,
3: aktualnie.
2: Po próbie,
3: bardzo
2: tak?
3: Dobrze się słyszałem, także nie będę miał na nic wymówki. Jak coś pójdzie nie tak, zostało tylko to, co wniosę na scenie. Na scenę. No i co? Czekamy, no. Dwa dni, trzy dni, nie wiem.
1: Czy ty się spodziewałeś, wysyłając piosenkę do tego konkursu premier, że no, uda ci się dostać do tej ścisłej dziesiątki, o ile się nie mylę?
3: Ja ci powiem tak, uczciwie. Menadżer powiedział, zgłaszamy piosenki na festiwal w Opolu. Ja powiedziałem, dobra. I zapomniałem o tym. I jakoś to nie myślałem o tym. I później był kolejny telefon, mówił, że dostaliśmy się. I pomyślałem sobie, kurczę, no fajnie. Fajnie, nie wiedziałem, ile było zgłoszeń, nie wiedziałem nic, poza tym, że dostaliśmy się. Później się dowiedziałem, że było około 400 zgłoszeń.
2: Sporo było, tak. Nawet chyba rekordowo tutaj Jarosław Wasik mówił w tym studiu.
1: I debiuty, i premiery, tak.
2: I w jury, i tak. To, no, jesteś wybrańcem, można śmiało powiedzieć, możesz się tak czuć.
3: Poczułem się bardzo, bardzo tak, no fajnie, miło mi się zrobiło, że akurat moja piosenka została... jakby uhonorowana w tych 10, które będą miały możliwość pokazania na scenie. No i co? No ja przygotowywaliśmy się do tego występu dość długo. Także no tyle, ale czy...
1: Będziesz na scenie sam, czy będziesz z muzykami, będziesz z tancerzami?
3: Z Bendem i z tancerzami, którzy też opowiedzą historię jakby taką, która obok tego numeru się
1: rozgrywa,
3: opowiada. No i myślę, że to dopełni takiej całości.
2: Będzie na spokojnie, czy stawiasz na jakiś show? No bo to jest festiwal taki mocno telewizyjny, tam jest wszystko pod kamery, jest dużo świateł, widziałeś już tą scenę, ile tam jest tych wszystkich wyświetlaczy, telebimów, to wszystko później żyje, to jest jedna wielka feria, barw teledysk można nakręcić od razu. I jak ten twój występ się w to wkomponuje?
3: Tak, wiesz co, ja jestem jakby... Nie chcę powiedzieć o strategii, bo to jest złe słowo, ale mój występ chyba będzie trochę z boku tego wszystkiego. Ja chcę opowiedzieć swoją historię. Chcę, żeby to było w zgodzie ze mną, nie chcę nikogo udawać, nie chcę robić z tej piosenki innej piosenki. Ta piosenka to jest Stara Dusza, ona ma określony klimat i tym klimatem chcę zarazić publiczność i chcę go po prostu pokazać, a jak to się ma na tle pozostałych występów, to jakby już nie jest moja broszka i tyle. Ja chcę po prostu zrobić fajny występ i być sobą na scenie.
1: Czyli swoje serce oddajesz starej duszy, to w takim razie, gdybyśmy mogli poprosić cię o to, żebyś zapowiedział właśnie tę piosenkę, którą jako pierwsi w ogóle w kraju zagraliśmy na antenie Radio Opole, Stara Dusza. Jak byś tę piosenkę zapowiedział?
3: Bardzo mi miło zapowiedzieć piosenkę Stara Dusza, do której muzykę zrobił Tab. Właśnie teraz w Radio Opole zapraszam.

0: Meghan Trainor. Na antenie Radio Pole w utworze Pink Cadillac. No, z tego co wywnioskowałem, raczej żadnych samochodów na scenie podczas występu Vixena na scenie Opolskiego Amfiteatru nie będzie. Będzie raczej skromnie, bez fajerwerków. No, bo ważny jest przekaz utworu, który zaśpiewa w piątek, czyli Stara Dusza, i mogliśmy przed chwilą tego utworu posłuchać. A propos Opola, na którym przyznałeś, że będziesz pierwszy raz na tej scenie. Jest jeszcze, powiem tak, potraktuję cię jako młodego człowieka. W twoim pokoleniu jakiś nimb Opola.
1: Bardzo mi miło.
0: Trzeba się pojawić, trzeba tu wystąpić, że to coś znaczy, że wtedy inaczej koledzy patrzą, a ty możesz wyżej nos podnieść. Jest takie coś
1: czy
0: jeszcze?
1: Trzeba się pojawić? Nie wiem, czy trzeba się pojawić, ale czy to coś znaczy? No jak najbardziej znaczy, bo jednak to jest no, legendarny festiwal, który oglądali moi rodzice i dziadkowie. Moja mama wielokrotnie dopytywała, czy będę w Opolu.
0: O, proszę,
1: a ja wtedy nie wiedziałem, czy będę, i milczałem, mówię, może, i później się dowiedziała, że jednak będę, i ucieszyła się. Dla nich to też jest, wydaje mi się, coś takiego fajnego, bo jakby ta historia, którą oni jakby czas, inaczej, edycje, które oni widzieli i obserwowali, no to jest jakby ileś więcej, no nie, bo oni jakby śledzą to dużo dłużej ze względu na wiek, i wydaje mi się, że ta legendarność tego festiwalu jest tym mocniejsza, ale to nie zmienia faktu, że nie podchodzę do tego poważnie, podchodzę do tego poważnie, i dla mnie to też jest duże wydarzenie.
2: A jak ma mama na imię?
1: Zofia.
2: No to myślę, że pani Zofia ucieszyłaby się, gdybyś Karolinkę przywiózł z tego Opola do domu, czyli tę główną nagrodę.
1: Na pewno by się ucieszyła. Ja też bym się ucieszył, tata by się ucieszył, wszyscy by się ucieszyli. Ale czy myślę o tym? Myślę o tym, żeby dać dobry występ. A co z tego przywiozę? Na pewno doświadczenie fajne.
2: A powiedz, czy u ciebie te wakacje zbliżające się są wypełnione po brzegi? Jak twój
0: grafik, tak?
2: Dokładnie.
1: No, gramy w trochę koncertów. Czy jakby terminarz jest wypełniony po brzegi? Myślę, że znalazłoby się tam jakieś miejsce. I dobrze, bo w tym roku myślę, że udam się na jakieś wakacje, bo w tamtym roku nie byłem. Także to miejsce też będzie wypełnione odpowiednio.
2: Darek, muszę jeszcze zapytać, bo ty w ogóle fantastycznie wyglądasz. Państwo tego nie widzą.
0: Ale zobaczą.
2: Chociaż zobaczycie to w naszych mediach społecznościowych. Darek ma w ogóle no taki jeansowy, powiedziałabym, na sobie outfit z różnymi tam w ogóle obrazami, ale do tego ma idealnie dopasowaną fryzurę. Opowiedz proszę.
1: To całkowity przypadek. Wczoraj wieczorem jakby, jak się kładłem spać, bo musiałem wstać dzisiaj bardzo wcześnie, przed piątą, i wiedziałem, że rano nie będę miał ani głowy, ani czasu na zastanawianie się, co ubiorę, i wczoraj przed położeniem się spać popatrzyłem do szafy, stwierdziłem, dobra, to przygotowałem, no i tak się złożyło.
2: Klasyka. Włosy też pofarbowałeś?
1: Nie, no akurat włosy wcześniej. No ale tak sfitowało.
0: No klasyka u facetów, no bo tak, bo panie już słyszymy, kto ma po ile kreacji, że to było miesiące wybierania, zastanawiania się, szycia, poprawek, prawda? Wstał człowiek, ubrał się i poszedł zaśpiewać koncert w Opolu. Bez jakichś tam, nie wiadomo, jakichś ceregieli.
1: Ja od czasu do czasu potrzebuję...
0: I też jest efekt wow.
1: Ja potrzebuję sobie zrobić jakąś zmianę taką, która faktycznie coś zmieni, jak patrzę do lustra. No i teraz akurat był taki czas i taki impuls, żeby zrobić coś z włosami, ponieważ miałem długie i denerwowało mnie to, jak wstawałem rano.
0: Czy
1: miałem we wszystkie strony włosy.
0: Znam to uczucie, znaczy już teraz nie znam. Też miałem długie, jak nawet pewnie przez telefon ostatnio rozmawialiśmy, to ja miałem długie i takie coraz bardziej siwe, gandalfowe włosy.
1: Jak się czujesz teraz?
0: Jak
1: się czujesz
0: teraz? Jak młody Bóg.
1: Proste. No. Wiatr, i teraz ten wiatr we włosach się zrobił. No.
2: Darek, ja mam jeszcze do ciebie taką propozycję, bo słuchacze dzisiaj walczą o wejściówki w ogóle na festiwal. Gdybyś ty miał możliwość też o taką wejściówkę powalczyć, to jakbyś odgonił ten deszcz, żeby nie przyszedł na polski festiwal?
0: To jest nasze pytanie dzisiaj konkursowe i prosimy, żeby jakoś zaklinali tą pogodę, żeby nie było deszczu. Jak byś ty to zrobił?
1: Sio.
0: Po staropolsku.
1: Chyba tak.
2: Dzięki bardzo. Vixen był naszym gościem. Powodzenia w trakcie koncertu premier. Mocno ściskajcie za niego kciuki, bo będzie prezentował swoją starą duszę, a teraz my zaprezentujemy jego piękną panią, moją panią w Radio Pole.
0: Dzięki.
1: Pozdrawiam.

0: Roxette pyta, how do you do, czyli jak się macie? No myślę, że macie się świetnie, zwłaszcza jeśli macie okazję wygrać w Radio Opole taką podwójną wejściówkę na pierwszy dzień opolskiego festiwalu, bo dziś takową dysponujemy, no i chcemy ją komuś wręczyć. Dokładnie to jest na ten czwartkowy koncert, czyli tam mamy debiuty i super jedynki. Co natomiast trzeba zrobić, żeby wygrać wejściówkę na festiwal? Trzeba do nas zadzwonić i odpowiedzieć na jakże trudne pytanie.
1: Tak, słyszycie to? To jest ASMR, czyli takie wydawanie po prostu dźwięków, żeby sprawić komuś przyjemność. Mam nadzieję, że sprawiam wam tę przyjemność. Wybierzcie numer telefonu 7745-41541 i dajcie znać, jak przegonić deszcz, żeby nie dotarł na festiwal.
2: Proponuję całej widowni Święta Piosenki w Opolu zalać się pozytywnymi myślami. Może podczas przyszłorocznego konkursu będzie już zadaszenie, więc tegoroczny konkurs będzie historyczny, warto mieć w nim udział. Może warto też w swoim wyglądzie zadbać o elementy, które kojarzą się nam z deszczową aurą, na przykład przebrać się za olśniewającą błyskawicę, luźną płytę chodnikową, która po nadepnięciu opryskuje nam buty, zrobić fryzurę na elektrodę lub makijaż na pandę. Z takim dystansem do samych siebie wszyscy będą czuć się swojsko, bliżej siebie i świetnie się bawić. Pozdrawiam!
1: Pozdrawiamy.
0: Fantastyczny telefon. No, dużo tam tych rad było, rzeczywiście. Prawie każda mi się podobała, oprócz tego makijażu na pandę.
1: Zwłaszcza ta pierwsza rada ci się najbardziej podobała.
0: No dobrze, ale zdaje się, że jest jeszcze jeden telefon, posłuchajmy.
3: Zapalam lampę LED-ową imitującą źródło światła, przykrywam kocem, który jest chmurą deszczową. Intensywnie myślę, aby nie padał deszcz od czwartku do niedzieli, w czasie 4 dni festiwalu, a tylko świeciło słońce. I powoli odkrywam koc tej lampy, aby rozproszyć chmury i pozwolić świecić słońcu. Wychodzę na zewnątrz i z dwóch patyków robię krzyż równoramienny, posypuję solą czubek patyka i deszcz powinien ustać.
0: No takie wudu, proszę pani redaktor, koleżanki. Takie rzeczy. Ja się aż zląkłem, jak to montowałem. Taka propozycja, jak też przegonić deszcz. No dobrze, czekamy na kolejne oryginalne pomysły. Na razie rzeczywiście ich wam nie brakuje. Jak przegonić deszcz, żeby nie kapało na głowę podczas festiwalu tegorocznego. Choć to przecież niby taka tradycja, to nie wiem, czy tak do końca wszyscy to lubią. Tak chyba średnio. 7745-41541, a podwójne zaproszenie na festiwal czeka u nas.

0: Whitney Houston w Radio Pole I Wanna Dance With Somebody. Kwadrans pozostał nam do południa. No i to jest bardzo dobra pora, żeby połączyć się ponownie z Moniką Matuszkiewicz-Biel, która jest w opolskim amfiteatrze i śledzi od samego rana próby, bo te próby trwają w najlepsze. Mogą szaleć, bo deszczu na razie nie ma, więc mogą próbować. Cześć Monika, kto tam teraz na scenie jest?
1: Cześć i czołem, do tego deszczu nie przywołuj, dobrze?
0: Dobrze.
1: Wy siedzicie w studiu, my tutaj, więc naprawdę, nam deszcz nie jest
0: potrzebny. Ale ty obcujesz z gwiazdami, wiesz.
1: No ale to wiesz, gwiazdy nie sprawią, że deszczu nie będzie. Dobra, wracając do rzeczy, co się dzieje w amfiteatrze. Wczoraj mieliśmy, w ogóle wy macie szczęście, jeśli chodzi o te wejścia, bo fajni artyści nam się trafiają. Wczoraj mieliśmy...
0: To jest wszystko obliczone.
2: Jaki głos? Kto to taki?
1: No kto to? No?
3: Jeszcze raz.
1: Wczoraj mieliśmy królową na scenie, dzisiaj mamy króla, czyli Michał Wiśniewski.
2: Kajne Gręce tam usłyszałam?
1: Tak. Ale to nie to będzie.
0: Takie buty.
1: Krzysiu, ja wiem, no to nie twój klimat.
0: Nie, czemu? Fryzura świetna.
2: Dobrze, Gumonia, dobrze.
0: Tak, opowiadaj
1: więc
0: dalej.
1: Więc tak, Michał Wiśniewski zaśpiewa utwór do moich dzieci, ale o czym ten utwór opowiada, tego dowiemy się za godzinę, bo mi się z Michałem Wiśniewskim udało porozmawiać tuż przed próbą, ale obiecałam państwu, naszym słuchaczom, że będzie ciekawostka związana z Maciejem Skibą, który też wystąpi w tym koncercie premier, będzie przed Michałem Wiśniewskim i on zaśpiewa piosenkę Wołam. O czym ta piosenka i dlaczego Maciej Skiba w tym roku mówi, że debiutuje w Opolu? Posłuchajmy.
4: Utwór jest o miłości, ale tej nieudanej tym razem, tej ciężkiej. A jak wrażenia? Troszkę czuję stresik, ale myślę, że będzie okej. Staram się go zwalczać, zawsze jak wychodzę na scenę. No i bardzo się cieszę, że mogę w ogóle wystąpić na tak legendarnej scenie.
1: Jak w ogóle wyglądała twoja droga do tego, żeby tu się znaleźć? Bo wiemy, że premiery były wybierane, trzeba było wysłać swój utwór, no i udało się.
4: W sumie to jest fajna historia, bo rok temu nie dostałem się na debiuty, bo... Rok temu właśnie byłem debiutantem. W sumie dalej się czuję jako debiutant w sumie. Więc fajnie, że w tym roku się udało i to na premiery bardzo duże zaskoczenie w ogóle. Nawet jak się zgłosiliśmy, nawet o tym nie myślałem, bo stwierdziłem, że pewnie się nie uda, ale się udało i jesteśmy tutaj dzisiaj.
2: Proszę bardzo, czyli w Opolu można spełniać swoje marzenia. A kto tam jeszcze ma dzisiaj wystąpić?
1: Dzisiaj będzie jeszcze Kuba Szmajkowski, będzie Jasiek Piwowarczyk, będą też Poparzeni Kawą 3, ale będzie również i na ten w sumie występ też czekam, będzie Andrzej Krzywy, Patrycja Markowska i Kamil Bednarek. Oni będą w takim trio śpiewać. I oni zaśpiewają piosenkę Fale, która miała premierę już patrzę na moją ściągę.
2: Ogólnopolską w Radio Opole.
0: Zapewne.
1: Dokładnie tak, ale premiera była w... Kiedy była premiera?
2: Chyba jakiś miesiąc temu.
0: W tym roku. Ustalmy.
2: Kojarzę, że w maju.
1: Dobrze. No i jeszcze będzie Daria i Fabiański. No i tutaj na tym już kończymy. Później wchodzi hip-hop i później będą próbować się nasi raperzy, tak można powiedzieć, hip-hopowcy.
2: Mania, może ty coś zarapujesz?
1: Oj nie. To nie, to...
2: To będę gnębić. To ja będę w takim razie gnębić rapa.
0: Na mnie też nie patrzcie, ja nie rapuję, ja tylko tak przypadkowo.
1: No ale nazwisko zobowiązuje.
0: Zobowiązuje, dlatego słucham metalu.
2: Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Atmosfera jest bardzo gorąca, wszystko się próbuje, wszystko jest już dopinane, bo dzisiaj te próby, można powiedzieć, są też takimi generalnymi, bo część artystów nie będzie mogła być na generalnej, więc oni też tutaj sprawdzają wszystko, dopinają na ostatni guzik. No a jak wygląda i co się będzie działo dalej, to oczywiście dowiedzą się tego państwo za godzinę.
2: Vixen nam zdradził, że bardzo dobrze się słyszał, że świetnie mu poszło na próbę, także ja trzymam mocno kciuki za wszystkich artystów, że oni będą mieli właśnie podobne spostrzeżenia. Dodam, że Kuba Szmajkowski to też się wybiera do nas do Radia Opole po 13,
1: tak,
2: się go spodziewamy. Monika Matuszkiewicz-Biel tymczasem na stanowisku dyżuruje i wyłapuje dla nas te wspaniałe gwiazdy. Monika, powodzenia i żeby
1: dziękuję,
2: cały czas słonko
1: do
2: dopisywało.
1: Realizatorskiego dźwięku.
2: Tak jest.
0: No to dzięki.
1: Tam jeszcze mnie
0: do usłyszenia.
1: Nie było.
0: Do potem. Pa, pa.
1: Pa.

0: Reklama.
1: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
2: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
4: Po reklamie.
5: Powolutku zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole we wtorek, to już drugi dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
6: Na ulicy Koraszewskiego w Opolu pojawią się ogródki gastronomiczne.
7: Miejsca parkingowe nie znikną.
6: Od jutra wchodzi przepis o obowiązkowych kaskach dla dzieci, a z informacji festiwalowych Poparzeni Kawą 3 drugi raz z rzędu wystąpią w premierach.
8: Wiadomości Radia Opole.
9: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. W ciągu kilku najbliższych dni na ulicy Koraszewskiego w Opolu powstaną ogródki gastronomiczne, informuje Opolski Ratusz. W ostatnim czasie przy tej ulicy powstały restauracja, lodziarnia, a od kilku lat działa tam też kawiarnia. Chcemy dać tym lokalom taką samą możliwość, jaką mają te w rynku, mówi Adam Leszczyński, rzecznik prezydenta Opola.
7: Ogródki powstaną, patrząc od strony ulicy Katedralnej po prawej stronie, czyli tam, gdzie właśnie te lokale powstały, w miejsce, w którym do tej pory funkcjonowały równoległe miejsca parkingowe. Te miejsca parkingowe nie znikną, one będą przeniesione na północną pierzeję rynku i w przeciwieństwie do ulicy Koraszewskiego, tutaj parkowanie będzie odbywało się na tak zwaną jodełkę, dzięki czemu więcej samochodów będzie mogło zmieścić się na północnej pierzei rynku.
6: Liczba miejsc parkingowych ma być zbliżona do tej w ciągu ulicy Koraszewskiego. Silne trzęsienie ziemi w południowych Włoszech, epicentrum wstrząsów o magnitudzie 6,2 odnotowano na Morzu Tyreńskim, około 40 km od Cosenzy w Kalabrii. Wstrząsy były odczuwalne w tym regionie, na Sycylii, a także w Apulii, Bazylikacie i Kampanii, w tym w Neapolu i u podnóży Wezuwiusza. Wielu mieszkańców Cosenzy i innych miast dzwoniło na służby ratunkowe, ale na razie nie ma informacji o zniszczeniach.
8: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Od jutra dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą czy deskorolką elektryczną. Za brak kasku będzie groził mandat w wysokości 100 zł. Będą musieli go opłacić rodzice dziecka. W 2025 roku na polskich drogach odnotowano 1158 zdarzeń, czyli o ponad połowę więcej niż 3 lata wcześniej, mówi Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
10: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników hulajnóg elektrycznych o ponad 40%.
6: Wraz z obowiązkiem noszenia kasków wzrośnie też minimalny wiek, który umożliwi korzystanie z hulajnogi elektrycznej na drogach publicznych. Od jutra będzie to 13 lat.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Trwają próby muzyczno-kamerowe koncertu premiery 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wśród wykonawców jest zespół złożony głównie z dziennikarzy Poparzeni Kawą 3. W tamtym roku debiutowaliśmy na Opolskim Festiwalu w premierach i teraz znów tu jesteśmy. To dobry znak, podkreśla lider grupy Jacek Kret.
11: Stanąć nie dość, że przed tą publicznością, ale przed kamerami na takim festiwalu. Znam tysiące osób, które by to chciały i tysiące, które chciały chciałby to powtórzyć. A nam się udało po raz drugi. Cieszymy się. 63. festiwal. Niektórzy z nas urodzili się w 63. roku. Powinno być dobrze.
6: Poparzeni kawą 3 zaśpiewają piosenkę zatytułowaną Twoje oczy z nowej płyty, która ukaże się jesienią. Koncert premiery w piątek po godzinie 20. I jeszcze info z ostatniej chwili. Komisja Europejska przelała Polsce kolejną transzę z Krajowego Planu Odbudowy. Dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Chodzi o 7 200 000 000 euro, czyli około 30 miliardów złotych. To czwarta transza w ramach 6. i 7. wniosku.
8: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: A tak właśnie a propos mokrych rzeczy, bo spodziewamy się deszczu dużo w trakcie festiwalu. To jest jedna rzecz, taka mokra, którą ja lubię, to przelew.
9: To myślę, że więcej osób lubi, wiesz, te mokre rzeczy.
5: A propos tego deszczu, to faktycznie spodziewamy się go dzisiaj, że może przelotnie po południu popadać, może też zagrzmieć. Od 19 do 24 stopni maksymalnie. Jutro nieco lepiej, nie, jutro jeszcze gorzej. Jutro jeszcze gorzej. Już tak chciałam.
9: No im bliżej do festiwalu,
5: ale mam zaburzony obraz rzeczy. Niestety nie będę wam mówić. Może nie będę mówić.
9: Mów samo
5: będzie
9: spadnie.
5: Padać.
9: Nie mów samo spadnie. Dobrze, 22 stopnie mamy w tej chwili w Opolu, podobnież w Kędzierzynie Koźlu, na Mysłowie i Brzegu, 21 w Kluczborku i w Nysie.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Ale za to czwartek będzie piękny. 26 stopni słoneczko.
9: Akurat.
5: Dzień dobry, witają się Iwona Tokarska.
9: Krzysztof Rabi, dołączył do nas Marcin Głowienkowski. Cześć.

0: Reklama społeczna.
1: Kiedy przyjedzie tata?
2: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
1: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
3: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
2: O nie, proszę, nie.
1: Co się stało? Gdzie jest tata?
0: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
4: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
5: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
6: Ja lubię cukierki.
7: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
8: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
9: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
10: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Cześć sąsiad, jak firma?
13: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
12: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
13: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
12: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
13: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
14: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
15: 17. Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzafon. Niedziela 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
16: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcia okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
17: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
11: Po reklamie.

0: 18 minut po godzinie 12. Martyna Baranowska, Michał Grobelny czy Jacob Ranko to osoby, które odwiedziły niedawno Radio Opole i które to wystąpią podczas koncertu debiutu 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, czyli w czwartek pierwszego dnia. Wiemy też, że ten dzień będzie otwierała Doda w pięknej stylizacji. Doda jest już po próbach, a i tak się doskonale składa, że ktoś z Was, kto się dzisiaj z nami skontaktuje i prawidłowo odpowie na nasze pytanie, to będzie miał szansę zobaczyć ich wszystkich na żywo na tej pięknej, legendarnej scenie.
1: To wszystko prawda, co Iwona powiedziała. Ja mogę tylko
0: z
1: od
0: głowy.
1: Siebie dodać skromnie, że pytanie konkursowe nawiązuje do aury, jaka zazwyczaj towarzyszy festiwalowi, czyli my pytamy dziś wprost. Jak przegonić deszcz, żeby tym widzom w opolskim amfiteatrze nie kapało na głowy, a prognozy są takie mało optymistyczne, to jest mało optymistycznie powiedziane. No i jakie są te recepty na przeganianie deszczu? Posłuchajmy.
2: Stanęłabym jak Kora i napisałabym, zatytułowałabym Opolski Spleen i zaśpiewałabym. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy naraz ze słońcem twarzą w twarz i myślę, że duch Kory rozgoni ten kłębiaste chmury i deszcz. I będzie słońce.
1: No piękny wykon, to jak pani by przypadkiem wygrała bilet, to od razu w tych debiutach może wystąpić, bo wokal jest, piosenka jest, słowa pani zna. Proszę bardzo.
0: Ale ja daję 10 na 10.
1: No proszę.
0: Dla mnie to było piękne wykonanie i pasujące faktycznie do rozganiania tej pochmurnej, brzydkiej pogody.
1: Ale to nie jedyna propozycja. Mm-hmm. Posłuchajmy następnej.
3: Chmury czarne, chmury deszczowe, nie boję się was. Wietrze, co targasz w chmury, przegoń je, przegoń daleko. Niech słońce radośnie wyjrzy za chmur. Niech na mej buzi gości uśmiech, ogniu piekielny, zabierz ten deszcz. Niech słońce płonie tak jak płomień świecy przez 4 dni festiwalu, od czwartku do niedzieli.
1: Hokus pokus abrakadabra, ja tu słyszę ewidentnie ostry cień mgły.
0: Niech słońce płonie.
1: Tak jest. No dobrze, dobrze, każdy sposób jest dobry, byle byłby skuteczny.
0: Jak to powiedział w ogóle nasz gość, Wiksen? Sio, sio, sio, sio, sio.
1: Tak, to była jego recepta na przeganianie.
0: 774-541-541.
4: Deszczu, deszczu, idź stąd, nowy nocha. Opolanie nie chcą, by festiwal znowu była wiocha. Leć popadać w tym tygodniu, ale do Warszawy. Oni nie mają tak cudownej zabawy. Jak już amfiteatr zadaszymy, to cię znowu zaprosimy. Pozdrawiam.
0: Bardzo, bardzo to było ładne. Faktycznie są takie przymiarki, żeby dach pojawił się na opolskim amfiteatrze, ale chyba od pomysłu do realizacji to jeszcze jest daleka droga.
1: Pewnie tak hopsiup i na pewno chyba jeszcze nie w przyszłym roku. No ale pomysł jest właściwie prawie klepnięty, tak?
0: No dobrze, no a co będzie w tym roku, jak spadnie deszcz? No trzeba go jakoś pogonić.
5: Najskuteczniejszym zaklęciem okazuje się po prostu ciepły kot z ulubioną kawą, dobrym humorem przed telewizorem, oglądając festiwal. Plum, plum, plum, plum, plum.
1: No tak, i wtedy sobie sprzed tego telewizora patrzysz jak na tych szczęśliwców, którzy te bilety kupili. Pada ten deszcz, a na ciebie nie pada. Jest to jakiś sposób.
0: 774-5-415-41. Dajcie znać, jak pogonić ten deszcz, te ciężkie chmury, żeby jednak nie dotarły na festiwal. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu, czyli na koncert debiutów i super jedynek.

0: Zbliżamy się do 12.30 i słuchacie Radia Opola. My już z Krzychem przekopaliśmy pół internetu, żeby wam zacytować co ciekawsze nagłówki, na jakie pewnie się natkniecie prędzej czy później. Katarzyna Skrzynecka chociażby zaszalała i zafarbowała włosy na krzykliwy burgund. Ekspert nie ma litości. Przaśny efekt.
1: Przaśny.
0: No jak tak można kobiecie powiedzieć? No starała się, farbowała pewnie z 4 godziny. Miliony monet to kosztowało, a tu przaśny efekt.
1: A człowiek i tak dalej nie wie, co to jest burgund. Nie, no dobra, trochę wie. Okej. Okay. Ja mam naprawdę tytuł niezły. Powiem nieskromnie, bo idzie on tak. Żona reprezentanta Polski kiedyś chciała zjeść kamień z czajnika, a teraz jest wag i kibicuje na trybunach. Niezły progres? Dopytuje portal.
0: O matko.
1: Od zjedzenia kamienia do kibicowania?
0: No na to nie wpadłam.
1: Jest progres.
0: Ale to ma jakieś kalorie ten kamień?
1: Nie wiem. Świetny tytuł. Gratuluję redakcji.
0: Była żona Marcina Prokopa z rozgogolonym przodem i niemal nagutkim tyłem wdzięczy się do obiektywu. Ja mam wrażenie, że odkąd w ogóle padła ta informacja o tym, że to małżeństwo się rozpadło, to pani Maria
1: tak.
0: jest teraz na
1: topie. Jest jej coraz więcej, tak. W coraz to bardziej skąpych strojach. Też to zauważyłem. Ja już teraz przechodzę za granicę. Tam to dopiero są celebryci. Uwaga! Kim Kardashian dla Lewisa Hamiltona wsiadła na rower. Widać, że go kocha.
0: O,
1: nie, no jak wsiadła na rower, to jest już love forever. Big. Nie, co na to siedmiokrotny mistrz Formuły 1.
0: Ona to zazwyczaj wsiadała do jakiegoś Ferrari albo Maybacha, tak?
1: A, no to wiesz.
0: A tu proszę, dla Lewisa
1: się znudziły takie szybkie
0: dla
1: fury.
0: Dla Lewisa wsiadła na rower.
1: Na rower. Piękne, prawda?
0: Piękne. Odpaliła blond i skradła własne polecajki. Fani nie zmilczeli. Metamorfoza Doroty Wellman.
1: Ależ tu w ogóle fani nie zmilczeli. To jest takie,
0: po jakiemu to jest?
1: Językowo tak ktoś chciał zaszaleć. Proszę, proszę. Dobrze, branża beauty, jak wiesz, nie zawodzi.
0: Dajesz.
1: I natknąłem się na taki oto tytuł. Uwaga. Ten aktywator skręca włosy jak sprężyny. Wydobywa skręt nawet z prostych pasm. No, jakbyś nie kombinował, zawsze będzie skręt jakiś.
0: Ale aktywator?
1: Tak. Ja no w ogóle nie wiem, o co chodzi w tym tytule, ale mnie urzekło.
0: Mam nadzieję, że kilka włosów na głowie po tym aktywatorze zostanie.
1: Na pewno będą kręcone.

0: Maciej Musiałowski pięknie nam zaśpiewał o świecie młodości, a kwiat młodości to w ogóle jest w opolskim amfiteatrze. Tam na scenie słyszałam przed momentem, że Kuba Szmajkowski, piękny, młody i wysportowany, się właśnie testuje na tych deskach opolskiego amfiteatru. A Monika Matuszkiewicz-Biel ma to szczęście, że po prostu się przygląda tym wszystkim artystom na scenie. Prawda, Monia?
1: Prawda, ale ja myślałam, że to mnie mówisz, że kwiat
2: piękna,
1: młodości.
2: Piękna, młoda i wysportowana, też na to czekałem, jak mam być szczery. No ja ci to powiem, Monika, ja ci to powiem. Piękna, młoda,
0: ale Monia tam ostatnio na rowerku bryka, to
2: kogo
0: ja
2: złowiłaś tak na mikrofon, powiedz.
1: Oj, kogo ja nie złowiłam. Złowiłam, jak już słyszeliśmy, Maćka z Kibet. Teraz wróciłam z wozu realizatorskiego, gdzie odwiedziłam realizatora dźwięku. I uwaga, taka ciekawostka, bo to się pojawi w wiadomościach Radia Opole. W tym roku jest ponad 200 sygnałów audio nadawanych z wozu realizatorskiego i ekipa realizatorska, która odpowiada tutaj za dźwięk w opolskim amfiteatrze, jest tutaj już 12 dni.
2: Myślałem, że powiesz, że 200 osób liczy.
1: Tak, nie, 200 osób nie, ale jeśli by tak policzyć wszystkie przyciski, no to może tych 200 przycisków jest i to jest naprawdę fascynujące, bo jednocześnie ja słyszałam same instrumenty albo słyszałam wokalistę z instrumentami, więc to jest takie wow, takie no ciekawe, coś innego niż artyści, którzy próbują się teraz na deskach opolskiego amfiteatru. No właśnie, udało mi się też porozmawiać z Krzysztofem Iwaneczko, ale to też Państwo będziecie mogli posłuchać na antenie, a udało mi się również dorwać Michała Wiśniewskiego, który po 25 latach wraca do opolskiego amfiteatru, wraca na festiwal opolski i zaśpiewa utwór Do moich dzieci. Przed chwilą była próba tego utworu i muszę powiedzieć, że jak na Michała Wiśniewskiego, to naprawdę jest spokojnie. Tu nie będzie fajerwerków, tu nie będzie błysku fleszy, tu będzie po prostu spokój. A o czym ta piosenka opowiada? Posłuchajmy.
3: To jest cudowny wiersz Tadeusza Rosa, który napisał przed śmiercią i wydawało mi się, że absolutnie z każdym słowem, które tam jest napisane przez niego, się zgadzam. Więc adaptowałem ten wiersz do muzyki i wydaje mi się, że wyszło bardzo piękne przesłanie, żeby dzieciaki zawsze pamiętały, że my będziemy z nimi na zawsze. Jesteśmy jedynym ich przyjacielem od początku do końca. Zawsze na nas mogą liczyć i mam zamiar się w ogóle nie poruszać, dlatego że tego wymaga ten utwór. I ja myślę, że wracam do Opola po 25 latach i jak mam być szczery, za każdym razem jest takie pytanie, co zrobić, żeby zadowolić publiczność. A tym razem ja już niczego nie muszę udowadniać, więc ja po prostu sobie przyjdę, stanę, no wiadomo, nie zaśpiewam, ale zawyję, bo nazywam się Michał Wiśniewski i mam nadzieję, że przekażę jakieś fajne, pozytywne emocje.
2: Monika, bardzo ważne jedno pytanie mam, muszę je zadać koniecznie, bo to jest jedyna okazja. Słuchaj,
1: słucham.
2: Skoro rozmawiałaś z Michałem Wiśniewskim, wiesz, on tam ma teraz pewne wakaty, oświadczył się?
1: Nie. No cóż, ale ja mam obrączkę na palcu.
2: Tym razem.
1: Może ją dojrzał.
0: Od razu zobaczył, że tam jest, wiesz, GPS, to co tam będzie startował.
1: Znaczy, albo moje dwuczłonowe nazwisko na akredytacji.
2: To jest i tak taka, wiesz, no jakby robota nie na pełen etat, tak na trochę, nie? Na, umowa na
0: no
2: czas.
0: Do czego ty, Krzychu, tam w ogóle podróżasz tę piękną, młodą dziewczynę?
1: Ale jak Krzysiu, mam jedno dziecko, jestem szczęśliwa i więcej nie planuję. I też nie mam zamiaru mieć 7 dzieci pod swoim skrzydłami.
2: Ale jakie oryginalne imiona mogłabyś powymyślać? Przecież to jest.
0: Dobrze, nie brnijmy,
1: może kochani, moje biedne dziecko z tym imieniem, to wiesz, nie
0: Monika,
1: pasuje do rodziny.
0: Bardzo ci pięknie dziękujemy za całą twoją pracę w opolskim amfiteatrze. Dzięki za wszystkie gwiazdy, które złapałaś specjalnie dla nas, z którymi ci się udało przez moment porozmawiać. Wiem, że będziemy się w kolejnych dniach również słyszeć na antenie Radio Opole. Więcej twoich relacji oczywiście w najbliższych wiadomościach.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Obojętność nie jedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Niezwykle. Czekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
0: Po reklamie.
4: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13. Mamy dziś wtorek, to jest drugi dzień czerwca. Za dwa dni festiwal. Sprawdźmy, co ważnego dzieje się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
5: Minister Żurek chce uchylenia immunitetu Patrykowi Jakiemu. Europoseł odpowiada i mówi o ośmieszaniu się. Trzeba rozmawiać o zrównaniu wieku emerytalnego, tak twierdzi minister Pełczyńska-Nałęcz. 5 lat temu wygrał debiuty, a teraz zaśpiewa w koncercie premiery. O kim mowa? Zapraszam na szczegóły.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: A przed mikrofonem Joanna Matlak.
5: Na początek jeszcze Ściborzyce Wielkie, to powiat głubczycki. Jak poinformowali strażacy, w jednym z budynków gospodarczych doszło do wybuchu 11-kilogramowej butli z gazem. W budynku były dwie osoby, odniosły obrażenia i w tej chwili są pod opieką ratowników. Sam budynek nie uległ uszkodzeniu i na miejscu jest 5 zastępów straży pożarnej.
6: To dzieje się teraz w regionie.
5: Jest wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu, europosłowi Prawa i Sprawiedliwości. Waldemar Żurek, prokurator generalny, przekazał dokument Robercie Metsoli, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Chodzi o wyrażenie zgody i pociągnięcie polityka do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy pełnienia przez Patryka Jakiego funkcji wiceministra sprawiedliwości. Wówczas miał on wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie awansu jednego z pracowników. Decyzje były podejmowane w czasie prowadzonego postępowania dyscyplinarnego wobec tej osoby, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratury krajowej.
8: Ustalony funkcjonariusz służby więziennej, informatyk z wykształcenia w jednym z regionalnych ośrodków szkoleniowych służby więziennej, nagle został przeniesiony do biura kwatermistrzowsko-inwestycyjnego w centralnym zarządzie służby więziennej, nie mając kompetencji w zakresie wykształcenia ani doświadczenia.
5: Europoseł Patryk Jaki skomentował sprawę w mediach społecznościowych i jego zdaniem, tu cytat, władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Zrównania wieku emerytalnego nie ma w umowie koalicyjnej, ale trzeba o tym problemie rozmawiać z ludźmi. Tak mówiła dziś w Szczecinie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szefowa Polski 2050 ruszyła na terenowe spotkania z wyborcami, odwiedza Szczecin i Stargard. Jak mówi Polskiemu Radiu, to okazja, by porozmawiać o postulacie zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
9: Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz politycy zwykle nie mają odwagi rozmawiać o podnoszeniu wieku emerytalnego.
10: Panuje jakiś tabu, strach przed mówieniem ludziom prawdy.
9: A realia to, jak mówi minister, niższe emerytury, krócej pracujących kobiet i coraz większe obciążenie młodego pokolenia. Jak dodała, zmiany są nieuniknione, choć potrzeba czasu, by do nich przekonać społeczeństwo i polityków.
10: Nie mówię, że ta zmiana zdarzy się jutro i przed wyborami, bo tego nie będzie, ale bez tej rozmowy te zmiany spadną jak piorun z nieba i tak z ludźmi postępować nie wolno.
9: Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: W 2019 roku wygrał debiuty na 56. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki, a później wielokrotnie powracał do Opola. Sargis w tym roku powalczy w konkursie premiery. Wygrana w Opolu była dużym przeżyciem i nie przeszkodziło mi to w rozwijaniu kariery, podkreśla wokalista.
11: Na pewno pomogły, bo to zawsze jest wiatr w skrzydła. Kolejna możliwość, żeby pokazać się szerszej publiczności. Najważniejsze było to, że dało taki bodziec do pisania autorskiej piosenki. Piosenka Ziemia, czyli mój singiel z debiutanckiej płyty, która wychodzi już w czerwcu, dostał się na ten konkurs. Wspominam tam dużo o symbolach polskiej kultury, o wybitnych mistrzach polskiej piosenki i gdzie zaśpiewać ten utwór, jak nie właśnie na festiwalu w Opolu. I cieszę się, że 5 czerwca zaśpiewam podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
5: W koncercie premiery wystąpi 10 uczestników, a zaśpiewają w piątek 5 czerwca, a sam 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki rozpocznie się w czwartek i potrwa do niedzieli.
6: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: No i dokładnie przez te wszystkie festiwalowe dni jak na razie prognozy pokazują, że będzie padać. No zobaczymy, może jeszcze jest jakaś nadzieja, że nasi słuchacze odgonią ten deszcz. Natomiast dziś też może pokropić, tak jakoś przelotnie po południu. Jest wzmianka w prognozie, od razu ostrzegam. Burz już nie powinno być, ale może pokropić. Do 25 stopni maksymalnie w regionie. Wiatr słaby, zmienny. Głównie to taki północno-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, ale będzie rosło do dużego i nad ranem też może pokropić. No i na termometrach w nocy tak od 11 do 13 stopni.
7: A aktualnie najchłodniej jest w naszym regionie w Kluczborku i w Nysie tam po 23 stopnie, w pozostałych miastach po 24.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: A na zegarze 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry we wtorkowe popołudnie. Mówię wam Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Marcin Głowienkowski cały czas z nami jest. Uśmiecha się i program realizuje.
7: A kto śpiewa?
4: Amy McDonald śpiewa. Dream On.
7: Bardzo proszę dobrze.
4: Śnijcie z nami.

0: i reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
2: Opolakra, największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca, lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Po reklamie.

0: Dagny w utworze Rain. No, ciekawe, czy będzie padać, czy nie będzie padać. Wszystko wokół tego deszczu się jednak kręci, jeśli chodzi o festiwal. No dobrze, ale my teraz nie o deszczu i nie o festiwalu? Nie, właśnie dobrze, właśnie o tym będzie. Słuchajcie, bo mamy w konkursie do wygrania podwójną wejściówkę na pierwszy dzień opolskiego festiwalu, czyli na czwartek, a tam koncert debiutów i super jedynek. Czy będzie padać, tego nie wiemy, ale na pewno wiemy, że jest duże prawdopodobieństwo. W związku z tym pytanie dotyczy...
1: Jak odgonić te ciężkie deszczowe chmury, żeby nie wybierały się na tegoroczny festiwal? Propozycja Vixena, który odwiedził dzisiaj nasze studio, była taka sio, sio, sio. A jakie są wasze pomysły?
2: Mój pomysł na uniknięcie deszczu podczas festiwalu jest bardzo prosty. Sprawdzony, to już mój dziadek mówił, że jest to wykonalne i naprawdę działa. Po prostu wszystkie służby miejskie lub festiwalowe lub łącznie powinny wziąć takie długie grabie i przeciągać te chmury, które nadciągają nad Opole. I to skutecznie powinno działać, jak mówił mój dziadek.
0: A mi się to kojarzy z tym powiedzeniem, że z motyką na słońce się wtedy rzucili, jak z tymi grabiami na chmury.
1: Racja, racja.
0: Nie wiem, czy poskutkuje.
1: Dobrze prawisz, kolego. 774-5-415-41. Czym przegonić ten deszcz, żeby odpuścił na festiwal?
3: Nie wolno przeganiać deszczu. Dlatego ja zaprosiłam deszcz do mojego ogrodu. Deszcz przyjął zaproszenie i codziennie będzie podlewał mój ogród. I będzie omijał opolski amfiteatr. A ja uwielbiam deszcz, więc usiądę pod jabłonią i będę się nim delektować.
1: A to proszę nam adres tutaj podesłać, to my przekierujemy wszystkie te deszczowe chmury tam do pani, do ogródka. Bo ja bym też jednak chciała, żeby trochę więcej słońca ostatnio było.
0: No dobrze, dobrze. Jeszcze jest jedna propozycja. O, tutaj to naprawdę ostro będzie się działo.
4: Mój niezawodny i skuteczny sposób na piękną pogodę w czasie festiwalu już przygotowany. Na Allegro zakupiłam 4 drony w kolorze żółto-niebieskim. Z napisem Festiwal Opole. Zlokalizuję je na wschodzie, zachodzie, północy i południu miasta. Będą one skutecznie rozganiać deszczowe chmury i emitować dużą dawkę promieni słonecznych. Impreza na pewno będzie udana.
0: Proszę bardzo, takie pomysły.
1: Z technologią za pan brat.
0: Technologia.
1: 774-5-415-41. Dajcie znać, jak przegonić deszcz, żeby nie dotarł na tegoroczny festiwal. Mamy dla was podwójne zaproszenie na pierwszy dzień tego właśnie 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, więc dzwońcie do nas śmiało, bo czasu coraz mniej. Hey!

0: prawie 13.30, a my się bardzo teraz uśmiechamy i ekscytujemy, bo dziewczyna z Dąbrowy Górniczej, malutka, uśmiechnięta, 1,64 m wzrostu, a po prostu bije na łeb na szyję te wszystkie zawodniczki, nawet francuska nie dała rady i Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale turnieju imienia Rolanda Garrosa.
1: No po prostu rakieta, no nie ma innego określenia lepszego, dokładnie, zadziwiła wszystkich. No nie mamy już niestety w tym turnieju Igi, a tymczasem mamy Maję, no i będziemy
0: jej
1: oczywiście...
0: koleżankę.
1: Tak, mocno trzymać kciuki już jutro, bo to wtedy będzie kolejny jej mecz. Natomiast jak wiadomo, jestem fanem dzikim tenisa, wiem wszystko o tenisie, natomiast dzisiaj scrollując internet, szukając tytulików, natrafiłem na uroczy taki mini wywiadzik z Mają, tuż po właśnie tym, jak zakwalifikowała się dalej w turnieju, a poszło o jej rezerwację i w ogóle pokój i dalszą bytność w Paryżu. I to jest niewiarygodne, bo chyba nawet ona sama była zaskoczona tym swoim sukcesem. Posłuchajcie.
2: Do kiedy masz pokój zarezerwowany?
3: Jezu, tak palnęłam. Ale wyszło super.
2: Ale do kiedy, wiesz?
3: Do jutra pewnie, więc trzeba będzie przedłużyć.
2: No myślę, że dzwonimy już na recepcję. Maja Chwalińska, ćwierćfinalistka wielkoszlemowego turnieju w Paryżu.
1: Halo recepcja, pokój
0: urocza
1: dla Mai potrzebny.
0: A gra w ogóle takiego tenisa, jakiego nikt tam się nie spodziewa, bo w ogóle ona nie gra tak mocno siłowo jak na przykład Aryna Sabalenka, tylko ona po prostu puszcza takie piłki tak podkręcone, że te rywalki nie dają rady. A jutro o 11 nasza Maja Chwalińska zmierzy się z Anną Kalińską, to rosyjska zawodniczka, także tym mocniej będziemy trzymać kciuki za naszą Maję, żeby dała popalić.
1: Czyli 114 numer w rankingu WTA kontra 24. Czwarty, no
0: a
1: jest...
0: nie, Maja już tam awansowała.
1: No pewnie,
0: Maja już jest w pierwszej pięćdziesiątce.
1: No
0: a za chwilę życzę jej, żeby była w pierwszej dziesiątce.

0: granie w Radiu Opole, utwór Tańczę. No nie wiem, czy tańczył, na pewno śpiewał w naszym studiu kolejny artysta z tegorocznego festiwalu, Kubasz Majkowski, który wystąpi w koncercie Premier, zaśpiewa tam Porto. Cześć, witamy cię w studiu.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Kuba. Ledwo udało się, że tu dotarł, rozchwytywany przez media, przez paparazzi, przez próby, ale udało się i jest u nas. Jak wrażenia po próbie?
1: Tak, bardzo ciężka próba, ale super, będzie super. Ja już się nie mogę doczekać, dlatego tak stresowałem się, że jestem spóźniony tutaj do was, ale cieszę się, że czekaliście, więc przepraszam za spóźnienie.
2: Kuba, ty występujesz w koncercie Premier. Właśnie premierowo zaprezentujesz w Opolu swoją piosenkę Porto. To taka piosenka, która ma w sumie taki wakacyjny, taneczny vibe. Czy ty też będziesz tańczył na scenie?
1: Delikatnie, może trochę potańczę, ale głównym, że tak powiem, zamieszaniem jest rekwizyt, który pojawi się na początku.
2: Co to za rekwizyt?
1: Który sam zbudowałem własnymi rękoma. Rękami, tak.
0: Możesz
1: razem z latarką. Będzie to... Nie wiem, czy mogę zdradzić. Oglądajcie występ, to się dowiecie. I sprawdzajcie mojego Instagrama.
2: No dobrze, to ja tylko napomknę, że wczoraj jak z Kubą rozmawiałam przez telefon, kiedy umawialiśmy się na to dzisiejsze spotkanie, to Kuba powiedział tak: Iwona, my przyjedziemy znacznie wcześniej do Opola, dlatego że ja muszę wziąć młotek, wkrętarkę i będziemy tę scenę, czy też ten rekwizyt właśnie składać w Opolu.
0: Tak, Adam, zawodowe buduj to sam, ale ty jesteś za młody, żeby pamiętać takie programy w telewizji polskiej dawno, dawno temu.
1: To tego
0: tak,
1: nie
0: o majsterkowaniu.
1: Akurat.
0: Ale będziesz coś konstruował? Nie, to będzie już zrobione, to będzie jakiś element scenografii, tak?
1: Tak, na początku, w momencie wyjścia, będzie to za moimi plecami i przeniesiemy się do Porto dzięki temu.
0: A, taka historia.
2: Czyli to będzie plaża?
1: No niekoniecznie, ale blisko, blisko.
2: A powiedz, skąd pomysł na to, żeby zaśpiewać piosenkę właśnie o Porto? Czy ty byłeś w Porto i cię to miasto tak zauroczyło?
1: Właśnie to jest w ogóle niesamowite, ponieważ ja nigdy nie byłem w Porto, a zawsze jak ktoś się mnie pytał, gdzie chciałbyś polecieć, gdzie jeszcze nie byłeś, to właśnie mówiłem, że Portugalia i Porto. Nie wiem, tak po prostu z pewnego spontanicznego dnia napisaliśmy piosenkę, producent się mnie zapytał: Kuba, to gdzie chcesz lecieć na wakacje? Ja mówię: chyba do Porto. No to napiszmy o tym numer.
2: No tak się składa, że ja w tym roku byłam w Porto i widziałam, że tam jest przepiękna plaża, bardzo szeroka, także jak ty śpiewasz o tym Porto, to faktycznie jestem na tej plaży. A powiedz, co dla ciebie znaczy ten występ w Opolu na tych słynnych deskach amfiteatru? Czy ty masz apetyt na tę opolską Karolinkę?
1: Na pewno. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj wystąpić. To jest już ogromne wyróżnienie wśród tak wspaniałych artystów i tak zdolnych. I cieszę się, że wracam do Opola po 7 latach, ponieważ ostatni raz występowałem z zespołem Four Dreamers, również w premierach. Co roku przez 4 lata ostatnie zgłaszałem swoje utwory i dopiero teraz Porto się dostało.
2: Znakomicie.
1: Więc bardzo się cieszę i będę korzystał z tego czasu tutaj, bo Opole jest na pewno magiczne.
0: No to pięknie, a powiedz jeszcze właśnie, czy ty zdążyłeś coś miasta zobaczyć? No i jak już tu jesteś któryś raz, jakieś miejsca ci się tu bardziej podobają? Często artyści mówią, że tak się pięknie Opole zmienia, jest takie piękne. Czy ty pochwalisz nam miasto też, albo amfiteatr?
1: Ja szczerze niewiele jeszcze widziałem, ponieważ dopiero z busa na scenę, więc teraz idziemy do Starki. Mogę tak mówić? Mogę. Dobra.
0: Nie, nie było
2: to
0: tego.
2: Jest na
1: teraz idziemy do restauracji na jedzonko i sobie trochę pospacerujemy, zanim wrócimy do Warszawy, bo jeszcze mamy kilka rzeczy do ogarnięcia przed

0: Bierzesz się do tego portu, o którym tak pięknie śpiewasz.
1: Tak, ponieważ ja w ogóle organizuję konkurs na moich social mediach i można wygrać wyjazd do Porto ze mną na weekend. Wystarczy po prostu nagrać jakiegoś spontanicznego i kreatywnego TikToka do mojego oficjalnego dźwięku i można zgarnąć weekend ze mną w Porto, więc to się zadzieje w te wakacje na pewno.
0: A oprócz Porto, jakieś koncerty?
2: Tak, właśnie koncerty.
1: Tak,
2: trasy.
1: Na pewno są koncerty, jest dużo planów. Jeszcze po drodze do studia pewnie muszę wrócić na chwilę, chociaż ponieważ kończymy materiał na płytę i to będzie bardzo intensywne lato, ale bardzo się cieszę.
2: A płyta kiedy, no jak już zacząłeś to dokończ?
1: Druga połowa tego roku.
2: O, proszę, proszę.
0: Wspaniale, wspaniale. Kuba, no to w takim razie poprosimy cię po pierwsze o pozdrowienia dla słuchaczy Radia Opole, a po drugie, żebyś zapowiedział właśnie swoją piosenkę, którą to zaprezentujesz również podczas festiwalu.
1: Mhm. Drodzy słuchacze Radia Opole, bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj jestem gościem u was. Serdecznie was pozdrawiam, ściskam was i zachęcam do wysłuchania mojego najnowszego utworu Porto, ale też do oglądania występu w Opolu, w premierach w piątek, godzina 20.
0: No i pięknie zaprosił Kuba Szmajkowski, a my już teraz prezentujemy jego Porto.

0: Julia Wieniowa w utworze Dziś sobie dam. Niespełna 11 minut pozostało do godziny 14. Nie żadne sobie dam, tylko damy jednemu ze słuchaczy, którzy brawurowo zadzwonili pod 7745414541 i powiedzieli, jak przegonić deszcz, żeby podczas festiwalu na głowę nie kapało. A dziś do wygrania podwójna wejściówka na pierwszy dzień festiwalu, czyli dokładnie na czwartek, a tam koncert debiuty i super jedynki. No to posłuchajmy, jak to ten deszcz skutecznie przegonić.
1: Mój pomysł na uniknięcie deszczu podczas festiwalu jest bardzo prosty. Sprawdzony, to już mój dziadek mówił, że jest to wykonalne i naprawdę działa. Po prostu wszystkie służby miejskie lub festiwalowe łącznie powinny wziąć takie długie grabie i przeciągać te chmury, które nadciągają nad Opole. I to skutecznie powinno działać, jak mówił mój dziadek.
2: No proszę bardzo, to ja już wiem, kto będzie nie tylko z parasolką, ale i z grabiami wędrował do opolskiego amfiteatru.
0: Jak zobaczycie takich, to się nie zdziwcie, oni są od przeganiania
2: chmur. To nasz słuchacz, który
0: tak,
2: będzie, słuchajcie, zasiądzie na widowni i będzie słuchał Dody.
0: Tak się robi właśnie reklamę radia. Jeszcze tam chorągiewka radia na tych grabiach zatknie i wszyscy będą wiedzieli.
2: Elegancko i to się nazywa gadżet festiwalowy. Serdecznie panu gratulujemy. Nie wiem, czy mamy dobre informacje na jutro.
0: Pogodowe?
2: Pogodowe.
0: Konkursowe mamy dobre. Pogodowe to takie sobie, pominimy to milczeniem.
2: Aha, no dobra. Ale w ogóle podziękujemy za ostatnie 4 godziny, bo to był znowu fantastyczny program. Bardzo wam dziękujemy za obecność, za to, że nas słuchaliście. Iwona Tokarska.
0: Krzysztof Rap, Marcin Głowinkowski, jak to ja zwykłem mawiać, jeszcze trochę popracuję, bo za chwilę w tym studiu pojawi się Marzena Śmierciak i zaprezentuje reporterski obraz dnia. No a my się żegnamy. Dzięki za dziś. Do usłyszenia do jutra. Pa, pa, pa.

0: Reklama.
1: Uwaga podróżnicy, wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
3: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
0: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radio Opole we wtorek i to bardzo przyjemny pogodowo wtorek. Więcej o pogodzie po wiadomościach na zegarze już prawie godzina 14.
5: Odra Opole ma nowego trenera. Klub wczoraj pożegnał Piotra Plewnię. Rząd przyjął zakaz smartfonów w szkołach, zmiany na kluczowym stanowisku w polskim wojsku.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Dużo się dzieje, o tym wszystkim już teraz. Joanna Matlak.
5: Łukasz Tomczyk został nowym trenerem Odry Opole. Z klubem ze stolicy regionu podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-28 z opcją przedłużenia o kolejny rok. Nowy szkoleniowiec niebiesko-czerwonych ostatnio pracował w ekstraklasowym Rakowie Częstochowa, a wcześniej z powodzeniem prowadził m.in. Polonię Bytom. Nowy trener Opolan ma niespełna 38 lat. Karierę szkoleniową rozpoczynał od pracy w Akademii Rakowa Częstochowa i Wisły Kraków. Ostatnim klubem w karierze nowego trenera opolskiej Odry był Raków Częstochowa. Na początku maja, po przegranym finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze 0-2, został zwolniony. Łukasz Tomczyk w Odrze zastąpił Piotra Plewnię.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Coraz bliżej zakazu smartfonów w szkołach. Dziś projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Zakaz ma dotyczyć lekcji i przerw lekcyjnych. Minister edukacji Barbara Nowacka mówiła, że to reforma oczekiwana przez środowisko oświatowe.
6: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. W ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać. Prawo, na podstawie którego będą mogli regulować swoje statuty, ale działać na rzecz kompletnego wykluczenia telefonów komórkowych używanych w szkołach.
5: Rząd chce, by zakaz obowiązywał zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych. Ze smartfonów będą mogli korzystać uczniowie, którzy potrzebują na przykład dostępu do aplikacji mierzącej poziom cukru we krwi.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Zmiany w polskiej armii. Stery w dowództwie operacyjnym przejął generał Ireneusz Nowak, doświadczony pilot myśliwców. Zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Karol Nawrocki, wyznaczając generała na nowe stanowisko, mówił, że oficer poradzi sobie doskonale z nowymi obowiązkami, bo przez wiele lat angażował się zarówno w modernizację sił powietrznych, jak i w planowanie szkolenia wojska.
7: Generał Ireneusz Nowak już dzisiejszej nocy poznał smak zadań, jakie będzie od teraz wykonywał. Jak sam mówi, poderwanie dyżurnej pary myśliwców w związku z atakami Federacji na Ukrainę tylko potwierdza to, jak skomplikowana jest tam sytuacja i jak ważne zadania nadzoruje dowództwo operacyjne.
8: Ta noc dzisiejsza udowodniła, że ataki na Ukrainę Federacji Rosyjskiej nie ustają, są prowadzone w sposób zmasowany, z premedytacją, celem steroryzowania społeczeństwa ukraińskiego i tutaj moim głównym celem będzie zapewnienie spokoju obywateli polskich i spokoju w naszej przestrzeni powietrznej.
7: Generał Ireneusz Nowak na stanowisku dowódcy operacyjnego zastąpił generała Macieja Klisza. Oficer awansował w natowskich strukturach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: To są wiadomości Radio Opole.
5: Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów budzi mieszane reakcje. Elementem projektu jest mechanizm mechanizm dopłat do składek, który ma być skierowany do artystów o dochodach poniżej określonego progu. Wiceprezeska Związku Artystów Scen Polskich, aktorka Anna Maria Buczek, mówiła w Polskim Radiu 24, że projekt przewiduje wsparcie dla artystów, których dochody w ciągu ostatnich 3 lat nie przekroczyły 125% pensji minimalnej w miesiącu, a nie celebrytów z pierwszych stron gazet.
0: To jest pierwszy krok podstawowy, który zapewnia podstawowe, elementarne obowiązki państwa wobec obywatela. My mówimy o niewielkich w skali PKB pieniądzach, gdzie nasz wkład jako sektora kreatywnego to jest na poziomie 100 miliardów złotych wartości dodanej, więc liczę na to, że posłowie podejdą jednak z jakimś rozsądkiem.
5: Wiceprezeska ZASP-u podkreśliła, że kultura buduje tożsamość narodową, a nowoczesne państwo powinno dbać o każdą grupę zawodową.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: A za oknem przyjemna i stabilna pogoda, jest bardzo dużo słońca. Po południu i wieczorem na Opolszczyźnie, jak informują synoptycy IMGW, zachmurzenie będzie niewielkie lub umiarkowane, przejściowo duże, do 25 stopni, tyle zobaczymy na termometrach. Wiatr początkowo słaby, zmienny, później słaby i umiarkowany południowo-wschodni i wschodni. W nocy też zachmurzenie niewielkie bądź umiarkowane, od 11 do 13 stopni. Jutro na termometrach zobaczymy do 22 stopni, ale tego słońca będzie trochę mniej jak dziś, bo zachmurzenie będzie umiarkowane i duże i do tego okresami opady deszczu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
4: 17. Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Województwa Opolskiego.
1: Po reklamie.

0: Taki obraz dnia.
1: Momenty to teraz będą najważniejsze wydarzenia dnia w naszym godzinnym podsumowaniu. Kłaniamy się, program realizuje Marcin Głowienkowski, ja nazywam się Marzena Śmierciak. Jesteśmy z całą drużyną działu informacji Radia Opole i zapraszamy do godziny 15. W Balcerzowicach trwa szacowanie strat po przejściu trąby powietrznej. Trwają już procedury związane z udzieleniem pomocy finansowej poszkodowanym. Jaka jest skala zniszczeń? Czego potrzebują mieszkańcy? Dziś na miejscu była również nasza reporterka.
2: Szacujemy wstępnie oczywiście bez biegłych na tę chwilę milionowe straty.
3: To, czego oczekują tutaj ludzie w rozmowach bezpośrednich, słyszymy, to jak najszybsze procedowanie przejścia tych komisji.
1: Szczegóły za kilka chwil. Dzielnicowi roku wybrani dziś w Mosznej zorganizowano ogólnopolską galę z udziałem nagrodzonych policjantów. W tym roku mija 100 lat służby dzielnicowych. A czym charakteryzuje się ta praca?
4: Tak naprawdę dzielnicowy to taki policjant pierwszego kontaktu. Musi to być taka osoba, która potrafi słuchać, ale potrafi też rozmawiać.
5: Ja w 2024 roku miałem taką interwencję, że wyniosłem z pożaru starszą kobietę.
1: Będziemy też na jednej z opolskich uczelni, na Politechnice Opolskiej, przygotowano festiwal kierunków. Czym się kierować przy wyborze studiów? Czy sztuczna inteligencja na przykład jest szansą, czy zagrożeniem dla młodych pracowników?
6: Bardzo dużo jest tworzonych nowych zawodów pracy, między innymi takich polegających na weryfikacji, czy jakaś organizacja, czy potrzebuje w ogóle sztucznej inteligencji, w którym miejscu i jak ją włożyć i jaką, żeby podnieść pewne wartości biznesowe.
1: Zajrzymy też na targi książki w Kędzierzynie Koźlu. Będziemy pytać mieszkańców o to, czy czytają i czy udało się generalnie zatrzymać taką tendencję, jaka była pewnego czasu w Polsce, tendencję spadkową, jeśli chodzi o czytelnictwo.
7: Jesteśmy w czołówce czytelnictwa nie tylko w województwie opolskim, ale chyba w całej Polsce. Dużo osób chodzi do biblioteki. Nasze biblioteki są bardzo dobrze wyposażone.
8: Będziemy przede wszystkim właśnie promować literaturę, książki.
1: Więc chyba się udało, ale to sprawdzimy. W naszym magazynie ekipa Radio Opole jest też od rana, jak Państwo wiedzą, w opolskim amfiteatrze. Tam trwają przygotowania do Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. No i w programie również relacja naszej reporterki. Zapraszamy, zaczynamy. Do godziny 15 jesteśmy razem.

0: to na początek naszego spotkania Balcarzowice. Tam takie pierwsze podstawowe prace porządkowe dobiegają końca. Trwa teraz utylizacja odpadów powstałych na skutek przejścia w sobotę późnym popołudniem trąby niszczycielskiej, trąby powietrznej. Potem rozpocznie się zapewne odbudowa zniszczonych gospodarstw. W teren ruszyły już gminne komisje, które dokonują oględzin uszkodzonych gospodarstw w celu szacowania strat. Wnioski do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie doraźnej pomocy w wysokości 8 000 zł złożyło 11 rodzin, a dziś na wizycie lokalnej w Balcerzowicach była m.in. wojewoda opolska. Była tam także nasza reporterka Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Andrzej Matuszek mieszkał na tym zniszczonym przez tornado odcinku drogi Lipowej. W bardzo dużym stopniu straty. Szacujemy wstępnie oczywiście bez biegłych na tę chwilę milionowe straty. Partycypowanie w kosztach odbudowy, przywrócenia do poprzedniego stanu będzie trwało. Oczywiście deklaracje są, wszystko jest zgodne, poprawne, ubezpieczyciele powoli zaczynają się odzywać, ustalać terminy, ale to jest czas. Czas pracuje na nasza niekorzyść, bo w ogromnym procencie to są jednak działalności rolnicze, pozarolnicze, gospodarcze. Jesteśmy zatrzymani w tej chwili w próżni, ale będzie dobrze.
2: Martyna Piszniak, pojechaliśmy mieszkać do teściów i tam sobie jakoś miejsce uglokujemy i będziemy tam mieszkać u nich na ten czas.
3: Dom będzie remontowany, czy są może głosy, że do rozbiórki, jak to wygląda?
2: Nie mamy jeszcze żadnego planu, jesteśmy w takim jakby zawieszeniu. Też nas to troszkę psychicznie męczy, bo nie wiemy co dalej, jak długo. Te pieniądze, które otrzymujemy, to będziemy zbierać później albo na remont domu, albo no jakoś to wykorzystamy na pewno.
4: Prace porządkowe, prace zabezpieczenia już tak naprawdę się zakończyły. Prowadzimy akcję związaną z utylizacją śmieci potornadowych, wsparcie psychologa, ale to co najważniejsze, wsparcie pieniężne. Burmistrz Jazdu Hubert Ibrom, wsparcie doraźne do 8 000 zł. Dzisiaj rano wysłaliśmy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o wypłatę tych środków, tych takich szybkich pieniędzy, na takie podstawowe rzeczy, które oczekują mieszkańcy. Dwa, powołałem wczoraj gminną komisję do spraw szacowania strat. Komisja dzisiaj rozpoczyna działanie, będzie tutaj na miejscu, będzie chodzić od budynku do budynku. Myślę, że w najbliższych tygodniach przygotujemy wniosek o środki, czy to na przebudowę, czy na budowę budynków mieszkalnych, gospodarczych, to jest w zależności od skali, do 100 000 lub 200 000 zł. Trzecie wsparcie to jest z budżetu gminy Ujazd. Jestem po rozmowie z radnymi, z panią skarbnik, takie pieniądze dedykowane będziemy z naszych własnych środków udzielać, ale też tutaj dziękuję wszystkim samorządom, które już zadeklarowały wolę wsparcia. Czwarta sprawa i apel do ubezpieczalni, żeby szybko zajęły się sprawami związanymi z odszkodowaniami. Mieszkańcy tutaj na Śląsku są bardzo robotni, jak się to mówi. Chcieliby już teraz odbudować swoje mienie.
5: Dzisiejszy obrazek Balcarzowic to jest zupełnie inny obraz niż ten, który widzieliśmy w sobotę, a to dlatego, że ta wielka solidarność społeczności lokalnej, to wielkie zaangażowanie wszystkich mieszkańców powoduje, że ta pomoc jest niesiona nie tylko ta od rządu, nie tylko ta od samorządów, ale przede wszystkim mieszkańcom.
6: Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
5: Bardzo ważna i kolejna fala tej pomocy, a przede wszystkim wsparcie mieszkańców w procesie remontów i odbudowy tych zniszczonych 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Oczywiście to, czego oczekują tutaj ludzie w rozmowach bezpośrednich, słyszymy, to no, jak najszybsze procedowanie przejścia tych komisji, które będą szacować straty, to są też komisje gminne.
7: Dodam, że przede wszystkim mieszkańcom potrzeba dzisiaj wsparcia.
6: Mówi Waldemar Gajda, starosta strzelecki.
7: Także powiat strzelecki, na którego terenie to zdarzenie ponownie miało miejsce, jak 18 lat temu, jest cały czas gotowy, środki finansowe, zabezpieczenie dla gminy, ale to jest, myślę, apel do wszystkich przedsiębiorców. Mieszkańcy potrzebują po prostu materiałów budowlanych, dachówek, cegieł, cementu. Tak jak 18 lat temu przedsiębiorcy otworzyli swoje serca i masę rzeczy pojawiło się tutaj po to, żeby ci ludzie mogli odbudować. Oni mają psychiczną potrzebę walki z tym żywiołem. Sprzęt budowlany, głównie cegły, cement, dachówki, bo to konstrukcje dachowe, więźby, to jest element, na który oni czekają. Oni wręcz proszą o to, żeby już mogli robić.
0: A pomóc może każdy chętny, jak Państwo słyszą. Dodajmy, że m.in. opolska Caritas przekazała 100 000 zł poprzez parafię w Kotulinie dla poszkodowanych mieszkańców. Jak zapowiada burmistrz Ujazdu, lokalnie stowarzyszenie będzie się włączać w organizację festynów i zbiórek charytatywnych. Powstały też już pierwsze internetowe zbiórki dla poszkodowanych przez tornado mieszkańców Balcarzowic.

0: muszą mieć odpowiednie cechy charakteru, takie jak empatia i umiejętność rozwiązywania konfliktów. Koniecznością jest też wzbudzanie zaufania mieszkańców i słuchanie obywateli. I Państwo pewnie się teraz zastanawiają, o co w ogóle chodzi. Otóż po raz czwarty rozstrzygnięto plebiscyt na super dzielnicowego. Organizatorem tego konkursu jest Komenda Główna Policji. Okazało się, że pierwszy raz ten tytuł trafia do naszego regionu, a super dzielnicowym został młodszy aspirant Krzysztof Kuczmera, dzielnicowy z Ujazdu. Na gali zorganizowanej w Zamku w Mosznej był nasz reporter Adam Wołek.
1: Generał Magdalena Nguyen Fudala, komendant wojewódzki policji w Opolu. Mamy powód do dumy w tym plebiscycie super dzielnicowy 2026, bo to człowiek z Opolszczyzny.
2: Jest to wyróżnienie tym większe, że mottem dzielnicowym jest przecież dzielnicowy bliżej mieszkańców. A zatem skoro mieszkańcy mogli głosować, tylko oni wytypowali dzielnicowego swojego ulubionego, to jest to wielkie osiągnięcie, uważam, ponieważ to ludzie w regionie, którego dzielnicowy pełni służbę, głosowali na niego.
1: Młodszy aspirant Krzysztof Kuczmera, super dzielnicowy 2026. Czego musiał pan dokonać, żeby dzisiaj stanąć tutaj w świetle fleszy? Za całokształt czy za jakąś wirtuazerską, jednorazową akcję?
3: Nie, wydaje mi się, że za całokształt, bo było kilka takich, można powiedzieć, medialnych i większych akcji. Ale
1: jakich?
3: Odnalezienie baranka w pierwszy dzień świąt 2024 roku i na początku tego roku odnalezienie sprawców NAK-u, który skradli z zimnej wódki. Także to były takie dwie większe, a poza tym zawsze gdzieś są mniejsze i stara się zawsze pomóc każdemu mieszkańcowi, obojętnie czy przyjdzie z małą sprawą, czy dużą sprawą.
1: Generał Roman Kuster, Komenda Główna Policji. Jeżeli chodzi o pracę dzielnicowych, ja powiedziałem, że ona nie jest łatwa. Wydaje się, że trzeba mieć też specjalne cechy charakteru, żeby takim dzielnicowym zostać. Mieć w sobie, nie wiem, dużo empatii?
4: Empatii to po pierwsze, ale też umieć się komunikować. Tak naprawdę dzielnicowy to taki policjant pierwszego kontaktu. Musi to być taka osoba, która potrafi słuchać, ale potrafi też rozmawiać. Poważne zadanie spoczywa na dzielnicowym, ale to też profilakty. Bardzo wiele zadań realizowanych i w szkołach, i z młodzieżą, ale też i z seniorami, bo oni też są tym środowiskiem takim zagrożonym na różne, bym powiedział, numery.
1: Komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy, komendant wojewódzkiej policji. Pani też zaczynała jako dzielnicowy, czy to była inna droga?
5: Nie, inna droga, żeby być dzielnicowym, to nie jest tak łatwo.
1: No właśnie, to chyba trzeba jednak czuć pewne powołanie.
5: Raz, że pewne powołanie. Świeżak dzielnicowy nigdy nie zostanie. Najpierw każdego z nas czeka służba w patrolu. Jeżeli jest się wyróżniający patrolowcem, który zna swój rejon, wtedy komendant proponuje to zaszczytne stanowisko dzielnicowego. To jest ten policjant, który najbliżej jest swojego mieszkańca w swoim rejonie.
1: Sierżant Tomasz Majowicz, Rudnik nad Sanem, czyli Podkarpacie, super dzielnicowy 2025. Czym trzeba było się wykazać, żeby zasłużyć na ten tytuł?
6: W moim przypadku wyglądało to tak, że ja w 2024 roku miałem taką interwencję, że wyniosłem z pożaru starszą kobietę. Zrobiło się o tym głośno, ludzie to przede wszystkim lokalni docenili.
1: A dzielnicowy też czasem musi być dla tych ludzi psychologiem?
6: Dokładnie. Nie tylko psychologiem, ale i adwokatem czasem. Ja w szkole w Pile.
1: Doradcą.
6: Dokładnie tak. W szkole w Pile, którą kończyłem kurs podstawowy. Jeden z wykładowców powiedział, że właśnie trzeba być psychologiem, doradcą, adwokatem, czasem nawet ojcem duchowym.
1: Powołanie?
6: Być może. Nie przeczę.
0: Do tańca i do różańca. Plebiscyt jest jednym z elementów kampanii Dzielnice bez strachu. Dodajmy jeszcze, że w tym roku mija 100 lat służby dzielnicowych. Reporterski

0: teraz będzie w magazynie Reporterski Obraz Dnia o edukacji. Jest takie poważne zagrożenie, że sztuczna inteligencja zabierze prędzej czy później ludziom miejsca pracy w niektórych zawodach. To chyba pewne, natomiast wciąż otwarte jest pytanie o skalę tego zjawiska i perspektywę czasową. I między innymi nad takimi kwestiami zastanawiali się uczestnicy dzisiejszego festiwalu kierunków na Politechnice Opolskiej. W muru uczelni zaproszono dziś uczniów szkół ponadpodstawowych, żeby zaprezentować ofertę edukacyjną, a dużym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia związane właśnie z informatyką i ze sztuczną inteligencją.
1: Pani doktor, czy to zabierze młodym miejsca pracy?
2: Pewne prace zabierze, pewne stworzy. Doktor inżynier Anna Zatwarnicka, Wydział Informatyki, opiekun kierunku informatyka. Bardzo dużo jest tworzonych nowych zawodów pracy, między innymi takich polegających na weryfikacji, czy jakaś organizacja, czy potrzebuje w ogóle sztucznej inteligencji, w którym miejscu i jak ją włożyć i jaką, żeby podnieść pewne wartości biznesowe, bo bardzo często ta sztuczna inteligencja jest wtykana totalnie niepotrzebnie, nic nie daje, bardzo często nie są to prawdziwe rzeczy związane ze sztuczną inteligencją, tylko ktoś porobił parę warunków i ładnie to obkleił, że to jest sztuczna inteligencja, bo się dobrze sprzeda. Bardzo dużo zawodów powstaje, pewne zawody rzeczywiście giną, natomiast jedno jest pewne, branża IT się bardzo mocno zmieniła. Piękne definicje, jak ona wpłynęła na zawody programisty, jak byłeś zły, to będziesz jeszcze gorszy ze sztuczną inteligencją. Jak byłeś dobry, masz wyższe wymagania na rynku, robisz jakby więcej w tym samym czasie, ale robisz to z satysfakcją, że nie robisz rzeczy takich odtwórczych, takich głupich, topornych, klepanie kodu, takiego troszeczkę jak małpka, tylko można się skupić bardziej na rzeczach twórczych. Te wszystkie narzędzia sztucznej inteligencji, które wspierają programowanie, one naprawdę potrafią cuda zrobić, tylko po pierwsze trzeba wiedzieć, co to mi dostarczyło i dlaczego akurat to, zweryfikować, czy zrobiło to poprawnie i jakby wiedzieć, co ja w ogóle chcę od tego narzędzia.
1: Czemu akurat ty ten kierunek wybrałeś? Nie obawiasz się, że sztuczna inteligencja kiedyś będzie twoim konkurentem na rynku pracy?
3: Właśnie specjalnie poszedłem na sztuczną inteligencję, żebym to ja zabierał pracę, a nie żeby mi zabrali pracę. Jakub Mielcarek, jestem studentem informatyki na specjalizacji systemy inteligentne na Politechnice Opolskiej. Działamy z kolegą na tle sztucznej inteligencji, różne systemy, jak można to w praktyce domowym zaciszu zrobić, tanim kosztem i myślę, że w tym kierunku właśnie też będziemy szli.
1: A na ile twoim zdaniem są prawdziwe obawy, że sztuczna inteligencja będzie nam zabierać pracę? Ewentualnie gdzie będzie nam zabierać tę pracę?
3: Ja to lubię przyrównać do sytuacji, która już była, mianowicie z komputerami. Jak wyszły komputery, część zawodów się nowych pojawiła, część starych zawodów odeszła już w niepamięć, została zastąpiona i tak samo będzie z sztuczną inteligencją. Część zawodów nowych powstaje i część zawodów będzie zastąpiona lub też będzie zredefiniowana właśnie przez sztuczną inteligencję.
1: Zainteresowaliście się mocno nowym kierunkiem AI w biznesie, ogólnie chyba sztuczną inteligencją. Czy rozważacie takie kierunki dalszej drogi edukacyjnej?
4: Nazywam się Adam, jestem z Namysłowa. Jak najbardziej, ponieważ trzeba zarobić, ale się nie narobić.
5: Nazywam się Łukasz, jestem z Namysłowa. Wszystko jest możliwe, no. Przyszłościowe jest dosyć, pieniądze wysokie oferuje, no i myślę, że to jest dobry powód.
1: A czy do tej pory szliście w podobnym kierunku, informatyka, jakieś programowanie?
4: Tak, jesteśmy uczniami technikum informatycznego.
1: A co myślicie o takich teoriach, że sztuczna inteligencja będzie nam odbierać miejsca pracy w przyszłości?
4: Na pewno jest to nieuniknione, dlatego na naszym miejscu trzeba iść w takie branże, których AI nie będzie w stanie zastąpić. Na przykład tworzenie tej sztucznej inteligencji i serwisowanie jej. Mamy do końca naszej szkoły jeszcze ponad 2 lata. Przez ostatnie 2 lata sytuacja się bardzo zmieniła, więc czekamy na rozwój dalszej sytuacji.
0: Jak Państwo słyszą, są entuzjaści sztucznej inteligencji, ale generalnie są też głosy, że to wręcz zagrożenie dla całej ludzkości. Zobaczymy, jak będzie. Może nie będzie tak źle. Politechnikę Opolską odwiedził dziś Witold Woźtak, a dodajmy, nie tylko na Politechnice Opolskiej, ale też na innych uczelniach już trwa rekrutacja.

0: teraz z Sopola przenosimy się do Kędzierzyna Koźla. Promowanie czytelnictwa oraz dotarcie z ofertą kulturalną i wydawniczą do szerokiego grona mieszkańców miasta, a także nawet regionu, to główne cele, jakie przyświecają organizatorom 8 edycji Targów Książki nad Odrą. A przy okazji chodzi też o dobrą zabawę, po prostu. Na Kozielskim Rynku od kilku godzin swoją ofertę prezentuje kilkanaście wydawnictw z całego kraju. W programie są też warsztaty, animacje dla najmłodszych, jest też akcja Płynne Czytanie, którą poprowadzi znana i ceniona aktorka Anna Saniuk. Są też spotkania autorskie z pisarzami i ludźmi kultury, a na miejscu z mikrofonem Radio Opole był też nasz reporter Grzegorz Frankowski, który postanowił sprawdzić, czy w ogóle lubimy czytać.
1: Cieszę się, że możemy targi organizować, że cieszą się one uznaniem w oczach mieszkańców Kędzierzyna Koźla. Izabela Migocz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie Koźlu. Inauguracja z fanfarami, z muzyką, wielu gości, wystawcy. No myślę, wszystko przygotowaliśmy jak tylko można było najlepiej. I to święto literatury w Kędzierzynie Koźlu będzie po prostu udane.
2: Sabina Nowosielska, prezydent Kędzierzyna Koźla. Pani prezydent, Kędzierzyn Koźle słynie ze sportu, z AXA, ale nie tylko. Piękne obiekty sportowe ostatnio otwierane. No ale okazuje się, że jeżeli chodzi o targi książki, o czytelnictwo, to również jesteście number one.
3: Tak, jesteśmy w czołówce czytelnictwa, nie tylko w województwie opolskim, ale chyba w całej Polsce. Widzę, że bardzo dużo osób jest dzisiaj na targach książki, tak dużo osób chodzi do biblioteki. Nasze biblioteki są bardzo dobrze wyposażone, mają same nowości.
4: Będziemy przede wszystkim właśnie promować literaturę, książki. Patrycja Mynarek, kierownik działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie Koźlu. Kozielski Rynek zamienia się w takie miejskie królestwo literatury. Bardzo się cieszymy, że już organizujemy 8 edycję Targów Książki nad Odrą. To wydarzenie jest dla nas bardzo ważne i co roku przyciąga dużo osób, szczególnie spotkania autorskie i osoby, które przyjęły zaproszenie, nasi goście, autorzy. W tym roku naprawdę są fantastyczni, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Welina Głogowska z przedszkola Montessori, Dziupla Wiewiórki w Lenartowicach.
2: Przyjechała pani z mocną grupą swoich podopiecznych. Czy te skrzaty już potrafią czytać, czy są w trakcie nauki czytania? Jak to wygląda?
5: Ja umiem. Są dzieci, które potrafią i są dzieci, które jeszcze się tego uczą.
2: Dzisiaj to jest chyba dobra okazja, żeby zaszczepić właśnie te czytelnictwo już w tak młodym narodzie.
5: Oczywiście, że tak. My mamy bardzo dużo książeczek, oglądamy, czytamy tutaj z dziećmi, więc tak.
2: Cześć kolega, jak masz na imię?
6: Aaron.
2: I ty już potrafisz czytać, tak?
6: Tak.
2: A ile masz lat?
6: 7.
2: Kiedy się nauczyłeś? W zerówce czy już wcześniej w domu? Rodzice ci pomagali?
6: Ja miałem chyba 4.
2: Co na co dzień lubisz czytać? Jakieś bajki?

0: jeżeli autorem książki jest youtuber, osoba znana z ich przekazu, jakichś podcastów i tak dalej.
1: Dodajmy, że wśród gości targów książki na Todrom w Kędzierzynie Koźlu są dzisiaj m.in. wybitna aktorka Anna Seniuk, kompozytor Jacek Cygan i reżyser filmowy Krzysztof Zanussi. Z Kozielskiego Rynku Grzegorz Frankowski, Radio Pole.
2: Dodajmy, wydarzenie potrwa do wieczora, a Radio Pole jest patronem medialnym tej imprezy.

0: to teraz przenosimy się po sąsiedzku do Amfiteatru Tysiąclecia. Tam kolejny dzień prób, jak dobrze Państwo wiedzą, przed Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki. Od rana rozbrzmiewa tam muzyka, na scenie pojawiają się kolejni artyści. Dziś trwają próby muzyczno-kamerowe do koncertu Premiery i Hip-Hop Jedno Podwórko 2. Jednak festiwal to nie tylko gwiazdy, ale też, może nawet przede wszystkim, całe zaplecze techniczne, w tym realizatorzy dźwięku, obrazu, wizji, światła, a także obsługa sceny. Tych osób jest naprawdę dużo. Spotkała się z nimi nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Czy jesteśmy gotowi? Uwaga, uwaga, uwaga.
2: Realizujemy orkiestrę, tu przychodzą wszystkie sygnały, mikrofony z orkiestry. Michał Mielnik, realizator dźwięków, Telewizja Polska. I z dwóch jakby pastylek, my to nazywamy, riserów zespołowych. Czyli w sumie jest tu gdzieś około 200 sygnałów przychodzi do tego wozu. W drugim wozie przychodzą wszystkie mikrofony, są tam też sygnały typu IWS-y, jakieś dżingle, oklaski, w sensie mikrofony oklaskowe.

0: I tam w tym drugim wozie jest realizowany finalny dźwięk, który idzie na antenę.
1: Ponad 200 dźwięków audio. Jak to wszystko zgrać, jak to wszystko zrobić, żeby później efekt był wow?
0: Trzeba się trochę napracować, tak. No ale mamy praktykę, tu pracują bardzo dobrzy realizatorzy. Mamy wiele dni prób. Wcześniej też prawie 2 miesiące temu rozpoczęliśmy przygotowania, zbieranie informacji o składach zespołu, jakie instrumenty i na tej podstawie się tworzy input listy tak zwanej. Całą przygotowuje się technologię połączeń między wozami, wymianę też sygnałów. No i potem rozpoczynamy próby i pracujemy.
1: Pierwszy raz w Opolu Maciek Skiba z przebojem Wołam podczas premier. Jaki to jest utwór i jakie są wrażenia na ten pierwszy raz tutaj na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki?
2: Utwór jest o miłości, ale tej nieudanej tym razem, tej ciężkiej. A jak wrażenia? Troszkę czuję stresik, ale myślę, że będzie okej. Staram się go zwalczać, zawsze jak wychodzę na scenę. No i bardzo się cieszę, że mogę w ogóle wystąpić na tak legendarnej scenie.
1: Jak w ogóle wyglądała twoja droga do tego, żeby tu się znaleźć? Bo wiemy, że premiery były wybierane, trzeba było wysłać swój utwór, no i udało się.
2: W sumie to jest fajna historia, bo rok temu nie dostałem się na debiuty, bo rok temu właśnie byłem debiutantem. W sumie dalej się czuję jako debiutant w sumie. Więc fajnie, że w tym roku się udało i to na premiery bardzo duże zaskoczenie w ogóle. Nawet jak się zgłosiliśmy, nawet o tym nie myślałem, bo stwierdziłem, że pewnie się nie uda, ale się udało i jesteśmy tutaj dzisiaj.
3: Adrianna Jońska, Scenografia Plus, menadżer budowy, a my jesteśmy od budowy dekoracji. Teraz są tak naprawdę prace wykończeniowe już w tym momencie. Staramy się, żeby cała scenografia nabrała już tak naprawdę swojej takiej kunsztu, takiego wykończenia typowego dla kamery. Rozmawiamy w tym momencie z operatorami, z innymi działami, komu co przeszkadza, gdzie coś może wyjść nam podczas nagrania, co możemy zobaczyć w ogóle w ekranie telewizora, czego nie widzimy gołym okiem i tak naprawdę przy tej współpracy razem wykańczamy całą scenografię.
1: Co jest najtrudniejsze?
3: Tak naprawdę chyba zgrać wszystkie piony razem. Jest bardzo dużo osób tutaj na planie, bardzo dużo ekip, bardzo dużo podwykonawców, bardzo dużo osób, które zajmują się różnymi rzeczami i jesteśmy razem bardzo mocno skorelowani, dlatego każdy musi być w bardzo dobrym kontakcie ze sobą, bo jeden najmniejszy błąd może spowodować, że utrudnimy pracę innej ekipie, przez co tak naprawdę możemy położyć jeden z segmentów, czy scenografii, czy nagłośnienia, czy multimediów, tak naprawdę każdy jest od siebie zależny, więc komunikacja.
4: No jak Państwo słyszą, nad występami gwiazd pracuje cały sztab ludzi, a efekty ich pracy będziemy mogli podziwiać od czwartku, kiedy oficjalnie rozpoczyna się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, ale my na bieżąco też podglądamy to, co dzieje się w opolskim amfiteatrze, więc już teraz Państwo wiedzą mniej więcej, co tam się dzieje. To, co się wydarzyło dziś, to już właśnie podsumowaliśmy w reporterskim obrazie dnia. Dziś w programie to wszystko. Polecamy się jutro po godzinie 14. Program dziś zrealizował Marcin Głowienkowski. Ja nazywam się Marzena Śmierć, kłaniam się z całym zespołem działu informacji. Do usłyszenia. Miłego popołudnia.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli, ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką.
0: Operacja Czysta Rzeka. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
4: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
5: Adam Wojek przed mikrofonem. Rozpoczynamy popołudniowy patrol opolskich dróg. DK40 na rondzie w Kędzierzynie-Koźlu. To ulica Sławięcicka. Samochód w rowie. Pracują policjanci w tym miejscu. W Opolu na plebiscytowej kolizja dwóch osobówek. Jeden z uczestników, prawdopodobnie sprawca, odjechał z miejsca zdarzenia. Ale mogą występować utrudnienia na czas pracy służb. Przypominam, że dziś drogowcy umożliwili jazdę estakadą koło Centrum Usług Publicznych w Opolu w obu kierunkach, czyli idzie w stronę normalności. Na razie na każdej z jezdni po jednym pasie do dyspozycji kierowców, zatem inwestycja jeszcze nie została zakończona, natomiast jechać już można zarówno od węzła, jak i do węzła wschodniego. Powoli formują się korki w opolskich miastach, ale na nadejście szczytu komunikacyjnego przyjdzie jeszcze czas.
0: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
6: To była pierwsza popołudniowa porcja informacji dla zmotoryzowanych. Drodzy kierowcy, kolejne doniesienia dla Was za pół godziny. 15 na zegarach.
7: Czy Opole zerwie współpracę z Iwano-Frankowskiem? Domaga się tego Konfederacja. Kędzierzyn-Koźle powalczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Amerykańscy żołnierze kończą obecną rotację na Litwie.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Wiadomości przygotowała i przedstawi Joanna Matlak.
7: Zerwania współpracy Opola z Iwano-Frankowskiem jako miastem partnerskim domagają się działacze Konfederacji Ruchu Narodowego. Do ratusza skierowano petycję w tej sprawie. Chodzi nie tylko o nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Zdaniem Karola Tobolaka, prezesa Koła Ruchu Narodowego w Opolu, Iwano-Frankowsk jest dzisiaj miastem banderowskim. Mer publikuje zdjęcia z pomnikiem kata Romana Szuchewycza i czarno-czerwonymi flagami UPA, zaznacza.
8: Gdy miasto Opole w sposób serwilistyczny kompletnie stara się organizować pewne projekty współpracy, stara się podejmować dialog, jest opluwane. Polityka Iwano-Frankowska w ogóle się nie zmienia. Powiedziałbym, że ten kult jedynie się niestety zaostrza. W Iwano-Frankowsku promowana jest tak chora i patologiczna ideologia. Mamy nadzieję, że nasi radni oraz prezydent w końcu zobaczą, w jaki sposób traktuje się partnerstwo z Opolem.
7: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opole, odpowiada, że ratusz stanowczo potępia decyzję Załańskiego o nazwaniu jednostki imieniem bohaterów UPA.
9: Niemniej pomoc Opola i Opolan nie była kierowana do prezydenta Zełenskiego, a do zwykłych mieszkańców naszego partnerskiego miasta Iwano-Frankowska, na których głowy każdego dnia spadają bomby. Trudno więc karać zwykłych mieszkańców za szkodliwe decyzje rządzące Ukrainą.
7: Przypomnijmy, podczas rzezi wołyńskiej ukraińscy nacjonaliści wymordowali od 80 do 120 tysięcy Polaków.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: Kędzierzyn-Koźle już po raz piąty powalczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Przez cały czerwiec uczestnicy tej ogólnopolskiej rywalizacji będą pokonywać kilometry dla swojego miasta. Czerwiec to jest ten czas, kiedy przesiadamy się z samochodów na rowery. Zachęca Tomasz Radłowski, wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla.
10: Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby zostawili auto w garażu i do pracy, czy po pracy, czy w wolnym czasie, czy przez weekend spróbowali jak najwięcej przemieszczać się na rowerach, zarówno tych swoich prywatnych, jak na naszych miejskich rowerach. Jest gdzie jeździć, a jednocześnie jeżdżąc możecie Państwo zdobywać punkty dla naszego miasta w rywalizacji o miano rowerowej stolicy Polski.
7: Każdy, kto w danym tygodniu wykręci 125 km, otrzyma rowerowe gadżety, m.in. torby, lampki, bidony czy skarpetki. We wrześniu ma się odbyć także okolicznościowa gala podsumowująca wydarzenie.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Prezydent Karol Nawrocki podpisał kolejne ustawy, a jedną zawetował. Wśród przyjętych jest projekt dotyczący obowiązkowej rejestracji psów i kotów. Celem tych przepisów jest ograniczenie bezdomności zwierząt. Ustawa będzie obowiązywać w całości za kilka lat. Prezydent powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że do tego czasu należy ją poprawić.
11: W czasie vacatio legis powinno się urealnić poziom kar za brak oznakowania zwierzęcia, który dziś jest zdecydowanie zbyt wysoki. Lepiej rozwiązane powinny być też kwestie przenoszenia danych z obecnych rejestrów do tego nowego. Oczekuję pilnych prac nad tymi poprawkami, żeby usunąć te niedoskonałości, które w ustawie pozostały.
7: Prezydent zawetował natomiast ustawę rozszerzającą system elektronicznego nadzoru transportu. Objęci nim mieli być handlarze obuwiem i odzieżą. Według Karola Nawrockiego przygotowane prawo uderzało w przedsiębiorców. Prezydent podpisał jeszcze ustawy o ochronie przyrody, systemie umów elektronicznych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji i porządkującą zasady funkcjonowania zawodu radcy prawnego. Amerykańscy żołnierze kończą obecną rotację na Litwie. Jak informują litewskie media, kraj opuszcza ponad 1000 wojskowych wraz ze sprzętem. Termin przybycia nowych żołnierzy na razie nie jest znany.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
7: 4 minuty po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
12: Cezary Puzyna, zapraszam. Akwapark w Opolu coraz bliżej. Zakład komunalny ogłosił przetarg na budowę obiektu. Koszt inwestycji oszacowano na 250 milionów złotych. Plany są ambitne, zapowiada Adam Leszczyński, rzecznik ratusza.
13: Miejsc do wodnej zabawy będzie naprawdę sporo. Obok akwaparku dostępnych będzie 450 miejsc parkingowych, w tym 71 w parkingu podziemnym.
12: Zakład komunalny czeka na ofertę. Ich otwarcie ma nastąpić w lipcu. Akwapark stanie w miejscu starego stadionu miejskiego przy ulicy Oleskiej. Pierwsze pieniądze na pomoc mieszkańcom po nawałnicy przekazane zostaną jeszcze dziś, poinformowała podczas briefingu w Balcarzowicach wojewoda Monika Jurek. Trąba powietrzna uszkodziła tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Burmistrz Ujazdu informował w Radiu Opole, że nadzór budowlany wyliczył w sumie 30 uszkodzonych obiektów, wliczając również hale produkcyjne, hale gospodarcze i wiaty. Niemal 53% Polaków nie chce ustawowego podwyższania wieku emerytalnego. Jedynie 20% popiera zmiany w tym zakresie. Ewentualna reforma ma największe poparcie wśród młodych. Niemal 34% osób w wieku 18-24 chce, by na emeryturę można było przechodzić później niż obecnie. I jeszcze sprawdzamy ceny paliw, które będą obowiązywać jutro, a tu prawie bez zmian. Na stacjach będzie tak jak dzisiaj, z wyjątkiem diesla. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5,95 zł. 98 maksymalnie 6,54 zł. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 6,40 zł, czyli o 14 groszy drożej niż dzisiaj.
0: Pogoda.
6: Już wczoraj prognozy mówiły o tym, że wtorek będzie trochę cieplejszy w porównaniu z poniedziałkiem i rzeczywiście się sprawdza. W naszym regionie maksymalnie dzisiaj prognozowane było od 23 do 25 stopni. O aktualnych odczytach za chwilę. Na razie jeszcze warto wspomnieć o tym, że zachmurzenie małe i umiarkowane przejściowo może być duże. Jak tak patrzę na tę prognozę pogody, to o opadach teraz już meteorolodzy nic nie wspominają. Mowa oczywiście o prognozie na dziś.
0: Radio Opole.
14: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Na termometrach mamy 23 stopnie, tak jest w Strzelcach Opolskich i w Nysie, 24 w Namysłowie, w Brzegu, Kluczborku, Kędzierzynie Koźlu i w Opolu. Marcin Głowienkowski, on za konsoletą, realizatora przed mikrofonem Dawid Rajwa, w tym składzie Twoje Radio Opola, na antenie Michael Jackson.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
4: No już, już, biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama. Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
8: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
9: Cześć sąsiad, jak firma?
10: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
9: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem. Na miejsce.
10: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
9: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
10: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
11: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
16: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
17: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
18: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wtorkowe popołudnie, na zegarach już 15:20. I to taki czas, kiedy niektórzy myślą już może o weekendzie, tym długim weekendzie. Co ja mówię może? Są tacy, co już od dawna o nim myślą i planują, ale nie są to plany związane na przykład z wypoczynkiem. Mowa o policjantach, którzy mobilizują siły przed nadchodzącym długim weekendem. Od czwartku, 4 czerwca, bezpieczeństwa na polskich drogach będzie strzec nawet 5 tysięcy funkcjonariuszy. Celem jest zminimalizowanie zagrożenia i wykluczenie z ruchu kierowców, którzy są zagrożeniem dla innych użytkowników dróg. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że mundurowi zwrócą uwagę na kilka rzeczy.
2: Będziemy reagowali na wszelkie przestępstwa i wykroczenia popełnione na drogach. Będziemy reagowali na przekroczenia prędkości. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.
1: Proszę o tym pamiętać, o ostrożność apelujemy i przypominamy też o tym, że jeśli ktoś rusza w dłuższą trasę, to proszę odpowiednio przygotować swój pojazd, sprawdzić płyny, ogumienie, ciśnienie w kołach, czy światła są sprawne. No i przede wszystkim przed trasą zadbać o wypoczynek i odpowiednią ilość snu. O tym przypominamy, o to apelujemy. Aha, no jeśli chodzi o apele, no to też o trzeźwość. Żeby nie siadać za kierownicą po alkoholu, a nawet jeśli poprzedniego dnia coś było wypite, no to ewentualnie przed tym, jak siądziecie za kółkiem, proszę sprawdzić, czy już rzeczywiście jest to możliwe, by nie jechać tak, jak tutaj zaraz zaśpiewa Wiktor Dyduła, że ktoś siądzie, powie, a pal licho, a potem się okaże, że no niestety nie trzeba było za kierownicą, nie można było nawet siadać. Apelujemy o to wszystko, a teraz, no właśnie, skoro został wywołany, to proszę bardzo, Wiktor Dyduła i pal licho w tym festiwalowym tygodniu. Sporo przebojów po polsku.

0: festiwalowy tydzień. Może i z tego powodu też chwilami będzie więcej samochodów na ulicach, szczególnie przy festiwalowych koncertach. Pierwszy już pojutrze. Adam Wołek teraz o tym, jak obecnie jeździ się po drogach naszego regionu.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Wywołany do tablicy spieszę z informacjami. Policjanci jeszcze pracują na DK40 na rondzie w ciągu Sławięcickiej w Kędzierzynie Koźlu. Tam samochód wylądował w rowie. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto. Korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i do ronda przy Solelisie. Dziś drogowcy umożliwili jazdę estakadą koło Centrum Usług Publicznych i to w obu kierunkach. To ulica Batalionów Chłopskich. Zapychają się wyloty z miasta na Kępę, Zawadę, Lędziny i Strzelce Opolskie, a wcześniej, zanim pojedziemy na Strzelce, to musimy zmierzyć się z pracami na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka I. W Nysie gęsto na przeprawach przez rzekę i rondach przy mostach, zapchane ulice Bema i Sudecka, trwa remont traktu Prusa. Uważajcie na drogowców, bowiem rozkopana Grodkowska łatwo na pewno nie jest, ale A4 jedziecie swobodnie.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Podejrzanemu o podpalenie mężczyzny byłemu już żołnierzowi WOT może grozić od 15 lat więzienia do dożywocia. Według śledczych 47-latek oblał benzyną i podpalił 25-letniego mężczyznę. Poszkodowany jest w bardzo ciężkim stanie. Poparzenia objęły 70% jego ciała.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która od kilku tygodni przebywa w śpiączce w pekińskim szpitalu, już jutro zostanie przetransportowana do Polski. Pacjentka trafi do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, potwierdziła Polskiemu Radiu placówka. Transport zapewni specjalistyczny samolot medyczny.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Rząd przeznaczy prawie 2 miliardy złotych na projekt pod tytułem Laboratoria Sztucznej Inteligencji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Premier Donald Tusk poinformował, że inwestycja jest sfinansowana głównie ze środków europejskich. Dostawy sprzętu do wybranych szkół już się rozpoczęły i potrwają do drugiej połowy lipca.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W pogodzie bez istotnych zmian, ciągle pięknie, pogodnie, słonecznie w wielu miejscach, choć są też takie, gdzie jakieś chmury na niebie mogą się pojawiać, bez opadów, przynajmniej na razie. Temperatury to niemal wszędzie 24 stopnie w naszym regionie, wyjątkiem są Strzelce Opolskie, tam mamy stopni ile? 23.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Patrzę też na liście na drzewie za oknami tutaj naszego studia, ani drgnął. Kto też by się sprawdzało, bo wiatr miał być słaby. Miejscami może być umiarkowany. Wieje z południowego wschodu i wschodu.

0: Tina Turner i Kygo, What's Love Got To Do With It. Na zegarach za 20 minut będzie godzina 16. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, bo w polskim amfiteatrze trwają próby. Na miejscu też oczywiście studio Radia Opole i nasi reporterzy, którzy bacznie śledzą to, co się tam dzieje. Obecnie na posterunku Mariusz Majeran, który teraz pięknie nam opowie, by nie powiedzieć, no skoro to festiwal pięknie wyśpiewa, co dzieje się w amfiteatrze.
1: Cześć, witam cię serdecznie. Być może niektórzy śpiewają, ale ja nie będę śpiewać. Pozwolą państwo, że zostawię to jednak artystom i fachowcom. Skończyła się próba muzyczno-kamerowa, to się tak ładnie nazywa, koncertu premiery i za moment rozpocznie się próba muzyczno-kamerowa koncertu hip-hop. Ja postanowiłem, proszę państwa, połączyć te dwie próby. Jest ze mną Mario. Na razie nie wiem, czy państwo już wiedzą, o kogo chodzi. Jak tylko powiem jeszcze, że poparzeni kawą 3 dziś. Witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, Mariusz Gierszewski. Chciałem się przedstawić, radio i tak dalej, ale bo zwykle to tak wygląda, że się przedstawiam. Ale nie, Mariusz Gierszewski, poparzeni kawą 3, bas.
1: Tak, ja specjalnie powiedziałem Mario twoją ksywą, żeby państwa trochę tak w niepewności, a ty już no radiowo, no bo poparzeni kawą 3 to przecież jest zespół jak najbardziej radiowy.
2: Słuchaj, no właśnie tak, jestem tak nauczony, tak jak i ty, 15 sekund do celu po prostu, więc przepraszam, jeżeli popsułem ci suspens.
1: Nie, nie, nie, no, wszystko jest w porządku, bo ja chciałem z tym hip-hopem, dlatego, że to prawda, że teraz poparzeni kawą 3, ale ty tak trochę, no gitarzysta basowy, to może z każdym zespołem zagrać.
2: No tak, ja mam tutaj wspomnienia też łączące się z tą sceną dzisiaj hip-hopową, ponieważ występuje tutaj numer raz, bardzo mi znany kolega z Warszawy, z jednego osiedla jesteśmy, a właściwie jesteśmy z jednego bloku na warszawskim osiedlu.

0: Więc mam takie małe, skromne związki z hip-hopem, że kiedyś zaczynałem, a numer raz, bardzo znany artysta hip-hopowy i życzę mu tutaj też świetnego występu.
1: Ale to słuchaj, to ty tworzyłeś ten polski rap na warszawskim osiedlu, tak?
0: No nie, no może tam już on istniał, był już zespół Warszawski Deszcz, już tam istniały inne fajne zespoły, natomiast no gdzieś tam przez chwilę się przemazałem po prostu w tym warszawskim rapie.
1: To ja powiem tylko, że numer raz to będzie taki też duet dzisiaj na próbie, ale w piątek po godzinie 22, bo i to z niebyle kim, bo z Natalią Kukulską, czyli widać, że tutaj te takie były już kontakty z różnymi muzykami, różnymi wykonawcami, żeby nie szufladkować tego rapu.
0: Ja ci powiem jeszcze jedną anegdotę, bo po tym zespole hip-hopowym, nie, przepraszam, przed tym zespołem hip-hopowym, to mieliśmy tam właśnie na warszawskim Mokotowie zespół Afera, który zresztą nomen omen 3 lata temu się reaktywował i coś tam próbuje zrobić dalej, ale ten zespół Afera grał między innymi parę koncertów w Stodole i na jednym z koncertów były siostry Kukulskie, jako małe dziewczynki. Także tutaj jest dla mnie zupełnie jakiś tak, wiesz, cofka w czasie, jakiś taki połączenie. Oczywiście ona nie musi mnie pamiętać, jest teraz wielką artystką, ale ja pamiętam, jak takie małe dwie dziewczynki stały pod sceną i tam chłonęły. No to była, Afera grała taki polski funk, no tak można powiedzieć, więc może coś tam troszeczkę jej przeniknęło, tej muzyki. Jest królową w tej chwili, królową polskiego soulu, no.
1: Tak, soul, ale ona także słucha, ona śpiewa i Chopina, a teraz będzie trochę hip-hop i wielka gwiazda, to prawda, ale Natalia nie gwiazdorzy, więc na pewno pamięta. Ja zawsze mówiłem, że Lublin to jest taka wylęgarnia talentów muzycznych. Okazuje się, że jedno osiedle warszawskie też.
0: No myśmy uważali, że Mokotów jest, to jest właściwie to dzielnica Warszawy, Mokotów był taką wylęgarnią, ponieważ u nas na naszej ulicy często można było spotkać Jarego Jaryczewskiego. Był także, w moim bloku mieszkał jego gitarzysta z oddziału zamkniętego i od dziecka myśmy przesiąkli, że właśnie muzyką rockową, a w ogóle muzyką, że trzeba coś robić, po prostu każdy chciał coś grać. No to przełom lat 80. i 90. Oczywiście mógłbym długo opowiadać, że nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy nic, nie wiem czy mieliśmy jakiś talent, ale mieliśmy chęć do grania.
1: Miało być o hip-hopie, ale jak dwóch radiowców usiądzie obok siebie, to będą mówili o wszystkim, tylko nie o tym, o czym zapowiadali prowadzącemu na samym początku. To jeszcze króciutko Poparzony kawą 3, bo wy w premierach drugi raz w premierach, bo w ubiegłym roku także. I bardzo fajnie to wszystko wygląda, bo długo was nie było na Festiwalu Opolskim. To był debiut w ubiegłym roku.
0: Słuchaj, to było dla nas naprawdę dużym zaskoczeniem, jak okazało się, że zakwalifikowaliśmy się i w tym roku do Festiwalu Opolskiego. Poczuliśmy się już w ogóle jak wyjadacze, a tutaj kolega Piotr, który grał u nas na trąbce, no to już jest tam ponad 10 raz, bo przecież on ze swoim zespołem Blue Cafe tutaj po prostu tę scenę to wiele razy zaliczył, że tak powiem. W każdym razie to jest przepiękne uczucie tu występować, a jeszcze bardziej jest przepiękne występować drugi raz, kiedy już znasz prawie wszystkich, jesteś jak w jednej wielkiej rodzinie.
1: To zasłuchaj, spotykamy się na scenie, my przed odbiornikami i telewizorami w piątek. Patrzę, to tak jesteście gdzieś tak w połowie, prawda?
2: Tak
1: gdzieś mniej więcej. Z utworem Twoje oczy to w piątek podczas koncertu premiery, a później przecież nie będziesz jechał prosto do domu, tylko zostaniesz i może tam na tym basie podgrasz trochę Natalii Kukulskiej i numer raz.
0: Byłoby to dla mnie zaszczytem, naprawdę, więc może się to uda. Dziękuję Ci bardzo za pomysł. Dziękuję bardzo Państwu i życzę naprawdę wspaniałego opolskiego festiwalu.
1: Pozdrowisz Radio Opole, czy nie mogę?
0: Ale jak? Dlaczego mam nie? Pozdrawiam Radio Opole. Słuchajcie, to najlepsze radio w tej części kraju.
1: To powiedział to inny radiowiec, Mariusz Gierszewski. Dziękuję ci bardzo. I tak to widzisz teraz i słyszysz właściwie do mojego kolegi Dawida się zgłaszam. Mieliśmy mówić o samym hip-hopie, ale no, artyści nie są poszufladkowani, ci, którzy przyjeżdżają na Festiwal Opolski.
2: Pozdrowienia poszły w świat i Mariuszu, to jest tak, jak dwóch radiowców spotka się w świątyni polskiej.

tej piosenki, to wejść im w słowo jest sztuką niełatwą, ale będą jeszcze łączenia z Mariuszem. To, co dzieje się w amfiteatrze, to relacjonujemy w Radio Opole, ale polecamy też naszą stronę www.radioopole.pl. Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych. Jeśli ktoś jeszcze nie polubił naszego profilu na Facebooku czy Insta, koniecznie proszę to nadrobić. Tam możecie zobaczyć, prześledzić to, co dzieje się w ramach prób do Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. A z Mariuszem Majeranem, tak jak mówiłem, na pewno dziś jeszcze będziemy się łączyć.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Obojętność niejedno ma oblicze, gdy dotyczy dzieci. Jej skutki mogą być szczególnie dotkliwe, długofalowe i często nieodwracalne. Nie bądź obojętny. Rodzina jest dla dzieci. Zachęcamy do otoczenia troską dzieci, które potrzebują miłości i wsparcia. Dowiedz się, jak funkcjonują rodziny zastępcze. Przeciwdziałaj obojętności i stwórz najmłodszym dom i rodzinę, na jakie zasługują. Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy i zapewnimy Ci wsparcie, szkolenia i towarzyszenie w tej niezwykłej podróży. Aby dowiedzieć się więcej, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub do publicznego ośrodka adopcyjnego w Opolu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027.
3: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
7: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
8: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
9: Po reklamie.
10: Autopilot Radia Opole.
5: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: Nie ma już utrudnień w Kędzierzynie, Koźlu, na Sławięcickiej, na DK40 po wylądowaniu samochodu w Rowie. Policjanci zakończyli swoje działania. Kolizja osobówki z motocyklem w Opolu na Nysy Łużyckiej. Pojazdy nie blokują ruchu. Nie ma też osób poszkodowanych, ale mogą występować utrudnienia na czas pracy służb. Uważajcie. Można jechać estakadą koło Centrum Usług Publicznych w Opolu i to w obie strony, ale na każdej z jezdni tylko jedną nitką. Poza tym w wolnym tempie poruszacie się Piastowską, Placem Piłsudskiego, Spychalskiego i Niemodlińską, kolejki na lewoskrętach w Pruszkowską i Wojska Polskiego. Ciasno także na Halera, obwodnica północna przy Makro, tam też problemy, bo powstają estakady. W Nysie jeszcze spory ruch przy przeprawach, remont ulicy Prusa, rozkopana Grodkowska w Kędzierzynie, na rondzie milenijnym i do Lotowych. Ciasno, 45 w stronę Kluczborka, wahadła od Zawady po Jełową.
5: Bezpiecznej podróży życzy sponsor wiadomości drogowych. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
10: Kierowcom oczywiście szerokości życzymy, a teraz na zegarach godzina 16 i zapraszamy na kolejne dziś wiadomości Radia Opole.
11: Dobiega końca sprzątanie po trąbie powietrznej w Balcarzowicach. Trwają targi książki w Kędzierzynie-Koźlu, to już 8 edycja. Rada Polityki Pieniężnej ogłasza stopy procentowe bez zmian.
12: Wiadomości Radia Opole.
10: To tak w dużym skrócie, a teraz czas na szczegóły. Zaprasza Joanna Matlak.
11: Prace porządkowe w Balcarzowicach po sobotniej trąbie powietrznej powoli dobiegają końca, informują władze samorządowe. Na miejscu trwa utylizacja śmieci, a w teren ruszyły gminne komisje, które dokonują oględzin uszkodzonych gospodarstw w celu oszacowania strat. Wnioski do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie doraźnej pomocy w wysokości 8 000 zł złożyło 11 rodzin. W jednym z najbardziej poszkodowanych domów mieszkała pani Martyna Piszniok z mężem i 6 dzieci. Dziś w budynku nie ma prądu, a rodzina tymczasowo przeniosła się do teściów.
13: Jesteśmy w takim jakby zawieszeniu. Też nas to troszkę psychicznie męczy, bo nie wiemy co dalej, jak długo. Te pieniądze, które otrzymujemy, to będziemy zbierać później albo na remont domu, albo no jakoś to wykorzystamy na pewno.
14: Dzieci rozumieją, co się stało?
13: Nie wiem, no przeżywają to jeszcze na pewno. Też nowe miejsce, też nam się ciężko tam odnaleźć troszkę.
11: Pomoc dla poszkodowanych mieszkańców gminy Ujazd deklarują także inne opolskie samorządy i organizacje. W opolskim amfiteatrze zakończyły się próby do koncertu premiery. Będzie można go usłyszeć i zobaczyć w piątek, 5 czerwca. Artyści powalczą o nagrodę imienia Karola Musioła, nagrodę jury oraz od stowarzyszenia ZAIX. Jednym z artystów, który wystąpi w premierach, jest Maciej Skiba z utworem pod tytułem Wołam.
15: Utwór jest o miłości, ale tej nieudanej tym razem, tej ciężkiej. A jak wrażenia? Troszkę czuję stresik, ale myślę, że będzie okej. Staram się go zwalczać, zawsze jak wychodzę na scenę. No i bardzo się cieszę, że mogę w ogóle wystąpić na tak legendarnej scenie.
12: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
11: Promowanie czytelnictwa oraz dotarcie z ofertą kulturalną i wydawniczą do szerokiego grona mieszkańców miasta i regionu to główne cele, jakie przyświecają organizatorom 8 edycji Targów Książki nad Odrą w Kędzierzynie-Koźlu. Na rynku swoją ofertę prezentuje kilkanaście wydawnictw z całego kraju. Każdego roku wydarzenie przyciąga bardzo wielu gości, mówi Izabela Migocz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.
16: Wielu gości, wystawcy, no myślę wszystko przygotowaliśmy jak tylko można było najlepiej. Mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegało dobrze i to święto literatury w Kędzierzynie-Koźlu będzie po prostu udane.
12: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
11: Oprocentowanie kredytów i lokat pozostanie na tym samym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe się nie zmienią. Decyzja jest zgodna z prognozami ekonomistów i analityków. Przypomnijmy, podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Jutro po południu odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP profesora Adama Glapińskiego, podczas której uzasadni on decyzję Rady. Uzgodniono ostateczną wersję protokołu, który pozwoli na eksport do Chin polskiego drobiu, poinformował przebywający z wizytą w Chinach wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. W Pekinie po raz pierwszy od 3 lat odbył się strategiczny dialog obu państw.
17: Minister Bartoszewski poinformował, że zakończyły się negocjacje techniczne protokołu, który uwzględnia zasadę regionalizacji w eksporcie polskiego drobiu do Chin. Oznacza to, że drób z terenów wolnych od ptasiej grypy będzie mógł trafiać do chińskich odbiorców. Wcześniej Chiny w przypadku wystąpienia choroby blokowały możliwość importu z całego kraju. Teraz dotyczyć to ma jedynie obszarów, na których stwierdzono ptasią grypę. Rozmawiano o planowanych wizytach w Chinach najważniejszych polskich polityków. Minister Bartoszewski, położonym na północy Chin Harbinie, z tamtejszymi władzami rozmawiać ma zaś o sposobach upamiętnienia Polaków, którzy pod koniec XIX wieku współtworzyli to miasto. W głównej mierze byli to budowniczowie kolei wschodniochińskiej. W szczytowym okresie polska diaspora liczyła tam około 10 tysięcy osób. Istniały polskie szkoły, gazety i organizacje. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
12: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Wtorek pogodny, w wielu miejscach słoneczny, czyli dziś pogoda dla tych, którzy promieni słońca wyczekują. W kolejnych dniach może się to zmienić, ale o tym więcej pewnie będziemy też jeszcze mówić. Teraz o temperaturach. 24 stopnie notujemy obecnie w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, w Namysłowie, w Nysie, w Brzegu i w Kluczborku. 23 na termometrach w Strzelcach Opolskich.
12: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Jeszcze o ciśnieniu i o wietrze. Ciśnienie to 1011 hektopaskali. Ono powoli nam spada, a wiatr słaby i miejscami może umiarkowany, wieje z południowego wschodu i wschodu. Tu Princess i Spin Doctors na dobry muzyczny początek tej godziny. Marcin Głowieńkowski i Dawid Rajwa w tym składzie. Zapraszamy.

0: dziecko.
1: Reklama.
2: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
4: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz miejsca na rodzinny dzień w miłej atmosferze? Zajazd pod Niedźwiedziem w Dębskiej Kuźni to nie tylko kuchnia pełna naturalnych smaków. To także park dla dzieci, ognisko, rowery i leśne spacery. A po wszystkim relaks przy kominku lub w otoczeniu przyrody. Zorganizujesz tu także wesele lub inne przyjęcie okolicznościowe z noclegiem w komfortowych warunkach. Zajazd pod Niedźwiedziem. Tu naprawdę odpoczniesz, dobrze zjesz i na pewno wrócisz. www.podniedźwiedziem.pl.
10: 17. Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
1: Po reklamie.

0: Audycja współfinansowana przez Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Szanowni Państwo, do 10 lipca 2026 roku można ubiegać się o zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dofinansowanie można otrzymać do zbóż jęczmienia, owsa, nagiego, szorstkiego, zwyczajnego, pszenicy twardej, zwyczajnej, orkisz, pszenżyta i żyta, roślin strączkowych, bobiku, grochu siewnego, rolniczego, łubinu, białego, wąskolistnego, żółtego, soi, wyki siewnej oraz ziemniaków. Minimalna powierzchnia działki, do której przysługuje pomoc, to 10 arów. By ustalić kwotę wsparcia, należy deklarowaną we wniosku powierzchnię upraw pomnożyć przez stawkę dopłaty. Wnioski należy składać do 10 lipca za pośrednictwem portalu rolnika. Osoby potrzebujące wsparcia przy wypełnianiu dokumentów mogą uzyskać pomoc bezpośrednio w biurach powiatowych. Przypominamy o nowych obowiązkach dotyczących posiadaczy zwierząt, z których trzeba się wywiązać do 18 czerwca 2026 roku. Ustawa, która weszła w życie 18 marca 2026 roku, a dotyczy zdrowia zwierząt, nakłada na posiadaczy zwierząt pewne zobowiązania. Dotyczą one rejestracji zakładów lub uzupełnienia danych o zakładzie w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii. Czas na dopełnienie formalności upływa 18 czerwca 2026 roku. Wyłączeni z tego obowiązku są tylko właściciele zwierząt domowych, towarzyszących oraz zakładów leczniczych utrzymujących zwierzęta. Zapisy ustawy dotyczą posiadaczy zwierząt podlegających rejestracji IRZ+, czyli bydło, owce, kozy, jeleniowate, wielbłądowate, świnie, koniowate, drób i posiadaczy pszczół, przedsiębiorców związanych ze zwierzętami, osób utrzymujących zwierzęta na własne potrzeby, czyli zwierzęta kopytne, drób i pszczoły. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz mediów społecznościowych, gdzie znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje.
0: Audycja współfinansowana przez Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: Zbliża się 16.30, wtorkowe popołudnie spędzacie z Radiem Opole. Jeśli chodzi o naszych ludzi, to Bogusław Kalisz to wtorkowe popołudnie spędza na śledzeniu drogowych map naszego regionu.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Ponownie jesteśmy z kierowcami w drodze na przykład z pracy do domu. W Opolu sporo korków i problemów. Wielkie dwudniowe łatanie dziur prowadzone jest m.in. na Kowalczyków. To wylotówka w kierunku Strzelec Opolskich. Nogę z gazu zdejmujemy na obwodnicy północnej. W rejonie budowane jest estakady. W Sławicach są też dobre wiadomości. Można już w dwóch kierunkach przemieszczać się po nowej estakadzie przy Cupie. Korki na Nysy Łużyckiej w obu kierunkach. Tradycyjnie wolno jedziemy Piastowską. Postoimy też na obwodnicy od Turawy Park do Częstochowskiej. Na opolskim odcinku autostrady A4 spokojnie, szybko docieramy do granic województwa. O wypadkach nic nie wiemy.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte do odwołania. Decyzję podjęto po tym, jak w wodzie wykryto niebezpieczne związki chemiczne. Ze wstępnych ustaleń wynika, że może to być między innymi kwas solny. Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Na 80% oceniła szansę wystąpienia w tym roku zjawiska El Niño Światowa Organizacja Meteorologiczna. Od czerwca do sierpnia może to oznaczać ekstremalną pogodę, od cyklonów i powodzi po susze i rekordowe upały. Wody oceaniczne mocno się nagrzewają, stąd wysokie prawdopodobieństwo ekstremów pogodowych.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Do 1 000 000 złotych kary otrzymają platformy internetowe, które nie wprowadzą skutecznej weryfikacji wieku w przypadku stron pornograficznych. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Weryfikacja wieku ma być anonimowa, bez naruszania prywatności. Według Ministerstwa Edukacji średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Można powiedzieć, że w pogodzie bez istotnych zmian, w wielu miejscach pięknie i słonecznie, choć są takie, gdzie trochę chmury, te promienie słońca mogą nam przysłaniać, ale temperatury na dość wysokim poziomie, bo 24 stopnie w Namysłowie, w Nysie, Brzegu, Klucz, Borku, Kędzierznie, Koźlu i w Opolu, wyłamują się Strzelce Opolskie, tam stopnie mamy 23.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Istotna informacja związana z ciśnieniem. To ciśnienie ciągle nam spada. Na zegarach 16.32.

0: Twoje Radio Pole i u nas festiwalowy tydzień, ale w naszym programie również stałe pozycje, jak w każdy wtorek, mniej więcej o tej porze. Czas na tematy związane z korupcją. Zapraszam Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które zatrzymało dwie osoby w śledztwie dotyczącym wręczania łapówek urzędnikom z poznańskiego magistratu i zarządu dróg miejskich. Zatrzymany został prezes spółki z branży deweloperskiej, który miał wręczać łapówki, i pracownik Urzędu Miasta. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak deklaruje dalszą współpracę z CBA w celu wyjaśnienia tej sytuacji i przyznaje, że wiedział o działaniach śledczych prowadzonych w urzędzie.
3: To jest największa afera korupcyjna w 11 latach sprawowania przeze mnie urzędu. To jest absolutnie dla mnie nieakceptowalne. Nie akceptuję korupcji, nie akceptuję również stwarzania warunków do takiej korupcji, do pewnej uznaniowości decyzji.
2: Zatrzymani kobieta i mężczyzna usłyszeli 10 zarzutów dotyczących przestępstw korupcyjnych oraz prania pieniędzy. W wyniku toczącego się śledztwa zarzuty przedstawiono ponad 20 osobom. Sprawa ma charakter rozwojowy. W styczniu prezydent Poznania odwołał swojego zastępcę i dyrektora zarządu dróg miejskich. Zarzucił im brak właściwego nadzoru nad jednostką. Zmieniamy temat. Policja ostrzega przed fałszywymi mandatami. Szczególnie w okresie wakacyjnym policjanci zalecają zachowanie szczególnej ostrożności i weryfikowanie wiadomości o niezapłaconych mandatach. Zbliżający się sezon wakacyjny to czas, kiedy podróżujemy po Polsce i Europie. Niestety to również okres wzmożonej aktywności oszustów. Czytamy w oficjalnym komunikacie. Coraz częściej pojawiają się wiadomości SMS oraz maile dotyczące rzekomo nieopłaconych mandatów. Przestępcy próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze, podszywając się pod urzędy oraz systemy płatności. Policja przypomina, że prawdziwe wezwania do opłacenia mandatów zawierają szczegółowe informacje dotyczące wykroczenia. Każdy mandat można potwierdzić bezpośrednio w urzędzie lub na policji. I na koniec, ponad 800 tysięcy złotych stracił 58-latek z powiatu radzyńskiego w województwie lubelskim, który chciał zainwestować w ropę i złoto na giełdzie. Z poszkodowanym skontaktowała się rzekoma ekspertka finansowa. 58-latek przelał pieniądze na wskazane konto, mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim, komisarz Piotr Mucha.
4: Kobieta poleciła mu wpłatę na wskazane konto pieniędzy w kwocie ponad 700 zł. Następnie kierunki inwestowania miały być konsultowane z osobistym analitykiem. Wykonując kolejne polecenia rzekomego analityka, 58-latek zainstalował aplikację umożliwiającą zdalny dostęp do jego komputera. Z inicjatywy nieznanego analityka zgłaszający wykonał kilka przelewów

nie mamy nic i Baranowski po polsku, ale nie ma się co dziwić, tych polskich przebojów na naszej antenie nie brakuje, szczególnie w festiwalowym tygodniu. On trwa, w amfiteatrze trwają próby, to relacjonujemy na falach Radia Opole. Po raz kolejny z naszym reporterem, który jest na miejscu, będziemy łączyć się w kolejnej godzinie programu. A co przed nami w najbliższym czasie? Wiadomości, w których też festiwalowo ten festiwal może wkroczyć w nasze życie na różne sposoby, również przez apkę, o której więcej powiemy w wiadomościach. To o godzinie 17, a jeszcze przed 17, przed wiadomościami, oczywiście informacje o tym, co obecnie dzieje się na drogach naszego regionu. Warto zostać z nami, z Radiem Opole.

0: Reklama.
1: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
2: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
1: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
2: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
1: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
5: Nadal w sercach gra.
6: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
7: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
0: Po reklamie.
8: Autopilot Radia Opole.
9: Bogusław Kalisz, kończymy popołudniowy dyżur na polskich drogach. Mamy niestety kolejny wypadek w regionie, w Grodźcu. To trasa z Opola do Zozimka do Dobrodzienia. Doszło do potrącenia dziecka na rowerze przez dostawczego busa. Na miejscu są służby ratownicze. Prace drogowe utrudniają jazdę m.in. na 45 z Opola do Kluczborka w rejonie Osowca i Węgier. Wolniej jedziemy też 401 na obwodnicy Grodkowa oraz w okolicach Żłobizny. Tam mamy objazd. W Opolu jeszcze wielkie popołudniowe powroty. Tłok w stałych miejscach, m.in. na Piastowskiej w kierunku Zaodrza, na Katowickiej do Pola Wschodniego oraz z każdej strony ronda przy Solarisie. Można już korzystać ze stakady przy Cupie. Kierowcy mają do dyspozycji na razie po jednym pasie. Rondo poniżej otwarte, ale bez wylotu w kierunku Oleski.
8: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
10: Kierowcom szerokości życzymy bezpiecznej drogi do celu, a jeśli chodzi o wiadomości Radia Opole, to teraz też do celu docieramy. 17 na zegarach.
11: Jak brzmi Opole? Powstała specjalna festiwalowa aplikacja. Coraz więcej opolskich dzieci ma wady zgryzu. W Krakowie rozpoczął się proces barona narkotykowego.
8: Wiadomości Radia Opole.
10: Zaprasza Joanna Matlak.
11: Interesują Cię ciekawostki festiwalowe? Nie wiesz, gdzie mieszczą się w Opolu murale z gwiazdami piosenki? A może nigdy nie szedłeś trasą festiwalową? Jeśli choć jedno z tych pytań odpowiedź już brzmi tak, to musisz skorzystać ze specjalnej festiwalowej apki Jak brzmi Opole. O tym, gdzie znaleźć tę aplikację i co ona zawiera, mówił dziś w programie Duet na Fali jeden z jej twórców, Dawid Pelczarski z Opole Connect.
12: Możemy wpisać sobie jakbrzmiopole.pl i znajdziemy sobie bez problemu tą stronę internetową, ale mamy plakaty w całym mieście. W związku z tym skanujemy kod QR i od razu jesteśmy kierowani do tej strony. Zakładamy konto, no i w sobie zaczynamy grę. Bardzo nam zależało na tym, żeby zapoznać młodych ludzi z historią festiwalu, żeby zaangażować młodych mieszkańców, ale też turystów, którzy tutaj przybywają.
11: Aplikacja zostanie uruchomiona w pierwszy dzień festiwalu, czyli w czwartek, punktualnie w samo południe, a została przygotowana przez Opole Connect, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
8: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
11: Coraz więcej opolskich dzieci ma wady zgryzu. Przekonuje o tym Marcin Marasek, lekarz-stomatolog, którego firma obsługuje dentobus i gabinet szkolny w Białej Prudnickiej. Stomatologiczny gabinet na kółkach funkcjonuje od 2018 roku i niemal każdego dnia odwiedza szkoły i przedszkola. Widzę rosnącą liczbę wad, a na dodatek one są coraz bardziej skomplikowane, ocenia stomatolog.
13: Takie wady są z reguły wieloprzyczynowe i zmieniła się nasza dieta, wszystko
0: to jest porcjowane, papkowane, miksowane, te zęby po prostu nie gryzą, nie żują i ten narząd żucia po prostu się nie kształtuje tak, jak powinien. Do tego karmienie butelkami, nieprawidłowe poduszki, nieprawidłowe układanie do snu. No i to wszystko po prostu powoduje, że tak jak powiedziałem, tych wad jest coraz więcej.
11: Zdaniem Marcina Maraska wielu rodziców bagatelizuje problem, a leczenie wad zgryzu wpływa na parametry oddychania, polepszenie mowy i prawidłowy rozwój twarzy.
8: Wiadomości Radia Opole.
11: Smok na ławie oskarżonych. To Michał J., którego proces rozpoczął się w Krakowie. Prokuratura oskarżyła go o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która sprowadziła z Hiszpanii do Polski narkotyki o czarnorynkowej wartości 13 milionów złotych. Narkotykowego barona pogrążyła tajna aplikacja.
13: Grupa Smoka przewoziła z Hiszpanii do Polski przede wszystkim marihuanę, ale też kokainę, mówi prokurator Anna Pałka z prokuratury okręgowej w Tarnowie.
14: To były tony narkotyków. Wykorzystywane były ciężarówki, które przewoziły towar z Hiszpanii do Polski, ale były też samochody specjalnie przerobione i służące tylko do przemytu narkotyków.
13: Kluczowym elementem procesu są dowody pozyskane z komunikatora Anom, który był uznawany przez przestępców za bezpieczny. W rzeczywistości był kontrolowany przez amerykańskie FBI.
14: To miała być super bezpieczna aplikacja, nie do wykrycia przez organy ścigania. A tak naprawdę wszystkie treści z tych aplikacji były utrwalane na serwerze i zostały wykorzystane.
13: Oprócz Michała J. na ławie oskarżonych zasiada jego żona oraz dwóch wspólników. Smokowi oraz jego pomocnikom grozi kara do 20 lat więzienia. Natomiast Ewelinie J. od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
11: Rosjanie ponownie atakowali Dniepr, uderzyli w blok mieszkalny, ranili cywilów. To kolejne rosyjskie uderzenie w to miasto w ciągu ostatniej doby. W wyniku nocnego rosyjskiego zmasowanego ataku zginęło tam kilkanaście osób, a bilans ofiar wciąż rośnie.
15: Drony atakowały Dniepr po południu. Uszkodzone zostały górne piętra bloku. Miejscowe władze donoszą, że wśród rannych jest dwójka rodzeństwa. Młodszy z nich, dziewczynka, ma 8 lat. Zostali przewiezieni do szpitala. Jednocześnie do 15 ofiar śmiertelnych wzrósł bilans nocnego ataku na Dniepr. Wśród zabitych także są dzieci. W nocnym zmasowanym ataku na Ukrainę Rosjanie użyli 73 rakiet i 656 dalekosiężnych dronów. Dużą ich część skierowali na ukraińską stolicę. Tam zginęło co najmniej 6 cywilów, a ponad 50 odniosło rany. Paweł Buszko, Polskie Radio.
11: Ja już dzisiaj Państwu bardzo dziękuję. Kolejne serwisy poprowadzi Daniel Klimczak.
8: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Zachmurzenie małe i umiarkowane w naszym regionie, tak będzie do końca dnia, a temperatury na dość wysokim poziomie, bo 24 stopnie tyle notujemy w Opolu. Kędzierzynie, Koźlu, Klucz, Borków, Brzegu i w Namysłowie 23 mamy w Nysie i w Strzelcach Opolskich. W nocy temperatura od 11 do 13 stopni, a jeśli chodzi o zachmurzenie, no to też ma być małe i umiarkowane. Jaka pogoda jutro, o tym powiemy w kolejnej prognozie za godzinę.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Marcin Głowieńkowski za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie Twoje Radio Opole festiwalowe w tym tygodniu. Sporo tych festiwalowych informacji, ale też stałe cykle będą się pojawiać. Przykład za chwilę.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
13: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Tak jest, Twoje Radio Opole i przed chwilą Teddy Swims, Mr. Now It All. No cieszę się, że mimo tego, że w tym tygodniu radio takie bardzo festiwalowe, to takich przebojów na naszej antenie, na antenie Radio Opole też nie brakuje. Ale nie brakuje też naszych cyklicznych propozycji. Skoro wtorkowe popołudnie, skoro już po 17, to teraz czas na radiowe porady prawne przygotowywane we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu. O prawie pracy opowiada nam adwokat Sandra Gąsior i ostatnio już weszliśmy w temat zwolnień lekarskich, kwestii związanych z prawami, ale i obowiązkami z tym związanymi, ze zwolnieniem lekarskim. Teraz może o tym, czego nie powinniśmy robić, przebywając na zwolnieniu chorobowym, żeby nie było potem problemów. Może jakieś przykłady?
2: Już takie też sytuacje się pojawiały, że pracownik na przykład odbierał telefony, tak, czy wysyłał maile. I tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje, że to już jest świadczenie wykonywania pracy, a zatem w pewnym okresie ten zasiłek chorobowy może temu pracownikowi nie przysługiwać, jeżeli sąd stwierdzi, że faktycznie pracownik nie przestrzegał wytycznych zwolnienia lekarskiego.
1: Ale może być też coś takiego pośredniego, bo na przykład pracownik nie najlepiej się czuje, no nie uważa, żeby był chory, ale coś nie najlepiej się czuje i wolałby nie przychodzić do pracy, no i mówi do pracodawcy, ja bym mógł pracować z domu. No i tutaj zahaczamy już o tę tak zwaną pracę zdalną. Jakie są zasady takiej pracy zdalnej i czy, jak to jest, czy pracownik może oczekiwać od pracodawcy, albo czy pracodawca może narzucić na przykład pracownikowi, że słuchaj, idziesz na zdalną?
2: Praca zdalna, można powiedzieć, że się narodziła w momencie pandemii COVID-19. Ustawodawca wtedy dostrzegł, że jest potrzeba uregulowania takiej formy pracy i rzeczywiście obecnie w ustawie te przepisy się znalazły. Jest to uprawnienie pracownika, ale też pracodawcy.
1: I do tego, do tych informacji związanych z pracą zdalną za chwilę jeszcze powrócimy. To oczywiście w ramach naszych radiowych porad prawnych przygotowywanych we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu.

0: jak nie my, pyta Lanbery. Na zegarze już 17.26 i powracamy do rozmowy z adwokat Sandrą Gąsior, która o przepisach prawa pracy nam opowiada, obecnie o pracy zdalnej, pracy, o którą pracownik może wnioskować, ale i pracodawca może na zdalną wysłać. No ale właśnie, jak pracownik wnioskuje o pracę zdalną, to pracodawca może odmówić? A jeśli tak, to w jakich sytuacjach?
1: Jeżeli pracodawca stwierdzi, że nie ma takiej możliwości, aby pracownik wykonywał pracę zdalną, bo jest potrzebny w miejscu zatrudnienia.
0: To ten maszynista pociągu.
1: Dokładnie. To tutaj taka praca zdalna będzie niemożliwa, ale też będzie nieuzasadniona okolicznościami.
0: A jeśli chodzi o takie osoby, które mogą wykonywać pracę zdalną, to jakie obowiązki pracodawca ma wobec takiego pracownika? No bo ktoś mógłby powiedzieć, no ja mogę pracować przecież w domu, ale no potrzebowałbym dostępu do komputera albo czegoś takiego. Czy pracodawca wtedy ma obowiązek zapewnić to?
1: Jeżeli pracownik nie posiada swojego sprzętu, który umożliwiałby mu świadczenie pracy, a pracodawca ma takie wymagania, aby ta praca odbywała się zdalnie, to tutaj już będzie zobligowany do tego, żeby nam te warunki zapewnić.
0: Ale może też kontrolować tę pracę, jak ona przebiega, jak ona wygląda, rozliczać nas z efektów. No wydawałoby się to naturalne, nie? Że pracodawca może pracownika rozliczać z efektów danej pracy, no ale gdzieś tam, jak to wygląda, jeśli chodzi o pracodawcę i kontrolę tego, co my robimy w domu?
1: Tutaj ta kontrola może być nie tylko w domu, ale również i w samym miejscu zatrudnienia, w siedzibie na przykład działalności, bo może pracodawca na przykład zainstalować monitoring w zakładzie pracy.
0: A czy pracownik musi wyrazić zgodę na to?
1: Pracownik powinien być o tym poinformowany, ale jeżeli pracodawca to odpowiednio uzasadni, że jest to spowodowane zachowaniem bezpieczeństwa, na przykład obsługa bardzo niebezpiecznych maszyn, no to jak najbardziej taki monitoring będzie uzasadniony, ale też pracodawca może weryfikować maile.
0: A po co pracodawcy dostęp do naszej skrzynki e-mailowej? O tym powiemy więcej za tydzień, kiedy to powrócimy do informacji o prawie pracy, o którym więcej opowiada nam adwokat Sandra Gąsior. To w ramach naszych radiowych porad prawnych przygotowywanych we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu.

0: Shiny Happy People i informacja R.U.M. Twoje Radio Pole. Minęła nam już godzina 17.30. Co teraz i kto teraz w twoim Radio Pole? Beata Granatowska i Ireneusz Prochera, którzy dziś będą używać mocnych słów.
1: Na końcu języka.
2: Dziś zajmiemy się tak zwanymi mocnymi słowami, których zadaniem jest podkreślenie, że ktoś jest najogólniej rzecz biorąc złym człowiekiem. Gdybyś chciał kogoś obrazić, nie używając wulgaryzmów, to co byś wybrał?
3: Głupi kałowiec. Posłużę się cytatem.
2: To słabe, to jest eufemizm, tak? Delikatne. Widocznie w twoim arsenale nie ma takich określeń. Może nie spotkałeś po prostu takich ludzi. Natomiast mnie ten temat przyszedł do głowy, gdy przeczytałam artykuł o polskiej aktorce, znanej choćby z Seks Misji, Ryszardzie Hanin. Jeden z rozdziałów nosił tytuł Pokochała szubrawca. To mocne słowo,
3: mocne,
2: prawda?
3: Tak. Ale takie książkowe mimo wszystko. Kto dzisiaj mówi do drugiego człowieka, ty szubrawcu?
2: Mam nadzieję, że używane są zamiast na przykład innego, który zaczyna się na S, a kończy na N.
3: I nie jest to szuja.
2: Chociaż z szuj też można zrobić perełkę, co najlepiej udowodnił Kabaret Starszych Panów, Irena Kwiatkowska. Szuja! I w dodatku zrymowane ze szczerzują. Ale wróćmy do Ryszardy Hanin. Chodziło bowiem o komunistycznego pisarza Leona Pasternaka, nie mylić z Borysem Pasternakiem, który marzył, żeby Polska była kolejną Republiką Radziecką i donosił na kolegów, którzy mu podpadli, a część z nich nawet przypłaciła to życiem. To określenie szubrawiec jest mocne, ale właściwie dlaczego? Inne, podobnie ekspresyjne, to kanalia. Sprawdźmy, skąd wzięły się te słowa. Oba oznaczają człowieka nikczemnego, podłego, bez zasad, łajdaka i łotra. To jest tylko cząstka bogatego arsenału określeń na człowieka złego. Może po prostu, tak. Mamy dużo desygnatów.
3: Ale cały czas starannie unikasz mocnego słowa, które dzisiaj pozostaje w użytku. Świnia.
2: Świnia to tak, właśnie nie wiadomo, do czego się odnosi. Co ten człowiek zrobił, że uznajemy go za świnię?
3: No świństwo nam zrobił. Zajmę się tymi świniami kiedyś.
2: Dobra, zajmij się. Na jednym z forów językowych znalazłam taki wpis. Słowo to występuje także w języku czeskim, zatem musiało powstać jeszcze przed XVI wiekiem, prawdopodobnie między X a XII, kiedy Polacy i Czesi mówili jednym językiem. Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego słowo szubrawiec rzeczywiście pochodzi z języka czeskiego. Szubrawec, co oznacza brudas. Na portalu Opinie Olsztyn znalazłam artykuł poświęcony temu wyrazowi. Pochodzenie jest związane pośrednio z reformą skarbową króla Zygmunta Augusta. W 1562 roku w Rawie Mazowieckiej utworzono odrębny skarb dla utrzymania tzw. wojska kwarcianego. Z dóbr królewskich zaczęto przeznaczać 1/4, czyli kwartę dochodów uzyskiwanych od dzierżawców na utrzymanie stałego wojska zaciężnego. Kwartę płacono corocznie w okolicy Zielonych Świąt. Właśnie o tej porze wszelkiej maści złoczyńcy zbierali się w pobliżu Rawy Mazowieckiej, by czatować nawozy z podatkami. Złodziei określano w języku łacińskim słowami suprava sedentes, pod rawą siedzący. Właśnie od tego zwrotu powstało polskie słowo szubrawiec.
1: Na końcu języka.
4: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Twoje Radio Pole i co w naszym programie, co w amfiteatrze. Teraz o tym mówić będziemy. Trwają próby, trwają przygotowania obecnie do koncertu hip-hopowego na miejscu Mariusz Majeran, ale nie sam, bo teraz z gościem.
1: Dzień dobry, Ewa Galin, jestem producentką koncertu hip-hopowego podczas tegorocznego festiwalu w Opolu.
2: Hip-hop powrócił znowu do Opola. To jest łatwy koncert do produkcji, trudny, bo były takie koncerty tutaj rockowych artystów, trzeba było ich szukać po całym mieście.
1: Nie przypominam sobie. W zeszłym roku już pierwsza edycja po latach przerwy się odbyła. Nie mieliśmy takich problemów. To środowisko jest bardzo zdyscyplinowane. Naprawdę sama przyjemność, no przynajmniej z punktu widzenia producenta, same pochwały.
2: No właśnie, pani dobrze zna i ten gatunek, i tych wykonawców, bo to nie jest przecież pierwsza produkcja, którą pani przygotowuje. Specyficzny koncert, inaczej trzeba podejść, jak to wygląda?
1: Myślę, że do każdego koncertu podchodzi się trochę inaczej. Jeśli chodzi o produkcję, to myślę, że tu większość czynności, większość aktywności jest podobna. Natomiast sam koncert, to myślę, że tu bardziej mógłby się wypowiedzieć reżyser, kierownik artystyczny. No, myślę, że już zeszłoroczna scenografia na przykład tego koncertu bardzo zaskoczyła i tutaj dużo pochwał zebrała, a tegoroczna będzie jeszcze bardziej okazała i ona tutaj w tym roku największe wyzwanie stanowiła.
2: A dla pani jako producentki był problem, żeby zaprosić akurat tych, a nie innych wykonawców? To w tym środowisku jest coś takiego, że na przykład się nie lubią? Nie chcą wystąpić razem na scenie?
1: No, myślę, że na pewno jak w każdym środowisku są osoby, które się mniej lub bardziej lubią. My nie mamy takich problemów. Atmosfera w ubiegłym roku była świetna. W tym roku też się zapowiada fajnie. W tym roku też troszeczkę rozwinęliśmy formułę, bo w ubiegłym roku w koncercie występowali sami raperzy. W tym roku mamy, po pierwsze, pojawią się dziewczyny, kobiety, a po drugie też takie duety z bardziej mainstreamowymi wykonawczyniami, aczkolwiek oryginalne, nie robione na potrzeby tego koncertu, tylko oryginalne, także no zapraszam.
2: Czyli bawimy się w piątek.
1: Bawimy się w piątek, po 22:00 zapraszam, naprawdę będzie się działo.
2: Dzięki.
0: No i my dziękujemy, ale jeszcze dziś się nie

0: Reklama.
1: Trudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
0: Po reklamie.
2: Zbliża się 18, 2 czerwca, w kalendarzu dziś dzień bez krawata. Ja świętuję z tego, co widzę, Daniel też. Czas na wiadomości, jest 18.
3: Rząd za zakazem telefonów w szkołach.
4: Dla dobra społecznego taki zakaz jest potrzebny.
3: Będą utrudnienia dla pasażerów w związku z remontem linii kolejowej Opole-Nysa. W kulturze m.in. 40 Teleekspresu.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
3: Dzień dobry. Rada Ministrów przyjęła rozwiązania zakazujące używania smartfonów w szkołach podstawowych. Od tego zaczynamy. Według planu nowe przepisy mają wejść w życie 1 września. Więcej na ten temat wie Sylwia Białek.
5: Zakaz będzie obowiązywał nie tylko w trakcie lekcji, ale także podczas przerw. Ma dotyczyć zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych. Obejmie też inne urządzenia, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu. Minister edukacji Barbara Nowacka zdaje sobie sprawę, że te zmiany nie rozwiążą wszystkich problemów i że znajdą się tacy, którzy będą ten zakaz omijać.
6: Jestem przygotowana na krytykę od pewnych uczniów, ale dla dobra społecznego taki zakaz jest potrzebny. Trzeba dać nauczycielkom i nauczycielom narzędzie, które będzie mogło ich wesprzeć.
5: Będą wyjątki dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa oraz kiedy nauczyciel zdecyduje, że do procesu dydaktycznego użycie telefonu jest niezbędne. Aktualnie w Polsce już ponad połowie szkół nie można używać telefonów. Z badań resortu edukacji wynika, że takie rozwiązanie popiera 85% społeczeństwa.
3: Pasażerowie pociągów na linii Opole-Nysa muszą liczyć się ze zmianami od początku sierpnia. W związku z remontem torów i poprawą przepustowości, wydłużeniem torów na dwóch stacjach i odbudowie Mijanki w Kubicach na blisko 3 miesiące zostanie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza. Zaplanowaliśmy wstrzymanie ruchu na długości 50 km od poniedziałku 3 sierpnia, zapowiada Wojciech Kwiatkowski, to dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.
7: Taki stan będzie do 24 października. Po 24 planujemy już przywrócenie ruchu pociągu, a prace mają się zakończyć do końca listopada.
3: Po zakończeniu pracy czas podróży między Opolem a Nysą ma się skrócić o około 6 minut. Inwestycja jest warta około 55 milionów złotych.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Już po raz czwarty rozstrzygnięto plebiscyt superdzielnicowy, którego organizatorem jest Komenda Główna Policji. W tym roku tytuł po raz pierwszy trafił do naszego regionu, a superdzielnicowym został młodszy aspirant Krzysztof Kuczmera z Ujazdu, który odebrał wyróżnienie podczas gali zorganizowanej w Pałacu w Mosznej.
8: Za całokształt, bo było kilka takich medialnych i większych akcji. Odnalezienie baranka w pierwszy dzień świąt 2024 roku i na początku tego roku odnalezienie sprawców znaku, który skradli z zimnej wódki.
9: Generał Magdalena Nguyen Pudala, komendant wojewódzki policji w Opolu.
10: Jest to wyróżnienie tym większe, że mottem dzielnicowym jest przecież dzielnicowy bierzej mieszkańców, a zatem skoro mieszkańcy mogli głosować, tylko oni wytypowali dzielnicowego swojego ulubionego, to jest to wielkie osiągnięcie.
9: Generał Roman Kuster, Komenda Główna Policji.
11: Dzielnicowy to taki policjant pierwszego kontaktu. Musi to być taka osoba, która potrafi słuchać, ale potrafi też rozmawiać.
3: A na miejscu był z mikrofonem Adam Wołek. I jeszcze jedno doniesienie. Prokuratura chce pozbawić immunitetu Patryka Jakiego. Śledczy skierowali w tej sprawie wniosek do Europarlamentu. Proszą w nim również o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie eurodeputowanego PiS, którego śledczy podejrzewają o przekroczenie uprawnień poprzez wydanie dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenia szybkiego awansu jednego z pracowników, pomimo że nie spełniał on wymagań określonych w ustawie o Służbie Więziennej. Miało to miejsce w czasie, gdy Patryk Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Obecny minister Waldemar Żurek mówi, że mogło dojść do wyłudzenia publicznych pieniędzy.
12: Dowody wskazują na to, że to była manipulacja, która miała osiągnąć określony cel, czyli de facto wyłudzenie publicznych pieniędzy przez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i przepisów, które wtedy obowiązywały.
3: Sam Patryk Jaki uważa, że wniosek jest absurdalny i deklaruje gotowość do stawienia się w prokuraturze w celu złożenia zeznań.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: 4 po 18.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Katarzyna Zawadzka, jutro zjazd 40-latków, czyli 40 Teleekspresu w Opolu.
0: Organizatorzy Telewizja Polska oraz miasto Opole zapraszają młodszych i starszych, a także osoby urodzone w tym samym roku co TeleExpress, czyli w 1986. Prezenterzy i dziennikarze tego popularnego programu informacyjnego szykują niespodzianki. Początek jutro o godzinie 18 na opolskim rynku. Przed nami 16. Opolski Maraton Czytania i setne urodziny Kubusia Puchatka. Na to wydarzenie zaprasza filia numer 1 i 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ulicy Dambonia 169. W tym roku czytane będą opowieści ze Stumilowego Lasu, a później zaplanowano kreatywne warsztaty plastyczne. Początek jutro o godzinie 18. W czwartek na opolskim rynku zaplanowano odsłonięcie gwiazdy Ewy Bem z udziałem jak co roku chóru Politechniki Opolskiej. Grupa w tym roku otrzyma także nagrodę za 20-lecie swojej działalności. To o godzinie 16, zaś o godzinie 18, także w czwartek na opolskim rynku rozpocznie się koncert BRK zatytułowany Berry Black. Zaś o godzinie 19 ruszy Strefa Widza i jak co roku będzie można tam oglądać Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Nadchodzący weekend to nie tylko Festiwal Opolski, ale także Święto Województwa Opolskiego. To rozpocznie się w sobotę na Zamku w Mosznej, potrwa do niedzieli. Pierwszego dnia w programie jest koncert muzyki z filmów Walta Disneya w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Opolskiej. Początek w sobotę o godzinie 17. W niedzielę zaś zaplanowano plenerowy piknik od godziny 13 do 18. Radio Opole jest patronem medialnym.
2: Pogoda. Odsłonięcie gwiazdy Ewy Bem. No to patrząc na prognozę na kolejne dni, przypuszczam, że to podaruj mi trochę słońca mogłoby wybrzmieć ze zdwojoną siłą. Na razie jeszcze tego słońca w naszym regionie nie brakuje, tak dziś jest akurat taka pogoda. No i dość ciepło, bo 23-24 stopnie Celsjusza na termometrach. W nocy ma być też zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura od 11 do 13, ale jutro już umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, niewykluczone także burze, może nawet takie burze z gradem. Temperatura powyżej 20, od 20 do 22 stopni Celsjusza. Tyle jutro jest prognozowane na termometrach.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Wiatr jutro ma być słaby i umiarkowany, no chyba że te zjawiska burzowe, no to wtedy prędkość będzie wzrastać nawet do 70 km na godzinę. Z taką prędkością może wiać ten wiatr. Zaznaczam to jutro. Na zegarach 7 minut po godzinie 18. Marcin Głowiękowski za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. W tym składzie Twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

0: Come Inside to Paul McCartney. Na zegarze Radio Opole już 18.17. Co teraz dzieje się w opolskim amfiteatrze? No, oczywiście trwają przygotowania do festiwalu, trwają próby. No to żadna tajemnica. Natomiast dzięki Radiu Opole, dzięki naszym reporterom możecie wiedzieć więcej. Na miejscu w to wtorkowe popołudnie, popołudniowy wieczór już prawie jest nasz reporter Mariusz Majeran.
1: Dawidzie, jak się spotkaliśmy w poprzednim wejściu, to tutaj się za dużo nie działo, ale jednak artyści byli, a teraz się dzieje bardzo dużo, bo rozpoczęła się próba koncertu hip-hopowego i jest ze mną, no właśnie, tylko nie wiem jak przedstawić. To powiem tak, kierownik artystyczny, reżyser, pomysłodawca, człowiek, który potrafi to środowisko hip-hopowe zebrać w jednym miejscu i nikt nie podskakuje. Nie wiem, czy przedstawić cię jako artystę, czy jako takiego właśnie administratora.
2: Artysta, administrator i jedno trzeba zdementować, nie jestem reżyserem. Reżyserem jest Miłosz Bidziński, który tam z widowni dowodzi jako kapitan całym tym statkiem. Trzeba też wspomnieć o Jorgosie, który też jest scenografem i dzięki któremu mogliśmy też mieć na ten dzień hip-hopowy specjalną scenografię, którą zresztą współtworzyłem z Marcinem Kosim, który wymalował piękne graffiti na tych samochodach. No więc bardzo się cieszę, że znowu możemy tutaj być i znowu zaprezentować naszą kulturę na tych wspaniałych opolskich dechach.
1: A jest z nami Wienio. To ty jesteś taką osobą, takim motorem, który sprawił, że ten hip-hop wrócił na festiwal opolski.
2: Może nie ja, bo myślę, że motodawcy nasi z telewizji po prostu wyrazili taką chęć. Ja tylko zaproponowałem jakieś rozwiązanie sceniczne, chciałem wrócić do korzeni opolskich i stworzyć taki big band, który będzie odgrywał podkłady hip-hopowe w niecodziennych aranżacjach, a jednocześnie w niecodziennym anturażu, bo przecież rezygnujemy z poszczególnych DJ-ów, którzy normalnie grywają ze składami, tylko mamy orkiestrę, która muzyką opracowywuje wszystkich artystów.
1: Zaprosiłeś do tego koncertu różnych wykonawców z różnych nurtów, no i ja tutaj też widzę taki trochę nienaturalny jak dla mnie duet Natalia Kukulska i numer Raz.
2: Oczywiście zwracano nam uwagę i były takie głosy po Opolu numer 1, że jednak brakuje tego elementu kobiecego i żeśmy przesłuchali sporo różnych utworów, gdzie były duety. I postanowiliśmy, że tak powiem, rehabilitować się, zapraszając koleżanki artystki do tego, żeby wspólnie na tej scenie wystąpić.
1: Ale właśnie jeśli chodzi o numer Raz i Natalię Kukulską, to oni mieli szansę się już spotkać w dzieciństwie na tym samym osiedlu. To mi mówił o tym Mariusz z Poparzonych Kawą 3, że jednak to środowisko warszawskie muzyczne wcale nie jest takie zamknięte i wcale nie jest takie poszufladkowane.
2: Oczywiście, tak myślę, że to dziennikarze jakby głównie jakby tworzą taki anturaż jakiegoś takiego oddzielenia być może, a tutaj okazuje się, że im hip-hop jest bardziej dorosły i jakby mocny i silny, więcej tych duetów różnych z różnych gatunków muzycznych się pojawia. I to też buduje jakby pomost pomiędzy różnymi gatunkami muzyki i pokazuje właśnie ten szeroki koloryt.
1: Ja tutaj producentkę pytałem o to, czy jest łatwo jest zrobić taki koncert hip-hopowy, czy tutaj nie ma na przykład tak jak w przypadku muzyki popowej, bo przy rockowej chyba nie, ale popowej, że niektórzy artyści nie chcą ze sobą wystąpić na jednej scenie. Tu nie miałeś problemu?
2: Nie miałem problemu, ponieważ zbieraliśmy grupę artystów, proponując po prostu różnym artystom i szczerze mówiąc nie miałem jakichś wielu odmów. Oczywiście czasem zdarza się tak, że artysta po prostu nie może, ponieważ grają koncerty. W tym roku jednak jest to piątkowy koncert, co może kolidować z różnymi imprezami innymi w Polsce, więc niektórzy artyści też oprócz tego, że mieli swoje plany, mają jakieś też zobowiązania, ale udało się zebrać. Szczerze mówiąc, nie miałem wielkich problemów, żeby zebrać tą ekipę i wszyscy zakrzyknęli zgodnie hura i oto jesteśmy w Opolu.
1: Muzyka jest najważniejsza, to prawda, ale w przypadku tego festiwalu też i oprawa jest ważna, ta graficzna. Ja słyszałem, że to będzie coś niesamowitego na scenie.
2: Tak, w zeszłym roku zaprojektowaliśmy też specjalną animującą się kolejkę nowojorską, która podróżowała dookoła coś na zasadzie koła fortuny i zatrzymywała się w konkretnym momencie, gdzie się otwierały drzwi. W tym roku mamy raczej kino drogi, czyli samochody na scenie i poruszające się pejzaże za tymi samochodami, także ruszamy po prostu w wielką hip-hopową podróż.
1: No to dziękuję bardzo i co? Słuchamy radia w piątek po 22 i oglądamy telewizję, bo muzyka tym razem potrzebuje też oprawy graficznej.
2: Otóż to, zapraszam wszystkich serdecznie.
1: To był Wieniu, a ja teraz skorzystam z okazji i pójdę sobie po prostu posłuchać hip-hopu.
0: No, korzystaj. Nasi słuchacze natomiast mogą skorzystać z naszej strony internetowej, jeśli chcecie nie tylko posłuchać, ale i zobaczyć, co dzieje się w Opolskim Amfiteatrze, jak przebiegają próby do festiwalu, to koniecznie wejdźcie na www.radioopole.pl, ale też na profile Radio Opole w mediach społecznościowych. Zdjęć i filmów nie brakuje. A w naszym programie teraz Mrozu.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Wieczorne spotkanie z Aleksandrą Piastą, która teraz w naszym studiu. Witam serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
1: Rozmawiamy o tym, co dzieje się na Ukrainie. Zazwyczaj mówimy też o działaniach na froncie. Być może do nich też przejdziemy w dalszej części naszego programu dzisiaj. Natomiast zaczynamy od tematu, który wywołał oburzenie u wielu Polaków, bo jeśli bierze się pod uwagę względy historyczne i to, czego dokonywa Ukraińska Powstańcza Armia, co działo się na Wołyniu. Decyzja prezydenta Zełenskiego dla Polaków i to bez względu na podziały polityczne, które na co dzień gdzieś tam funkcjonują u nas, od prawa do lewa scena polityczna i nie tylko zwykli w cudzysłowie Polacy mają jeden osąd. No to jest, delikatnie mówiąc, niezrozumiała decyzja.
2: No wiesz co, jak już mówiłam, przez tą różnicę postrzegania tej ukraińskiej powstańskiej armii, że przez lata nie mieliśmy takiego dialogu merytorycznego, żeby o tym rozmawiać, na pewno ta sytuacja wynikła. Dlatego, że naprawdę na Ukrainie UPA postrzegana jest jako jednostka walcząca z Rosją. I nic, no kiedy tam ulica nazywa się tam bohaterów UPA czy jakiś pomnik, nie robi się to przeciwko Polakom.
1: To na Ukrainie nie jest nic nadzwyczajnego akurat, jeśli chodzi o takie nazewnictwo, na przykład nazwę ulicy. Tak?
2: Ja powiem tak, że na Ukrainie Zachodniej tego więcej jest. Ja pochodzę z centrum Ukrainy i nigdy u nas nie było takich ulic czy pomników. I do rozpoczęcia pełnoskalowej wojny, nawet jak kiedyś tak tam na posiedzeniu Rady Miejskiej ktoś mówił z deputowanych, a może tam nazwiemy ulicę tam bohaterów UPA czy tam Bandery czy coś, zawsze, no wszyscy byli przeciwni takim decyzjom. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny chyba pojawiła się też jakaś taka ulica w moim mieście. Ale to też była decyzja jakby, nie wiem, dla podnoszenia morale, tam, żeby Ukraińcy odczuli ten duch walki.
1: No tak, powiedzmy. To też jest usprawiedliwiane obecnie, jeśli chodzi o to, o tę sprawę na Ukrainie. Natomiast powiedz mi, z jakim odbiorem ta decyzja spotyka się tutaj, jeśli chodzi o społeczność Ukraińców mieszkających w Polsce? Bo mieszkacie razem z nami i widzicie, z jakim odbiorem Polaków się to spotyka. Co mówi się o tej decyzji między Ukraińcami, którzy mieszkają w Polsce?
2: Ja powiem tak osobiście, tak dla mnie ta decyzja, no jakby taki strzał w kolano Ukraińcom właśnie mieszkającym w Polsce, dlatego, że no to my odczuwamy tam, nie wiem, na ulicach, w sklepach, gdzieś w autobusach ten jakiś hejt. No wiesz, jak zwykły Polak tam powie Ukraińcowi, że no słuchaj, ale po co ta decyzja powstała, to nas obraża, to нам болі. No to Ukrainiec, taki mieszkający w Polsce, nie decyduje, co tam wymyśli Zełenski czy żołnierze. No prawdopodobnie, że to było jakby na życzenie żołnierzy ta nazwa. Nie może nic poradzić i też potem tam dzieciaki idą do szkoły, też spotykają się z jakimś hejtem. Widzimy ten hejt w internecie. No naszym zdaniem, po co było to robić, żeby my to wszystko tu odczuwali, chociaż no, nie mamy wpływu na
1: przed
2: takie.
1: Przed hejtem przestrzegamy, daleko się od tego trzymajmy, tutaj też o to apelujemy na antenie Radia Opole. Natomiast no, może być zastanawiające dla wielu osób, co się wydarzyło, czy zabrakło gdzieś w otoczeniu prezydenta Zełenskiego jakiejś osoby, która by w porę zareagowała i powiedziała, ale halo, słuchajcie, no przecież wiadomo, jaki stosunek do UPA mają Polacy. Nie wkładajmy tutaj kija w mrowisko, bo to są nasi bliscy sąsiedzi, to są nasi przyjaciele, którzy nam od pierwszych dni wojny pomagają, a tutaj no taka decyzja może być pewnym no zalążkiem czegoś, jakiejś dyskusji, może powodować wiele złego w relacjach polsko-ukraińskich. No, zabrakło takiej osoby, która by w porę powiedziała, halo, zatrzymajmy się.
2: Może zabrakło takiej osoby. Może no, myśleli po prostu, że no, to taka wewnętrzna decyzja, że nikt nie zauważy, że nie będzie takiej reakcji. Bo wszystko to było robione po to, żeby no, jakiś taki duch walki po prostu przywrócić Ukraińcom. No i teraz widzimy, że to wszystko tak już rozkręciło się. Wiesz, jak czytam jakieś komentarze w Facebooku, to ze strony Polaków rozumiem oburzenie, ale już to na tyle rozkręciło się, że Ukraińcy poszli gdzieś tam 500 lat do tyłu, już przypominają jakieś tam rozbiory, jakieś statuty litewskie, jeszcze coś. Po prostu nie ma takiego dialogu spokojnego.
1: Trzeba patrzeć w przyszłość, trzeba budować przyszłość, no historii nie zapominając mimo wszystko. Do naszej rozmowy za chwilę jeszcze powrócimy.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy Aleksandra Piasta. Informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie. Zaczęliśmy od tego tematu, trudnego tematu. Chodzi o nadanie imienia bohaterów UPA jednej z jednostek. Temat odbił się szerokim echem. No, nigdy nie jest za późno, żeby się wycofać z takiej decyzji. Zobaczymy, jaka będzie tutaj reakcja, bo obecnie no, mam wrażenie, że jeśli chodzi o budowanie relacji polsko-ukraińskich, tych przyjaznych relacji, i wiele pomocy, która popłynęła i została okazana i trwa nadal, to było takie, to nie było łatwe, myślę, dla jednej, dla drugiej strony, ale było tak, jak ten Syzyf pcha ten kamień pod górę powoli, no mam wrażenie, że ktoś mu podstawił nogę i ten kamień no, poleciał trochę i teraz od nowa, może nie od nowa, ale trzeba będzie wiele pracy włożyć w to, żeby to odbudować na nowo. O tym pewnie jeszcze też mówić będziemy wspominać. Temat taki dość świeży. A jakie są komentarze z tym związane? No bo mam wrażenie, że to, co się wydarzyło, o czym przed chwilą też mówiliśmy, no to w Moskwie strzelały szampany i im to
2: no, myślę, że pasuje. Tak, bo naprawdę też w tych dyskusjach internetowych widzę, no to widać, kiedy pisze tam Polak czy Ukrainiec z swojego konta osobistego, ma swoją opinię i kiedy te trole rosyjskie po prostu no, to podkręcają tam jakieś tam, no że strona po prostu jedno zdjęcie, nic nie ma, ale to człowiek, który na tym nie zna się, po prostu czyta i to myślę, jaki hejt, no i to może spowodować dużo złego. No co możemy zrobić? Po prostu walczyć z tą propagandą, rozmawiać, wyjaśniać, jak to jest z jednego punktu widzenia, jak to jest z drugiego punktu widzenia. Też rozmawiałam z polskimi wolontariuszami, którzy jeżdżą na front ukraiński i pomagają. Też mówią, że wiele było rozmów tam z żołnierzami ukraińskimi, że no, dla siebie oni wyrobili taki, jakby jest historia, co było, to było, musimy o tym rozmawiać, ale teraz musimy też skupić się właśnie na walce z naszym wspólnym wrogiem.
1: Tym bardziej niezrozumiała może być ta decyzja Włodymira Zełenskiego, ale tak jak mówiłem, do tego jeszcze pewnie będziemy wracać. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o temat przeniesienia prochów Stepana Bandery, no to sprawa już upadła i nie no. Będziemy w najbliższym czasie chyba do niej wracać, bo to dodatkowo mogłoby jeszcze podgrzewać temperaturę tej dyskusji. Powiedzmy o tym, co na froncie obecnie się dzieje.
2: No wiesz co, na froncie jakby sytuacja za bardzo się nie zmienia. Walczymy też, gdzieś mamy sukcesy, gdzieś nie mamy, ale na froncie, powiem tak, jest stabilnie. Ale to, co dzieje się w miastach, w cywilnych, znowu ostrzały, też tej nocy był kolejny zmasowany, tam ponad 700 pocisków, dronów.

0: które są przeprowadzane, jeśli chodzi o teren Rosji, bo jakieś podsumowanie minionego miesiąca można by było zrobić, tak?
1: Tak. Dzisiaj pojawił się komunikat tych systemów bezzalogowych sił, mówiąc, że 19 rafinerii ropy naftowej było uderzone w ciągu maja. To jest bardzo dobry wynik, to może jakieś, no tam mówię się od 10 do 20% produkcji ropy naftowej w Rosji. No i chłopaki działają dalej.
0: No i to jest coś, co uderza bezpośrednio w gospodarkę rosyjską, co może przynieść największe szkody. Takie działania jak najbardziej pewnie mają sens. O tym, co dzieje się na Ukrainie, ponownie mówić będziemy w piątkowy wieczór, a za dziś dziękuję bardzo. Aleksandra Piasta była naszym gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję również.
2: Jedno życie, dwa domy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża nam się godzina 19, wtedy to wiadomości Radia Opola. Po nich Tomek Wojtyłko, czyli Audiokracja, a w niej m.in. białe kruki z naszych festiwalowych archiwów. To tak festiwalowo. Po 20 audycja Więcej Kultury, a w niej o projekcie, za którym stoi Galeria Sztuki Współczesnej Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Zorganizowały one nowy cykl spotkań wokół książek i sztuki pod nazwą Book and Art. Na audycję po 20. Zaprasza Witek Sułek, a po 21 na wieczorną część naszego programu zaprosi Was Agnieszka Ziętarska. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Dziękuję Marcinowi Głowienkowskiemu, który audycję realizował. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na nasze kolejne spotkanie jutro, oczywiście po godzinie 15. Wtedy znów Twoje Radio Opole. Zapraszam bardzo gorąco, a teraz udanego wieczoru i dobrej nocy życzę. Dawid Rajwa. Do usłyszenia.

0: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
1: Konfederacja chce zerwania współpracy Opola z Iwano-Frankiwskiem. Wypadek lotniczy pod Pragą, nie żyją dwie osoby, a PiS wskazuje swojego kandydata na prezydenta Krakowa.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przedstawia Daniel Klimczak.
1: Zaczynamy od Dolnego Śląska. Do Sądu Okręgowego w Świdnicy wpłynęła apelacja od wyroku 6,5 roku więzienia dla Kamili W. Skłodzka. Kobieta została nieprawomocnie skazana za czyny zoofilskie oraz nieudzielenie pomocy małoletniej ofiarze przestępstwa seksualnego. Rzeczniczka Świdnickiego Sądu Okręgowego Agnieszka Połyniak mówi, że sprawę rozpozna teraz sąd drugiej instancji.
3: Treści samej apelacji ujawnić nie mogę, natomiast mogę poinformować, że jest ona na korzyść oskarżonej i dotyczy całego rozstrzygnięcia, którym to została uznana winną i wymierzona jej karę. Oskarżona ma prawo prezentować swoją linię obrony i swoją wersję wydarzeń i negować ustalenia dotyczące jej sprawstwa i winy.
1: Reporter Radia Wrocław Jarosław Wrona ustalił, że Kamila W. domaga się uniewinnienia. Potwierdziła to kancelaria reprezentująca kobietę. Wcześniej apelację złożyła także prokuratura, która chce zaostrzenia kar.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Dwie osoby zginęły, kiedy mały samolot rozbił się na obrzeżach czeskiej stolicy w pobliżu lotniska Toczna, należącego do miejscowego Muzeum Lotnictwa. Ultralekki samolot runął na pole. Służby ratunkowe potwierdziły śmierć dwóch osób, które znajdowały się na pokładzie. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniać policja oraz czeski Urząd Lotnictwa Cywilnego. W wiadomościach teraz polityka. Michał Drewnicki będzie kandydatem PiS na prezydenta Krakowa. Taką decyzję podjął Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Michał Drewnicki jest obecnie wiceprzewodniczącym Krakowskiej Rady Miasta. A poseł tego ugrupowania, Marcin Porzucek, przyznał, że pił alkohol. W ten sposób odniósł się do czwartkowego incydentu na lotnisku Chopina w Warszawie, kiedy został wyniesiony z samolotu. W opublikowanym oświadczeniu przeprosił osoby urażone sytuacją. Połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością, napisał w mediach społecznościowych.
2: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
1: Działacze Konfederacji domagają się zerwania współpracy Opola z Iwano-Frankiwskiem. Do ratusza skierowano petycję w tej sprawie. Zdaniem prezesa Ruchu Narodowego w Opolu, Karola Tobolaka, mer tego miasta publikuje zdjęcia z pomnikiem kata Romana Szuchewycza i czarno-czerwonymi flagami UPA.
4: Gdy miasto Opole stara się podejmować dialog, jest opluwane. Polityka iwano-frankowska w ogóle się nie zmienia. Powiedziałbym, że ten kult jedynie się niestety zaostrza.
1: Rzecznik opolskiego magistratu Adam Leszczyński odpowiada, że ratusz stanowczo potępia decyzję o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
5: Niemniej pomoc Opola i Opolan nie była kierowana do prezydenta Zełenskiego, a do zwykłych mieszkańców naszego partnerskiego miasta, na których głowy każdego dnia spadają bomby. Trudno więc karać zwykłych mieszkańców za szkodliwe decyzje rządzące Ukrainą.
2: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.
1: W amfiteatrze trwają próby do piątkowego koncertu hip-hop Jedno Podwórko. Ten gatunek był obecny również podczas ubiegłorocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Tegoroczny koncert oczywiście będzie się różnił od ubiegłorocznego, podkreśla jego producentka Ewa Galin.
6: Do każdego koncertu podchodzi się trochę inaczej. Już zeszłoroczna scenografia na przykład bardzo zaskoczyła. Tegoroczna będzie jeszcze bardziej okazała i ona tutaj w tym roku największe wyzwanie stanowiła. W ubiegłym roku w koncercie występowali sami raperzy, w tym roku pojawią się kobiety, a po drugie też duety z bardziej mainstreamowymi wykonawczyniami.
1: A koncert hip-hopowy już w piątek po 22.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 24 stopnie Celsjusza. W nocy temperatura spadnie o 10 stopni. No i zawsze pojawia się pytanie, czy w trakcie festiwalu będzie padać. Jest to niewykluczone. Na razie synoptycy sugerują, że popada w piątek. Wtedy temperatura nie przekroczy 18 stopni. Natomiast w sobotę będzie słonecznie i ciepło. Możemy spodziewać się nawet 23 stopni. A na początku przyszłego tygodnia ocieplenie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Reni Jusi z jej Kiecka pomaga rozpocząć Audiokrację. No i oczywiście gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać. Na posterunku Tomek Wojtułko i Maciej Dudek.

0: Audiokracja.
1: To był Szymon Justyński, który w zeszłym tygodniu opowiadał w Audiokracji o swojej drugiej płycie długogrającej i mogę Państwu tak w połowie dyskretnie zasugerować, że jeszcze z Szymonem w tej czy innej formie na antenie Radia Opole się spotkamy. Ale to bliżej jesieni. Na razie więcej zdradzać się nie mogę. Ostatnio a propos też muzyki, która gdzieś tam zakrawa na jazz, która z tym gatunkiem na poziomie nawet takim wykonawczym, instrumentalnym jest związana. A propos twórczości, którą tworzą artyści dobrze muzycznie wykształceni, sprawni warsztatowo, ale którzy chcą tworzyć muzykę, powiedzmy, dla ludzi. W tym kontekście powróciła postać Tomasza Woźniaka, który funkcjonuje pod pseudonimem Żyni. Tomasz jest świetnym gitarzystą, natomiast w swojej twórczości nie zawsze eksponuje mocno ten instrument. Odwołuje się do new jazzu, do brzmień psychodelicznych. Z drugiej strony chce, żeby to wszystko miało taki zespołowy charakter, także miesza ze sobą te inspiracje. Jego single są bardzo różnorodne i zawsze stara się, żeby każdy z tych utworów to była trochę inna przygoda. Jeżeli chodzi o najnowszy singiel, czyli Inside My Head, no to tutaj znowu gitara wraca do łask. Rzeczywiście jest instrumentem, który jest mocno usytuowany na pierwszym planie, no ale oczywiście nadal wszystko jest osadzone na bicie i nadal te elektroniczne tropy są bardzo ważne. Zresztą Żyni chciał, żeby ten bit symulował pracę prawdziwego perkusisty i dzięki czemu ten singiel miał oddychać inaczej niż poprzednie single, czyli luźniej, bardziej naturalnie, trochę nawet koncertowo. Poza tym, a propos rzeczy, do których Żyni nas nie przyzwyczaił, to w tym utworze postanowił w całości zaśpiewać, no i nawet wprowadzić taką strukturę, jak na niego schematyczną, pojawia się zwrotka i refren. Jest jeszcze, jeżeli chodzi o metryczki, gość specjalny, no ale o tym za krótką chwilę. Wcześniej nowy singiel Żyniego, który, przypominam, nazywa się Inside My Head.

To był Żyni i utwór, w którym oddawał hołd swoim japońskim inspiracjom, czyli Yoru Kaguru. Przepraszam, ale tytuł jest dość karkołomny do wymówienia. W każdym razie, sięgając po fascynację Japonią, nocą i wspomnieniami z dzieciństwa, Żyni otworzył furtkę do kolejnego singla, tego najnowszego, którego słuchaliśmy wcześniej, czyli Inside My Head. Artysta przyznaje, że chciał, żeby nowy utwór był naturalnym, choć ciemniejszym krokiem dalej. I ostatnio pojawiła się taka zbitka, że przez nową płytę koncertową zespołu Klawo odwołaliśmy się też do twórczości Żyni, a dzisiaj jest odwrotnie, bo jest taka naturalna korelacja. W najnowszym singlu Żyni gościnnie pojawia się basista właśnie zespołu Klawo, czyli Artur Szalsza. Na zespół Klawo niedawno podzielił się zapisem koncertu z Montreux Jazz Festival. Ten występ miał miejsce w zeszłym roku, no i grupa przyznaje, że ten występ był jednym z jej marzeń praktycznie od samego początku istnienia i no, też trudno nie zauważyć, że taka praca u podstaw, systematyczność popłacała, dlatego że 5 lat temu miały miejsce pierwsze próby zespołu. Natomiast grupa ma na koncie już wspomniany występ, ma na koncie 2 płyty studyjne i a propos drugiej płyty studyjnej, to ona dominuje w repertuarze koncertu z Montreux i zespół dalej jest konsekwentny w tej filozofii, żeby oddać hołd latom 70., łącząc je ze współczesnością. I brzmieniowo to może być wyzwanie, szczególnie kiedy rejestruje się płytę koncertową, no bo wiadomo, że warunki, kiedy nagrywa się albumy live, nie są takie stricte studyjne. Natomiast dostali ekstra klasowe wsparcie, dlatego że dźwięk zarejestrował i zmiksował Michał Kupicz, aktualnie jedna z takich bardziej prominentnych postaci, jeden z większych fachowców, jeżeli chodzi o brzmienie w Polsce. Wracamy do nowej płyty koncertowej zespołu Klawo. Słuchamy utworu Bobry.

To jest zdecydowanie siła muzyki na żywo. W teorii zespół Klawo w swojej erudycyjności nawiązuje do muzyki, która już była. Oczywiście jest w tym świeżość, dobrze się słucha płyt studyjnych, no ale koncerty to jest zawsze inne zwierzę i zespół Klawo przyznawał, że mimo, że są zadowoleni ze swoich płyt, to dla nich koncerty są taką realną wizytówką tego, kim są, tego, jak się ze sobą czują. Nawet jeżeli chodzi o tę solówkę pod koniec perkusyjną, no to też jest zasługa dzielenia się przez zespół instrumentami perkusyjnymi, choćby w takich momentach. No i też teraz a propos ery płyt koncertowych, choćby zespół Niechęć też ostatnimi czasy wydał album live. Jest chyba dobry moment, dobra koniunktura, bo możliwości technologiczne są takie, że to już nie jest poświęcanie jakości na rzecz energii koncertowej. Można w warunkach plenerowych, niekoniecznie studyjnych, nagrać coś, co brzmi dobrze, a jednocześnie oddaje ducha występu na żywo. Znowu będzie podobne nawiązanie jak w zeszłym tygodniu, no ale te płyty są świeże i warto ich słuchać w większej objętości, no bo ostatnio też było sporo muzyki instrumentalnej i wydaje mi się nawet, że to jest ciekawy balans, bo wiadomo, że im bliżej weekendu, tym nomen omen piosenki na antenie Radia Opole będzie więcej, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się do tych piosenkowych doznań przygotować muzyką instrumentalną, improwizowaną. A mówię o podobnym nawiązaniu, no bo ostatnio w tym około jazzowym secie pojawił się też zespół Błoto, który nawiązał współpracę z Ionem D z Rumunii. Już co nieco o płycie Atmosfera było na antenie Radia Opole, chyba już nie masz sensu na ten temat się rozwodzić. Podpowiem tylko, że grupa bardzo skorzystała z tej współpracy i muzycy Błota przyznawali, że się cieszą, że jeszcze mocniej oddalili się od jazzowej szufladki, wpuścili sporo takiej wręcz psychodelicznej, czasami mrocznej energii. Wracamy do płyty Atmosfera, konkretniej do utworu System.

To był zespół Błoto i Ion D. Sugerowałem, że troszeczkę odpoczniemy od piosenek, które będą nas, które zdominują antenę w ciągu najbliższych dni, że posłuchamy dzisiaj sporo muzyki instrumentalnej, no ale wracamy już do tych form bardziej śpiewanych. Tym bardziej, że wielkie wydarzenie, dlatego że Paul

0: zdradzimy, o czym jest ta piosenka. No, być może jest lekko kontrowersyjnie, no ale warto pamiętać, ile lat w branży jest Paul McCartney, co widział, jaką muzykę tworzył, więc historia jest i tak bardzo ciekawa.
1: We go to Glastonbury, Nancy.
0: Uczestniczymy czasami z Nancy w Glastonbury. Ona kocha muzykę na żywo i cokolwiek się dzieje, mówię jasne. Wiele z tych koncertów jest bardzo dobre. Neil Young, świetne, to coś, co kocham. Nie byłem dawno na Glastonbury i zacząłem fantazjować o młodej dziewczynie, która ma trip na Glastonbury po magicznych grzybkach. To jedna z rzeczy, o których piszesz.
1: Things you write songs about, right? So, is this called Mountain Top?
0: Sir Paul powiedział, przypomniał, jak się nazywa utwór, którego posłuchamy.

Zespół The Rolling Stones pojawił się na antenie nie tylko dla parytetu w związku z tym, że słuchaliśmy nowej płyty byłego Beatlesa, no ale pojawiła się plotka. Plotkom zazwyczaj nie warto się przyglądać, przeznaczać jakiejś uwagi na tego typu informacje, ale Keith Richards został pradziadkiem i to wydaje mi się jest piękna informacja. Słuchamy na koniec rarytasu z naszego festiwalowego archiwum, czyli zespół Sisters Youth for Listen to Your Heart w wersji koncertowej, tym samym zachęcając, żeby słuchać festiwalowego Radia Opole na 96,5 FM. Za audiokrację dziękuję Tomek Wojtułko i Maciej Dudek. Zachęcamy rzecz jasna, żeby z nami dłużej zostać, bo za krótką chwilę więcej kultury. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: wtorkowy podwieczór z Radiem Opole. 2 czerwca w kalendarzu imieniny obchodzą Marianna, Marzanna i Eugeniusz. Dziś się przypada także Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt. 20. Władze Ujazdu apelują do firm ubezpieczeniowych w związku z sobotnią trąbą powietrzną,
1: żeby nie zwlekały, żeby po prostu przyjechały do balsterzowi i szybko zajęły się tą sprawą.
0: Od jutra będzie trudniej zredukować punkty karne, a do regionu trafiły kolejne pieniądze na odbudowę po powodzi.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Władze Ujazdu apelują do firm ubezpieczeniowych, by jak najszybciej zajęły się wypłatą odszkodowań dla mieszkańców Balcarzowic, przez które w sobotę przeszła trąba powietrzna. Mówimy o stratach w milionach złotych, ale na razie nie jesteśmy w stanie podać dokładnych danych, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
1: Mieszkańcy chcieliby już teraz odbudować swoje mienie. Jest dobry na to czas. Czekają na wizyty ubezpieczalni. Apeluję do wszystkich firm, żeby nie zwlekały, żeby po prostu przyjechały tutaj do Balcarzowic i szybko zajęły się tą sprawą.
3: Szacujemy wstępnie oczywiście bez biegłych na tę chwilę milionowe straty. Wiemy, że deklaracje są, ubezpieczyciele powoli zaczynają się odzywać, ustalać terminy. Czas pracuje na nasza niekorzyść, bo w ogromnym procencie to są jednak działalności rolnicze, pozarolnicze, gospodarcze. Jesteśmy zatrzymani w tej chwili w próżni.
0: Dodawał jeden z mieszkańców Balcarzowic, Andrzej Matuszek. Jak zapowiadają władze regionu, poszkodowani będą mogli otrzymać także zasiłki na odbudowę. Pomoc będzie uruchomiona po zakończeniu pracy gminnych komisji szacunkowych.
2: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
0: Od jutra kierowcy nie zredukują punktów karnych za niektóre wykroczenia. Chodzi o przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, a także stwarzanie zagrożenia dla pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. Kierowcy nie będą też mogli zbić kar nałożonych za wyprzedzanie na zakazie lub przejeździe dla rowerów. Naczelnik poznańskiej drogówki inspektor Karol Sekula wskazuje, że kierowców, którzy do tej pory zdecydowali się na udział w programie redukcji punktów, można podzielić na dwie grupy.
4: Wielokrotnie to osoby, które na przykład dostaną 10 punktów i już obawiają się konsekwencji, szybko idą na kurs redukcyjny. Jest też wiele przypadków, gdzie osoby zbliżają się do tego limitu 24 punktów i to ich zmusza, żeby ten kurs redukcyjny przejść.
0: Zdaniem policji ograniczenie liczby przewinień, za które można redukować punkty karne, może przełożyć się na zmianę nawyków u części kierowców.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Światowa Organizacja Meteorologiczna oceniła szansę wystąpienia w tym roku zjawiska El Niño na 80%. Może to oznaczać ekstremalną pogodę między czerwcem a sierpniem, od cyklonów i powodzi po susze i rekordowe upały. Więcej na ten temat wie Adam Górczewski.
5: Wody oceaniczne mocno się nagrzewają, stąd wysokie prawdopodobieństwo ekstremów pogodowych, ogłosili w Genewie eksperci ONZ-owskiej agencji. Światowa Organizacja Meteorologii obserwuje warunki sprzyjające powstawaniu huraganów w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego oraz suszy w Australii, Ameryce Środkowej i Azji Południowej. Ekstremalne upały już stanowią jedno z najgroźniejszych zagrożeń klimatycznych, z jakimi się mierzymy. Zjawisko El Niño może nasilić to zagrożenie. Zwiększy się liczba zachorowań związanych z upałami oraz zasięg chorób. Wzrośnie presja na systemy zaopatrzenia w żywność i wodę, a społeczności, które już teraz borykają się z trudnościami, zostaną doprowadzone do granic swojej wytrzymałości. Ostrzega sekretarz generalny organizacji. Celeste Saulo wskazuje, że nadchodzące El Niño może być rekordowo gorące, ale część modeli przewiduje średnią intensywność zjawisk pogodowych.
0: Blisko 100 milionów złotych z Unii Europejskiej trafi do powiatu Nyskiego na odbudowę po powodzi. Pieniądze otrzymały tamtejsze starostwo, a także gminy Nysa, Głuchołazy, Pakosławice, Łambinowice i Skoroszyce. Chodzi o zadania, które nie były ujęte w rządowym programie, mogi marszałek regionu Szymon Ogłaza.
6: Ale są takie rzeczy jak na przykład świetlice wiejskie, czy obiekty użyteczności publicznej, takie jak fragment Urzędu Miejskiego w Nysie, które nie miały tego finansowania rządowego. Bardzo się cieszę, że mogliśmy sprostać zadaniu i dzięki szybkim negocjacjom z Komisją Europejską mogliśmy to sfinansować w 100%. To też niezwykle ważne. Dzisiaj finał, bo oto ostatnia umowa, największa. Największym beneficjentem w ogóle jest gmina Głuchołazy, bo tam wartość tych inwestycji przekroczyła 50 milionów złotych.
0: Wśród dofinansowanych inwestycji jest m.in. budowa dróg dojazdowych wraz z rondem przy planowanej budowie nowego szpitala w Nysie, czy remonty świetlic wiejskich w Korzenkwicach, Drogoszowie i Giełczycach.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 11 do 13 stopni padać nie powinno, za to jutro w ciągu dnia warto brać ze sobą parasol, bo w ciągu dnia może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, po południu także możliwe burze z gradem, a tym zjawiskom może towarzyszyć wiatr, którego prędkość w porywach osiągnie 70 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
2: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
2: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej Kultury, a razem ze mną w studiu jest Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Cześć Marta.
1: Cześć.
0: I porozmawiamy o wydarzeniu, które się rozpoczęło, ale było pierwszym z cyklu, za które ja już trzymam kciuki i z którego nie cieszyłem się chyba z niczego tak dawno, jak tutaj się cieszę. Book and Art. Jak ktoś, tak jak ja, jest starszej daty i zobaczyłem informację o tym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, za chwilę wszystko wam wyjaśnimy, dlaczego tam. Book X Art. I tu Marta mnie oświeciła. Wiesz, młodzież tak teraz pisze end i uznałem, że o Jezu, ale jestem stary. Czyli zobaczycie napis Book X Art, ale Book and Art, czyli książka i sztuka. I pierwszą gościnią była Anna Cymer tego cyklu, znana już wam, bo całkiem niedawno były razem z Martą w studiu. Wtedy chodziło o spacer architektoniczny, który
1: o wykład,
0: był
1: tak.
0: O wykład. Natomiast tym razem było to spotkanie z książką, bo Anna Cymer jest autorką nie tylko tej książki, ale jeszcze innej książki, ale to była konkretnie książka.
1: Tak, to była książka Architektura w Polsce 1945-1989. To jest pierwsza książka Ani, napisana przez nią, wydana, która jest, no myślę, że na pewno już teraz to wiemy, że początkiem cyklu jej

0: opowieści o architekturze. Anna Cymer jest, jak już Państwo wiecie, historyczką architektury. Zajmuje się również popularyzacją tej dziedziny sztuki. I tak naprawdę ona się bardzo długo nosiła zamiarem napisania tej książki. Ta książka, kiedy wyszła kilka lat temu, to rozeszła się jak ciepłe bułeczki, ponieważ to jest takie kompendium wiedzy, oczywiście przefiltrowanej przez wiedzę oraz w jakimś sensie również pewnie gust autorki. Natomiast jest takie kompendium wiedzy o architekturze powojennej polskiej. Pierwsza taka książka, która powstała nawet na, ja byłam na pierwszym w ogóle spotkaniu autorskim lat temu wiele. I tam właśnie też ktoś nawet pozwolił sobie na taką uwagę, że dla niego ta książka powinna być podręcznikiem, ponieważ ona w bardzo fajny sposób, fajnie napisana, takim normalnym, przystępnym językiem. Nie jest to język hermetyczny, historyczno-sztuczny, tylko właśnie jest to język osoby, która zajmuje się popularyzacją, ale pokazuje zjawiska, które się po 45 roku w polskiej architekturze rozpoczęły, jednak one są mocno osadzone też w modernizmie, w tym modernizmie przedwojennym, więc te różne fascynacje również Ani Cymer można w tej książce znaleźć. No ale jak już wspomniałam, ona się rozeszła jak ciepłe bułeczki i udało się wydawcy Centrum Architektury pozyskać dofinansowanie na to, żeby był dodruk, więc ta książka jest w tym momencie znowu dostępna.
1: Tak, i to było też świetną okazją do spotkania, dlatego że raz to, że postanowiono ją wznowić, pokazuje, jak była ważna. Ty już przywołałaś też cytat, że powinien to być podręcznik i ja myślę, od razu powiem, że z wielu względów podręcznik dla mnie, bo też no, tutaj z jednej strony mamy historię, czyli rzeczywiście historię architektury po 45 do 89, czyli jak ktoś sobie pomyśli, no to okres PRL-u, no to tak, to bloki, wielka płyta. Jeżeli ktoś w ten sposób myśli, to ta książka go przekona, jak wiele niezwykłych zjawisk w architekturze działo się wtedy w Polsce. Oczywiście pierwsze lata odbudowa, więc to była rzecz naturalna. To mówi, że to zakorzenienie w modernizmie, bo też no, częściowo niektórzy architekci przeżyli wojnę, więc jak usiedli znowu do pulpitów, żeby projektować, to siłą rzeczy jakby kontynuowali pewne nurty, fascynacje, rozwiązania inżynieryjne, które obowiązywały jeszcze przed wojną. Byli też już nowi adepci, powstawały uczelnie, kształcono, a wiadomo, jak jest z architektami. Każdy chciałby stworzyć coś epokowego, wyjątkowego, coś czymś zabłysnąć, bo no, użytkowo robić tylko kopię, projektować w kółko to samo, to właściwie wystarczy nam kilka projektów, które można kupić sobie jako gotowce i wybudować sobie kolejny domek z tego samego projektu, a wiemy, że ludzie bardzo chcieli. Tutaj tych mód najróżniejszych było naprawdę mnóstwo. I wiem też, że Anna Cymer jeździ po całym kraju, wyszukuje te różne miejsca, mało tego, nawet dba o to, żeby one były wpisywane na listy często zabytków, bo my z tego powodu takiego lekceważącego stosunku często, niezrozumienia, dlaczego to jest wyjątkowe. Tu ostatnio nawet widziałem, że Ministerstwo Kultury niestety odrzuciło wniosek o wpisanie hotelu Forum w Krakowie. Wejdźcie sobie Państwo i zobaczcie zdjęcia hotelu Forum. To jest tak niezwykły budynek. Ja nie wiem, jak można nie rozumieć tego, że on ma wartość dzisiaj zabytkową. Czegoś takiego nikt już nie zbuduje. I to jest ten fenomen, który też tropi Anna Cymer. I w tej książce są takie zdjęcia.
0: Tak, znaczy tak, to, co jest, na co warto też zwrócić uwagę, to jest to, że Ania rzeczywiście po Polsce jeździ i że zdjęcia, które Państwo w tej książce znajdziecie, to są zdjęcia jej autorstwa. Więc to też jest taka ważna rzecz, ponieważ no, rzadko się zdarza, że osoba pisząca również jest osobą fotografującą, Anka jest bardzo dobrą fotografką, więc tutaj ona wyszukuje też rzeczy, które są nieoczywiste, jeździ do miejscowości, które się wydają zupełnie nieturystyczne i tam wynajduje budynki warte uwagi. Natomiast rzeczywiście to, co jest charakterystyczne dla naszego myślenia, nam się wydaje, że zabytkiem jest coś, co jest bardzo stare. Natomiast zapominamy, że tak naprawdę za chwilę ta sztuka powojenna będzie miała 100 lat. Mhm. I no, jeszcze chwilka, ale już to nie jest taka długa chwila, jak wiemy, jak widzimy, jak ten czas płynie. Więc tak naprawdę to, co w tej książce możecie Państwo znaleźć, to jest nie tylko wiedza na ten temat, ale również myślę, że taka uwrażliwienie, czy też taką odkryć swoją wrażliwość na to, co nas otacza. My zapominamy o tym, że wspomniałeś, że ci jak no, architekci byli często wykształceni jeszcze przed wojną, że wyrośli w tym duchu modernistycznym, takiego modernizmu przedwojennego, ale te idee zostały, tak. I takim doskonałym przykładem tego, jak ten modernizm wpłynął na architekturę powojenną w Polsce, jest socrealizm. Socrealizm, który no, ze względów również ideologicznych, ale też tego, że on był taki narzucony, że to był teoretycznie krótki czas, kiedy byliśmy w okresie socrealizmu takiego ideologicznego, stricte ideologicznego, ale polscy architekci właśnie mieli to wykształcenie przedwojenne i ja sama mieszkałam na osiedlu socrealistycznym przez 18 lat w Warszawie i po prostu wiem, jak zupełnie inaczej mieszka się w tej przestrzeni, bo ona jest przestrzenią przyjazną użytkownikowi, mieszkańcowi, ludziom, którzy po prostu przebywają w niej. Więc takich przykładów dobrej architektury socrealistycznej w Polsce jest naprawdę wiele. Też zaczyna się o niej inaczej myśleć, właśnie już bez tego płaszcza ideologicznego, ale bardziej pod kątem tego, jak to jest architektura zrealizowana, pamiętając też o tym, jakie były warunki finansowe tych budow, tych
1: realizacji. Tak, że to było tanio, oszczędnie.
0: Miało być tanio, oszczędnie, często to były rzeczy odrzucane, a i tak ludzie wolą kupić mieszkanie na Nowej Pradze w Warszawie albo w takich miejscach właśnie, czy na Muranowie, gdzie po prostu mamy w tym momencie cegłę, co też jest rzadkością. Przy czym od razu powiem, Ania Cymer jest wielbicielką bloków, wielbicielką również betonu. I tutaj nie w jej książkach, bo to jest, jak powiedziałam, pierwsza książka, druga książka była poświęcona długim latom 90., czyli znowu popularyzacji tego, co jednak dla wielu z nas jest wciąż takim estetycznym babolem, mówiąc kolokwialnie. A książka, którą teraz przygotowuję, jest poświęcona betonowi właśnie. Znajdzie się w niej między innymi nasz tutaj opolski grzybek, czyli ten przystanek autobusowy zaprojektowany przez Floriana Jesionowskiego. Więc myślę, że to jest... No, bardzo serdecznie Państwu tę książkę polecamy. Ci z Państwa, którzy byli na spotkaniu, na pewno... też spotkania z Anią są generalnie fajne, żywe i bardzo...
1: Dowodem podcast też literacki, który jest dostępny na stronie Radio Opole. Myślę, że o tej nowej...
0: O tej książce drugiej z nią rozmawiałeś.
1: Tak. I to było fascynujące tam, zwłaszcza jeżeli chodzi o sztukę sakralną, czyli to sztukę sakralną, kościoły, krótko mówiąc, i plebanie. Bo to, co się działo w latach 90., to jest niezwykłe. Zresztą myślę, że wiele osób do dzisiaj przeciera oczy ze zdumienia, że to, co widzi, to jest kościół. Nie wiem, co się wydarzyło dokładnie, że aż takie wodze fantazji popuszczono, bo powstały no niezwykłe świątynie, niezwykłe budowle, czasami jakieś statki kosmiczne, jakieś takie narośle, roślinne, nie wiadomo co, łodzie, ale naprawdę absolutne szaleństwo.
0: Dzięki Annie Cymer możemy to odkrywać. Ona też prowadzi swój, taką na Instagramie ma właśnie swoją stronę, bardzo ją gorąco polecam, Kościoły z Polski. Tam można zobaczyć wszystkie jej odkrycia, bo ona rzeczywiście tropi tę architekturę sakralną po... właściwie to są lata 70., 80. i 90., bo to był pewien fenomen, jeśli chodzi o architekturę w Polsce i on był absolutnie niedoceniany. No, jak mówię, nie opisuje się tej architektury z takiego punktu widzenia, no nie chcę powiedzieć naukowego do końca, ale takiego punktu widzenia jednak badaczki.
1: Ale też łączenia tego mimo wszystko z poczuciem jakiejś estetyki, fascynacji.
0: Tak.
1: Bo po prostu, bo to są, gdybyście Państwo poszli tym tropem, pojeździli, a jeździmy często w różne miejsca i czasami idziemy właśnie, o, bo katedra ma 100 lat, o, bo kościół drewniany ma 600-700 lat, a te współczesne zupełnie pomijamy, a one naprawdę, jak przeczytacie książkę, sięgniecie, zobaczycie i możecie też śledzić profil, że to jest absolutnie fascynująca przygoda. Możecie zacząć odkrywać miejsca, w którym byliście naprawdę od nowa, a często też zwiedzać i oglądać to, co do tej pory pomijaliście. Ja natomiast wiem, że jak będzie ta nowa książka, na pewno Anna Cymer przyjedzie, bo jak mówiłem, jest nowy cykl Book and Art, a więc nie tylko jedno spotkanie, ale tych spotkań będzie więcej. Za chwilę o tym wrócimy, troszeczkę więcej wam opowiemy i też dlaczego ja tak bardzo się z tego wszystkiego cieszę. Więc zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

decisore.

0: Więcej kultury.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i rozmawiamy o Book and Art, nowym cyklu spotkań, które będą odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, prawda? Bo tak. Nazwa ta na początku padła, czyli to jest współpraca kolejna.
2: Tak, to zaproponowaliśmy taki cykl w bibliotece, bo myśmy w galerii robili takie spotkania wokół książek, nieregularnie, nie był to cykl. Natomiast gdzieś cały czas z Joanną Filipczyk miałyśmy w tyle głowy, że fajnie byłoby właśnie o książkach, o sztuce, o designie, o architekturze rozmawiać. Wykorzystałyśmy tak naprawdę ten moment naszej bezdomności, zapraszając bibliotekę do współpracy. Marcin Duda, dyrektor biblioteki, przystał na to z radością i dzięki temu możemy właśnie w każdy ostatni czwartek miesiąca spotykać się tutaj przy Minorytów 4, właśnie żeby o tych zaproponowanych przez nas książkach rozmawiać, książkach, tematach. No już w czerwcu naszą gościnią będzie Anita Wincencjusz-Patyna. To jest historyczka sztuki związana z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która jest specjalistką od ilustracji książkowej i wydała książkę, która powstała na bazie jej doktoratu, ilustracja o polskiej ilustracji w latach 1950-1980. Natomiast Anita przyjedzie z taką opowieścią w ogóle o ilustracji, więc będzie dużo obrazków, myślę, że będzie fajna rozmowa o tym, czym ilustracja jest. A w Opolu wydaje mi się, to jest ciekawy, szczególnie ważny temat, ponieważ my mamy bardzo wielu świetnych ilustratorów. Co roku odbywa się Ilustragan, czyli jednak ten pokaz ilustracji, plakatów przygotowanych przez opolskich artystów. I wydaje mi się, że tutaj właśnie będziemy starały się wyszukiwać takie książki, takie tematy, które gdzieś będą nam przybliżać nie tylko konkretne tytuły, ale również zagadnienia związane z książkami, czy w ogóle.
1: Tak, bo ja dlatego od razu powiem, dlaczego tak bardzo się ucieszyłem, bo książki o sztuce oczywiście co jakiś czas się ukazują, ale nie jest ich tak naprawdę wiele, albo inaczej. Książek typu Słynni malarze, Słynne obrazy, prawda, no takich troszeczkę jest, ale one w gruncie rzeczy przez lata powielają, no bo jak już tytuł nam sugeruje, będą te topowe nazwiska, Rembrandt, prawda, Picasso, Monet i właściwie dostajemy mniej więcej w kółko to samo, tylko w różnym ewentualnie opracowaniu, raz jest mniej więcej tekstu, ale też, no umówmy się tak przekrojowo, to są zazwyczaj pobieżne takie informacje. Czasami ukazują się, ale to też tylko o tych najbardziej znanych, wybitnych, jakieś biografie, chociaż ja oczywiście nie wykluczam, że tutaj coś takiego też się pojawi, ale mam wrażenie, że książki o sztuce, zwłaszcza o sztuce współczesnej, które się okazują, najczęściej w małych nakładach, uchodzą uwadze czytelników. Ja tutaj mówię w tym spotkaniu, ja już wiem, że bardzo chętnie się spotkam i o tej ilustracji porozmawiamy. Na pewno nie wyobrażam sobie, że nie. Natomiast myślę, że tym ideą tego cyklu i na to liczę i będę to od razu też powiem, wspierał to z całego serca i być może uda się też kilka nazwisk podpowiedzieć, może uda się nawiązać jakąś współpracę, zaprosić też ciekawych gości, gościnie na ten cykl, żeby właśnie pokazać, że o tym się mówi, o tym się pisze. A mało tego, poprzez te książki dostaniemy też jakby klucz, podpowiedź do rozumienia też sztuki, bo tak jak mówiłaś o Ani Cymer, prawda? Często nie wiemy, bo skąd mamy wiedzieć? Jeżeli nie mamy wiedzy na temat architektury, stylów, nurtów, to możemy powiedzieć mniej lub bardziej dziwne to jest. No ja akurat ostatnio też zobaczyłem jej dworzec na przykład w Mikołowie. Jaki to jest niezwykły budynek. No i też tutaj alarmowy dzwonek Ania włączyła, że prawdopodobnie kolej będzie chciała go rozebrać. Naprawdę, zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Nie zobaczycie czegoś takiego. To mogłoby się nadawać do Krainy Muminków albo innej baśniowej krainy. No i ja wiem też, że byli pasjonaci i taka książka kiedyś się ukazała o dworcach. Są fani kolei i dla mnie już to byłby ciekawy, świetny temat, bo to nie jest tylko historia kolejnictwa. Te budynki są ciekawe architektonicznie właśnie.
2: Tak, i to jest też no jakby to, że my nie szanujemy tego, co jeszcze pamiętamy albo co powstało za naszego życia, jest bardzo też smutne. I stąd ta walka osób związanych z architekturą, konserwatorów zabytków, o to, żeby właśnie, o to dziedzictwo powojenne, o to dziedzictwo modernizmu powojennego jest niezwykle ważne, dlatego że wiele budynków zniknęło z przestrzeni naszych miast, miasteczek, właśnie dlatego, że były nowe. Tak się wydawało, miały kilkadziesiąt lat, miały 40, 30, nowe, brzydkie, postawimy lepsze, będzie po prostu nowsze, ładniejsze. Czy nowsze, ładniejsze, trudno powiedzieć, no taka spektakularna sprzed już kilku ładnych lat była walka przecież o dworzec w Katowicach, który został wyburzony i tutaj ten temat super sam w Warszawie, więc tych tematów jest bardzo wiele. A co do książek o sztuce, to rzeczywiście tych książek ukazuje się całkiem sporo, tylko że, to jak już wspomniałeś, to są niewielkie nakłady. Często są to rzeczy, które gdzieś mają swoją proweniencję taką naukową, wywodzą się z właśnie często z badań osób zajmujących się naukowo pewnymi tematami i one po prostu nie docierają do szerszej publiczności. Są wydawane w niszowych, w niewielkich nakładach, w niszowych wydawnictwach. W związku z czym myślę, że warto o takich książkach rozmawiać, warto je przybliżać, warto też pokazywać, że one się ukazały, bo no, nie mają innej siły przebicia. Umówmy się, na festiwalu książki nie zobaczymy małych wydawnictw, niszowych wydawnictw, bo po prostu nie stać ich na to, żeby przyjechać i wykupić po prostu swoje stoisko.
1: To prawda. Tutaj być może ktoś powie, że lekki cień rzucamy, ale tak niestety jest. Duże, duże imprezy z bardzo drogimi stoiskami. Mali wydawcy mają z tym kłopot. Czasami zbierają się w kilka, no i próbują się w kilkoro wystawić gdzieś wspólnie. No ale to przez to właśnie później umyka.
2: Tak, ale nie umniejszamy w ten sposób absolutnie takim inicjatywom jak festiwal książki czy targi książki, bo to jest jak najbardziej ważna impreza, też ważna, bo widać też w Opolu, jak ile osób przychodzi, ile osób kupuje, ilu autorów przyjeżdża, z iloma osobami można się spotkać, można ich posłuchać, nie tylko wziąć autograf, ale generalnie posłuchać fajnych rozmów, więc to jest ogromnie ważne. Tylko no, jakby trzeba mieć świadomość tego, że ten rynek wydawniczy czy jest rynkiem trudnym. Książek ukazuje się bardzo wiele w Polsce, ale umówmy się, jest to zazwyczaj literatura jednak rozrywkowa, literatura lżejsza, ta, która się cieszy dużą popularnością.
1: Natomiast tak, bo głównie mamy rzeczywiście kryminały, no i książki, wywiady, rzeki, spotkania właściwie z celebrytami, znanymi postaciami, które jakieś tam wspomnienia, wywiady opublikowały i to oczywiście wiadomo, że przyciąga, bo mnóstwo ludzi się tym interesuje. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o sztukę, architekturę, poezję zresztą też. Jest trochę gatunków. Mamy oczywiście, ktoś powie, we Wrocławiu to całkiem niedawno się skończyły targi książki śląskiej. To właśnie nie targi, ale taki właśnie festiwal książek śląskich, książek o Śląsku. Jeżeli kogoś interesuje śląska tematyka, no to punkt oczywiście obowiązkowy. Są w Warszawie też osobno targi książki historycznej. W tej chwili trwa lada moment. Mamy festiwal komiksowa Warszawa. Czterodniowe szaleństwo, tylko ja bym też chciał, żeby to działo się gdzieś bliżej, bo oczywiście ktoś może powiedzieć, jak chcesz, to sobie jedź w tej weftę do Warszawy na różnego rodzaju festiwale i targi, bo tam jest, no ale to nie o to przecież chodzi. Chodzi o to, żeby i tutaj znalazło się gdzieś miejsce. Dlatego właśnie między innymi ten cykl Book and Art mnie bardzo, bardzo cieszy, bo uważam, że propagowanie tej wiedzy, pokazywanie zjawisk, mówienie o sztuce, a przy okazji jeszcze promowanie też dobrych książek, to jest naprawdę fantastyczna inicjatywa. I tak jak mówię, mam nadzieję, że to będzie trwało. Póki co wiecie już, że na pewno w czerwcu, nie wiem jak latem, bo są wakacje, więc wiadomo, że tu może, no ale to się dowiemy jeszcze.
2: My teraz staramy się rzeczywiście z takim trzymiesięcznym wyprzedzeniem, jakby w takich trzymiesięcznych interwałach ten nasz program przygotowywać. Z tego prostego powodu, że on się dzieje w różnych miejscach. Więc na pewno już na początku czerwca będziecie Państwo wiedzieli, co nas czeka w lipcu i w sierpniu.
1: I wtedy oczywiście spotkamy się znowu z Martą Mil, żeby Wam o tym wszystkim opowiedzieć. A za dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Tobie też, Marto, za wizytę w studiu. A ja z Wami się jeszcze nie żegnam. Za chwilę się usłyszymy.
2: Dziękuję.

kończymy pomału dzisiejsze wydanie audycji Więcej Kultury. Jak się Państwo domyślacie, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki rozkręca się, bo cały czas trwają próby. U nas macie też sporo materiałów, informacji na ten temat. No a od czwartku ruszają już koncerty te główne i będą one transmitowane także na antenie Radia Opole. Stąd nie będzie audycji Więcej Kultury. Tak od razu zapowiadam, no bo o godzinie 20 zaczynają się koncerty, tuż właściwie po, a wcześniej będzie studio festiwalowe, tam Tomasz Wojtyłko będzie prowadził rozmowy z artystami, którzy na festiwalu wystąpią. Oczywiście nie wszystkimi, bo jest ich tak wielu, że musielibyśmy chyba od rana do nocy, całą dobę być może rozmawiać, żeby każdego rzeczywiście zaprosić, ale na pewno będzie różnorodnie i z każdego koncertu jacyś reprezentanci, reprezentantki się pojawią. Tutaj, jeżeli chodzi o moje z Państwem spotkania, to też od razu powiem, że w sobotę nie będzie o polskiej listy polskiej piosenki. Głosowanie trwa do czwartku, tradycyjnie, tak jak każde, ale wyniki i wszystko poznacie w kolejną sobotę. Będzie już tradycyjnie wydanie. Wtedy dopiero to wszystko ogłoszę, wtedy o tym opowiem. Natomiast niezmiennie będą audycje o literaturze. Już oczywiście w czwartek, bo ramówka świąteczna, o godzinie 16 będzie spotkanie literackie, no i w niedzielę tradycyjnie od 16 do 18. A jeszcze tak przy okazji festiwalu, to ja przyznaję,

bardziej czekam na odsłonięcie pomnika Kory. Troszeczkę żałuję, że ten pomnik, to zdjęcie już zostało opublikowane, bo wolałbym, żeby wszyscy czekali, żeby nikt tego absolutnie nie widział i tak przykryty taką płachtą, jak to zazwyczaj bywa, wszyscy się schodzimy, nagle ciach, a pociągany jest sznurek, spada okrycie i wtedy dopiero wszyscy widzą ten pomnik, jaki on jest. A tutaj już troszeczkę się pojawiło artykułów ze zdjęciem. Oczywiście co do tego, jaki to jest pomnik, jak on wygląda, Kora miała, no tu myślę, że jest to takie wcielenie, które najbardziej chyba znamy. Tak myślę, najbardziej charakterystyczne, najdłużej właśnie w tego typu imidżu występowała na scenie. No a twórcą jest Marian Molenda, którego pomniki już możemy przecież oglądać w Opolu na wzgórzu chociażby uniwersyteckim. A jakie? No Osiecka chociażby, prawda? A będzie w tym roku też nawiązanie bardzo ładne, bo będzie Umer i Osiecka, koncert w niedzielę poświęcony właśnie pamięci tym dwóm artystkom i tutaj będę dla Państwa też przygotowywał jakieś materiały związane z tymi dwoma artystkami. To tak oczywiście w dużym skrócie, natomiast od wtorku słyszymy się ponownie, znaczy od poniedziałku już będą też moi koledzy i koleżanki prowadzący audycję Więcej Kultury, ale normalnie wszystko wraca, przy czym od razu też powiem, bo będzie festiwal książki. Tam też już z kilkoma pisarzami, pisarkami się umówiłem na wywiady, a będzie w tym roku międzynarodowo. Tyle mogę na razie zdradzić na zaostrzenie apetytu. I to teraz wszystko. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Twoja muzyka w Radio Pole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze, o pełnej czas na Twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. 21 na zegarach. Sędzia Anna Nowakowska wyłączona ze sprawy Zbigniewa Ziobry. W tym serwisie ponownie odwiedzimy wóz transmisyjny obsługujący Opolski Festiwal, a w sporcie m.in. o nowym trenerze Odry Opole.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Sąd apelacyjny w Warszawie wyłączył sędzię Annę Nowakowską ze sprawy Zbigniewa Ziobry. Chodzi o zażalenie na odmowę zawieszenia postępowania o wydanie europejskiego nakazu aresztowania do czasu rozpoznania zażalenia na tymczasowy areszt wobec byłego ministra. Z wnioskiem o wyłączenie wystąpiła Prokuratura Krajowa. Jej rzecznik Przemysław Nowak mówił, że Anna Nowakowska może nie być bezstronna w tej sprawie.
2: Sędzia ta została delegowana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie przez Zbigniewa Ziobrę, ówczesnego ministra sprawiedliwości. Prokurator wskazał na powiązania środowiskowe sędzi Anny Nowakowskiej z sędziami znanymi z aktywnego popierania zmian w sądownictwie, które były wprowadzane przez Zbigniewa Ziobrę.
0: Wracamy do regionu. Od 8 do 12 czerwca będzie można głosować w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Głubczyc. Przez internet oddawać głosy będzie można dwa dni dłużej. Do finału zgłoszono w tym roku 4 projekty. Mówi wiceburmistrz Kazimierz Bedryj.
3: W tegorocznej edycji wpłynęły 4 wnioski. Są to zadania w zakresie przygotowania wspólnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, aktywności fizycznej i jedno zadanie z udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie przeszły pozytywnie weryfikację formalną oraz mieszczą się w kwocie 150 tysięcy złotych, jaką przeznaczyliśmy w tym budżecie.
0: Wyniki głosowania będą znane 3 lipca.
1: Radio Opole, prosto z amfiteatru.
0: 2 wozy transmisyjne obsługują 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Jeden realizuje dźwięk orkiestry i zespołów, a drugi mikrofony i dżingle. W tym roku z amfiteatru nadawanych jest blisko 200 sygnałów audio. Przygotowania do koncertów rozpoczęły się już 2 miesiące temu, mówi realizator dźwięku Michał Mielnik.
4: Zbieranie informacji o składach zespołu, jak instrumenty. Na tej podstawie się tworzy input listy, całą przygotowuje się technologię połączeń między wozami, wymianę też sygnałów. Potem rozpoczynamy próby i pracujemy. Mamy 2 możliwości odsłuchiwania, albo tylko muzyki, albo już finalnego miksu, który jest w drugim wozie realizowany. Zawsze są jakieś problemy związane z połączeniami urządzeń, czy samymi instrumentami, bo czasem po prostu coś się popsuje na scenie. Albo muzycy potrzebują więcej czasu, żeby sobie ustawić odsłuch.
0: Jak dodaje realizator, najtrudniejsze jest utrzymanie kondycji podczas 12 dni pracy w amfiteatrze.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Program SAFE to największy w historii pakiet pieniędzy na obronność kraju, przekonują o Polsce parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. Do tej pory zawarto ponad 60 umów na inwestycje w tym zakresie. To umowy na 120 miliardów złotych, które sprawią, że pieniądze będą pracować w Polsce, mówi poseł Witold Zembaczyński.
5: My produkujemy polskie bezpieczeństwo. Wydaliśmy 47,6 miliarda na systemy artyleryjskie produkowane w polskich zakładach. Wydaliśmy ponad 44,2 miliarda na obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową i systemy bezzałogowe.
0: Program to także szansa na rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego, mówi senator Tadeusz Jarmuziewicz.
6: My na tym zarobimy. Dzisiaj już mamy sytuację taką, że pierwsze firmy, na przykład kanadyjskie, zgłaszają się po promesy, listy intencyjne, że chcą kupić te elementy, które jeszcze nie są produkowane. Mamy kolejkę na zakup urządzeń, które będziemy produkowali.
7: Gro tych środków, 89% ma być w polskich firmach i to się dzieje.
0: Dodawał poseł Paweł Masełko, a z programu SAFE, przypomnijmy, ma skorzystać ponad 10 tysięcy polskich firm.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: Prawie 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
8: Grzegorz Frankewski, dobry wieczór. Łukasz Tomczyk został nowym trenerem Odry Opole z klubem ze stolicy regionu. Podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-28 z opcją przedłużenia o kolejny rok. Nowy szkoleniowiec niebiesko-czerwonych ostatnio pracował w ekstraklasowym Rakowie Częstochowa, a wcześniej z powodzeniem prowadził Polonię Bytom. Tomczyk zastąpił w roli pierwszego trenera Odry Piotra Plewnie. Pozostajemy przy futbolu. Piłkarska reprezentacja Polski zagra jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie z Nigerią. Będzie to drugi w ostatnim czasie mecz towarzyski Polaków. W minioną niedzielę biało-czerwoni przegrali we Wrocławiu z Ukrainą 0-2. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban nie zgadza się z tym, że kadrze w ostatnim meczu brakowało motywacji.
9: Nie można drużynie zarzucać braku zaangażowania. Po prostu wielu z nich wyrwaliśmy z wakacji. W różnym momencie są, w różnej dyspozycji, ale my nigdy nie będziemy lekceważyć naszych kibiców. Nie, nie, nie. My dziękujemy za wsparcie kibicom we Wrocławiu, za w ogóle za całe przyjęcie nas, bo czuliśmy w każdym momencie wsparcie.
8: Początek środowego meczu Polska-Nigeria o 20:45. Teraz tenis. Marta Kostiuk po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału Wielkiego Szlema, pokonując w ćwierćfinale French Open Jelinę Świtolinę 6-3, 2-6, 6-2. W walce o finał Ukrainka zmierzy się z Mirą Andrejewą. 19-letnia Rosjanka gładko odprawiła Soranę Kristę 6-0, 6-3, powtarzając swój paryski sukces sprzed 2 lat. Pozostałe 2 ćwierćfinały odbędą się w środę. Maja Chwalińska zagra z Anną Kalińską, natomiast liderka rankingu Aryna Sabalenka zmierzy się z Dianą Schneider. Alicja Grabka i Katarzyna Wenerska zamieniły się klubami przed sezonem 2026-27 w Tauron Lidze. Obie występują na pozycji rozgrywającej i są ważnymi postaciami w swoich zespołach. Obie tworzą też duet rozgrywających w reprezentacji Polski. Grabka przeszła z mistrza Polski budowlanych Łódź do wicemistrza Dewelopresu Rzeszów. Wenerska podążyła w przeciwną stronę.
1: Pogoda.
0: 20 stopni obecnie wskazują termometry w stolicy naszego regionu. W nocy będzie oczywiście chłodniej. Według synoptyków IMGW temperatura spadnie miejscami do 11 stopni. Tej nocy nie spodziewamy się opadów, ale padać powinno jutro w ciągu dnia. Tak wynika z wspomnianych prognoz. No i to sporo spadnie, bo nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Po południu możliwe także burze z gradem, w czasie których wiatr osiągnie prędkość do 70 km na godzinę, a na termometrach w ciągu dnia maksymalnie 22 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
11: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
12: Ja lubię cukierki.
13: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
14: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
15: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
16: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
17: Kiedy przyjedzie tata?
18: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
17: Tata?
19: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
20: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
18: O nie, proszę, nie.
19: Co się stało? Gdzie jest tata?
15: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór tu Opole, Agnieszka Zientarska, kłaniam się pięknie, a już dzisiaj ze mną w studiu gość dr Agnieszka Kosowska. Dobry wieczór. No, trudno jest mi przedstawić, bo zajmujesz się wieloma rzeczami. Przede wszystkim kierowniczka Centrum Dostępności i Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami Politechniki Opolskiej, ale także prezeska Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej w Opolu, która prowadzi szkołę innowacyjną, szkołę, która wyrasta z potrzeb, która także współpracuje z różnymi instytucjami i ośrodkami w całej Polsce, organizuje także szereg bardzo różnych konferencji. Co to znaczy edukacja empatyczna, inkluzywna? Jak rozumieć dzisiaj edukację, potrzeby młodego człowieka?
1: W Friówku, tak mówią dzieci, Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej Free, dzieci bardzo szybko przechrzciły nazwę na Friówek. We Friówku bardzo mocno skupiamy się na dziecku, na potrzebach dziecka, żeby dostrzec dziecko w dziecku, co dzisiaj w tym pędzącym świecie i jest trudne, bo my jesteśmy zagonionymi dorosłymi, my wszyscy, przede wszystkim my rodzice, ale to, co dla mnie jest też bardzo ważne, to jest dobrostan edukatora, nauczyciela, bo mam takie poczucie, że za bardzo skupiamy się my dorośli na, z jednej strony gdzieś tam na dziecku, ale w taki sposób niewłaściwy, to znaczy poddając to dziecko czy terapiom, czy dodatkowe zajęcia dajemy dzieciom, żeby to dziecko gdzieś w momencie, kiedy w naszym wyobrażeniu to dziecko nie odpowiada właśnie naszym wyobrażeniom czy normom rozwojowym, żeby to dziecko trochę, cudzysłów teraz duże, naprawić, a to nie tędy droga, bo z jednej strony mamy niezaopiekowanych dorosłych, czyli niezaopiekowanych rodziców, z drugiej strony niezaopiekowanych nauczycieli, a ta edukacja będzie grała dopiero wtedy, jeśli wszystkie strony tego procesu będą zaopiekowane. I teraz z jednej strony skupienie się na dziecku, na potrzebach dziecka, dostrzeżenie tych potrzeb, inkluzja, czyli niezależnie od tego, czy dziecko ma szczególne potrzeby, ma orzeczoną niepełnosprawność, czy też jest dzieckiem pełnosprawnym, bo naprawdę my bardzo mocno wierzymy w to, że możemy się uczyć od siebie nawzajem i to, czego dzieci się nauczą jako dzieci, przebywając z osobami z różnymi potrzebami, to potem one to niosą ze sobą w dorosłość i dla nich pewne rzeczy są oczywiste. I nie ma takiego zachowania, które jest trudne, czy to wyszydzanie, czy dyskryminowanie, prawda? Tylko taka nauka otwartości na potrzeby drugiego człowieka gdzieś tam zaczyna się bardzo szybko.
0: Kiedy powstała ta szkoła? Bo ona już przecież funkcjonuje jakiś czas. Jak się rozwijała? To była inicjatywa oddolna?
1: Tak, tak. Jako grupa rodziców w 2018 roku założyliśmy fundację, ponieważ gdzieś właśnie system edukacji nie odpowiadał na potrzeby naszych prywatnych dzieci. Na początku było to 11 dzieci, potem po 4 miesiącach już zaczynali się do nas zgłaszać inni rodzice z prośbą, żebyśmy przyjęli też dzieci ich, tych właśnie innych rodziców pod swoje skrzydła. My formalnie szkołą nie jesteśmy z bardzo prostego powodu, ponieważ nie mamy odpowiedniego lokalu, odpowiednich metrów kwadratowych, ale mam nadzieję, że to się niedługo już zmieni.
0: Ale macie swoje miejsce.
1: Tak, oczywiście, w Opolu na ulicy Krapkowickiej, więc w takim dużym skrócie mówimy, że jest to szkoła. Nasze dzieci wszystkie są objęte edukacją domową, natomiast my się uczymy z dziećmi od rana. Dzieci przychodzą do nas, otrzymują i całe wsparcie edukacyjne, czyli normalnie są lekcje, zajęcia, realizujemy podstawę programową. Dzieci, które tego wymagają, otrzymują także wsparcie psychologiczne, wsparcie pedagogiczne, logopedyczne i tak działamy i w tej chwili już mamy, wspieramy 60 dzieci z terenu całego województwa i jesteśmy już tak dużą społecznością, że ostatnio jak robiliśmy właśnie Wigilię, to ja z przerażeniem stwierdziłam, że Matko Boska, gdzie teraz będziemy mieli taką salę dużą w Opolu, która pomieści całą naszą społeczność. Nie? I to jak się tak spojrzy na tą grupę ludzi, która już w tej chwili jest zgromadzona wokół Friówka, to jest to niesamowite, że taka mała inicjatywa oddolna, ruszona przez kilkoro rodziców, teraz już jest taka duża.
0: No tak powstawały wielkie znane szkoły, bo i przecież budząca się szkoła, która jest w Berlinie i szkoły w Stanach Zjednoczonych, czy też szkoły demokratyczne, to w większości były inicjatywy oddolne, a potem zaczęły zarażać swoimi innowacjami i pomysłami i tym, w jaki sposób funkcjonują, także i szkoły inne zaczęły się mocno rozrastać, bo przecież mamy dzisiaj taki ruch budzących się szkół. Wiemy, że też szkoły te demokratyczne i te, które funkcjonują na nieco innych zasadach, bo to związane jest z bardzo różnymi regulacjami, także prawnymi, spotykają się, mają swoje konferencje, mają swoje spotkania. Byłam kilka lat temu na takim także kongresie Future of Inspired w Warszawie, pod Warszawą, gdzie spotykały się i turkuskowe szkoły, i szkoły, które funkcjonują nieco inaczej, przedszkola leśne. I to, co mnie tam właśnie mocno uderzyło, to to, że dyskutowano, iż proces edukacyjny to jest proces całych rodzin. To tak. Nie jest proces tylko dzieci.
1: Oczywiście, że tak. No to właśnie nie da się inaczej. Po prostu nie da się inaczej. To jest tak jak praca w systemie całej rodziny. I to, o czym czasami mówią rodzice, że gdzieś są zostawieni na boku w tej szkole takiej systemowej, tak to sobie określmy, albo że jedyny ich udział to jest, powiedzmy sobie, nie wiem, jakaś tam zbiórka na zakończenie roku. Tak, no to nie tak powinno wyglądać, dlatego że rodzina musi uczestniczyć w życiu dziecka. I jeśli chodzi na przykład taki temat, który mi jest szalenie bliski też jako mamie dziecka z niepełnosprawnościami, to że rodzice pozostają w ogóle bez wsparcia w tym naszym systemie edukacyjnym. I niestety ofiarami tego są właśnie dzieci, bo to o dzieciach się mówi, że ten jest niegrzeczny. No, żyjemy w takiej kulturze, że od dzieci też się oczekuje grzeczności. Daje się małe przyzwolenie na to, żeby dziecko zaprotestowało, powiedziało nie. A to jest bardzo ważne w rozwoju dziecka, żeby dziecko umiało mówić nie, bo jeśli teraz się tego nie nauczy, to potem jako dorosły będzie miało właśnie problemy w pracy, w życiu prywatnym. I rodzice bardzo potrzebują wsparcia w tym naszym dzisiejszym świecie bardzo trudnym. Nie da się przejść przez edukację dziecka bez wsparcia rodziców. I to ta część tej naszej pracy też we Fryjówku, wspierania rodziców, spotykania się z rodzicami, rozmawiania, jest trudną częścią pracy. Nie, bardzo wymagającą.
0: Jak wygląda taki dzień w waszej szkole? Przychodzi młodzież, przychodzą dzieci, to jest szkoła podstawowa, tak? Ja mówię młodzież, no bo już kiedy mówi się o 11 czy 12 latkach, to oni mówią, że już są młodzieżą.
1: Tak.
0: Przychodzą, mają zajęcia.
1: Mają plan lekcji, tak, mają zajęcia świetlicowe. To, co u nas jest, myślę sobie, takie niesztampowe, nieszablonowe, to jest to, że na przykład mamy takie zajęcia jak kuchcik, a więc dzieci się uczą tak jak kiedyś. Ja rocznik 70, prawda? Uczyłam się w szkole gotować, robić sałatki, wbijać gwoździe i my to też robimy z naszymi dzieciakami, nie? I to jest, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, jak na przykład rodzice przychodzą takiego człowieka z drugiej, z trzeciej klasy i mówią, że w sobotę rano na przykład zrobił śniadanie rodzicom, nie? I czasami zdarza się, że to jest miejsce, gdzie dziecko po raz pierwszy dostanie na przykład nóż do ręki. Kuchcik, czy taki przedmiot jak na przykład przygoda. Nie? To jest przedmiot, który łączy w sobie elementy historii, geografii. Najczęściej właśnie gdzieś w terenie odbywają się różne gry miejskie. Właśnie wczoraj z okazji Dnia Dziecka zrobiliśmy właśnie taką grę miejską, gdzie dzieci musiały, zadaniem dzieci było znalezienie klucza do Fryjówka. Więc z jednej strony oczywiście jak najbardziej te takie lekcje, które są prowadzone w małych grupach, ale też u nas w małych grupach, ponieważ mamy małe pomieszczenia i dzieciaki, które potrzebują wsparcia terapeutycznego, tak jak wcześniej mówiłam, otrzymują to wsparcie, ale też muszę powiedzieć, że szkoła podstawowa, ale mamy też kilkoro uczniów, którzy są na etapie liceum i tu mamy w tym roku pierwszego ucznia, który przyszedł do nas właśnie, mama jest w gronie założycieli Fryjówka, przyszedł jako uczeń z czwartej klasy do czwartej klasy i przeszedł z nami całą podstawówkę, teraz kończy z nami liceum i zdaje maturę. Jesteśmy tak bardzo podekscytowani tym, bo w momencie, kiedy powstało Free, my spotykaliśmy się z bardzo różnymi głosami. Też mieliśmy takie głosy, że co wy robicie z tymi dziećmi tam u was? W ogóle się nie uczycie, tylko się bawicie. I czasami trzeba tłumaczyć dorosłym, że najgorsze, co może być, to zabicie w dziecku entuzjazmu i takiej ciekawości nauki i że przez zabawę z tymi szczególnie najmłodszymi to jest najpiękniejsza forma nauki, dzieci się najwięcej uczą.
0: André Stern także bardzo dużo mówił i propagował, zresztą przyjeżdża także często do Polski, o tym, że nigdy nie miał poczucia, że się uczy, jest także takim innowatorem i inspiratorem, mówi o zabawie, o rozwoju, o pasji, że to jest taka właśnie droga motywacji i rozwijania swojego wymiaru potencjału, bo ja tak rozumiem edukację inkluzywną, to znaczy przekonanie, że każdy ma wyjątkowy potencjał i trzeba tylko odpowiednio ten potencjał otworzyć i rozwijać. I te potencjały mogą być bardzo różne. Oczywiście funkcjonujemy też w takiej rzeczywistości, że potrzebujemy budować wspólnot i wspólnych także umiejętności, kompetencji, żeby się porozumiewać, ale przecież każdy się może realizować na bardzo różne sposoby i wszystkie z tych sposobów są w porządku. Natomiast jest takie przekonanie dzisiaj, tak mi się wydaje, obserwując czasami rodziców, że dziecko staje się projektem. To znaczy, jeśli ma bardzo dużo zajęć, ma bardzo dobre wyniki, chodzi do jakiegoś prestiżowego liceum, to znaczy, że ja jestem świetnym rodzicem, a niekoniecznie to jest kompatybilne z jego potrzebami, z jego możliwościami, czy także z jego odpornością psychiczną, bo to jest także bardzo ważne. Z jednej strony sprawczość, a z drugiej strony też poczucie swojego rozwoju i odpowiedzialności za to.
1: Absolutnie tak, to my we Friówku nie mamy ocen. Zresztą prawo oświatowe dopuszcza to. To jest tak naprawdę wymysł w szkołach, że dziecko jest za wszystko oceniane i jesteśmy jakoś tak bardzo do tego przyzwyczajeni i w ogóle mówimy o dzieciach, że to jest dobry uczeń, a więc od razu rośnie gdzieś tam w oczach dorosłych, że skoro ma piątki, czwórki, świadectwo z czerwonym paskiem, to znaczy, że to jest dobre dziecko, to znaczy, że ty, rodzicu, jesteś dobrym rodzicem, bo takie świetne dziecko wychowałeś. Te dzieci płacą za to niejednokrotnie naprawdę bardzo wysoką cenę i ja to widzę też na studiach, bo pracuję tak na Politechnice Opolskiej i widzę, wszyscy widzimy, jak ogromne wyzwanie, teraz największym wyzwaniem, jeśli chodzi o wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami na etapie szkolnictwa wyższego, to jest zdrowie psychiczne. To ciśnienie, które my, dorośli, fundujemy dzieciom, które mają być świetne ze wszystkiego, to jest jakaś taka forma strasznej przemocy wobec tych naszych dzieci. I potem rozwijają się i zaburzenia lękowe, i zaburzenia odżywiania. Naprawdę to jest i depresje u dzieci. To my, dorośli, powinniśmy sobie najpierw sobie w głowie poukładać, czego my oczekujemy i co jest dla nas ważne, co my chcemy dać naszym dzieciom. Ten system edukacji trochę też niestety nas ogranicza i wbija w takie tory nas dorosłych, że ze wszystkiego masz być dobry, ze wszystkiego masz mieć piątki. To, o czym mówisz, żeby budować na tych mocnych stronach, chronić strony słabe, to jest w ogóle moje marzenie, żeby tak było możliwe, żeby profilować dzieci. Jedna z naszych innowacji edukacyjnych, którą opracowaliśmy we Friówku, właśnie takie diagnozowanie, tutaj duże cudzysłów, mocnych stron u dziecka, żeby wspierać i na tym budować całą ścieżkę edukacyjną dziecka, jest szalenie ważne i wydaje mi się, to jest takie moje zdanie, szczególnie ważne u dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami czy takimi wyzwaniami rozwojowymi, bo temu dziecku jest i tak trudno. Jest i tak trudniej, więc poszukajmy, w czym ten młody człowiek jest dobry, mocny, jak możemy zbudować mu ścieżkę życia, żeby on mógł być za chwilę dorosłym, który będzie mógł być niezależny, samodzielny, który będzie mógł pracować. Gdybyśmy więcej czasu poświęcili na to, żeby konceptualizować taką ścieżkę rozwoju małego człowieka w perspektywie 15 lat, nie w perspektywie jednego semestru, i dojrzeli tego 7-latka czy 5-latka, kim on będzie za 15 lat i zdali sobie sprawę, że on będzie dorosły i co my chcemy temu człowiekowi dać, jakim chcemy, żeby był dorosłym, to być może wtedy wielu z nas by się dorosłych zatrzymało i powiedziało, ej, chyba nie idę właściwą ścieżką, nie?
0: Chcemy, żeby to był szczęśliwy, spełniony człowiek. Psychologia pozytywna, która coraz cieszy się większym powodzeniem i popularnością także i w Polsce, to jest szkoła, którą rozwija Seligman, mówi jasno, opierając się na badaniach, że to właśnie oparcie edukacji, ale także rozwój swoich zasobów na tych właśnie mocnych stronach pozwala radzić sobie, dać więcej siły i determinacji, żeby poradzić sobie z trudnościami. Tak. Bo to absolutnie nie o to chodzi, żeby te trudności zostawić w kąt, na boku, ich nie dotykać albo je wypierać ze świadomości. Tylko jest wtedy dużo więcej siły i motywacji, żeby jednak do przodu rozwijać je i cieszyć z swojego życia. To są takie bardzo ważne elementy. Także wspaniale, że takie innowacje rozwijacie. Ale macie jeszcze jedną innowację.
1: Tak, to była matematyka 3 i 3 czwarte, taka matematyczna innowacja, gdzie chcieliśmy pokazać, że w wypadku wydłużenia etapu edukacyjnego dziecka, właśnie dziecka ze szczególnymi potrzebami, to nie chodzi o to, żeby to dziecko powtarzało jedną klasę. To jest w ogóle coś takiego strasznego, co my mamy wmontowane gdzieś tam w naszych głowach, nie? Czasami naprawdę dla dziecka, które jest dzieckiem z niepełnosprawnością, czy ma jakieś właśnie takie szczególne potrzeby, lepiej, żeby wydłużyć mu ten etap edukacyjny, żeby to dziecko miało więcej czasu na przyswojenie pewnych treści, czy rozwinęło się społecznie, a nie gnać do przodu. I ta innowacja matematyczna to właśnie dlatego matematyka 3 i 3 czwarte, bo to jest na etap 1-3, czyli dziecko, które ma wydłużony etap edukacyjny w klasie trzeciej, powtarza cały materiał matematyczny z klas 1-3. No, ta edukacja matematyczna bardzo mocno koleje w naszych szkołach. Wszyscy wiemy, jakby się zapytać na ulicy, zrobić sądek, kto się nie boi matematyki, to nie wiem, może jakieś pojedyncze osoby. Mamy takie traumy, wynosimy, prawda, z tej matematyki, więc my chcieliśmy pokazać, że można uczyć inaczej matematyki tak, żeby ona była zabawna, żeby ją zrozumieć przede wszystkim, bo da się matmy zrozumieć.
0: Bardzo dużo też mamy takich niepotrzebnych stereotypów mówiących, że albo ktoś jest humanistą, albo jest ścisłowcem.
1: Ojej,
0: to jest
1: tak.
0: Oczywiście nieprawda, bo chodzi o pewne rytmy rozumienia rzeczywistości i też dynamikę zadań i zabawy, która może też objawiać się poprzez różne matematyczne działania. Mówię to także i ze swojego doświadczenia. Osoby, która zajmuje się humanistyką, a jednak jestem po szkole matematyczno, po klasie matematyczno-informatycznej i zawsze ta matematyka była dla mnie zabawą. Rozmaite ligi matematyczne, opisy rzeczywistości, potem przenoszenie tego na budowę zdań. Więc chodzi raczej o sposoby widzenia, o sposoby podawania, ale też o zastosowanie w praktyce, bo wydaje mi się, że dzisiaj chyba nauka powinna postawić na rozwiązywanie konkretnych problemów. No przecież tak się rozwija paradygmat nauki. Są
1: absolutnie
0: problemy, są tezy i tak samo ten młody człowiek, który jest w jakimś procesie badawczym albo jest w jakimś procesie odkrywania rzeczywistości, odkrywania siebie, odkrywania też procesów społecznych, no to daje to niesamowitą satysfakcję. Oczywiście wtedy, kiedy się nie porównuje z innymi, bo to porównanie jest też takim elementem.
1: Jest straszne. To przecież doprowadza do takiego zaniżenia poczucia własnej wartości, ale zobacz, też tyle się mówi o tym, że Polska i w ogóle nauka polska jest za mało innowacyjna. Cały czas, to, jak czytamy sobie badania na ten temat, to wszędzie gdzieś tam na samym górze są Stany Zjednoczone czy Chiny na przykład. Nie? A w momencie, kiedy w szkole pojawia się uczeń, który ma taki umysł absolutnie, czy jakiś z wyjątkowymi uzdolnieniami, to dziecko ma strasznie trudno w tej szkole, bo z jednej strony musi się wpasować w ten program nauczania, czyli nie możesz wyjść za bardzo do przodu, tak? Nie daj Panie Boże, jeszcze stanie się właśnie ofiarą gdzieś tam wyśmiewania rówieśników, bo jest inny, bo coś tam, prawda? I ci młodzi ludzie, te takie wybitne umysły gdzieś w jakiejś jednej niszowej, jakieś tam niszy, prawda, mają bardzo ciężko i to jest ten system pruski, o którym troszeczkę rozmawiałyśmy sobie przed tą audycją, prawda?
0: No taki, który przede wszystkim nakazuje bardzo dużej grupie młodych ludzi być w jednej przestrzeni i w jednym miejscu. I chcę zapytać także o projektowanie przestrzeni edukacyjnych, bo też na Politechnice tym się zajmujecie. Czy przestrzeń ma wpływ na procesy edukacyjne? Jak ją zmieniać?
1: Oczywiście, że ma. To proszę zobaczyć, jak teraz jest cisza tutaj w studio i to jest taka bardzo kojąca cisza, ale my też zmieniamy się jako ludzie. Żyjemy w świecie bardzo szybkim, przeładowanym informacjami. Te informacje bombardują nas ze wszystkich stron, dlatego ta higiena taka higiena akustyczna jest szalenie ważna. Nie dbamy o to w ogóle w szkołach, żeby było cicho. Te straszne dzwonki, które po prostu wiercają się w mózg, które pamiętamy ze szkoły, to jest coś strasznego, więc jak najbardziej przestrzeń ma ogromne znaczenie. Ja już nawet nie wspominam o likwidacji barier, o tym, żeby były podjazdy, o tym, żeby były windy, żeby były niskie krawężniki, prawda, bo to jest takie absolutne ABC i też to, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i tak naprawdę my to, tą dostępność robimy i projektujemy nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, tylko projektujemy ją dla nas samych w wieku senioralnym i dlatego o tym powinniśmy też myśleć. I nieraz jak słyszę, jak spotykam się z tym, że bo to jest tylko dla osób z niepełnosprawnościami, to przecież jest mały procent społeczeństwa, ale ja mówię zawsze wtedy, ale spójrzcie na dostępność też troszeczkę inaczej. Ile rzeczy pojawiło się na rynku w ogóle w świecie, w naszym otoczeniu, dlatego że zostały zaprojektowane dla osób z niepełnosprawnościami, chociażby szczoteczka elektryczna, drzwi automatycznie rozsuwane, audiobooki, bez których dzisiaj ja sobie też nie wyobrażam w ogóle życia, czy syntezatory mowy, czy SMS-y, czy wideorozmowy, to wszystko było opracowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, więc wszystko ma znaczenie i ta dostępność taka wokół nas architektoniczna i ta informacyjno-cyfrowa, żebyśmy się nie gubili w mieście, na dworcu, gdziekolwiek idziemy, żeby ta informacja była dostępna i ta cyfrowa, czyli ta, którą widzimy na ekranie smartfonów, w komputerze i tak dalej.
0: Czy studenci przychodzą do Centrum Dostępności i Wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami na Politechnice Opolskiej? O co proszą? Co mówią? Czy zgłaszają swoje potrzeby? Czy proszą o takie sale, na przykład wyciszeń?
1: Mamy sale. Ja je nazywałam salami wytchnienia. Dlatego, że sale wyciszeń kojarzą nam się, że to jest taka przestrzeń tylko dla osób w spektrum autyzmu, a chcieliśmy dać sygnał, że to jest przestrzeń dla każdego człowieka, który potrzebuje wytchnienia. Po co przychodzą studenci? Przychodzą po racjonalne dostosowanie procesu kształcenia, czyli to nie są ułatwienia, to co my oferujemy i co ja projektuję na skutek albo w trakcie rozmowy indywidualnej ze studentem, pytając się, jakie pan, pani ma potrzeby, czy też osobo. Jakie osobo masz potrzeby, bo to jest nowość też, gdzie powiedzmy sobie osoba prosi o to, żeby być określana nie za pomocą końcówek żeńskich czy męskich, tylko właśnie neutralnie, w sposób neutralny. Jakie są potrzeby i zastanawiamy się, w jaki sposób zaprojektować proces edukacyjny, żeby nie obniżać wymagań, tylko tak dostosować, żeby osoba głucha czy słabosłysząca, niewidoma, słabowidząca, osoba w spektrum autyzmu, osoba, która ma zaburzenia lękowe, która ma chorobę przewlekłą, bo tych chorób przewlekłych jest bardzo dużo, czy to są studenci po chorobie onkologicznej, czy po wypadku. Takie rzeczy się zdarzają w życiu i ci ludzie mają prawo do tego, żeby wrócić na studia albo żeby studiować w taki sposób, żeby zdobyli wyższe wykształcenie. Ale są też takie bardzo, bardzo dramatyczne właśnie historie, kiedy właśnie osoba po wypadku komunikacyjnym na przykład już nie może wrócić na studia, bo gdzieś tam na skutek wypadku utraciła takie umiejętności, które takie poznawcze po prostu, które umożliwiają studiowanie, czy też właśnie osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, to jest taka, to są bardzo trudne rozmowy właśnie z młodymi ludźmi, którzy przechodzą przez depresję, czy mają myśli samobójcze, chcą odebrać sobie życie właśnie też na skutek trudności, które przeżywają, które doświadczają gdzieś właśnie w życiu rodzinnym. To jest trudne, nie?
0: Są takie poradnie, takie miejsca, gdzie młody człowiek może uzyskać pomoc, kiedy się na przykład do was zgłosi i powie, że nie wie, co ma z sobą zrobić, bo tak jak tutaj teraz dyskutujemy, jednak ten stan zdrowia psychicznego dzisiaj jest takim głównym tematem kongresów, spotkań. Mówimy o obniżającej się odporności psychicznej, spowodowanej różnymi aspektami. No przede wszystkim dlatego, że świat bardzo mocno przyspieszył. Jest taki rozwój technologii, że dzisiaj nie wiemy, jak będzie świat wyglądał za 10, 15, 20 lat. Wszystko się bardzo mocno zmienia. Jest też taki czas, który nazywamy Big Data Age, to znaczy splątanych narracji, fake newsy, nieprawdziwe informacje. Trudno jest w tym wszystkim się odnaleźć.
1: Bardzo trudno i to budzi ogromny poziom lęku w młodych ludziach. Z jednej strony ogromne oczekiwania ze strony i rodzin, i społeczeństwa. Już masz tyle lat, powinieneś ułożyć sobie życie i tak dalej, ale to ten świat, który jest dzisiaj, A świat, który był 20-30 lat temu, to w ogóle to nijak się ma do siebie, ale wracając jeszcze do tego wsparcia właśnie w zdrowiu psychicznym, to jest tak duże wyzwanie, że my na Politechnice mamy 5 psychologów, którzy wspierają naszych studentów. Mamy też umowę podpisaną z lekarzem psychiatrą, który bardzo szybko w ciągu tygodnia, dwóch nasz student, jeśli czy studentka, jeśli ma taką potrzebę, może mieć wsparcie, więc to naprawdę jest taki moment, że ja nieraz mówię, nie ma co śmieszkować naprawdę i mówić tam, że teraz słabe pokolenie i tak dalej, to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, że ci młodzi ludzie, którzy są na studiach, którzy są w szkołach średnich, w szkołach podstawowych, są wystawieni na tak ogromne ciśnienie, na tak ogromne oczekiwania, że to, ja nieraz spotykałam się z tym we Fryjówku, że takie zarzuty, tak, bo wy we Fryj to chcecie taki klosz stawiać nad tymi dziećmi, a to trzeba się nauczyć funkcjonować w tym świecie. I my mamy coś takiego, krew, pot i łzy, w ogóle nauka to musi być taka, że jak nie boli, to nie jest nauka, nie?
0: Tak, ale są też takie dyskusje o tym, że przecież potem jest rynek pracy, no i ten młody człowiek się musi odnaleźć, tak, niech się dostosuje.
1: Tak, a poza tym to nie jest tak, że my stawiamy klosz nad kimkolwiek, tylko bycie wspierającym dorosłym, który towarzyszy dziecku w drodze, w dorastaniu, to nie ma w ogóle nic wspólnego z tym, że dziecko należy traumatyzować od kołyski. Tylko ja używam nieraz takiego porównania, że jak zasadzimy małe drzewko, taką drobną zieloną roślinkę i podlejemy ją wodą z hydrantu, nie ma szans, to, że to drzewko nie przeżyje. Jeśli będziemy je powoli zraszać wodą, dostosowywać ten strumień wody do tego, jak ono jest duże, jak ten pień jest gruby, to wtedy da sobie radę. On kiedyś przeżyje tą wodę z hydrantu, tylko musi być już takim dużym drzewem, nie? No i trochę to robimy we Fryjówku, a trochę to, co ja nieraz widzę, jak ci młodzi ludzie przychodzą do biura po wsparcie, to jest to trudne, nie? Że to są młodzi ludzie, którzy płacą tą cenę za to, co no często my dorośli gdzieś tam zrobiliśmy, nie?
0: Albo z drugiej strony jest też sporo takich rodziców, których nazywa się helikopterami, to znaczy tacy, którzy nie pozwalają przeżywać porażek, albo też nie towarzyszą wspierająco w rozwoju, który no nie jest prosty, jest trudny. Te różne porażki, które są, to tak jak pisze Dłek, wspaniała psycholożka, że te porażki właśnie prowadzą często do sukcesu, tylko one muszą być odpowiednio zaopiekowane, tak. One muszą być odpowiednio wsparte. One mają nie być destrukcyjne, ale jednak motywować do dalszego rozwoju i pokazywać, że świat do końca nie jest czarno-biały. Może to jest też droga budowania odporności psychicznej, bo ja się tak zastanawiam, w jaki sposób projektować edukację na poziomie szkoły podstawowej, czy też szkoły średniej, tak, by ten młody człowiek dostał takie zasoby oparcia w sobie, żeby był gotowy na zmianę, żeby wierzył, że sobie poradzi, żeby miał poczucie sprawczości, żeby był samosterowny, decydował o sobie. W jaki sposób projektować?
1: Musi mieć wokół siebie wspierających, bezpiecznych dorosłych. A w momencie, kiedy ten dorosły jest pozbawiony wsparcia, dorosły, czyli rodzic, nie ma wsparcia, to strasznie trudno jest wychowywać się dzieci. My jako rodzice nie wiemy, jak sobie poradzić chociażby z internetem, z tym, co się dzieje, TikTokiem, to jest dla nas przecież terra incognita. My w ogóle nie wiemy jak, prawda? Więc z jednej strony wychowanie jest trudne, a z drugiej strony też bycie nauczycielem, właśnie praca w szkole też jest trudna. Jeśli nie damy nauczycielom i superwizji i takiej okazji do interwizji, bo to jest też związane z tym, jak nauczyciele są przygotowywani do zawodu nauczyciela, że trochę znowu też się oczekuje od tego, że masz być we wszystkim świetny. Jak przychodzi hospitacja, nie możesz pokazać, że z czymś sobie nie dajesz rady, bo wtedy będziesz źle oceniony. To jest w ogóle, to w ogóle nie na tym powinno polegać, bo po to jest ten starszy kolega, starsza koleżanka stażem, czy bardziej doświadczony w tym znaczeniu, żeby przyjść do mnie i jak ja mówię, słuchaj, nie radzę sobie z grupą, mam jakiś problem, przyjdź, wskaż mi, bo może ja czegoś nie dostrzegam, ale tego nie wolno zrobić w szkole, bo będziesz wtedy niekompetentny. To jest, tu nie ma jednej prostej odpowiedzi, nie? To jest kwestia i zaufania z jednej strony, zaufania w szkole, osoby, która kieruje szkołą, że zaufa nauczycielowi, że nie będzie tego nauczyciela gdzieś tam za bardzo kontrolował, bo jak dorosły czuje, że ma to zaufanie, że może robić to, co powinien robić, to on też ufa uczniom. My mamy jako społeczeństwo ogromny problem z zaufaniem. Czytałam kiedyś badanie, z którego wynikało, że jesteśmy na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o poziom zaufania. Nie ufamy nikomu, nie ufamy politykom, nauczycielom, pani z telewizji, która coś mówi. Tak, jesteśmy strasznie nieufni. No więc jak mamy ufać naszym dzieciom? Jak nauczyciele mają ufać swoim uczniowi? To jest ogromna też taka zmiana społeczna i wyzwanie społeczne, przed którym teraz stoimy.
0: Czyli potrzebne są różne warianty szkół, bo ja też wierzę, że dla każdego co innego jest potrzebne i dobrze, żeby rozmaite szkoły się tworzyły. Oczywiście są też pewni tacy, którzy powiedzą, że tylko w systemie, że ten system na nich być może działa jakoś rytmicznie czy wspierająco, ale czy taka szkoła jak Fryjówek ma szansę na rozwój? Czy będziecie się rozwijać? Czy jest taka opcja, że stworzycie większą szkołę z większą ilością miejsc, także i z tym późniejszym etapem licealnym edukacji?
1: To jest moje marzenie i to jest coś, co się toczy od roku, o czym na razie głośno nie mówię, bo to jest taki etap uzgodnień, przygotowań, pisania projektu. Ja mam nadzieję, że już we wrześniu będę mogła o tym powiedzieć. Z jednej strony ta inicjatywa, która powstała tutaj w 2018 roku w Opolu, powstała już podobna inicjatywa rok później wzorująca się na nas w Lesznie. I oni już mają swoją szkołę, już założyli szkołę, przekształcili się w szkołę niepubliczną. No i to jest coś, co my, do czego się przygotowujemy i mam nadzieję, że już niedługo właśnie będzie taka szkoła, która będzie pracowała w małych klasach, takich do 12 osób, gdzie będziemy takim rdzeniem tej szkoły, to będzie sztuka i projekty, a więc muzyka i nam się różne pracownie marzą i ja mam nadzieję, że zrobimy coś takiego absolutnie niesamowitego, coś, z czego będziemy mogli być w ogóle dumni w Opolu i no ja jak nieraz ktoś mówi, ja nie powiem głośno, ile pieniędzy na to potrzebujemy, ile musimy zebrać jako społecznicy, bo to ja patrzę na to takimi małymi krokami, nie? Ten krok, który jest teraz przede mną, to co muszę wysłać, plany, z architektem za chwilę porozmawiać po tej audycji, ale ja po prostu widzę tam nasze dzieci. Widzę w tym terenie, tylko jeszcze trochę dajcie Państwo czas, żebym ja mogła tutaj przyjść cała na biało i w konfetti i powiedzieć tak, startujemy, udało się.
0: I to będzie także szkoła dla dzieci, młodzieży z niepełnosprawnościami, bardzo różnymi, bo wiem, że FRI także o takie dzieci dba i się troszczy i też prowadzi ich w procesie edukacyjnym. Ty jesteś także autorką książki Duże sprawy
1: w małych głowach.
0: Tak.
1: To już mam dwójkę w głowie, znaczy duże sprawy dwa w głowie, ale ciągle brakuje czasu, żeby spisać. Natomiast tak, faktycznie ta książka, którą napisałam, ojejku, to już niesamowite, bo 11 lat temu, ale to było takie moje podziękowanie dla wszystkich tych ludzi, którzy nie odrzucili mnie jako mamę dziecka z niepełnosprawnością, nie odrzucili mojego syna, którzy nas wsparli w tej drodze na początku jego życia, co było dla nas bardzo trudne. I też miałam takie poczucie, że ja teraz napiszę Wam książkę o tych różnych niepełnosprawnościach, żeby Wam dorośli było łatwiej, żebyście mogli ze swoimi dziećmi porozmawiać o niepełnosprawności, poczytać historie prawdziwe dzieci. Czasami tam w jednym bohaterze jest kilkoro dzieci, które ja spotkałam na drodze, idąc z moim synem przez niepełnosprawność. No i tak powstała ta książka po prostu, nie?
0: Ale też ta wiedza jest potrzebna dla każdego, bo przecież nie wychowują tylko rodzice, nie wychowuje tylko szkoła, ale wychowuje cała wioska.
1: Tak.
0: Ja bardzo też mocno wierzę w to, że wszyscy wychowujemy. I przypominam sobie rozmowę z jedną z moich koleżanek, która ma synka z autyzmem, który bardzo często różnie zachowuje się w komunikacji publicznej. Mówi, że 90% ludzi zwraca jej uwagę, że ma niewychowanego syna, a tylko kilka osób ją pyta, czy wszystko w porządku i czy jakoś pomóc i co się takiego dzieje. Natomiast myślę, że po

0: zachowuje przy innych ludziach, też jako już duży człowiek, ale który jak chce zapytać, to zapyta i czasami właśnie jest zawstydzany. W ogóle to jest straszne, że my zawstydzamy nasze dzieci. Nie, to jest w ogóle coś tak złego, co my robimy naszym dzieciom. Będą się z ciebie śmiali, nie zachowuj się tak, nie rób. No bo przecież potem, ile my z tego wynosimy złego w ogóle potem w dorosłość. A ja mogę Państwu powiedzieć, że to jest trudne dla każdego rodzica dziecka z niepełnosprawnością i taka jedna dusza, która się gdzieś tam znajdzie i zapyta się, czy może pani albo panu pomóc, czy wszystko okej, okay, nie? Albo no jakoś da taki sygnał, czy nawet uśmiechnie się do rodzica, nie? To jest tak bardzo ważne. Naprawdę, to przecież to nie jest tak, że człowiek się rodzi i ja już wszystko wiem, jestem przygotowana, przyszłam na ten świat, żeby być matką dziecka z niepełnosprawnością. No nie. Bycie rodzicem jest trudne. Bycie rodzicem dziecka z niepełnosprawnościami jest naprawdę o wiele trudniejsze, bo nawet jak spojrzymy na to, że ja mam takie teraz poczucie, bo mój syn, który jest najmłodszym moim dzieckiem, ma 17 lat i ja mam takie poczucie, że to jest czas, kiedy ludzie w moim wieku zaczynają dbać o siebie, wyjeżdżać gdzieś tam, prawda, chodzić na jakieś kółka zainteresowań, lepić z gliny, śpiewać na przykład, tak? A to jest coś, co dla nas jest niedostępne, bo my jesteśmy rodzicami 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Potrzebujemy tego wsparcia czasami bardziej, takiego dobrego słowa, nie?
1: Coraz więcej się też mówi o takiej opiece wytchnieniowej. Mm. Wiem, że jest bardzo dużo też takich rodziców, którzy się samoorganizują i wspierają się w takiej opiece właśnie, żeby zaopiekować się nawzajem swoimi dziećmi i mieć po prostu czas dla siebie, żeby wyjść do kina, do teatru.
0: Oj, to jest bezcenne i ja już nie pamiętam, chyba 3 lata temu, czy 2 lata temu sprawdzałam dane na nasze miasto Opole. Było 12 miejsc na opiekę wytchnieniową. 12 miejsc na cały rok, nie? To w ogóle nie jest luksus, dlatego że bycie rodzicem człowieka z niepełnosprawnością jest bardzo obciążające. To są często nieprzespane noce, to są różne obciążenia, też stres związany ze stanem zdrowia dziecka i my jak tlenu potrzebujemy zwyczajności. Wyjścia do kina, to człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że taki luz, który mamy, a to wyjdę z pracy, to może pójdę na spacer, może pójdę tu, może coś zrobię, jakieś zakupy, to jest coś, co jest dla nas zupełnie niedostępne, o ile oczywiście można pracować w ogóle zawodowo. No tak, ta opieka wytchnieniowa to jest szalenie ważna, oddech, nie?
1: No i także takie miejsca, takie szkoły, gdzie dzieciaki mogą wspólnie być, te z niepełnosprawnościami i te pełnosprawne, wzajem się opiekować sobą i uczyć, że potrzebujemy coraz więcej takich przestrzeni wspólnych. Takich miejsc, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować. Odwiedzałam wiele takich miejsc, tak zwanych social biznesów w Atenach, w Rzymie, gdzie pracowały i w restauracjach, i w fabrykach, i w różnych firmach osoby z niepełnosprawnościami. I te miejsca stawały się po jakimś czasie takimi centrami spotkań, gdzie ludzie czuli, że ta różnorodność może być różnorodnością budującą, wspaniałą, niezwykle interesującą. Zresztą, skoro już poruszamy ten temat, to warto także powiedzieć o teatrach osób z niepełnosprawnością, które dzisiaj mówią o języku teatru. Mhm. Już nie jako o teatrze, który jest jedynie art terapeutyczny, ale jako poszukiwanie nowego języka twórczego, bo przecież to jest też zupełnie inny świat, który ma bardzo dużo do zaoferowania.
0: Tak, ale to jest tak bardzo ważna część i z jednej strony i sztuka, ale też i sport, prawda? Jeszcze jakiś czas temu, nie wiem, 20-30 lat temu w ogóle nie myślało się o sporcie dla osób z niepełnosprawnościami, ale jest to też trudniejsze i tutaj nie ma co lukrować rzeczywistości, prawda, bo to w ogóle nie chodzi o jakiś model biznesowy, bo te osoby potrzebują więcej wsparcia, więc to jest ten trud tworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, że to nie może być tak, że będzie jedna osoba gdzieś tam dorosła, szef i nie wiem, 20 osób z niepełnosprawnościami. I dadzą radę, bo przecież pamiętajmy, no największym wyzwaniem to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, prawda, czy ze sprzężeniami i stworzenie, bo gdzieś tam w głowie mamy osoba z niepełnosprawnością, to osoba na wózku, nie? Tak jak ten piktogram, który widzimy na miejscach parkingowych, ale niepełnosprawności jest bardzo wiele, bardzo różnych, często też niewidocznych, prawda? I to jest takie wyzwanie. Natomiast tak, absolutnie, kultura, sztuka.

0: jest ogromnie ważna. Ogromnie.
1: I tak jak należy zmieniać przestrzenie edukacyjne, to tak samo trzeba chyba zmieniać przestrzenie perspektyw widzenia rzeczywistości. Na nowo to projektować, układać, cieszyć się z tych bardzo różnych ludzi, no bo kiedy człowiek jest w centrum uwagi, która uwzględnia różnorodność, to nasz świat jest ciekawszy.
0: Absolutnie, ale ja jeszcze muszę o jednej rzeczy powiedzieć, o której przychodziłam tutaj. Nie mogę o tym nie wspomnieć, o takiej rzeczy przyziemnej, jak toaleta. Jest taka akcja Przewijamy Polskę, gdzie jest mowa o komfortkach, czyli o toaletach dla osób, gdzie jest też leżanka, tak żeby można było skorzystać z leżanki, czy to osoba, która musi być przewinięta, bo jest pieluchowana, czy osoba, która musi być cywnikowana. Ja wiem, że teraz robiłam taki przeskok z kultury do toalety, ale to jest tak podstawowa ludzka potrzeba. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że są osoby, które na przykład przed wyjściem z domu przez godzinę nie mogą pić, dlatego że w mieście nie ma odpowiedniej, dostosowanej dla nich toalety. To jest straszne, prawda? Więc myślmy o tym, że ja dlatego tak bardzo się cieszę, że na przykład na Politechnice mamy już dwie komfortki, bo to jest podstawa, nie? Żeby każdy człowiek naprawdę, nie tylko ta winda, nie tylko te podjazdy, świadomość ludzi, życzliwość, takie otwarcie na drugiego człowieka, bo to jest na samym dnie piramidy Maslowa, potrzeby fizjologiczne.
1: Oczywiście, ale chodzi też o taki sposób widzenia tych spraw, tak? Bo od tego się zaczynamy, kiedy sobie wyobrazimy, jak przeżywa świat osoba z niepełnosprawnością, z jakimi się barierami spotyka, czego potrzebuje, to też zaczynamy inaczej przestrzeń projektować. Tak. Potrzeba takich rozmów i też takich spostrzeżeń. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Doktor Agnieszka Kosowska była naszą gościnią.
0: Dziękuję pięknie.
1: I życzymy Państwu dobrego wieczoru.
0: Dziękuję. Dobranoc.

0: Radio Opole nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego docieramy na cały świat. 22 na zegarach. Żołnierz WOT, który podpalił 25-latka, trafił już za kraty. Na Politechnice Opolskiej rozmawiano o wpływie sztucznej inteligencji na pracę człowieka.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Były żołnierz WOT podejrzany o podpalenie 25-latka, tymczasowo aresztowany. Grozi mu nawet dożywocie. Jak wiecie z wiadomości, 47-latek oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. Rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie, Marta Śmiechy, poinformowała, że mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące.
2: Podejrzany stanął pod zarzutem usiłowania pozbawienia życia ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku zdrowiu. Jako przesłankę sąd wskazał uzasadnioną obawę, że oskarżonemu grozi surowa kara.
0: Poszkodowany jest hospitalizowany we Wschodnim Centrum Oparzeń Włącznej. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Ma poparzone około 70% powierzchni ciała. Jego stan jest bardzo poważny.
1: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
0: Politechnika Opolska zorganizowała festiwal kierunków dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Nastolatkowie zapoznali się z ofertą uczelni i testowali specjalistyczny sprzęt. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia związane m.in. z informatyką i sztuczną inteligencją. Wykładowca Wydziału Informatyki, dr inżynier Anna Zatwarnicka, wskazywała w trakcie wydarzenia, że AI zabierze ludziom pewne prace, ale też stworzy wiele nowych zawodów.
3: Piękne definicje, jak ona wpłynęła na zawody programisty. Jak byłeś zły, to będziesz jeszcze gorszy ze sztuczną inteligencją. Jak byłeś dobry, masz wyższe wymagania na rynku, robisz jakby więcej w tym samym czasie, ale robisz to z satysfakcją, że nie robisz rzeczy odtwórczych, takich głupich, topornych, klepanie kodu takiego troszeczkę jak małpka, tylko można się skupić bardziej na rzeczach twórczych.
0: Adam i Łukasz z Technikum Informatycznego z Namysłowa poważnie biorą pod uwagę studia z zakresu AI.
4: Wszystko jest możliwe. Przyszłościowe jest dosyć. Pieniądze wysokie oferuje, no i myślę, że to jest dobry powód.
5: Na naszym miejscu trzeba iść w takie branże, których AI nie będzie w stanie zastąpić. Na przykład tworzenie tej sztucznej inteligencji i serwisowanie jej. Mamy do końca szkoły ponad 2 lata. Czekamy na rozwój dalszej sytuacji.
0: Podczas festiwalu kierunków zaprezentowały się też Instytut Konfucjusza, AZS i Akademickie Biuro Karier.
1: Ważne dane z polskiej gospodarki.
0: Rośnie eksport polskich produktów żywnościowych i przemysłowych. Polska szuka też nowych rynków zbytu w takich krajach jak Indonezja, Algieria czy Indie. Polska żywność jest hitem eksportowym, mówi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
6: Produkty przemysłowe eksportujemy 6 razy, jeśli chodzi o wartość, więcej niż w roku przystąpienia do Unii Europejskiej. Produktów rolno-spożywczych eksportujemy 12 razy więcej, prawie 250 miliardów złotych za zeszły rok. W zeszłym roku eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł o ponad 6%.
0: Według szefa resortu spraw zagranicznych Indie dla Polski są bardzo obiecującym partnerem, m.in. ze względu na ich potrzeby dotyczące produktów żywnościowych.
1: Radio Opole. Gramy z amfiteatru.
0: Kierownik muzyczny koncertu hip-hopowego 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, Piotr Wienio-Więcławski, postanowił połączyć na scenie różne stylistyki i pokolenia. Nowością jest wspólna orkiestra dla wszystkich wykonawców, mówi artysta.
7: Przecież rezygnujemy z poszczególnych DJ-ów, którzy normalnie grywają ze składami, tylko mamy orkiestrę, która muzyką opracowywuje wszystkich artystów. Im hip-hop jest bardziej dorosły i mocny, więcej tych duetów z różnych gatunków muzycznych się pojawia. I to też buduje pomost pomiędzy różnymi gatunkami muzyki.
0: Koncert został podzielony na bloki tematyczne. Jednym z duetów będzie wspólny występ numer raz z Natalią Kukulską.
1: Najlepszy informacyjnie adres z Opolskiego. www.radioopole.pl
0: 4 po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
8: Вітаю у студії Радіо Ополе Світлана Мех. Коротко про події України та світу. У Дніпрі рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію на місці пошкодженої житлової 4-поверхівки. З-під завалів сьогодні деблокували тіло ще однієї людини. Тож, унаслідок російської атаки вночі на 2 червня загинули 16 людей, серед них 2 дитини. Ще 42 людини постраждали, з них 4 дітей. Основний удар минулої ночі був по Києву. Кількість постраждалих у столиці зросла до 79 людей, 6 осіб загинули. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Між Україною та Польщею загострюється криза, спричинена рішенням Володимира Зеленського присвоїти одному із підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил України почесного найменування імені героїв УПА. Сьогодні віце-маршалок Сейму Польщі, один із лідерів партії Конфедерація Кшиштоф Босак в ефірі радіо РМФ-ФМ заявив, що Польща має блокувати вступ України до ЄС, допоки Київ, за його словами, не відмовиться від вшанування УПА та не розблокує всі ексгумації. Крім того, як вважає Босак, запропоноване президентом Польщі Каролем Навроцьким позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла є символічним жестом. Босак закликав до більш рішучих дій, зокрема запропонував припинити фінансування Starlink для України та відмовитися від механізмів спільного фінансування допомоги Україні в межах ЄС. У відповідь у Міністерстві закордонних справ України зазначили, що ініціюючи присвоєння почесного звання для свого підрозділу, наші воїни точно не мали на меті образити дружній польський народ. Для них боротьба УПА символізує винятково протистояння імперській політиці Москви. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий зазначив, що від суперечок українців та поляків виграє лише Москва. Ми вдячні Польщі та польському народові, які з перших хвилин цієї неспровокованої та злочинної війни підтримують Україну, зазначив Тихий. Нагадаємо, 26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесного найменування імені героїв УПА окремому центру спеціальних операцій «Північ» сил спеціальних операцій Збройних сил України. Через це президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що хоче позбавити Зеленського ордена Білого Орла найвищої відзнаки у державі. Він також наголосив, що Україна не готова бути частиною європейської сім'ї. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: 18 стopni obecnie w stolicy województwa. Będzie zdecydowanie chłodniej, bo temperatura spadnie nawet do 11 stopni. W nocy nie spodziewamy się deszczu, ale jutro warto zabrać ze sobą parasol, bo może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Po południu także możliwe burze z gradem, w czasie których wiatr osiągnie prędkość do 70 km na godzinę. Na termometrach nieco niższe wartości niż dziś w ciągu dnia, bo maksymalnie 22 stopnie, a w środę już bez opadów i 24.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: kultury.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Zaproszenie do naszego programu przyjął dziś Wiesław Skrzypek. To nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór, słuchacze Radia Opole.
1: A spotykamy się z twórcą, można powiedzieć, fotopułapek właśnie w tamtejszych terenach, w tamtejszych lasach, czyli w tułowickich lasach, które to czasami dostarczają nam przepięknych nagrań tego, co dzieje się właśnie na łonie natury, chociażby ostatnio samica łosia zrobiła furorę, kiedy właśnie idealnie wpasowała się w te kadry ustawionych fotopułapek.
2: Tak jest. No, czasami takie niespodzianki właśnie się zdarzają. Gatunki, które są w miarę pospolite w Polsce, aczkolwiek nie na Opolszczyźnie, też się uda nagrać. Także to było takie przyjemne zaskoczenie. I to nie na jednej kamerze, tylko na trzech.
1: No właśnie, bo mamy tam ujęcia z kilku kamer i mam wrażenie, że w ogóle z kilku dni.
2: Tak, to było od pierwszego nagrania do trzeciego. Minęło 5 dni. W różnych miejscach się nagrała. Odległość między jedną a drugą kamerą, na przykład w jednym przypadku wynosiła aż 8 kilometrów. Nam się wydaje, że to jest dużo, ale w przypadku łosia to nie jest jakiś tam nadzwyczajny dystans.
1: Czy to było pierwsze pana spotkanie z klępą?
2: Jeżeli chodzi o fotopułapki, tak. Ja miałem przyjemność, mimo że często jestem bywalcem naszych tutaj lasów tułowickich, czy w ogóle województwa opolskiego, to raptem tylko 2 razy miałem okazję na żywo widzieć właśnie klępę łosia. Za każdym razem to była samica łosia. Pierwszy raz to gdzieś 10 lat temu, drugi raz 2-3 lata do tyłu. Natomiast jeżeli chodzi o nagrania, to pierwszy raz.
1: I to nagranie zostało później opublikowane na profilu Nadleśnictwa Tułowice i się zaczął szum medialny.
2: No tak, no czasami to od czasu do czasu właśnie nagrania wzbudzają taką falę komentarzy. No w tym wypadku wszystkie w zasadzie były bardzo pozytywne.
1: Ale panie Wiesławie, od czego to się w ogóle wszystko zaczęło? Czy pan te fotopułapki gdzieś u kogoś podpatrzył? Czy to było w ogóle pańskie marzenie, żeby takie fotopułapki w lesie zainstalować?
2: Oj, tak, to już było kilka lat temu. W zasadzie można powiedzieć, że ta najstarsza fotopułapka to gdzieś 7-8 lat do tyłu. Jakoś tak chciałem sobie podglądać tą przyrodę. Ta pierwsza fotopułapka, no to powiedzmy sobie szczerze, o ile do własnego wykorzystania mogła się nadawać, to na pewno nie do publikacji, które teraz właśnie umieszczam, czy na profilu Nadleśnictwa Tułowice, czy na swoim prywatnym. No i tak jakoś po kolei, później była kolejna, aż do końca doszedłem trochę metodą prób i błędów na początku. Też zawsze radzę, jak ktoś chce zaczynać, gdzieś spróbować coś dopytać. Są różne fora internetowe, czy grupy dyskusyjne, jaką tą kamerę kupić. Nie zawsze droga kamera się sprawdza. W naszym przypadku warto gdzieś podglądnąć inne nagrania publikowane, bo to jest taka najlepsza ocena, jak ta kamerka nagrywa w dzień, jak w nocy. No i tak powoli to się zaczynało, no i to trwa do dnia dzisiejszego. Też poniekąd jakby taką moją ideą było to, że no ja w lesie byłem dosyć często, też jestem myśliwym, więc w tym lesie przebywałem, więcej oglądałem niż polowałem tak naprawdę. No ale zawsze zostawały tylko te wspomnienia jakby w mojej głowie, tak? Gdzieś tam te różne sytuacje, czasami śmieszne, czasami naprawdę piękne sytuacje, które dotyczyły zwierząt, zawsze zostawały tylko w mojej głowie z racji z tego, że jestem dosyć takim człowiekiem niecierpliwym. Nie chciało mi się na początku jakby czatować z aparatem fotograficznym. No też nie miałem takiego sprzętu, więc pomyślałem, że fotopułapki właśnie będą taką rzeczą, że je zamontuję tydzień, dwa, nie trzeba obsługiwać i zawsze coś tam się nagra. Aczkolwiek też metodami prób i błędów coraz lepsze te nagrania były.
1: No właśnie, a propos tej lepszej jakości nagrań, to kiedy byłam małym dzieckiem, oglądałam programy czytane przez doskonałą Krystynę Czubównę, które to nam właśnie pokazywały to, co się dzieje na łonie dzikiej natury, te wszystkie zwierzęta, które to operatorzy wyłapywali, pewnie leżąc gdzieś tam w trawie między stepami różnymi miesiącami, a nawet się zdarza, że są to nagrania stworzone na przełomie kilku lat. No a teraz mamy te fotopułapki, które nam dają niesamowite możliwości. I one też mają doskonałą jakość nagrywania tego obrazu.
2: Dokładnie, tak. To już jest jakość HD, czasami nawet 4K. To też wiadomo, no, na publikacjach, na mediach społecznościowych, to i tak ta wysoka jakość tam bezpośrednio się nie przekłada, ale rzeczywiście jest to od kilku lat zdecydowanie przy stosunkowo niewielkim koszcie naprawdę możemy uzyskać fajny efekt, jeżeli chodzi o jakość obrazu i też dźwięku.
1: To jakie pierwsze zwierzę pan zarejestrował tą pierwszą fotopułapką?
2: Nie, no na początku to tak głównie nastawiałem się na te duże nasze ssaki, czyli jelenie czy dziki, bo to mnie tak bardziej interesowało, tak bardziej nawet z punktu widzenia łowieckiego. No ale później tak pomyślałem, że nie, no trzeba coś tam rozszerzyć, że tak powiem, te swoje zainteresowania, ale rzeczywiście koncentrowałem się, bo nie brakuje nam naszych baragni modlińskich właśnie tych dwóch gatunków, też do tego jeszcze sarny. A później tak stosunkowo powoli przestawiałem się na ptaki, tak. No i głównie teraz to tak powiedzmy nawet bardziej mi osobiście zależy na nagrywaniu ptaków.
1: Mhm. Ale wracając do tych jeszcze początków, do tych dużych zwierząt, które po lesie sobie hasają, to jak to zrobić? Jak ustawić tą kamerę, żeby te dzikie zwierzęta też jej nie zauważyły? Bo te zwierzęta nie dość, że mają doskonały węch, to też czasami coś są w stanie takiego niepokojącego wypatrzeć.
2: Tak, zgadza się. Potrafią tą kamerę zauważyć. Natomiast ja od razu przyznaję, ja nie stosuję żadnego kamuflażu. Po prostu wieszam te kamerki, zastosuję taki sznur, powiedzmy metalowe giętki przeciwkradzieżowe, aczkolwiek też miałem takie przypadki, że niestety nawet to nie pomogło. Nie kamufluję tych kamer, natomiast no tak trochę może nieskromnie powiem, umiem czytać las. A co to jest to czytanie lasu? O ile zimą tropy, czy tam ślady bytności zwierzyny nie są jakieś trudne do odczytania, o tyle w okresie letnim, no to już to trochę powiedzmy wymaga jakiejś tam wiedzy teoretycznej. Wiem, gdzie szukam takich miejsc, gdzie są tropy tych zwierząt, które przechodzą, czy tak zwane weksle na przykład. Teraz w okresie wegetacji szukam miejsca, gdzie zwierzyna żeruje, czyli na przykład idę sobie po lesie i widzę nad rowem, że jest trawa poskubana, to wiem, że tutaj jelenie czy sarny żerują i warto jakąś tam kamerkę postawić. Także szukam generalnie takich miejsc. Bardzo zawsze są, że tak powiem, wydajne oczywiście w nagrywaniu takie miejsca, gdzie jest woda, na przykład babrzyska, jakieś oczka wodne, gdzie zwierzęta przychodzą się napić, czy wykąpać, czy po prostu, tak jak w okresie letnim, trochę słodzić swoje ciało, aczkolwiek w większości przypadków te zwierzęta tam przychodzą, aby pozbyć się insektów, czy różnych tam, powiedzmy, nieproszonych gości na swojej sierści, czy piórach.
1: A na jakiej wysokości pan tę kamerę ustawia? Czy zawsze na takiej samej, czy panu też zależy na takich ujęciach, na przykład z tej żabiej perspektywy, jak
2: no
1: to
2: No tak,
1: jest?
2: Właśnie tak ostatnio rozmawialiśmy na początku, to ustawiałem wyżej. Mhm. A natomiast no, też doszedłem do wniosku, że jednak te kadry właśnie na wysokości, jak to się mówi, oczu zwierzęcia, to są takie najlepsze, gdzie nawet one po prostu jakby nawet zaglądają w tą kamerę.
1: A często zaglądają?
2: Często. Często zaglądają. O ile na początku to było takie zainteresowanie, aczkolwiek szybka ucieczka, to teraz coraz częściej chyba w tych miejscach, gdzie te kamery miele często wieszam, to po prostu już ta zwierzyna chyba jest do tego przyzwyczajona poniekąd. No ostatnio miałem taką sytuację, że łania, która prowadziła małego cielaka, czyli powinna być bardzo ostrożna, w ogóle nie zareagowała, wąchała kamerkę, pozaglądała do niej i spokojnie się oddaliła.
1: Mhm. Nic jej nie zrobiła, nie zniszczyła.
2: Tak, ale miałem przypadki, że były zniszczone kamery.
1: Przez zwierzęta?
2: Przez zwierzęta, tak. Przez dziki głównie, ale nie tylko. Ale generalnie dziki, tak.
1: I to się nagrało?
2: No, nagrało się tak oczywiście, jak to się mówi. Można było zęby policzyć tego dzika. Gdzieś tam otwierał swój ryj i potrafił, chciał po prostu pogryźć tą kamerę. No jedna kamera została uszkodzona w ten sposób, że zniszczył mi się ten wewnętrzny wyświetlacz. Ona do tej pory dalej działa, o dziwo. Natomiast no, nie potrafię nam jakby skorygować już żadnych ustawień. Tam już jest nagranie na 30 sekund, ja już nie potrafię go zmienić. No i to było takie jedno uszkodzenie. Drugie uszkodzenie tutaj było przez ptaki. Prawdopodobnie to był udzięcioł. Ale ona...
1: Udzięcioł ma moc w dziobie.
2: No zdecydowanie potrafi twarde drzewo rozkuć. To takie właśnie jakieś tam, powiedzmy, szkiełko obiektywu tej kamery.
1: Słyszałam, że moc jego dzioba porównuje się do młota pneumatycznego.
2: Pneumatycznego, dokładnie tak jest.
1: Niesamowite zwierzęta. Ale to wszystko się zapisuje na karcie pamięci, którą pan musi przyjść do lasu i wyciągnąć z tego urządzenia, tak?
2: W przypadku moich kamer tak jest. Są kamery, które mogą wysyłać MMS-y, zdjęcia czy krótkie nagrania, natomiast ja też, mnie to nie interesuje, ponieważ lubię fizycznie podejść. Zawsze idąc do tej kamery też coś potrafię gdzieś tam zauważyć, że może tu kamerę postawić. Czyli to jest też takie trochę... Taki mały totolotek, powiedzmy, czy się uda, czy się nie uda, idziesz do tej kamery, idę do tej kamery i wtedy sprawdzam, czy rzeczywiście coś fajnego się nagrało.
1: To musi być obchód tych kamer, tak?
2: Ach, tak, to jest to obchód. Przy okazji, powiedzmy, taki spacer dla mnie po lesie.
1: Co ile pan sprawdza te kamery?
2: Różnie, ale tak minimum staram się, to jest takie absolutne minimum, to jest tydzień, ale ja generalnie bardziej stosuję taką zasadę te 10 do 14 dni.
1: Mhm. I o każdej porze roku pan nagrywa?
2: Tak, cały rok. Nie ma znaczenia, czy jest zima, czy wiosna, lato, jesień.
1: I zawsze pan osobiście się tymi kamerami opiekuje?
2: Tak.
1: Mhm. to jak już pan zebrał takie piękne ujęcia tych większych zwierząt, tych jeleniowatych, jak to się mówi, no to zaczął pan z kolei atakować ptaki, znaczy nie bezpośrednio atakować, tylko właśnie celować w to, żeby złapać jakieś ujęcia tych ptaków. Jakie ptaki możemy spotkać w lasach tułowickich?
2: Oj, sporo. No tutaj generalnie nasze lasy dosyć bogate są w te różne zbiorniki wodne, stawy, czy to oczka wodne, no to wiadomo, ptactwo wodno-błotne, to jest najczęściej. Też drapieżniki, no zaczęło się pierwsze, to ja od początku marzyłem o fajnym ujęciu bielika. Gdzieś te bieliki nagrywały mi się, ale to była taka odległość kilku metrów od tej kamery. Na końcu znalazłem takie miejsce, że rzeczywiście już od roku, chyba czy od półtora roku nawet nagrywam te bieliki, które regularnie tam przylatują. Też nam wydawałoby się, że kąpać się. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, to jest ich taki pewien rytuał, który po prostu jest to ich higiena. Pozbywają się insektów czy różnych tam powiedzmy pasożytów, które są na ich piórach, bo te bieliki kąpią się cały rok. Niezależnie od pogody, czy mamy ciepło, czy mamy pogodę mroźną, wystarczy, że kawałek tam znajdzie miejsca nieskutego lodem, nawet zimą, na takim oczku wodnym i ten bielik tam się kąpał.
1: To ile ma pan zapisanego materiału? Na przykład jak już ten bielik przylatuje, zaczyna się kąpać, to włącza pan sobie potem w domu to kino domowe i ile może pan zobaczyć z tego życia bielika?
2: Oj, dużo. Natomiast ja stosuję też zasadę nagrywania filmików minutowych, później z interwałem 5 sekund, no i później, no i oczywiście to trzeba przejrzeć i te najlepsze fragmenty wybrać, tak?
1: Ale żeby nagrać tego bielika, to też trzeba wiedzieć, gdzie tę kamerę ustawić, jak długo pan dopasowywał się do tego bielika, żeby go w końcu uchwycić.
2: No też to był taki przypadek trochę. Znalazłem takie to oczko, gdzie ten bielik mi się najpierw poderwał. Ja po prostu na to oczko wybierałem się.
1: Czyli czatował pan jakoś, tak?
2: Nie, to był przypadek.
1: Skradał właśnie. Się pan do tego bielika.
2: To był całkowity przypadek. Ja będąc podleśniczym jeszcze właśnie na leśnictwie Tułowicy, to kiedyś takie oczko właśnie to wodne widziałem, no i gdy zostałem nadleśniczym, to był całkiem czas mój prywatny, wędrując po lesie, tak sobie pomyślałem, że tam to oczko jest, zobaczę sobie, co tam się dzieje i w tym momencie właśnie mi się podarował ten bielik. No i tak sobie pomyślałem właśnie, że trzeba tą kamerę postawić. Pierwsze ujęcie nagrywał mi się, natomiast to był tylko jakby przylot i odlot tego bielika, no i chyba za drugim czy za trzecim razem dopasowałem już ten kadr, gdzie on naprawdę jest na 50 cm na metr od tej kamery. Czyli. I co ciekawe, właśnie te bieliki w ogóle, no muszą widzieć tą kamerkę, nie reagują. Bardzo obojętnie młode bieliki, natomiast młody bielik próbował ją też dziobem, ale bez żadnych tam...
1: Bezskutecznie.
2: Szkód. Tak.
1: Nie ma takiej mocy jak dzięcioł.
2: Nie ma takiej mocy.
1: A przypomnijmy, kiedy były te pierwsze ujęcia, kiedy te łowy bielików w oku kamery oczywiście nastąpiły?
2: No to były... Ja pierwsze nagrania to miałem już kilka lat temu, gdy też bielik właśnie na takim rowie ustawiłem kamerkę, natomiast to było dosyć daleko jednak mimo wszystko, natomiast te, co teraz powiedzmy, że to rok czasu, ubiegły rok właśnie też mniej więcej, nie, dwa lata, przepraszam, dwa lata.
1: One stały się wiralem. Można tak powiedzieć, że wszyscy zaczęli sobie przesyłać, jak te bieliki się kąpią pod Tułowicami.
2: Dokładnie. Też, co ciekawostkę, dwa razy mi się udało nagrać bielika z obrączkami. Trzy razy w sumie. Dwa bieliki udało się odczytać z obrączki. Stąd wiem, że na przykład jeden bielik to przyleciał, był wtedy już, to był ubiegłym roku bielik sześcioletni, czyli on już wchodzi w taką fazę dojrzałości.
1: Polak?
2: Właśnie zaobrączkowany w Niemczech.
1: O.
2: Nie pamiętam w jakim rejonie, natomiast w Niemczech dwa razy jeszcze później udało się odczytać tą obrączkę w rejonie Doliny Baryczy i trzeci mój odczyt w Tułowicach. Natomiast ostatni właśnie odczyt też bielika to akurat się nie udało. To był tylko na przelot, właśnie jeszcze był wtedy, to oczko wodne było skute lodem i on chodził po tym lodzie, ale nie udało się odczytać tego obrączek.
1: Czy po tych obserwacjach możemy powiedzieć, że bielik ma się dobrze w naszych opolskich lasach?
2: No, na pewno. Te obserwacje potwierdzają, ale generalnie już trend liczebności, co też potwierdza monitoring ptaków polskich w przypadku bielika, to jest taki powiedzmy sukces. Jeżeli chodzi o tą ochronę, bo generalnie to trzeba też wrócić do tego, że od kilkunastu, kilkudziesięciu lat stosuje się tak zwaną ochronę strefową w przypadku bielików, czyli tam, gdzie są stwierdzone gniazda bielika, gdzie gniazduje, wyznacza się tak zwaną strefę ochrony całorocznej oraz częściowej, gdzie nie prowadzi się gospodarki leśnej. No i w tym wypadku na dzień dzisiejszy, no już można powiedzieć, że ta populacja jest dosyć liczna.
1: To dobrze, to znaczy, że ma pan co filmować.
2: Tak, cieszę się z tego, aczkolwiek są rejony w Polsce, że tych bielików jest więcej, ale na pewno rejon Borówny-Młodniński, kto tutaj, to nie jest nic takiego na dzień dzisiejszy, ja uważam, jakiegoś tam powiedzmy, o wow, że widzimy bielika. To już jest taki nasz, wpisał się w naszą przyrodę, tak można powiedzieć, dnia codziennego.
1: Czy tylko kąpiel bielików pan podglądał?
2: No, jeżeli chodzi o bieliki, czy...
1: Jeśli chodzi o bieliki.
2: Jeżeli chodzi o bieliki, to w zasadzie można powiedzieć też takie sytuacje, jak bielik wyciąga taką gałąź, tak się uparł, bo ta gałązka była w tym oczku wodnym, że kilka nagrań, to tam później zmontowałem taki jakby materiał, no wyciągnął tą gałąź, tak?
1: Nie pasowała mu?
2: Nie wiem właśnie dlaczego wyciągnął tą gałąź z tego oczka wodnego, ale tak, generalnie w większości przypadków to było właśnie takie właśnie momenty, gdy one tam się zanurzają w tej wodzie i dbają wtedy o tą higienę. Raz miałem, ale to przyjemność, dla mnie to przyjemność. Bardzo ciekawe to było doświadczenie. No niestety nie nagrałem wtedy nawet aparatem telefonicznym, bo chyba mnie to zaskoczyło. To była właśnie taka bójka bielików.
1: O!
2: Tak, no to one się mocno szczepiły z tymi swoimi pazurami. No i to taki dosyć, one w ogóle nie reagowały na, bo to byłem wtedy ze znajomym na nas, no to taki amoku powiedzmy były. Mhm. No i myśmy też tak właśnie w takim amoku zamiast coś nagrać, to żeśmy się oddalili, żeby był spokój.
1: Panie Wiesławie, ale nie tylko bieliki pan jest w stanie tam zarejestrować, to znaczy pańskie fotopułapki są w stanie tam zarejestrować bieliki, ale też udało się na przykład takiego bąka, takiego pięknego ptaka tam złapać.
2: Tak, no tutaj jest właśnie z rodziny Czaplowatej, którego słychać. Myślę, że wszyscy z nas, albo większość z nas słyszała, to jest tak zwane takie buczenie, jakby w butelkę ktoś dmuchał. Właśnie nad stawami można go usłyszeć. Natomiast go bardzo ciężko jest zobaczyć. Też próbowałem te kamery ustawiać, bąka widziałem kilka razy, nawet nigdy nie zrobiłem, bo też ostatnio noszę aparat przy sobie, nigdy nie zdążyłem zrobić zdjęcia nawet.
1: Tak jest, szybki i sprytny.
2: Tak. No aż w końcu w tą zimę, zeszłą zimę udało się właśnie nagrać, go też było trochę tak dla mnie niespodzianką właśnie na takim, też takim rowie, który to jest, łączy dwa stawy śródleśne. Ten bąk żerował, o dziwo, tam udało się przez kilka nawet chyba tygodni go nagrywać. Też ciekawe, czasami były takie sytuacje, że wchodził jakby w interakcję. W zasadzie nie może on, tylko czaple siwe, które nie znoszą konkurencji, są bardzo terytorialne, nawet między sobą w obrębie swojego gatunku. No poszyły go. Bąk jest jednak troszkę mniejszy od czapli, mniej agresywny, musiał uciekać, salwować się ucieczkami.
1: Ale mimo wszystko udało się, pełen sukces, chociaż trochę też to uczy cierpliwości, prawda? Żeby jednak być wytrwałym i czekać, aż w końcu będzie ta fotopułapka w odpowiednim miejscu i o odpowiednim czasie.
2: No dokładnie, ale to chyba mogą potwierdzić zarówno myśliwi czy fotografowie. Cierpliwość to jest podstawa, nie da się. Czasami możemy iść w fajne miejsce, ktoś nam poleci, będziemy rozczarowani, tak? Po pierwszym, drugim wyjściu, trzecim. No ale jest to czwarty. Ja też tak trochę z takiej ciekawostki powiem, nie tak dawno mój kolega, który też bardziej się zajmuje się fotografią, znalazł jedną fotopułapkę moją w lesie, zastawioną nad stawem i napisał mi na Messengerze, w fajnym miejscu ustawiłeś tą kamerkę. Ja mu odpisałem, mówię, kurczę, wiesz co, też mi się wydawało fajnym, ale to pierwsze sprawdzenie tej kamerki, tam nic tak naprawdę się nie nagrało. No ale byłem cierpliwy właśnie tak, ja mówię, coś tam. No i rzeczywiście... Okazało się właśnie to, co pani redaktor powiedziała, ta cierpliwość jest ważna. Po kilku dniach, czy po kilkunastu dniach właśnie nagrało się tam właśnie jedno z tych ujęć z łosiem, czy później para żurawi, które prowadzą dwa małe żurawie, które fajnie pływają. To też ciekawostką w zasadzie większość, ja nie znam w sumie ssaków czy ptaków, które nie potrafią pływać. Żurawie również dorosłe potrafią pływać, ale to jest dosyć rzadkie właśnie zobaczyć pisklaki żurawie, które pływają. One są dosyć nieporadne, tak wyglądają, jak przebierają tymi swoimi łapkami, nóżkami. To też było takie fajne nagranie właśnie. I też podczas tego nagrania wyszło na to, jak dorosłe żurawie łapią komary i po prostu dziobem karmią te młode, te komary.
1: Piękne są te obrazki natury.
2: Cierpliwość jednak okazała się właśnie słusznym postępowaniem.
1: A pierwsze ujęcia, które pana zachwyciły, to?
2: O kurczę, nie pamiętam. Nie, no myślę, że chyba jelenie, jakieś ładne, ładne jelenie byki, tak. To tak. To na pewno później to jakby zmieniało się też. Ja myślę, że też jedną z chyba z takich bardziej ciekawych moich nagrań to było nagranie Puszczyka, przepraszam, Puchacza, który upolował jaskółkę dymówkę. W ubiegłym roku. To też była niespodzianka. Ja ustawiłem kamerę stricte pod rykowisko, wiedziałem, gdzie byki ryczą, więc też było moim takim celem właśnie nagranie ryczącego byka, co też zresztą się udało. Ale jeszcze wcześniej, to końcówka sierpnia bodajże była właśnie ten puchacz się nagrał z tą dymówką i udało się nagrać, co dla niektórych trochę było może i takie no, traumatyczne nagranie, konsumpcję tego na żywca, no ale takie są realia przyrody. Po prostu w całości ten puchacz połknął tą dymówkę.
1: Tak to wygląda. To są takie drapieżniki, prawda?
2: Dokładnie tak. To jest przyroda.
1: Ich natury nie oszukamy.
2: Nie oszukamy, musimy to zaakceptować tutaj. To jest prawa natury, tak po prostu jest.
1: Panie Wiesławie, a czy kiedy pan właśnie miał ten swój obchód i zmierzał pan w kierunku fotopułapek, czy zdarzały się sytuacje niebezpieczne?
2: Czy niebezpieczne, tak do końca może nie. Natomiast no, były czasami takie sytuacje, że można powiedzieć prawie nadepnąłem na dziki, tak? Raz to było nadepnięcie, no generalnie właśnie w takich, gdzie ustawiałem trzcinowiska kamerę, to praktycznie taki baróg nadepnąłem. Dziki mają to do siebie, że potrafią w zasadzie leżeć do końca w tych barłogach.
1: Nie czują człowieka?
2: Czują, natomiast one, nie wiem, czy to wynika z tego, że czują się tam pewnie, nie salwują się tak jak jelenie, że od razu uciekają, wtedy słychać te jelenie, gdy na przykład w pobliżu gdzieś je spłoszę, po prostu idąc gdzieś w te miejsca, bo też takie zdarzenia miały miejsce. Natomiast to dziki, raz praktycznie nadepnięcie na te dziki w barłogu, a drugi raz to była taka sytuacja, co tak sobie na szybko przypominam. Najpierw usłyszałem właśnie w takim trzcinowisku tak zwane huknięcie dzika. No ale człowiek jest tak czasami, że ciekawość bierze górę, nie? Zamiast gdzieś tam obejść, to jeszcze podchodziłem parę metrów, co to jest. Okazało się, że to była locha z takimi bardzo małymi pasiaczkami, które pewnie niedawno się wyprosiły. No i to rzeczywiście była taka sytuacja, może nie tam jakaś dla mnie mocno stresująca, aczkolwiek no jednak, jak to się mówi, 180 stopni, nawrót i ucieczka, tak.
1: A czy kiedyś zaatakował pana dzik?
2: Zaatakował mnie natomiast nie w czasie, powiedzmy, zbierania czy tam obchodu tych kamerek. Miało to miejsce na polowaniu. Ja pracuję też z psem tropowcem, posokowcem bawarskim i to wtedy, gdy myśliwym coś nie wyjdzie, rzeczywiście podczas dochodzenia takiego postrzałka, to wtedy tak. Ale to był dzik radny.
1: Aha, więc on po prostu był już na tyle nabuzowany, że zaatakował.
2: Tak, to wtedy dwa razy miałem taką sytuację, że przeżyłem szarżę dzika, natomiast w przypadku zdrowych zwierząt to nigdy takiego zdarzenia nie miałem miejsca, ani też powiedzmy z kontaktów, z opowiadań między znajomymi kolegami takich sytuacji, do takiej sytuacji nie dochodziło.
1: Na szczęście nic poważnego się nie stało, jest pan z nami w studiu cały i zdrowy. To chcę w takim razie zapytać, jakie ujęcia a propos życia dzików z lasu się nagrały?
2: O, dzików to jest taki temat rzeka, w zasadzie można powiedzieć dużo. Fajne takie są ujęcia żerowania dzików, gdy one buchtują, to też ciekawa sprawa jest, że tam ta ściółka, ziemia lata na lewo, na prawo, gdy one właśnie też taką, powiedzmy, są te ciekawskie, to co mówiłem wcześniej, często podchodzą do tej kamery, one się w ogóle nie boją kamery, podchodzą tymi swoimi ryjkami, próbują ją przestawić, ta kamera lata, to fajne też takie nagrania są, gdy ta kamera po prostu na lewo i prawo się przemieszcza. Były też takie sytuacje, powiedzmy, też podczas ich godów, tak, czyli...
1: Aha, miłosne uniesienia.
2: Też się zdarzały, tak, tak.
1: Czyli można powiedzieć, że najczęściej te kamery nagrywają dzików, dziki?
2: W moim przypadku na początku tak, bo ja się, tak jak powiedziałem wcześniej, bardziej koncentrowałem się w takich miejscach, gdzie właśnie te dziki występowały, czy jelenie. Na dzień dzisiejszy to już tak staram się właśnie bardziej koncentrować na ptakach, czyli te kamery na stawach, co też nie znaczy, że te dziki na stawach się nie nagrywają. Też fajne ujęcia były, że jak dziki pływają i to duże dziki i małe.
1: O proszę.
2: Także ssaki potrafią pływać. Ludzie też podobno jak się urodzą, dziecko potrafi pływać, później ta umiejętność
1: zanika.
2: Zanika, tak, trzeba się tego nauczyć od nowa, natomiast zwierzęta to mają w swoich genach, we krwi, potrafią wszystkie pływać.
1: To jeśli chodzi o taką drobną zwierzynę, może jakieś wiewiórki udało się uchwycić?
2: Wiewiórki to tak tylko okazjonalnie, natomiast też fajne nagrania były zajęcy szaraków. To też taka gatunek trochę w odwrocie, natomiast to nie wynika ani z polowań, bardziej ze intensyfikacji rolnictwa, większej ilości drapieżników. Ale ta populacja powoli się obniża i to były takie fajne nagrania, ja to też kiedyś taki umieściłem, nagranie z taką muzyką trochę, taką z Benny Hilla pamiętam, bo ten zając tak zasuwał po piasku, takie to było takie miejsce piaszczyste, tam bardzo duże jelenie też przebywały, natomiast też zajączek po prostu też biegał po tym piasku, też się tarzał, to też wynikało z jego pewnie dbania o higienę. Był bardzo szybki, także ta kamera ledwo co nadążała.
1: A lis?
2: Lisy, raz miałem, ale nieudany atak lisa na ptaka, to było prawdopodobnie to była słonka. Ale wtedy akurat nie udało się temu lisowi. I małe lisy, tak, to też właśnie w tym okresie teraz wiosennym, kwiecień, początek maja, to też fajne ujęcia, można gdzieś przy noże. To też stosuję tutaj, w tym, że w tym przypadku właśnie akurat też mam takie doświadczenie w przypadku lisów, jednak tą kamerę trochę odsuwam dalej.
1: Dlaczego?
2: Nie wiem skąd to się bierze, liszki, czyli samice lisów są wyjątkowo wyczulone właśnie na nowe obiekty i one potrafią, raz miałem taką sytuację, że potrafiła przenieść te swoje młode w inną norę, więc teraz już z doświadczenia wiem, że po prostu tę kamerę muszę wystawić albo wyżej, albo gdzieś dalej.
1: Nie lubią paparazzi, czują go.
2: Właśnie to jest jeden gatunek chyba, który wyjątkowo nie lubi. Borsuki też w ogóle nie reagują, potrafią przyjść, wąchać i tak dalej, młode, stare. Natomiast coś tym lisom nie pasuje.
1: Mhm. A wilki udało się uchwycić?
2: Tak, kilka razy również udało się uchwycić wilki.
1: Mówi się, że to taki nowy postrach naszych opolskich lasów. Niektórzy grzybiarze to wręcz się w ogóle teraz boją tam wkraczać.
2: Chyba trochę nadwyrost ta obawa jest, aczkolwiek no jest to dzikie zwierzę, tak? Zawsze jakąś czujność trzeba zachować, jakąś tam powiedzmy ten spokój i tak dalej, natomiast też tutaj bym był daleki od wywoływania jakiegoś niepotrzebnego
1: wilka
2: strachu.
1: Z lasu.
2: Tak jest, właśnie. No póki co jeszcze w naszym rejonie Opolszczyzny takich jakichś bardzo krytycznych, ja przynajmniej nie znam takiej sytuacji.
1: A w jakich sytuacjach panu udało się zarejestrować, złapać te dziki? Przepraszam, wilki.
2: Też różnych. No zwykle to było po prostu gdzieś tam na wekslach, na wilki przemieszczają się bardzo dużo kilometrów, robią w czasie doby, więc powiedzmy na skrzyżowaniach dróg. Aczkolwiek ja tych kamer też nie wieszam, też z powodu takich, że gdzieś tam, no żeby nie nagrywać ludzi, raczej staram się właśnie w takie miejsca, gdzie ludzie nie chodzą. Z takich bardziej ciekawych nagrań wilków to mam na pewno dwa nagrania. Jedno to są młode szczeniaki, gdzieś półroczne, tak na oko myślę, które również chciały tą kamerkę zjeść, czyli jest nagranie uzębienia jednego wilka, tego półrocznego. Natomiast
1: jak ono wyglądało, to uzębienie?
2: No jak psa. Jak psa, też tam tej kamerce nic się nie stało, wbrew pozorom to dosyć, wydaje się, że to jest jakiś materiał słaby, ale te żadne wilki czy dziki, poza jednym tym przypadkiem, to tych uszkodzeń nie doszło. A drugie nagranie to było takie nagranie, gdzie miałem zarejestrowaną sytuację wilka jednego, pojedynczego. To też był młody wilk, który sobie usiadł i patrzył, po drugiej stronie przechodziło 5 jeleni byków.
1: Ojej.
2: I zero reakcji. Natomiast ja to też umieszczając na swoim profilu opatrzyłem takim komentarzem, że po prostu to nie jest jakaś sytuacja taka, że wilk przechodzi na wegetarianizm.
1: A może czuł, że nie ma szans.
2: Tak, dokładnie, nie miał szans. Taki pojedynczy wilk z takimi jeleniami, jeszcze to było właśnie w okresie, to był okres lutego gdzieś, bo one jeszcze miały poroże. Czyli one już po rykowisku dawno te jelenie odbudowały swoją masę, były pewne, w pełni swoich sił. Nie miał ten wilk pojedynczy żadnych szans. W takim starciu ewentualnie, czy gonitwie za takimi bykami.
1: A widział pan to z dwóch kamer?
2: Nie, to było z jednej. Tylko po prostu taki szeroki kąt widziałem Tak, właśnie, że można było zobaczyć te właśnie te 5 byków, które się przemieszczały i tego jednego wilka, który usiadł jeszcze i patrzył w ich stronę.
1: No właśnie, bo zazwyczaj te kamerki są szerokokątne, tak? Z obiektywami takimi, które no, dają nam jak najszerszą przestrzeń.
2: Dokładnie tak. One tam, nie znam tak do końca parametrów, ale potrafią trochę jak powiedzmy na 30-40 metrów odbiąć ten dosyć szeroki kadr.
1: I to już mamy teraz wszystko w kolorze, prawda? I nawet nocą, tak? Pod czerwienią coś udaje się zarejestrować?
2: Tak, właśnie tak. Te początkowe kamery, które tam chyba dwie kupiłem na początku, no to one tam w nocy bardzo słabo nagrywały. O ile ja tam stwierdziłem, czy to był dzik, czy jeleń, no na pewno w tych czasach nie nadawałoby, te nagrania ówczesne nie nadawałyby się do publikacji. Teraz te kamerki na podczerwień naprawdę świetnie już nagrywają. I to nie ma znaczenia, czy to jest dzień, czy noc. Mhm. Fajne nagrania wychodzą.
1: I teraz łącznie ma pan 8 tych kamer w swoim nadleśnictwie.
2: Na dzień dzisiejszy, tak.
1: Jest apetyt na więcej, żeby kupować kolejne?
2: Oj, pewnie apetyt, jak to się mówi, rośnie miarę jedzenia, ale też już pewnie, nie, brakuje czasu już, żeby to wszystko jednak obejść, jeszcze obrobić jakoś te, to już po prostu w pewnym momencie już człowiek myśli, nie, no już wystarczy na razie. Mhm.
1: A czy to jest częsta praktyka, takie fotopułapki w lasach i czy one, no, że tak powiem, w zamyśle takim pierwotnym są instalowane po to, żeby wyłapywać na przykład, nie wiem, jakąś nielegalną wycinkę, jakieś kradzieże z lasu albo, nie wiem, nielegalny wywóz śmieci, a potem się okazuje, że to, tak przy okazji te fotopułapki to świetne rzeczy są w stanie nam ująć, jeśli chodzi o to życie w lesie?
2: No tak, w nadleśnictwie nasza Straż Leśna cały czas pracuje na fotopułapkach, właśnie to, co pani redaktor powiedziała, jednak do, powiedzmy, tego bieżącego monitoringu lasu, czyli właśnie tak, czy nielegalnego zaśmiecania, czy wjazdu do lasu, to rzeczywiście od kilkunastu lat te fotopułapki były stosowane i są nadal. No i też poniekąd widząc te fotopułapki u swoich strażników leśnych, to też była taka, powiedzmy, poniekąd inspiracja właśnie, że może je wykorzystać do innego celu, bo te fotopułapki też nagrywały zwierzynę. Mhm. One generalnie wykorzystywane przez Straż Leśną są w miejscach, no może też nie będę zdradzał dużo, bo to jednak...
1: Nie, absolutnie, żeby nikt nie ukradł przy okazji.
2: To jest akurat najmniejszy problem skradzenia tej, bo one są jednak zabezpieczane, natomiast jakby zdradzać tajników tej naszej kuchni. Straży Leśnej, dlaczego i one są skuteczne, bo udaje się właśnie dojść do nielegalnej wycinki drzew, czy właśnie wjazdu do lasu, ale one też nagrywają oczywiście zwierzynę, no i tak też poniekąd to jakoś było tam taką małą inspiracją dla mnie właśnie spróbować stricte właśnie pod właśnie tą przyrodę.
1: A czy jest na przykład między wami leśnikami jakaś taka rywalizacja, kto będzie miał lepsze ujęcia, powiedzmy, w trakcie trwania rykowiska, te takie lepsze ujęcia jeleni?
2: Nie sądzę. Wie pani co, ja też, to też nie zajmuje się jakoś bardzo duża liczba osób, leśników na przykład. Ja znam tutaj na przykład Adama Siekierę z Nadleśnictwa Lubliniec, który jakby po drugiej stronie Opola również dosyć fajnie tutaj prowadzi też kanał i świetne te ujęcia są. Ja nigdy jakoś nie podchodziłem do tego, że to ma być rywalizacja, fajniejsze, lepsze ujęcia, bo sam z doświadczenia wiem, jak czegoś chcę, to zwykle nie wychodzi.
1: Mhm. To jest ta pokora i ta cierpliwość,
2: dokładnie,
1: o której rozmawialiśmy.
2: Tak, bo ja na przykład w przypadku tego łosia wiedziałem, że ten, bo go widziałem i miałem też informacje od swoich znajomych, kolegów, gdzie ten łoś mniej więcej chodzi ostatnio, te miesiąc temu,

0: Lasy Tułowickie, czy ona miała jakieś młode, albo może gdzieś tam ma jakieś swoje, nie wiem, gniazdo.
1: Raczej to była młoda samica łosia. Też nie jestem ekspertem akurat w przypadku łosi, bo tego gatunku tutaj na Opolszczyźnie jest niewiele. W zasadzie to tak można powiedzieć, od kilku lat się pojawia. No ale po wprowadzeniu moratorium w 2001 roku liczebność łosia się o wiele zwiększyła, więc siłą rzeczy też dochodzi do ekspansji tego łosia. W naszym przypadku, jeżeli chodzi o nadleśnictwo Tułowice, to taką barierą jest autostrada, bo ona jest ogrodzona mimo wszystko jednak, ale gdzieś ten łoś przeszedł. To była samica samotna. Były widziane przez mojego kolegę z nadleśnictwa. Prawdopodobnie to była inna jednak samica łosia z dwoma zeszłorocznymi.
0: Młodymi?
1: Tak. Więc on miał to szczęście, nawet tam nagrał telefonem te trzy sztuki, natomiast no one gdzieś tam szukają tego swojego miejsca, tak? Łoś też ma no wybitną taką tendencję do jednak migracji. Więc pytanie,
0: potrafi
1: czy...
0: pokonywać, prawda, wydaje mi się, że dziesiątki kilometrów.
1: Tak. W stosunku, jeżeli chodzi o jeleniowa, to zdecydowanie najbardziej tak. Dziś szuka tego miejsca. Czy u nas znajdzie na stałe miejsce bytowania? Powiedziałbym tak i nie. Na pewno tak. Są miejsca. To jest gatunek wybitnie związany z wodą. Przynajmniej w okresie wegetacyjnym, tak jak teraz. Wiosennym, letnim szuka po prostu terenów mokradołowych. Nadleśnictwo Tułowice tych terenów mokradołowych ma stosunkowo dosyć sporo. Więc na pewno ten biotop byłby fajny dla niego. Odpowiedni. Zimą bardziej preferuje łoś takie miejsca jak uprawy, młonniki sosnowe, których u nas również nie brakuje. Więc tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby łoś zamieszkał na stałe. Natomiast pytanie jest takie, no mimo wszystko jest to jednak gatunek, który związany jest z bardziej chłodnymi terenami. No nie bez kozery największe skupisko łosi to jest Ameryka Północna, Alaska, Skandynawia w Europie, czy też tereny Białorusi, nadbałtyckie, a w Polsce północno-wschodnie, czy tu u nas po prostu nie jest za ciepło. Dla niego to jest taki w pewnym sensie znak zapytania, ale być może i też on się przystosowuje powoli do tego powolnego jednak mimo wszystko ocieplenia, bo to mamy jednak te średnie temperatury roczne od kilku lat powoli, ale jednak rosną.
0: Panie nadleśnicze, a która pora roku jest taka najbardziej wdzięczna do filmowania przez fotopułapki?
1: Kolejne trudne pytanie. Chyba wiosna, tak? Bo wtedy ta przyroda się budzi do życia. Też fajne takie nawet ujęcia, jak to kamera dwa tygodnie wisi w jednym miejscu i widać ten rozwój na przykład roślinności, czyli po liście, rozwój liści, czy ta trawa rośnie. Wiosną, tak. Poza tym też dłuższy dzień powoduje jednak mimo wszystko nagrania dzienne.
0: Otóż
1: fotopułapek są o wiele bardziej takie, no ale do odbioru na pewno lepsze, tak, niż nocne. Jednak zimą ten dzień jest stosunkowo krótki. Większość tych nagrań już jest jednak, powiedzmy, o szarówce czy tą nocą, więc na pewno, aczkolwiek ja zawsze uważam, że każda pora roku trzeba szukać pozytywów, tak? Każda pora roku jest wyjątkowa.
0: To na co pan teraz poluje, oczywiście w cudzysłowie mówiąc, chodzi mi o ujęcia, o te kadry.
1: No tak ostatnio to na tych młodych mieszkańców lasu i udało się nagrać pospolite jelenie, czyli są już te cielaki, dziki, chociaż w przypadku dzików to już nie można powiedzieć, że to jest właśnie wiosna, czy tam powiedzmy ten czas, gdzie one się potrafią mieć huczkę i nowe pokolenie praktycznie cały rok. Były te lisy, były żurawie.
0: Jakieś takie pańskie marzenia.
1: Jeszcze teraz, jeszcze właśnie dopowiem, ostatnio, bo ja też dużo jeżdżę na rowerze, jadąc na rowerze, zobaczyłem bielika, który się podrywa. Był taki wywrot, który sosnowy. No i ten bielik siedział na tym wywrocie. No i kamerkę umieściłem, jeszcze nie wiem, bo to tydzień temu było. Mam nadzieję, że znowu ten bielik usiądzie. A marzenie? Udało mi się nagrać walczące byki, ale Danieli, podczas bykowiska. No i mam nadzieję, że uda mi się też nagrać na kamerkę walkę byków. Miałem tą przyjemność widzieć to w naturze, natomiast no, nie zarejestrowałem również ani na aparacie fotograficznym. No, to jest takie jedno z moich marzeń, właśnie nagrać.
0: To ja wierzę, że cierpliwość i pokora w końcu popłacą i będziemy niebawem mogli pewnie na profilu facebookowym Nadleśnictwa

0: Pytłowice albo na pańskim profilu facebookowym oglądać właśnie te niezwykłe ujęcia prosto z lasu. To jest, drodzy Państwo, prawdziwa natura, chociaż delikatnie człowiek tam dał coś od siebie, żeby podejrzeć właśnie to, co się dzieje w lesie. Wiesław Skrzypek, nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice, był moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie. Dasz Buru.
0: A za uwagę dziękuję również Iwona Tokarska. Do usłyszenia. Spokojnej nocy.
2: Szepty natury.

0: właśnie gramy w wtorek, 2 czerwca. Imieniny obchodzą Marianna, Marzenna i Eugeniusz. Dziś przypada także Dzień Macochy. Czas na ostatnie dziś wiadomości. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu zamyka pulmonologię. Szef MON nie wyklucza stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce.
1: Mogą być naprawdę bardzo dobre decyzje.
0: A Odra Opole ma nowego szkoleniowca i o tym także w serwisie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 23 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam. 15 czerwca szpital w Kędzierzynie-Koźlu zamknie oddział pulmonologiczny. Powodem są braki kadrowe wśród personelu lekarskiego. Więcej na ten temat wie Katarzyna Doros-Stachoń.
3: Trzech lekarzy podjęło decyzję o zakończeniu współpracy ze szpitalem. To oznacza, że dalsze funkcjonowanie oddziału nie będzie możliwe. Mimo wielomiesięcznych poszukiwań władzom szpitala nie udało się pozyskać nowych lekarzy. Do 15 czerwca dyżury będą realizowane z oddziałem geriatrii. Takie rozwiązanie ma jednak charakter przejściowy. Jak informuje dyrekcja, w ostatnich latach spadła też liczba pacjentów przyjmowanych na pulmonologię. Szpital zapewnia, że żaden z pracowników nie straci zatrudnienia, a personel zostanie objęty procesem reorganizacji i będzie mógł pracować na innych oddziałach.
0: Część świadczeń realizowanych dotychczas w oddziale pulmonologicznym będzie nadal dostępna w ramach poradni gruźlicy i chorób płuc. Opiekę nad częścią pacjentów przejmie też oddział chorób wewnętrznych.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Jesteśmy na etapie ustalania liczby i charakteru obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ogłosił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na antenie TVP Info zaznaczył też, że Polska zabiega o stałą amerykańską bazę wojskową.
1: Dzisiaj miałem długą też rozmowę z ambasadorem Rose na temat zdolności i możliwości. Jesteśmy w kontakcie z Pentagonem. Ja jestem optymistą, że mogą być naprawdę bardzo dobre decyzje dotyczące nie tylko liczby żołnierzy, ale ich trwałości obecności i inwestycji w Polsce.
0: Szef MON mówił też, że na poziomie NATO trwają rozmowy o ewentualnym rozmieszczeniu w Polsce broni atomowej.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Komisja Europejska krytycznie oceniła kontrole graniczne wprowadzone przez Niemcy i oczekuje ich stopniowego znoszenia, także na granicy z Polską. Bruksela podkreśla, że kontrole na granicach wewnętrznych Unii mogą być stosowane jedynie wyjątkowo i tymczasowo. Komisja zarzuca Niemcom m.in. brak szczegółowej analizy ryzyka, niewystarczające uzasadnienie zagrożeń oraz brak dowodów na skuteczność kontroli. Ich utrzymywanie powoduje też problemy dla mieszkańców przygranicznych regionów oraz działających tam firm. Łukasz Tomczyk został nowym trenerem Odry Opole, z którą podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-28 z opcją przedłużenia o kolejny rok. Nowy szkoleniowiec niebiesko-czerwonych ostatnio pracował w ekstraklasowym Rakowie Częstochowa, a wcześniej prowadził m.in. Polonię Bytom. Łukasz Tomczyk w Odrze zastąpił Piotra Plewnię, który w minionym sezonie utrzymał klub w pierwszej lidze.
2: Radio Opole. Prosto z amfiteatru.
0: Kiedy inni śpią, oni pracują. Mowa o ekipie technicznej, która przez całą dobę przygotowuje scenografię do 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe, mówi menedżer budowy i scenografii Adrianna Jońska.
4: Jest bardzo dużo osób tutaj na planie, dużo podwykonawców. Jesteśmy razem bardzo mocno skorelowani, dlatego każdy musi być w bardzo dobrym kontakcie ze sobą, bo jeden najmniejszy błąd może spowodować, że utrudnimy pracę innej ekipie.
0: Jak słyszymy, pracy nie ułatwia też zmienna pogoda.
4: Pracujemy też na tworzywach sztucznych, które są w większości odporne na warunki atmosferyczne, ale niestety nie wszystkiego można uniknąć, bo jeżeli materiał nie przepuszcza, załóżmy, wody, ale będzie reagował na słońce, na temperaturę, więc każda pogoda stwarza jakieś zagrożenia, czy to są upały, czy to są deszcze, czy to są wiatry nawet, bo mamy konstrukcję bardzo wysoką, więc tutaj wiatr też odgrywa bardzo istotną rolę.
0: Nad scenografią pracuje blisko 100 osób. Scenę rozświetlać będzie około 1000 metrów kwadratowych ekranów LED-owych, na których zainstalowanych zostanie 1700 lamp.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: O, ja wiatry jutro w regionie mogą towarzyszyć nam przez właściwie większość dnia do 70 km na godzinę. Takie wartości prognozują synoptycy IMGW. Może miejscami zagrzmieć, no i też deszcze niespokojne nas czekają, a na termometrach maksymalnie 22 stopnie. I pojutrze już bezdeszczowo i cieplej, bo do stopni 24. To ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Spokojnej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

zakseje jado bardziej się pocą. Śląską pieśnią o wyjazdach na Saksy w wykonaniu Marii Rogosz ze Smolarni rozpoczęliśmy dzisiejszy program nocny. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Szyrzewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Nagrania, których dzisiaj będziemy słuchać, zostały dokonane w latach 1971-98, a pochodzą z dwóch części: Śląska Opolskiego, miejscowości Smolarnia, Racławiczki, Dziedzice, Dziergowice i Górnego, Piekary Śląskie, Grodziec, Żywice, Mierzęcice, Myszków, Rogoźnik. Odmienność kulturowa śląska, wynikająca z skrzyżowania się wpływów polskich, czeskich, niemieckich na tych ziemiach, jest widoczna także w muzyce. Jednak mimo wielowiekowego oderwania się Polski od tych ziem i nakładania się innych tradycji muzycznych, śląska muzyka zachowała słowiański charakter. W muzyce widoczne są głębokie związki pieśni śląskiej z polskim repertuarem, a dotyczą nie tylko wątków treściowych, ale ujawniają się także w poetyckiej, melodycznej i metrorytmicznej strukturze pieśni.

Wszędzie stać, wszędzie stoi jako skała, wszędzie stoi jako słup. W tym przyleci kula rozpalona i wyrzuci z rzędu precz. W tym przyleci kula rozpalona i wyrzuci z rzędu precz.

krajem. Już zachodzi czerwone słoneczko za zielonym dajem. Ubodzy powstańcy, śląscy wojownicy idą na bój krwawy. Ubodzy powstańcy, śląscy wojownicy idą na bój krwawy. Złączyli się do jednej brygady, bolało ich serce. Złączyli się do jednej brygady, bolało ich serce. Aby oswobodzić cały Górny Śląsk i jego granice. Aby oswobodzić cały Górny Śląsk i jego granice.

Bieli się górniki, pierzyńskie gruchliki, toć mi dziwno. Łoździebką oleju, bieli się w szarleju, toć mi dziwno. Łopora królików, bieli się w chlewiku, toć mi dziwno. Łotroszka tabaki, wadzieli się kłaki, toć mi dziwno. Łoszwarne dziewuchy, prali się psiajuchy, toć nie dziwno. A juzaj se przajum, ze sobą godają,

była śląska muzyka tradycyjna. A teraz Richard A. Hagopian był jednym z najwybitniejszych wykonawców ormiańskiej muzyki ludowej i tradycyjnej w diasporze armeńskiej XX wieku. Urodził się w 1937 roku w Kalifornii w rodzinie ormiańskich emigrantów. Jego twórczość stała się ważnym pomostem między kulturą Armenii a społecznościami ormiańskimi żyjącymi w Stanach Zjednoczonych. Hagopian zasłynął przede wszystkim jako mistrz gry na uzie, tradycyjnym instrumencie strunowym Bliskiego Wschodu, który od wieków zajmuje centralne miejsce w muzyce ormiańskiej. Muzyka Hagopiana łączyła autentyczne melodie ludowe z żywiołową energią występów tanecznych i weselnych. W jego repertuarze znajdowały się zarówno dawne pieśni ormiańskie, jak i utwory inspirowane kulturą turecką, arabską oraz grecką, co odzwierciedlało wielokulturowe dziedzictwo regionu Kaukazu.

Ćwiczenia były nie tylko formą rozrywki, lecz także sposobem zachowania języka, tańców i tradycji narodowych. Dzięki licznym albumom oraz występom w Stanach Zjednoczonych i Armenii stał się symbolem ciągłości ormiańskiej tożsamości kulturowej.

0: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, tu Opole, Agnieszka Ziętarska. Kłaniam się pięknie. A już dzisiaj ze mną w studiu gość dr Agnieszka Kosowska. Dobry
1: Dzień
0: wieczór.
1: Dobry, dobry wieczór. No,
0: trudno jest mi przedstawić, bo zajmujesz się wieloma rzeczami. Przede wszystkim kierowniczka Centrum Dostępności i Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami Politechniki Opolskiej, ale także prezeska Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej w Opolu, która prowadzi szkołę. Szkołę innowacyjną. Szkołę, która wyrasta z potrzeb, która także współpracuje z różnymi instytucjami i ośrodkami w całej Polsce. Organizuje także szereg bardzo różnych konferencji. Co to znaczy edukacja empatyczna, inkluzywna? Jak rozumieć dzisiaj edukację, potrzeby młodego człowieka?
1: W Friówku, tak mówią dzieci, Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej Free, dzieci bardzo szybko przechrzciły nazwę na Friówek. We Friówku bardzo mocno skupiamy się na dziecku, na potrzebach dziecka, żeby dostrzec dziecko w dziecku, co dzisiaj w tym pędzącym świecie i jest trudne, bo my jesteśmy zagonionymi dorosłymi, my wszyscy, przede wszystkim my rodzice, ale to, co dla mnie jest też bardzo ważne, to jest dobrostan edukatora, nauczyciela, bo mam takie poczucie, że za bardzo skupiamy się my dorośli na, z jednej strony gdzieś tam na dziecku, ale w taki sposób niewłaściwy, to znaczy poddając to dziecko czy terapiom, czy dodatkowe zajęcia dajemy dzieciom, żeby to dziecko gdzieś w momencie, kiedy w naszym wyobrażeniu to dziecko nie odpowiada właśnie naszym wyobrażeniom czy normom rozwojowym, żeby to dziecko trochę cudzysłów teraz duże naprawić, a to nie tędy droga, bo z jednej strony mamy niezaopiekowanych dorosłych, czyli niezaopiekowanych rodziców, z drugiej strony niezaopiekowanych nauczycieli, a ta edukacja będzie grała dopiero wtedy, jeśli wszystkie strony tego procesu będą zaopiekowane. I teraz z jednej strony skupienie się na dziecku, na potrzebach dziecka, dostrzeżenie tych potrzeb, inkluzja, czyli niezależnie od tego, czy dziecko ma szczególne potrzeby, ma orzeczoną niepełnosprawność, czy też jest dzieckiem pełnosprawnym, bo naprawdę my bardzo mocno wierzymy w to, że możemy się uczyć od siebie nawzajem i to, czego dzieci się nauczą jako dzieci, przebywając z osobami z różnymi potrzebami, to potem one to niosą ze sobą w dorosłość i dla nich pewne rzeczy są oczywiste i nie ma takiego, no, zachowania, które jest trudne, czy to wyszydzanie, czy dyskryminowanie, prawda? Tylko taka nauka otwartości na potrzeby drugiego człowieka gdzieś tam zaczyna się bardzo szybko.
0: Kiedy powstała ta szkoła? Bo ona już przecież funkcjonuje jakiś czas. Jak się rozwijała? To była inicjatywa oddolna?
1: Tak, tak. Jako grupa rodziców w 2018 roku założyliśmy fundację, ponieważ gdzieś właśnie system edukacji nie odpowiadał na potrzeby naszych prywatnych dzieci. Na początku było to 11 dzieci, potem po 4 miesiącach już zaczynali się do nas zgłaszać inni rodzice z prośbą, żebyśmy przyjęli też dzieci ich, tych właśnie innych rodziców pod swoje skrzydła. My formalnie szkołą nie jesteśmy z bardzo prostego powodu, ponieważ nie mamy odpowiedniego lokalu, odpowiednich metrów kwadratowych, ale mam nadzieję, że to się niedługo już zmieni.
0: Ale macie swoje miejsce.
1: Tak, oczywiście, w Opolu na ulicy Krapkowickiej, więc w takim dużym skrócie mówimy, że jest to szkoła. Nasze dzieci wszystkie są objęte edukacją domową, natomiast my się uczymy z dziećmi od rana. Dzieci przychodzą do nas, otrzymują i całe wsparcie edukacyjne, czyli normalnie są lekcje, zajęcia, realizujemy podstawę programową. Dzieci, które tego wymagają, otrzymują także wsparcie psychologiczne, wsparcie pedagogiczne, logopedyczne i, no i tak działamy. I w tej chwili już mamy, wspieramy 60 dzieci z terenu całego województwa i jesteśmy już tak dużą społecznością, że ostatnio jak robiliśmy właśnie Wigilię, to ja z przerażeniem stwierdziłam, że Matko Boska, gdzie teraz będziemy mieli taką salę dużą w Opolu, która pomieści całą naszą społeczność, nie? I to jak się tak spojrzy na tą grupę ludzi, która już w tej chwili jest zgromadzona wokół Friówka, to jest to niesamowite, że taka mała inicjatywa oddolna, ruszona przez kilkoro rodziców, teraz już jest taka duża.
0: No tak powstawały wielkie znane szkoły, bo i przecież budząca się szkoła, która jest w Berlinie i szkoły w Stanach Zjednoczonych, czy też szkoły demokratyczne, to w większości były inicjatywy oddolne, a potem zaczęły zarażać swoimi innowacjami i pomysłami i tym, w jaki sposób funkcjonują, także i szkoły inne zaczęły się mocno rozrastać, bo przecież mamy dzisiaj taki ruch budzących się szkół. Wiemy, że też szkoły te demokratyczne i te, które funkcjonują na nieco innych zasadach, bo to związane jest z bardzo różnymi regulacjami, także prawnymi, spotykają się, mają swoje konferencje, mają swoje spotkania. Byłam kilka lat temu na takim także kongresie Future of Inspired w Warszawie, pod Warszawą, gdzie spotykały się i turkuskowe szkoły, i szkoły, które funkcjonują nieco inaczej, przedszkola leśne. I to, co mnie tam właśnie mocno uderzyło, to to, że dyskutowano, iż proces edukacyjny to jest proces całych rodzin. To tak. Nie jest proces tylko dzieci.
1: Oczywiście, że tak. No to właśnie nie da się inaczej. Po prostu nie da się inaczej. To jest tak jak praca w systemie całej rodziny. I to, o czym czasami mówią rodzice, że gdzieś są zostawieni na boku w tej szkole takiej systemowej, tak to sobie określmy, albo że jedyny ich udział to jest, powiedzmy sobie, nie wiem, jakaś tam zbiórka na zakończenie roku. Tak, no to nie tak powinno wyglądać, dlatego że rodzina musi uczestniczyć w życiu dziecka. I jeśli chodzi na przykład taki temat, który mi jest szalenie bliski też jako mamie dziecka z niepełnosprawnościami, to że rodzice pozostają w ogóle bez wsparcia w tym naszym systemie edukacyjnym. I niestety ofiarami tego są właśnie dzieci, bo to o dzieciach się mówi, że ten jest niegrzeczny. No, żyjemy w takiej kulturze, że od dzieci też się oczekuje grzeczności. Daje się małe przyzwolenie na to, żeby dziecko zaprotestowało, powiedziało nie. A to jest bardzo ważne w rozwoju dziecka, żeby dziecko umiało mówić nie, bo jeśli teraz się tego nie nauczy, to potem jako dorosły będzie miało właśnie problemy w pracy, w życiu prywatnym. I rodzice bardzo potrzebują wsparcia w tym naszym dzisiejszym świecie bardzo trudnym. Nie da się przejść przez edukację dziecka bez wsparcia rodziców. I to ta część tej naszej pracy też we Fryjówku, wspierania rodziców, spotykania się z rodzicami, rozmawiania, jest trudną częścią pracy. Nie, bardzo wymagającą.
0: Jak wygląda taki dzień w waszej szkole? Przychodzi młodzież, przychodzą dzieci, to jest szkoła podstawowa, tak? Ja mówię młodzież, no bo już kiedy mówi się o 11 czy 12-latkach, to oni mówią, że już są młodzieżą.
1: Tak.
0: Przychodzą, mają zajęcia?
1: Mają plan lekcji, tak, mają zajęcia świetlicowe. To, co u nas jest, myślę sobie, takie niesztampowe, nieszablonowe, to jest to, że na przykład mamy takie zajęcia jak kuchcik, a więc dzieci się uczą tak jak kiedyś. Ja rocznik 70, prawda? Uczyłam się w szkole gotować, robić sałatki, wbijać gwoździe i my to też robimy z naszymi dzieciakami, nie? I to jest, słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, jak na przykład rodzice przychodzą takiego człowieka z drugiej, z trzeciej klasy i mówią, że w sobotę rano na przykład zrobił śniadanie rodzicom, nie? I czasami zdarza się, że to jest miejsce, gdzie dziecko po raz pierwszy dostanie na przykład nóż do ręki. Kuchcik, czy taki przedmiot jak na przykład przygoda. To jest przedmiot, który łączy w sobie elementy historii, geografii. Najczęściej właśnie gdzieś w terenie odbywają się różne gry miejskie. Właśnie wczoraj z okazji Dnia Dziecka zrobiliśmy właśnie taką grę miejską, gdzie dzieci musiały, zadaniem dzieci było znalezienie klucza do Fryjówka. Więc z jednej strony oczywiście jak najbardziej te takie lekcje, które są prowadzone w małych grupach, ale też u nas w małych grupach, ponieważ mamy małe pomieszczenia i dzieciaki, które potrzebują wsparcia terapeutycznego, tak jak wcześniej mówiłam, otrzymują to wsparcie, ale też muszę powiedzieć, że szkoła podstawowa, ale mamy też kilkoro uczniów, którzy są na etapie liceum i tu mamy w tym roku pierwszego ucznia, który przyszedł do nas właśnie, mama jest w gronie założycieli Fryjówka, przyszedł jako uczeń z czwartej klasy, do czwartej klasy i przeszedł z nami całą podstawówkę, teraz kończy z nami liceum i zdaje maturę. Jesteśmy tak bardzo podekscytowani tym, bo w momencie, kiedy powstało Free, my spotkaliśmy się z bardzo różnymi głosami. Też mieliśmy takie głosy, że a co wy robicie z tymi dziećmi tam u was, w ogóle się nie uczycie, tylko się bawicie. I czasami trzeba tłumaczyć dorosłym, że najgorsze, co może być, to zabicie w dziecku entuzjazmu i takiej ciekawości nauki i że przez zabawę z tymi szczególnie najmłodszymi, to jest najpiękniejsza forma nauki, dzieci się najwięcej uczą.
0: André Stern także bardzo dużo mówił i propagował, zresztą przyjeżdża także często do Polski, o tym, że nigdy nie miał poczucia, że się uczy, jest także takim innowatorem i inspiratorem, mówi o zabawie, o rozwoju, o pasji, że to jest taka właśnie droga motywacji i rozwijania swojego swojego potencjału, bo ja tak rozumiem edukację inkluzywną, to znaczy przekonanie, że każdy ma wyjątkowy potencjał i trzeba tylko odpowiednio ten potencjał otworzyć i rozwijać. I te potencjały mogą być bardzo różne. Oczywiście funkcjonujemy też w takiej rzeczywistości, że potrzebujemy budować wspólnot i wspólnych także umiejętności, kompetencji, żeby się porozumiewać, ale przecież każdy się może realizować na bardzo różne sposoby i wszystkie z tych sposobów są w porządku. Natomiast jest takie przekonanie dzisiaj, tak mi się wydaje, obserwując czasami rodziców, że dziecko staje się projektem. To znaczy, jeśli ma bardzo dużo zajęć, ma bardzo dobre wyniki, chodzi do jakiegoś prestiżowego liceum, to znaczy, że ja jestem świetnym rodzicem, a niekoniecznie to jest kompatybilne z jego potrzebami, z jego możliwościami, czy także z jego odpornością psychiczną, bo to jest także bardzo ważne. Z jednej strony sprawczość, a z drugiej strony też poczucie swojego rozwoju i odpowiedzialności za to.
1: Absolutnie tak, to my we Friówku nie mamy ocen. Zresztą prawo oświatowe dopuszcza to. To jest tak naprawdę wymysł w szkołach, że dziecko jest za wszystko oceniane i jesteśmy jakoś tak bardzo do tego przyzwyczajeni i w ogóle mówimy o dzieciach, że to jest dobry uczeń, a więc od razu rośnie gdzieś tam w oczach dorosłych, że skoro ma piątki, czwórki, świadectwo z czerwonym paskiem, to znaczy, że to jest dobre dziecko, to znaczy, że ty, rodzicu, jesteś dobrym rodzicem, bo takie świetne dziecko wychowałeś. Te dzieci płacą za to niejednokrotnie naprawdę bardzo wysoką cenę i ja to widzę też na studiach, bo pracuję tak na Politechnice Opolskiej i widzę, wszyscy widzimy, jak ogromne wyzwanie, teraz największym wyzwaniem, jeśli chodzi o wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami na etapie szkolnictwa wyższego, to jest zdrowie psychiczne. To ciśnienie, które my, dorośli, fundujemy dzieciom, które mają być świetne ze wszystkiego, to jest jakaś taka forma strasznej przemocy wobec tych naszych dzieci. I potem rozwijają się i zaburzenia lękowe, i zaburzenia odżywiania. Naprawdę to jest i depresje u dzieci. To my, dorośli, powinniśmy sobie najpierw sobie w głowie poukładać, czego my oczekujemy i co jest dla nas ważne. Co my chcemy dać naszym dzieciom. Ten system edukacji trochę też niestety nas ogranicza i wbija w takie tory nas dorosłych, że ze wszystkiego masz być dobry, ze wszystkiego masz mieć piątki. To, o czym mówisz, żeby budować na tych mocnych stronach, chronić strony słabe, to jest w ogóle moje marzenie, żeby tak było możliwe, żeby profilować dzieci. Jedna z naszych innowacji edukacyjnych, którą opracowaliśmy we Friówku, właśnie takie diagnozowanie, tutaj duże cudzysłów, mocnych stron u dziecka, żeby wspierać i na tym budować całą ścieżkę edukacyjną dziecka, jest szalenie ważne i wydaje mi się, to jest takie moje zdanie, szczególnie ważne u dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami czy takimi wyzwaniami rozwojowymi, bo temu dziecku jest i tak trudno. Jest i tak trudniej, więc poszukajmy, w czym ten młody człowiek jest dobry, mocny, jak możemy zbudować mu ścieżkę życia, żeby on mógł być za chwilę dorosłym, który będzie mógł być niezależny, samodzielny, który będzie mógł pracować. Gdybyśmy więcej czasu poświęcili na to, żeby konceptualizować taką ścieżkę rozwoju małego człowieka w perspektywie 15 lat, nie w perspektywie jednego semestru, i dojrzeli tego 7-latka czy 5-latka, kim on będzie za 15 lat i zdali sobie sprawę, że on będzie dorosły i co my chcemy temu człowiekowi dać, jakim chcemy, żeby był dorosłym, to być może wtedy wielu z nas by się dorosłych zatrzymało i powiedziało, ej, chyba nie idę właściwą ścieżką, nie?
0: Chcemy, żeby to był szczęśliwy, spełniony człowiek. Psychologia pozytywna, która coraz cieszy się większym powodzeniem i popularnością, także i w Polsce, to jest szkoła, którą rozwija Seligman, mówi jasno, opierając się na badaniach, że to właśnie oparcie edukacji, ale także rozwój swoich zasobów na tych właśnie mocnych stronach pozwala radzić sobie, dać więcej siły i determinacji, żeby poradzić sobie z trudnościami. Tak. Bo to absolutnie nie o to chodzi, żeby te trudności zostawić w kąt, na boku, ich nie dotykać albo je wypierać ze świadomości. Tylko jest wtedy dużo więcej siły i motywacji, żeby jednak do przodu rozwijać się i cieszyć ze swojego życia. To są takie bardzo ważne elementy. Także wspaniale, że takie innowacje rozwijacie. Ale macie jeszcze jedną innowację.
1: Tak, to była matematyka 3 i 3 czwarte, taka matematyczna innowacja, gdzie chcieliśmy pokazać, że w wypadku wydłużenia etapu edukacyjnego dziecka, właśnie dziecka ze szczególnymi potrzebami, to nie chodzi o to, żeby to dziecko powtarzało jedną klasę. To jest w ogóle coś takiego strasznego, co my mamy wmontowane gdzieś tam w naszych głowach, nie? Czasami naprawdę dla dziecka, które jest dzieckiem z niepełnosprawnością, czy ma jakieś właśnie takie szczególne potrzeby, lepiej, żeby wydłużyć mu ten etap edukacyjny, żeby to dziecko miało więcej czasu na przyswojenie pewnych treści, czy rozwinęło się społecznie, a nie gnać do przodu. I ta innowacja matematyczna, to właśnie dlatego matematyka 3 i 3 czwarte, bo to jest na etap 1-3, czyli dziecko, które ma wydłużony etap edukacyjny w klasie trzeciej, powtarza cały materiał matematyczny z klas 1-3. No, ta edukacja matematyczna bardzo mocno koleje w naszych szkołach. Wszyscy wiemy, jakby się zapytać na ulicy, zrobić sądek, kto się nie boi matematyki, to nie wiem, może jakieś pojedyncze osoby. Mamy takie traumy, wynosimy, prawda, z tej matematyki, więc my chcieliśmy pokazać, że można uczyć inaczej matematyki tak, żeby ona była zabawna, żeby ją zrozumieć przede wszystkim, bo da się matmę zrozumieć.
0: Bardzo dużo też mamy takich niepotrzebnych stereotypów mówiących, że albo ktoś jest humanistą, albo jest ścisłowcem.
1: Tak,
0: oczywiście nieprawda, bo chodzi o pewne rytmy rozumienia rzeczywistości i też dynamikę zadań i zabawy, która może też objawiać się poprzez różne matematyczne działania. Mówię to także i ze swojego doświadczenia. Osoby, która zajmuje się humanistyką, a jednak jestem po szkole matematyczno, po klasie matematyczno-informatycznej i zawsze ta matematyka była dla mnie zabawą. Rozmaite ligi matematyczne, opisy rzeczywistości, potem przenoszenie tego na budowę zdań. Więc chodzi raczej o sposoby widzenia, o sposoby podawania, ale też o zastosowanie w praktyce, bo wydaje mi się, że dzisiaj chyba nauka powinna postawić na rozwiązywanie konkretnych problemów. No przecież tak się rozwija paradygmat nauki. Są
1: Absolutnie.
0: Problemy, są tezy i tak samo ten młody człowiek, który jest w jakimś procesie badawczym albo jest w jakimś procesie odkrywania rzeczywistości, odkrywania siebie, odkrywania też procesów społecznych, no to daje to niesamowitą satysfakcję. Oczywiście wtedy, kiedy się nie porównuje z innymi, bo to porównanie jest też takim elementem.
1: Jest straszne. To przecież doprowadza do takiego zaniżenia poczucia własnej wartości, ale zobacz, też tyle się mówi o tym, że Polska i w ogóle nauka polska jest za mało innowacyjna. Cały czas, to, jak czytamy sobie badania na ten temat, to wszędzie gdzieś tam na samym górze są Stany Zjednoczone czy Chiny na przykład. Nie? A w momencie, kiedy w szkole pojawia się uczeń, który ma taki umysł absolutnie, czy jakiś z wyjątkowymi uzdolnieniami, to dziecko ma strasznie trudno w tej szkole, bo z jednej strony musi się wpasować w ten program nauczania, czyli nie możesz wyjść za bardzo do przodu, tak? Nie daj Panie Boże, jeszcze stanie się właśnie ofiarą gdzieś tam wyśmiewania rówieśników, bo jest inny, bo coś tam, prawda? I ci młodzi ludzie, te takie wybitne umysły gdzieś w jakiejś jednej niszowej, jakieś tam niszy, prawda, mają bardzo ciężko i to jest ten system pruski, o którym troszeczkę rozmawiałyśmy sobie przed tą audycją, prawda?
0: No taki, który przede wszystkim nakazuje bardzo dużej grupie młodych ludzi być w jednej przestrzeni i w jednym miejscu. I chcę zapytać także o projektowanie przestrzeni edukacyjnych, bo też na Politechnice tym się zajmujecie. Czy przestrzeń ma wpływ na procesy edukacyjne? Jak ją zmieniać? Co robić?
1: Oczywiście, że ma. To proszę zobaczyć, jak teraz jest cisza tutaj w studio i to jest taka bardzo kojąca cisza, ale my też zmieniamy się jako ludzie. Żyjemy w świecie bardzo szybkim, przeładowanym informacjami. Te informacje bombardują nas ze wszystkich stron, dlatego ta higiena, taka higiena akustyczna jest szalenie ważna. Nie dbamy o to w ogóle w szkołach, żeby było cicho. Te straszne dzwonki, które po prostu wiercają się w mózg, które pamiętamy ze szkoły, to jest coś strasznego, więc jak najbardziej przestrzeń ma ogromne znaczenie. Ja już nawet nie wspominam o likwidacji barier, o tym, żeby były podjazdy, o tym, żeby były windy, żeby były niskie krawężniki, prawda, bo to jest takie absolutne ABC i też to, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i tak naprawdę my to tą dostępność robimy i projektujemy nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, tylko projektujemy ją dla nas samych w wieku senioralnym i dlatego o tym powinniśmy też myśleć. I nieraz jak słyszę, jak spotykam się z tym, że bo to jest tylko dla osób z niepełnosprawnościami, to przecież jest mały procent społeczeństwa, ale ja mówię zawsze wtedy, ale spójrzcie na dostępność też troszeczkę inaczej. Ile rzeczy pojawiło się na rynku w ogóle w świecie, w naszym otoczeniu, dlatego że zostały zaprojektowane dla osób z niepełnosprawnościami, chociażby szczoteczka elektryczna, drzwi automatycznie rozsuwane, audiobooki, bez których dzisiaj ja sobie też nie wyobrażam w ogóle życia, czy syntezatory mowy, czy SMS-y, czy wideorozmowy, to wszystko było opracowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, więc wszystko ma znaczenie i ta dostępność taka wokół nas architektoniczna i ta informacyjno-cyfrowa, żebyśmy się nie gubili w mieście, na dworcu, gdziekolwiek idziemy, żeby ta informacja była dostępna i ta cyfrowa, czyli ta, którą widzimy na ekranie smartfonów, w komputerze i tak dalej.
0: Czy studenci przychodzą do Centrum Dostępności i Wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami na Politechnice Opolskiej? O co proszą? Co mówią? Czy zgłaszają swoje potrzeby? Czy proszą o takie sale, na przykład wyciszeń?
1: Mamy sale. Ja je nazywałam salami wytchnienia. Dlatego, że sale wyciszeń kojarzą nam się, że to jest taka przestrzeń tylko dla osób w spektrum autyzmu, a chcieliśmy dać sygnał, że to jest przestrzeń dla każdego człowieka, który potrzebuje wytchnienia. Po co przychodzą studenci? Przychodzą po racjonalne dostosowania procesu kształcenia, czyli to nie są ułatwienia, to co my oferujemy i co ja projektuję na skutek albo w trakcie rozmowy indywidualnej ze studentem, pytając się, jakie pani ma potrzeby, czy też osobo. Jakie osobo masz potrzeby, bo to jest nowość też, gdzie powiedzmy sobie osoba prosi o to, żeby być określana nie za pomocą końcówek żeńskich czy męskich, tylko właśnie neutralnie, w sposób neutralny. Jakie są potrzeby i zastanawiamy się, w jaki sposób zaprojektować proces edukacyjny, żeby nie obniżać wymagań, tylko tak dostosować, żeby osoba głucha czy słabosłysząca, niewidoma, słabowidząca, osoba w spektrum autyzmu, osoba, która ma zaburzenia lękowe, która ma chorobę przewlekłą, bo tych chorób przewlekłych jest bardzo dużo, czy to są studenci po chorobie onkologicznej, czy po wypadku. Takie rzeczy się zdarzają w życiu i ci ludzie mają prawo do tego, żeby wrócić na studia albo żeby studiować w taki sposób, żeby zdobyli wyższe wykształcenie. Ale są też takie bardzo, bardzo dramatyczne właśnie historie, kiedy właśnie osoba po wypadku komunikacyjnym na przykład już nie może wrócić na studia, bo gdzieś tam na skutek wypadku utraciła takie umiejętności, które, takie poznawcze po prostu, które umożliwiają studiowanie, czy też właśnie osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, to jest taka, to są bardzo trudne rozmowy właśnie z młodymi ludźmi, którzy przechodzą przez depresję, czy mają myśli samobójcze, chcą odebrać sobie życie właśnie też na skutek trudności, które przeżywają, które doświadczają gdzieś właśnie w życiu rodzinnym. To jest trudne, nie?
0: Są takie poradnie, takie miejsca, gdzie młody człowiek może uzyskać pomoc, kiedy się na przykład do was zgłosi i powie, że nie wie, co ma z sobą zrobić. Bo tak jak tutaj teraz dyskutujemy, jednak ten stan zdrowia psychicznego dzisiaj jest takim głównym tematem kongresów, spotkań. Mówimy o obniżającej się odporności psychicznej, spowodowanej różnymi aspektami. No przede wszystkim dlatego, że świat bardzo mocno przyspieszył. Jest taki rozwój technologii, że dzisiaj nie wiemy, jak będzie świat wyglądał za 10, 15, 20 lat. Wszystko się bardzo mocno zmienia. Jest też taki czas, który nazywamy Big Data Age, to znaczy splątanych narracji, fake news, nieprawdziwe informacje. Trudno jest w tym wszystkim się odnaleźć.
1: Bardzo trudno i to budzi ogromny poziom lęku w młodych ludziach. Z jednej strony ogromne oczekiwania ze strony i rodzin, i społeczeństwa, już masz tyle lat, powinieneś ułożyć sobie życie i tak dalej, ale to ten świat, który jest dzisiaj, a świat, który był 20-30 lat temu, to w ogóle to nijak się ma do siebie, ale wracając jeszcze do tego wsparcia właśnie w zdrowiu psychicznym, to jest tak duże wyzwanie, że my na Politechnice mamy 5 psychologów, którzy wspierają naszych studentów. Mamy też umowę podpisaną z lekarzem psychiatrą, który bardzo szybko w ciągu tygodnia, dwóch nasz student, jeśli ma taką potrzebę, może mieć wsparcie, więc to naprawdę jest taki moment, że ja nieraz mówię, nie ma co śmieszkować naprawdę i mówić tam, że teraz słabe pokolenie i tak dalej, to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, że ci młodzi ludzie, którzy są na studiach, którzy są w szkołach średnich, w szkołach podstawowych, są wystawieni na tak ogromne ciśnienie, na tak ogromne oczekiwania, że to, ja nieraz spotykałam się z tym we Friówku, że takie zarzuty, tak, bo wy we Frii to chcecie taki klosz stawiać nad tymi dziećmi, a to trzeba się nauczyć funkcjonować w tym świecie. I my mamy coś takiego, krew, pot i łzy, w ogóle nauka to musi być taka, że jak nie boli, to nie jest nauka, nie?
0: Tak, ale są też takie dyskusje o tym, że przecież potem jest rynek pracy, no i ten młody człowiek się musi odnaleźć, tak, niech się dostosuje.
1: Tak, a poza tym to nie jest tak, że my stawiamy klosz nad kimkolwiek, tylko bycie wspierającym dorosłym, który towarzyszy dziecku w drodze w dorastaniu, to nie ma w ogóle nic wspólnego z tym, że dziecko należy traumatyzować od kołyski. Tylko ja używam nieraz takiego porównania, że jak zasadzimy małe drzewko, taką drobną, zieloną roślinkę i podlejemy ją wodą z hydrantu, nie ma szans, to że to drzewko nie przeżyje. Jeśli będziemy je powoli zraszać wodą, dostosowywać ten strumień wody do tego, jak ono jest duże, jak ten pień jest gruby, to wtedy da sobie radę. On kiedyś przeżyje tą wodę z hydrantu, tylko musi być już takim dużym drzewem, nie? No i trochę to robimy we Friówku, a trochę to, co ja nieraz widzę, jak ci młodzi ludzie przychodzą do biura po wsparcie, to jest to trudne, nie? Że to są młodzi ludzie, którzy płacą tą cenę za to, co no często my dorośli gdzieś tam zrobiliśmy, nie?
0: Albo z drugiej strony jest też sporo takich rodziców, których nazywa się helikopterami, tak, to znaczy tacy, którzy nie pozwalają przeżywać porażek, albo też nie towarzyszą wspierająco w rozwoju, który no nie jest prosty, jest trudny. Te różne porażki, które są, to tak jak pisze Dłek, wspaniała psycholożka, że te porażki właśnie prowadzą często do sukcesu, tylko one muszą być odpowiednio zaopiekowane, tak, one muszą być odpowiednio wsparte. One mają nie być destrukcyjne, ale jednak motywować do dalszego rozwoju i pokazywać, że świat do końca nie jest czarno-biały. Może to jest też droga budowania odporności psychicznej, bo ja się tak zastanawiam, w jaki sposób projektować edukację na poziomie szkoły podstawowej, czy też szkoły średniej, tak, by ten młody człowiek dostał takie zasoby oparcia w sobie, żeby był gotowy na zmianę, żeby wierzył, że sobie poradzi, żeby miał poczucie sprawczości, żeby był samosterowny, decydował o sobie. W jaki sposób projektować?
1: Musi mieć wokół siebie wspierających, bezpiecznych dorosłych. A w momencie, kiedy ten dorosły jest pozbawiony wsparcia, dorosły, czyli rodzic, nie ma wsparcia, to strasznie trudno jest wychowywać się dzieci. My jako rodzice nie wiemy, jak sobie poradzić chociażby z internetem, z tym, co się dzieje, TikTokiem, to jest dla nas przecież to jest terra incognita. My w ogóle nie wiemy jak, prawda? Więc z jednej strony wychowanie jest trudne, a z drugiej strony też bycie nauczycielem, właśnie praca w szkole też jest trudna. Jeśli nie damy nauczycielom i superwizji i takiej okazji do interwizji, bo to jest też związane z tym, jak nauczyciele są przygotowywani do zawodu nauczyciela, że trochę znowu też się oczekuje od tego, że masz być we wszystkim świetny. Jak przychodzi hospitacja, nie możesz pokazać, że z czym sobie nie dajesz rady, bo wtedy będziesz źle oceniony. To jest w ogóle, to w ogóle nie na tym powinno polegać, bo po to jest ten starszy kolega, starsza koleżanka, starszym czy bardziej doświadczony w tym znaczeniu, żeby przyjść do mnie i jak ja mówię, słuchaj, nie radzę sobie z grupą, mam jakiś problem, przyjdź, wskaż mi, bo może ja czegoś nie dostrzegam, ale tego nie wolno zrobić w szkole, bo będziesz wtedy niekompetentny. To jest, tu nie ma jednej prostej odpowiedzi, nie? To jest kwestia i zaufania z jednej strony, zaufania w szkole, osoby, która kieruje szkołą, że zaufa nauczycielowi, że nie będzie tego nauczyciela gdzieś tam za bardzo kontrolował, bo jak dorosły czuje, że ma to zaufanie, że może robić to, co powinien robić, to on też ufa uczniom. My mamy jako społeczeństwo ogromny problem z zaufaniem. Czytałam kiedyś badanie, z którego wynikało, że jesteśmy na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o poziom zaufania. Nie ufamy nikomu, nie ufamy politykom, nauczycielom, pani z telewizji, która coś mówi, tak? Jesteśmy strasznie nieufni. No więc jak mamy ufać naszym dzieciom? Jak nauczyciele mają ufać swojemu uczniowi? To jest ogromna też taka zmiana społeczna, i wyzwanie społeczne, przed którym teraz stoimy.
0: Czyli potrzebne są różne warianty szkół, bo ja też wierzę, że dla każdego co innego jest potrzebne i dobrze, żeby rozmaite szkoły się tworzyły. Oczywiście są też pewni tacy, którzy powiedzą, że tylko w systemie, że ten system na nich być może działa jakoś rytmicznie czy wspierająco, ale czy taka szkoła jak Frejówek ma szansę na rozwój? Czy będziecie się rozwijać? Czy jest taka opcja, że stworzycie większą szkołę z większą ilością miejsc, także i z tym późniejszym etapem licealnym edukacji?
1: To jest moje marzenie i to jest coś, co się toczy od roku, o czym na razie głośno nie mówię, bo to jest taki etap uzgodnień, przygotowań, pisania projektu. Ja mam nadzieję, że już we wrześniu będę mogła o tym powiedzieć. Z jednej strony ta inicjatywa, która powstała tutaj w 2018 roku w Opolu, powstała już podobna inicjatywa rok później wzorująca się na nas w Lesznie. I oni już mają swoją szkołę, już założyli szkołę, przekształcili się w szkołę niepubliczną. No i to jest coś, co my, do czego się przygotowujemy i mam nadzieję, że już niedługo właśnie będzie taka szkoła, która będzie pracowała w małych klasach, takich do 12 osób, gdzie będziemy takim rdzeniem tej szkoły, to będzie sztuka i projekty, a więc muzyka i nam się różne pracownie marzą i ja mam nadzieję, że zrobimy coś takiego absolutnie niesamowitego, coś, z czego będziemy mogli być w ogóle dumni w Opolu i no ja jak nieraz ktoś mówi, ja nie powiem głośno, ile pieniędzy na to potrzebujemy, ile musimy zebrać jako społecznicy, bo to ja patrzę na to takimi małymi krokami, nie? Ten krok, który jest teraz przede mną, to co muszę wysłać, plany, z architektem za chwilę porozmawiać po tej audycji, ale ja po prostu widzę tam nasze dzieci. Widzę w tym terenie, tylko jeszcze trochę dajcie Państwo czas, żebym ja mogła tutaj przyjść cała na biało i w konfetti i powiedzieć tak, startujemy, udało się.
0: I to będzie także szkoła dla dzieci, młodzieży z niepełnosprawnościami, bardzo różnymi, bo wiem, że Free także o takie dzieci dba i się troszczy i też prowadzi ich w procesie edukacyjnym. Ty jesteś także autorką książki Duże sprawy
1: w małych głowach.
0: W małych głowach.
1: Tak. To już mam dwójkę w głowie, znaczy duże sprawy dwa w głowie, ale ciągle brakuje czasu, żeby spisać. Natomiast tak, faktycznie ta książka, którą napisałam, ojejku, to już niesamowite, bo 11 lat temu, ale to było takie moje podziękowanie dla wszystkich tych ludzi, którzy nie odrzucili mnie jako mamę dziecka z niepełnosprawnością, nie odrzucili mojego syna, którzy nas wsparli w tej drodze na początku jego życia, co było dla nas bardzo trudne. I też miałam takie poczucie, że ja teraz napiszę Wam książkę o tych różnych niepełnosprawnościach, żeby Wam dorośli było łatwiej, żebyście mogli ze swoimi dziećmi porozmawiać o niepełnosprawności, poczytać historie prawdziwe dzieci. Czasami tam w jednym bohaterze jest kilkoro dzieci, które ja spotkałam na drodze, idąc z moim synem przez niepełnosprawność. No i tak powstała ta książka po prostu, nie?
0: Ale też ta wiedza jest potrzebna dla każdego, bo przecież nie wychowują tylko rodzice, nie wychowuje tylko szkoła, ale wychowuje cała wioska. Ja
1: tak
0: bardzo też mocno wierzę w to, że wszyscy wychowujemy. I przypominam sobie rozmowę z jedną z moich koleżanek, która ma synka z autyzmem, który bardzo często różnie zachowuje się w komunikacji publicznej. Mówi, że 90% ludzi zwraca jej uwagę, że ma niewychowanego syna, a tylko kilka osób ją pyta, czy wszystko w porządku i czy jakoś pomóc i co się takiego dzieje. Natomiast myślę, że po książkach, po takich właśnie bardzo różnych opowieściach, uważnych i po tym, kiedy znamy różne historie, to potrafimy się zatrzymać, popatrzeć na to z innej perspektywy, nie oceniać, ale jednak też wziąć odpowiedzialność za tę przestrzeń społeczną i może jakoś wesprzeć, może zwrócić uwagę także i innym, którzy jakoś nie zachowują się dobrze, no bo wszyscy wpływamy, wszyscy wychowujemy. To jest taki bardzo ważny także temat społeczny.
1: Mówiłyśmy przed chwileczką o niezaopiekowanych dorosłych, prawda? To jest strasznie trudne. Ja to wiem jako mama właśnie dziecka, które czasami się nieszczępowo zachowuje przy innych ludziach. Też jako już duży człowiek, ale który jak chce zapytać, to zapyta i czasami właśnie jest zawstydzany. W ogóle to jest straszne, że my zawstydzamy nasze dzieci. Nie, to jest w ogóle coś tak złego, co my robimy naszym dzieciom, będą się z ciebie śmiali, nie zachowuj się tak, nie rób. No bo przecież potem, ile my z tego wynosimy złego w ogóle potem w dorosłość. A ja mogę Państwu powiedzieć, że to jest trudne dla każdego rodzica dziecka z niepełnosprawnością i taka jedna dusza, która się gdzieś tam znajdzie i zapyta się, czy może pani albo panu pomóc, czy wszystko okej, nie? Albo no jakoś da taki sygnał, czy nawet uśmiechnie się do rodzica, nie? To jest tak bardzo ważne. Naprawdę, to przecież to nie jest tak, że człowiek się rodzi i ja już wszystko wiem, jestem przygotowana, przyszłam na ten świat, żeby być matką dziecka z niepełnosprawnością. No nie. Bycie rodzicem jest trudne. Bycie rodzicem dziecka z niepełnosprawnościami jest naprawdę o wiele trudniejsze, bo nawet jak spojrzymy na to, że ja mam takie teraz poczucie, bo mój syn, który jest najmłodszym moim dzieckiem, ma 17 lat i ja mam takie poczucie, że to jest czas, kiedy ludzie w moim wieku zaczynają dbać o siebie, wyjeżdżać gdzieś tam, prawda, chodzić na jakieś kółka zainteresowań, lepić z gliny, śpiewać na przykład, tak? A to jest coś, co dla nas jest niedostępne, bo my jesteśmy rodzicami 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Potrzebujemy tego wsparcia czasami bardziej, takiego dobrego słowa, nie?
0: Coraz więcej się też mówi o takiej opiece wytchnieniowej. Mm. Wiem, że jest bardzo dużo też takich rodziców, którzy się samoorganizują i wspierają się w takiej opiece właśnie, żeby zaopiekować się nawzajem swoimi dziećmi i mieć po prostu czas dla siebie, żeby wyjść do kina, do teatru.
1: Oj, to jest bezcenne i ja już nie pamiętam, chyba 3 lata temu czy 2 lata temu sprawdzałam dane na nasze miasto Opole. Było 12 miejsc na opiekę wytchnieniową. 12 miejsc na cały rok, nie? To w ogóle nie jest luksus, dlatego że bycie rodzicem

0: się opiekować sobą i uczyć, że potrzebujemy coraz więcej takich przestrzeni wspólnych, takich miejsc, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą pracować. Odwiedzałam wiele takich miejsc, tak zwanych social biznesów w Atenach, w Rzymie, gdzie pracowały i w restauracjach, i w fabrykach, i w różnych firmach osoby z niepełnosprawnościami. I te miejsca stawały się po jakimś czasie takimi centrami spotkań, gdzie ludzie czuli, że ta różnorodność może być różnorodnością budującą, wspaniałą, niezwykle interesującą. Zresztą, skoro już poruszamy ten temat, to warto także powiedzieć o teatrach osób z niepełnosprawnością, które dzisiaj mówią o języku teatru. Mm-hmm. Już nie jako o teatrze, który jest jedynie art terapeutyczny, ale jako poszukiwanie nowego języka twórczego, bo przecież to jest też zupełnie inny świat, który ma bardzo dużo do zaoferowania.
1: Tak, ale to też jest bardzo ważna część i z jednej strony i sztuka, ale też i sport, prawda? Jeszcze jakiś czas temu, nie wiem, 20-30 lat temu w ogóle nie myślało się o sporcie dla osób z niepełnosprawnościami, ale jest to też trudniejsze i tutaj nie ma co lukrować rzeczywistości, prawda? Bo to w ogóle nie chodzi o jakiś model biznesowy, bo te osoby potrzebują więcej wsparcia, więc to jest ten trud tworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, że to nie może być tak, że będzie jedna osoba gdzieś tam dorosła, szef i nie wiem, 20 osób z niepełnosprawnościami i dadzą radę, bo przecież pamiętajmy, no największym wyzwaniem to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, prawda, czy ze sprzężeniami i stworzenie, bo gdzieś tam w głowie mamy osoba z niepełnosprawnością, to osoba na wózku, nie? Tak jak ten piktogram, który widzimy na miejscach parkingowych, ale niepełnosprawności jest bardzo wiele, bardzo różnych, często też niewidocznych, prawda? I to jest takie wyzwanie. Natomiast tak, absolutnie, kultura, sztuka jest ogromnie ważna, ogromnie.
0: I tak jak należy zmieniać przestrzenie edukacyjne, to tak samo trzeba chyba zmieniać przestrzenie perspektyw widzenia rzeczywistości. Na nowo to projektować, układać, cieszyć się z tych bardzo różnych ludzi, no bo kiedy człowiek jest w centrum uwagi, która uwzględnia różnorodność, to nasz świat jest ciekawszy.
1: Absolutnie, ale ja jeszcze muszę o jednej rzeczy powiedzieć, o której przychodziłam tutaj. Nie mogę o tym nie wspomnieć, o takiej rzeczy przyziemnej, jak toaleta. Jest taka akcja Przewijamy Polskę, gdzie jest mowa o komfortkach, czyli o toaletach dla osób, gdzie jest też leżanka, tak żeby można było skorzystać z leżanki, czy to osoba, która musi być przewinięta, bo jest pieluchowana, czy osoba, która musi być cywnikowana. Ja wiem, że teraz zrobiłam taki przeskok z kultury do toalety, ale to jest tak podstawowa ludzka potrzeba. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że są osoby, które na przykład przed wyjściem z domu przez godzinę nie mogą pić, dlatego że w mieście nie ma odpowiedniej, dostosowanej dla nich toalety? To jest straszne, prawda? Więc myślmy o tym, że ja dlatego tak bardzo się cieszę, że na przykład na Politechnice mamy już dwie komfortki, bo to jest podstawa, nie? Żeby każdy człowiek naprawdę, nie tylko ta winda, nie tylko te podjazdy, świadomość ludzi, życzliwość, takie otwarcie na drugiego człowieka, bo to jest na samym dnie piramidy Maslowa, potrzeby fizjologiczne.
0: Oczywiście, ale chodzi też o taki sposób widzenia tych spraw, tak? Bo od tego się zaczynamy, kiedy sobie wyobrazimy, jak przeżywa świat osoba z niepełnosprawnością, z jakimi się barierami spotyka, czego potrzebuje, to też zaczynamy inaczej przestrzeń projektować. Tak. Potrzeba takich rozmów i też takich spostrzeżeń. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Doktor Agnieszka Kosowska była naszą gościnią.
1: Dziękuję pięknie.
0: I życzymy Państwu dobrego wieczoru.
1: Dziękuję. Dobranoc.

0: Przed mikrofonem Iwona Tokarska. Zaproszenie do naszego programu przyjął dziś Wiesław Skrzypek, to nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór, słuchacze Radia Opole.
0: A spotykamy się z twórcą, można powiedzieć, fotopułapek właśnie w tamtejszych terenach, w tamtejszych lasach, czyli w tułowickich lasach, które to czasami dostarczają nam przepięknych nagrań tego, co dzieje się właśnie na łonie natury, chociażby ostatnio samica łosia zrobiła furorę, kiedy właśnie idealnie wpasowała się w te kadry ustawionych fotopułapek.
1: Tak jest. No, czasami takie niespodzianki właśnie się zdarzają. Gatunki, które są w miarę pospolite w Polsce, aczkolwiek nie na Opolszczyźnie, też się uda nagrać. Także to było takie przyjemne zaskoczenie. I to nie na jednej kamerze, tylko na trzech.
0: No właśnie, bo mamy tam ujęcia z kilku kamer i mam wrażenie, że w ogóle z kilku dni.
1: Tak, to było od pierwszego nagrania do trzeciego. Minęło 5 dni. W różnych miejscach się nagrała. Odległość między jedną a drugą kamerą, na przykład w jednym przypadku wynosiła aż 8 kilometrów. Nam się wydaje, że to jest dużo, ale w przypadku łosia to nie jest jakiś tam nadzwyczajny dystans.
0: Czy to było pierwsze pana spotkanie z klępą?
1: Jeżeli chodzi o fotopułapki, tak. Ja miałem przyjemność, mimo że często jestem bywalcem naszych tutaj lasów tułowickich, czy w ogóle województwa opolskiego, to raptem tylko 2 razy miałem okazję na żywo widzieć właśnie klępę łosia. Za każdym razem to była samica łosia. Pierwszy raz to gdzieś 10 lat temu, drugi raz 2-3 lata do tyłu. Natomiast jeżeli chodzi o nagrania, to pierwszy raz.
0: I to nagranie zostało później opublikowane na profilu Nadleśnictwa Tułowice i się zaczął szum medialny.
1: No tak, no czasami to od czasu do czasu właśnie nagrania wzbudzają taką falę komentarzy. No w tym wypadku wszystkie w zasadzie były bardzo pozytywne.
0: Ale panie Wiesławie, od czego to się w ogóle wszystko zaczęło? Czy pan te fotopułapki gdzieś u kogoś podpatrzył? Czy to było w ogóle pańskie marzenie, żeby takie fotopułapki w lesie zainstalować?
1: Oj tak, to już było kilka lat temu. W zasadzie można powiedzieć, że ta najstarsza fotopułapka to gdzieś 7-8 lat do tyłu. Jakoś tak chciałem sobie podglądać tą przyrodę. Ta pierwsza fotopułapka, no to powiedzmy sobie szczerze, o ile do własnego wykorzystania mogła się nadawać, to na pewno nie do publikacji, które teraz właśnie umieszczam, czy na profilu Nadleśnictwa Tułowice, czy na swoim prywatnym. No i tak jakoś po kolei, później była kolejna, aż do końca doszedłem trochę metodą prób i błędów na początku. Też zawsze radzę, jak ktoś chce zaczynać, gdzieś spróbować coś dopytać. Są różne fora internetowe, czy grupy dyskusyjne, jaką tą kamerę kupić. Nie zawsze droga kamera się sprawdza. W naszym przypadku warto gdzieś podglądnąć inne nagrania publikowane, bo to jest taka najlepsza ocena, jak ta kamerka nagrywa w dzień, jak w nocy. No i tak powoli to się zaczynało, no i to trwa do dnia dzisiejszego. Też poniekąd jakby taką moją ideą było to, że no ja w lesie byłem dosyć często, też jestem myśliwym, więc w tym lesie przebywałem, więcej oglądałem niż polowałem tak naprawdę. No ale zawsze zostawały tylko te wspomnienia jakby w mojej głowie, tak? Gdzieś tam te różne sytuacje, czasami śmieszne, czasami naprawdę piękne sytuacje, które dotyczyły zwierząt, zawsze zostawały tylko w mojej głowie z racji z tego, że jestem dosyć takim człowiekiem niecierpliwym. Nie chciało mi się na początku jakby czatować z aparatem fotograficznym. No też nie miałem takiego sprzętu, więc pomyślałem, że fotopułapki właśnie będą taką rzeczą, że je zamontuję tydzień, dwa, nie trzeba obsługiwać i zawsze coś tam się nagra. Aczkolwiek też metodami prób i błędów coraz lepsze te nagrania były.
0: No właśnie, a propos tej lepszej jakości nagrań, to kiedy byłam małym dzieckiem, oglądałam programy czytane przez doskonałą Krystynę Czubównę, które to nam właśnie pokazywały to, co się dzieje na łonie dzikiej natury, te wszystkie zwierzęta, które to operatorzy wyłapywali, pewnie leżąc gdzieś tam w trawie między stepami różnymi miesiącami, a nawet się zdarza, że są to nagrania stworzone na przełomie kilku lat. No a teraz mamy te fotopułapki, które nam dają niesamowite możliwości. I one też mają doskonałą jakość nagrywania tego obrazu.
1: Dokładnie, tak. To już jest jakość HD, czasami nawet 4K. To też wiadomo, no, na publikacjach, na mediach społecznościowych, to i tak ta wysoka jakość tam bezpośrednio się nie przekłada, ale rzeczywiście jest to od kilku lat zdecydowanie przy stosunkowo niewielkim koszcie naprawdę możemy uzyskać fajny efekt, jeżeli chodzi o jakość obrazu i też dźwięku.
0: To jakie pierwsze zwierzę pan zarejestrował tą pierwszą fotopułapką?
1: Nie, no na początku to tak głównie nastawiałem się na te duże nasze ssaki, czyli jelenie czy dziki, bo to mnie tak bardziej interesowało, tak bardziej nawet z punktu widzenia łowieckiego. No ale później tak pomyślałem, że nie, no trzeba coś tam rozszerzyć, że tak powiem, te swoje zainteresowania, ale rzeczywiście koncentrowałem się, bo nie brakuje nam naszych Boragni Modlińskich, właśnie tych dwóch gatunków, też do tego jeszcze sarny. A później tak stosunkowo powoli przestawiałem się na ptaki, tak. No i głównie teraz to tak powiedzmy nawet bardziej mi osobiście zależy na nagrywaniu ptaków.
0: Mhm. Ale wracając do tych jeszcze początków, do tych dużych zwierząt, które po lesie sobie hasają, to jak to zrobić? Jak ustawić tą kamerę, żeby te dzikie zwierzęta też jej nie zauważyły? Bo te zwierzęta nie dość, że mają doskonały węch, to też czasami coś są w stanie takiego niepokojącego wypatrzeć.
1: Tak, zgadza się. Potrafią tą kamerę zauważyć. Natomiast ja od razu przyznaję, ja nie stosuję żadnego kamuflażu. Po prostu wieszam te kamerki, zastosuję taki sznur, powiedzmy metalowy, giętki, przeciwkradzieżowy, aczkolwiek też miałem takie przypadki, że niestety nawet to nie pomogło. Nie kamufluję tych kamer, natomiast, no tak trochę może nieskromnie powiem, umiem czytać las. A co to jest to czytanie lasu? O ile zimą tropy, czy tam ślady bytności zwierzyny nie są jakieś trudne do odczytania, o tyle w okresie letnim, no to już to trochę, powiedzmy, wymaga jakiejś tam wiedzy teoretycznej. Wiem, gdzie szukam takich miejsc, gdzie są tropy tych zwierząt, które przechodzą, czy tak zwane weksle na przykład. Teraz w okresie wegetacji szukam miejsca, gdzie zwierzyna żeruje, czyli na przykład idę sobie po lesie i widzę nad rowem, że jest trawa poskubana, to wiem, że tutaj jelenie czy sarny żerują i warto jakąś tam kamerkę postawić. Także szukam generalnie takich miejsc. Bardzo zawsze są, że tak powiem, wydajne oczywiście w nagrywaniu takie miejsca, gdzie jest woda, na przykład babrzyska, jakieś oczka wodne, gdzie zwierzęta przychodzą się napić, czy wykąpać, czy po prostu, tak jak w okresie letnim, trochę słodzić swoje ciało, aczkolwiek w większości przypadków te zwierzęta tam przychodzą, aby pozbyć się insektów, czy różnych tam, powiedzmy, nieproszonych gości na swojej sierści, czy piórach.
0: A na jakiej wysokości pan tę kamerę ustawia? Czy zawsze na takiej samej, czy panu też zależy na takich ujęciach, na przykład z tej żabiej perspektywy, jak
1: no
0: to
1: No tak,
0: jest?
1: Właśnie tak ostatnio rozmawialiśmy. Na początku to ustawiałem wyżej. Mhm. Natomiast no, też doszedłem do wniosku, że jednak te kadry właśnie na wysokości, jak to się mówi, oczu zwierzęcia, to są takie najlepsze, gdzie nawet one po prostu jakby nawet zaglądają w tą kamerę.
0: A więc często zaglądają?
1: Często. Często zaglądają. O ile na początku to było takie zainteresowanie, aczkolwiek szybka ucieczka, to teraz coraz częściej, chyba w tych miejscach, gdzie te kamery miale często wieszam, to po prostu już ta zwierzyna chyba jest do tego przyzwyczajenia poniekąd. No ostatnio miałem taką sytuację, że łania, która prowadziła małego cielaka, czyli powinna być bardzo ostrożna, w ogóle nie zareagowała, wąchała kamerkę, pozaglądała do niej i spokojnie się oddaliła.
0: Mhm. Nic jej nie zrobiła, nie zniszczyła.
1: Tak, ale miałem przypadki, że były zniszczone kamery.
0: Przez zwierzęta?
1: Przez zwierzęta, tak. Przez dziki głównie, ale nie tylko, ale generalnie dziki, tak.
0: I to się nagrało?
1: No, nagrało się tak oczywiście, jak to się mówi, można było zęby policzyć tego dzika, gdzieś tam otwierał swój ryj i potrafił, chciał po prostu pogryźć tą kamerę. No jedna kamera została uszkodzona w ten sposób, że zniszczył mi się ten wewnętrzny wyświetlacz. Ona do tej pory dalej działa, o dziwo, natomiast no, nie potrafię nam jakby skorygować już żadnych ustawień, tam już jest nagranie na 30 sekund, ja już nie potrafię go zmienić. No i to było takie jedno uszkodzenie. Drugie uszkodzenie tutaj było przez ptaki. Prawdopodobnie to był udzięcioł. Ale ona...
0: Udzięcioł ma moc w dziobie.
1: No zdecydowanie. Potrafi twarde drzewo rozkuć. To takie właśnie jakieś tam, powiedzmy, szkiełko obiektywu tej kamery.
0: Słyszałam, że moc jego dzioba porównuje się do młota pneumatycznego.
1: Pneumatycznego, dokładnie tak jest.
0: Niesamowite zwierzęta. Ale to wszystko się zapisuje na karcie pamięci, którą pan musi przyjść do lasu i wyciągnąć z tego urządzenia, tak?
1: W przypadku moich kamer tak jest. Są kamery, które mogą wysyłać MMS-y, zdjęcia czy krótkie nagrania, natomiast ja też, mnie to nie interesuje, ponieważ lubię fizycznie podejść. Zawsze idąc do tej kamery też coś potrafię gdzieś tam zauważyć, że może tu kamerę postawić. Czyli to jest też takie trochę... Taki mały totolotek, powiedzmy, czy się uda, czy się nie uda, idziesz do tej kamery, idę do tej kamery i wtedy sprawdzam, czy rzeczywiście coś fajnego się nagrało.
0: To musi być obchód tych kamer, tak?
1: Ach, tak, to jest to obchód. Przy okazji, powiedzmy, taki spacer dla mnie po lesie.
0: Co ile pan sprawdza te kamery?
1: Różnie, ale tak minimum staram się, to jest takie absolutne minimum, to jest tydzień, ale ja generalnie bardziej stosuję taką zasadę te 10 do 14 dni.
0: Mhm. I o każdej porze roku pan nagrywa?
1: Tak, cały rok. Nie ma znaczenia, czy jest zima, czy wiosna, lato, jesień.
0: I zawsze pan osobiście się tymi kamerami opiekuje?
1: Tak.
0: Mhm. To jak już pan zebrał takie piękne ujęcia tych większych zwierząt, tych jeleniowatych, jak to się mówi, no to zaczął pan z kolei atakować ptaki, znaczy nie bezpośrednio atakować, tylko właśnie celować w to, żeby złapać jakieś ujęcia tych ptaków. Jakie ptaki możemy spotkać w lasach tułowickich?
1: Oj, sporo. No tutaj generalnie nasze lasy dosyć bogate są w te różne zbiorniki wodne, stawy, czy te oczka wodne, no to wiadomo, ptactwo wodno-błotne, to jest najczęściej. Też drapieżniki. No, zaczęło się pierwsze, to ja od początku marzyłem o fajnym ujęciu bielika. Mhm. Gdzieś te bieliki nagrywały mi się, ale to była taka odległość kilku metrów od tej kamery. No aż w końcu znalazłem takie miejsce, że rzeczywiście już od roku, chyba czy od półtora roku nawet nagrywam te bieliki, które regularnie tam przylatują. Też nam wydawałoby się, że kąpać się. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, to jest ich taki pewien rytuał, który po prostu jest to ich higiena. Pozbywają się insektów czy różnych tam powiedzmy pasożytów, które są na ich piórach, bo te bieliki kąpią się cały rok. Niezależnie od pogody, czy mamy ciepło, czy mamy pogodę mroźną, wystarczy, że kawałek tam znajdzie miejsca nieskutego lodem, nawet zimą, na takim oczku wodnym i ten bielik tam się kąpał.
0: To ile ma pan zapisanego materiału? Na przykład jak już ten bielik przylatuje, zaczyna się kąpać, to włącza pan sobie potem w domu to kino domowe i ile może pan zobaczyć z tego życia bielika?
1: Oj, dużo. Natomiast ja stosuję też zasadę nagrywania filmików minutowych, później z interwałem 5 sekund, no i później, no i oczywiście to trzeba przejrzeć i te najlepsze fragmenty wybrać, tak?
0: Ale żeby nagrać tego bielika, to też trzeba wiedzieć, gdzie tę kamerę ustawić, jak długo pan dopasowywał się do tego bielika, żeby go w końcu uchwycić.
1: No też to był taki przypadek trochę. Znalazłem takie to oczko, gdzie ten bielik mi się najpierw poderwał, ja po prostu na to oczko wybierałem się.
0: Czyli czatował pan jakoś, tak?
1: Czy nie, to był przypadek.
0: Skradał właśnie się pan do tego bielika.
1: To był całkowity przypadek. Ja będąc podleśniczym jeszcze właśnie na leśnictwie Tułowice, to kiedyś takie oczko właśnie to wodne widziałem. No i jak zostałem nadleśniczym, to był całkiem czas mój prywatny. Wędrując po lesie, tak sobie pomyślałem, że tam to oczko jest, zobaczę sobie, co tam się dzieje. I w tym momencie właśnie mi się podarował ten bielik. No i tak sobie pomyślałem właśnie, że trzeba tą kamerę postawić. Pierwsze ujęcie nagrywał mi się, natomiast to był tylko jakby przylot i odlot tego bielika, no i chyba za drugim czy za trzecim razem dopasowałem już ten kadr, gdzie on naprawdę jest na 50 cm na metr od tej kamery. Czyli. I co ciekawe właśnie, te bieliki w ogóle, no muszą widzieć tą kamerkę, nie reagują, bardzo obojętnie, młode bieliki, natomiast młody bielik próbował ją też dziobem. Ale bez żadnych tam...
0: Bezskutecznie.
1: Szkód. Tak.
0: Nie ma takiej mocy jak dzięcioł.
1: Nie ma takiej mocy.
0: A przypomnijmy, kiedy były te pierwsze ujęcia, kiedy te łowy bielików w oku kamery oczywiście nastąpiły?
1: No to były... Ja pierwsze nagrania to miałem już kilka lat temu, gdy też bielik właśnie na takim rowie ustawiłem kamerkę, natomiast to było dosyć daleko jednak mimo wszystko. Natomiast te, co teraz... Powiedzmy, że to rok czasu, ubiegły rok właśnie też mniej więcej, nie, dwa lata, przepraszam, dwa lata.
0: One stały się wiralem. Można tak powiedzieć, że wszyscy zaczęli sobie przesyłać, jak te bieliki się kąpią pod Tułowicami.
1: Dokładnie. Też co ciekawostkę, dwa razy mi się udało nagrać bielika z obrączkami. Trzy razy w sumie. Dwa bieliki udało się odczytać obrączki. Stąd wiem, że na przykład jeden bielik to przyleciał, był wtedy już, to był ubiegły roku bielik 6-letni, czyli on już wchodzi w taką fazę dojrzałości.
0: Polak?
1: Właśnie zaobrączkowany w Niemczech.
0: O.
1: Nie pamiętam w jakim rejonie, natomiast w Niemczech dwa razy jeszcze później udało się odczytać tą obrączkę w rejonie Doliny Baryczy i trzeci mój odczyt w Tułowicach. Natomiast ostatni właśnie odczyt też bielika, to akurat się nie udało. To był tylko na przelot, właśnie jeszcze był wtedy, to oczko wodne było skute lodem i on chodził po tym lodzie, ale nie udało się odczytać tego obrączek.
0: Czy po tych obserwacjach możemy powiedzieć, że bielik ma się dobrze w naszych opolskich lasach?
1: No, na pewno. Te obserwacje potwierdzają, ale generalnie już trend liczebności, co też potwierdza monitoring ptaków polskich w przypadku bielika, to jest taki powiedzmy sukces. Jeżeli chodzi o tą ochronę, bo generalnie to trzeba też wrócić do tego, że od kilkunastu, kilkudziesięciu lat stosuje się tak zwaną ochronę strefową w przypadku bielików, czyli tam, gdzie są stwierdzone gniazda bielika, gdzie gniazduje, wyznacza się tak zwaną strefę ochrony całorocznej oraz częściowej, gdzie nie prowadzi się gospodarki leśnej. No i w tym wypadku na dzień dzisiejszy, no już można powiedzieć, że ta populacja jest dosyć liczna.
0: To dobrze, to znaczy, że ma pan co filmować.
1: Tak, cieszę się z tego, aczkolwiek są rejony w Polsce, że tych bielików jest więcej, ale na pewno rejon Borówni-Modliński, kto tutaj, to nie jest nic takiego na dzień dzisiejszy, ja uważam, jakiegoś tam powiedzmy, o wow, że widzimy bielika. To już jest taki nasz, wpisał się w naszą przyrodę, tak można powiedzieć, dnia codziennego.
0: Czy tylko kąpiel bielików pan podglądał?
1: No, jeżeli chodzi o bieliki, czy?
0: Jeśli chodzi o bieliki.
1: Jeżeli chodzi o bieliki, to w zasadzie można powiedzieć też takie sytuacje, jak bielik wyciąga taką gałąź, tak się uparł, bo ta gałązka była w tym oczku wodnym, że kilka nagrań, to tam później zmontowałem taki jakby materiał, no wyciągnął tą gałąź, tak?
0: Nie pasowała mu?
1: Nie wiem właśnie dlaczego wyciągnął tą gałąź z tego oczka wodnego, ale tak, generalnie w większości przypadków to było właśnie takie właśnie momenty, gdy one tam się zanurzają w tej wodzie i dbają wtedy o tą higienę. Raz miałem, ale to przyjemność, dla mnie to przyjemność. Bardzo ciekawe to było doświadczenie. No niestety nie nagrałem wtedy nawet aparatem telefonicznym, bo chyba mnie to zaskoczyło. To była właśnie taka bójka bielików.
0: O!
1: Tak, no to one się mocno szczepiły z tymi swoimi pazurami. No i to taki dosyć, one w ogóle nie reagowały na, bo to byłem wtedy ze znajomym na nas, no to taki amoku powiedzmy były. No i myśmy też tak właśnie w takim amoku zamiast coś nagrać, to żeśmy się oddalili, żeby był spokój.
0: Panie Wiesławie, ale nie tylko bieliki pan jest w stanie tam zarejestrować, to znaczy pańskie fotopułapki są w stanie tam zarejestrować bieliki, ale też udało się na przykład takiego bąka, takiego pięknego ptaka tam złapać.
1: Tak, no tutaj jest właśnie z rodziny czaplowatej, którego słychać. Myślę, że wszyscy z nas, albo większość z nas słyszała, to jest tak zwane takie buczenie, jakby w butelkę ktoś dmuchał. Właśnie nad stawami można go usłyszeć. Natomiast go bardzo ciężko jest zobaczyć. Też próbowałem te kamery ustawiać, bąka widziałem kilka razy, nawet nigdy nie zrobiłem, bo też ostatnio noszę aparat przy sobie, nigdy nie zdążyłem zrobić zdjęcia nawet.
0: Taki jest szybki i sprytny.
1: Tak. No aż w końcu w tą zimę, zeszłą zimę udało się właśnie nagrać go, też było trochę tak dla mnie niespodzianką właśnie na takim, też takim rowie, który to jest, łączy dwa stawy śródleśne. Ten bąk żerował, o dziwo. Tam udało się przez kilka nawet chyba tygodni go nagrywać. Też ciekawe, czasami były takie sytuacje, że wchodził jakby w interakcję. W zasadzie nie może on, tylko czaple siwe, które nie znoszą konkurencji, są bardzo terytorialne, nawet między sobą w obrębie swojego gatunku. No poszyły go. Bąk jest jednak troszkę mniejszy od czapli, mniej agresywny, musiał uciekać, salwować się ucieczkami.
0: Ale mimo wszystko udało się, pełen sukces, chociaż trochę też to uczy cierpliwości, prawda? Żeby jednak być wytrwałym i czekać, aż w końcu będzie ta fotopułapka w odpowiednim miejscu i o odpowiednim czasie.
1: No dokładnie, ale to chyba mogą potwierdzić zarówno myśliwi, czy fotografowie. Cierpliwość to jest podstawa, nie da się. Czasami możemy iść w fajne miejsce, ktoś nam poleci, będziemy rozczarowani, tak? Po pierwszym, drugim wyjściu, trzecim. No ale jest to czwarty. Ja też tak trochę z takiej ciekawostki powiem, nie tak dawno mój kolega, który też bardziej się zajmuje się fotografią, znalazł jedną fotopułapkę moją w lesie, zastawioną nad stawem i napisał mi na Messengerze, w fajnym miejscu ustawiłeś tą kamerkę. Ja mu odpisałem, mówię, kurczę, wiesz co, też mi się wydawało fajnym, ale to pierwsze sprawdzenie tej kamerki, tam nic tak naprawdę się nie nagrało. No ale byłem cierpliwy właśnie tak, ja mówię, coś tam. No i rzeczywiście okazało się właśnie to, co pani redaktor powiedziała, ta cierpliwość jest ważna. Po kilku dniach, czy po kilkunastu dniach właśnie nagrało się tam właśnie jedno z tych ujęć z łosiem, czy później para żurawi, które prowadzą dwa małe żurawie, które fajnie pływają. To też ciekawostką, w zasadzie większość, ja nie znam w sumie ssaków czy ptaków, które nie potrafią pływać. Żurawie również dorosłe potrafią pływać, ale to jest dosyć rzadkie właśnie zobaczyć pisklaki żurawie, które pływają. One są dosyć nieporadne, tak wyglądają, jak przebierają tymi swoimi łapkami, nóżkami. To też było takie fajne nagranie właśnie. I też podczas tego nagrania wyszło na to, jak dorosłe żurawie łapią komary i po prostu dziobem karmią te młode, te komary.
0: Piękne są te obrazki natury.
1: Cierpliwość jednak okazała się właśnie słusznym postępowaniem.
0: A pierwsze ujęcia, które pana zachwyciły, to?
1: O kurczę, nie pamiętam. Nie, no myślę, że chyba jelenie, jakieś ładne, ładne jelenie byki, tak. To tak. To na pewno później to jakby zmieniało się też. Ja myślę, że też jedną z chyba z takich bardziej ciekawych moich nagrań to było nagranie Puszczyka, przepraszam, Puchacza, który upolował jaskółkę dymówkę. W ubiegłym roku. To też była niespodzianka. Ja ustawiłem kamerę stricte pod rykowisko, wiedziałem, gdzie byki ryczą, więc też było moim takim celem właśnie nagranie ryczącego byka, co też zresztą się udało. Ale jeszcze wcześniej, to końcówka sierpnia bodajże była właśnie ten puchacz się nagrał z tą dymówką i udało się nagrać, co dla niektórych trochę było może i takie no, traumatyczne nagranie, konsumpcję tego na żywca, no ale takie są realia przyrody. Po prostu w całości ten puchacz połknął tą dymówkę.
0: Tak to wygląda. To są takie drapieżniki, prawda?
1: Dokładnie tak. To jest przyroda.
0: Ich natury nie oszukamy.
1: Nie oszukamy, musimy to zaakceptować tutaj. To jest prawa natury, tak po prostu jest.
0: Panie Wiesławie, a czy kiedy pan właśnie miał ten swój obchód i zmierzał pan w kierunku fotopułapek, czy zdarzały się sytuacje niebezpieczne?
1: Czy niebezpieczne tak do końca może nie. Natomiast no były czasami takie sytuacje, że można powiedzieć prawie nadepnąłem na dziki, tak? Raz to było nadepnięcie, no generalnie właśnie w takich, gdzie ustawiałem trzcinowiska kamerę, to praktycznie taki baruch nadepnąłem. Dziki mają to do siebie, że potrafią w zasadzie leżeć do końca w tych baruchach. Nie
0: czują człowieka?
1: Czują, natomiast one, nie wiem, czy to wynika z tego, że czują się tam pewnie, nie salwują się tak jak jelenie, że od razu uciekają, wtedy słychać te jelenie, gdy na przykład w pobliżu gdzieś jest płosze, po prostu idąc gdzieś w te miejsca, bo też takie zdarzenia miały miejsce. Natomiast to dziki, raz praktycznie nadepnięcie na te dziki w barłogu, a drugi raz to była taka sytuacja, co tak sobie na szybko przypominam. Najpierw usłyszałem właśnie w takim trzcinowisku tak zwane fuknięcie dzika. No ale człowiek jest tak czasami, że ciekawość bierze górę, nie? Mm-hmm. Zamiast gdzieś tam obejść, to jeszcze podchodziłem parę metrów, co to jest. Okazało się, że to była locha z takimi bardzo małymi pasiaczkami, które pewnie niedawno się wyprosiły. No i to rzeczywiście była taka sytuacja, może nie tam jakaś dla mnie mocno stresująca, aczkolwiek no jednak, jak to się mówi, 180 stopni nawrót i ucieczka, tak.
0: A czy kiedyś zaatakował pana dzik?
1: Zaatakował mnie natomiast nie w czasie, powiedzmy, zbierania, czy tam obchodu tych kamerek. Miało to miejsce na polowaniu. Ja pracuję też z psem tropowcem, posokowcem bawarskim i to wtedy, gdy myśliwym coś nie wyjdzie, rzeczywiście podczas dochodzenia takiego postrzałka, to wtedy tak. Ale to był dzik radny.
0: Aha, więc on po prostu był już na tyle nabuzowany, że zaatakował.
1: Tak, to wtedy dwa razy miałem taką sytuację, że przeżyłem szarżę dzika. Natomiast w przypadku zdrowych zwierząt to nigdy takiego zdarzenia nie miałem miejsca, ani też powiedzmy z kontaktów, z opowiadań między znajomymi kolegami takich sytuacji, do takiej sytuacji nie dochodziło.
0: Na szczęście nic poważnego się nie stało. Jest pan z nami w studiu cały i zdrowy. To chcę w takim razie zapytać, jakie ujęcia a propos życia dzików z lasu się nagrały?
1: O, dzików to jest taki temat rzeka. W zasadzie można powiedzieć dużo. Fajne takie są ujęcia żerowania dzików, gdy one buchtują. To też ciekawa sprawa jest, że tam ta ściółka, ziemia lata na lewo, na prawo. Gdy one właśnie też taką, powiedzmy, są te ciekawskie, to co mówiłem wcześniej, często podchodzą do tej kamery. One się w ogóle nie boją kamery. Podchodzą tymi swoimi ryjkami, próbują ją przestawić. Ta kamera lata, to fajne też takie nagrania są, że ta kamera po prostu na lewo i prawo się przemieszcza. Były też takie sytuacje, powiedzmy, też podczas ich godów, tak? Czyli...
0: Aha, miłosne uniesienia.
1: Też się zdarzały, tak, tak.
0: Czyli można powiedzieć, że najczęściej te kamery nagrywają dzików, dziki?
1: W moim przypadku na początku tak, bo ja się, tak jak powiedziałem wcześniej, bardziej koncentrowałem się w takich miejscach, gdzie właśnie te dziki występowały, czy jelenie. Na dzień dzisiejszy to już tak staram się właśnie bardziej koncentrować na ptakach, czyli te kamery na stawak, co też nie znaczy, że te dziki na stawak się nie nagrywają. Też fajne ujęcia były, że jak dziki pływają i to duże dziki i małe.
0: O proszę.
1: Także ssaki potrafią pływać, ludzie też podobno jak się urodzą, dziecko potrafi pływać, później ta umiejętność
0: zanika,
1: tak, trzeba się tego nauczyć od nowa, natomiast zwierzęta to mają w swoich genach, we krwi, potrafią wszystkie pływać.
0: To jeśli chodzi o taką drobną zwierzynę, może jakieś wiewiórki udało się uchwycić?
1: Wiewiórki to tak tylko okazjonalnie, natomiast też fajne nagrania były zajęcy szaraków. To też taka gatunek trochę w odwrocie, natomiast to nie wynika ani z polowań, bardziej ze intensyfikacji rolnictwa, większej ilości drapieżników. Ale ta populacja powoli się obniża i to były takie fajne nagrania, ja to też kiedyś takie umieściłem, nagranie z taką muzyką trochę taką z Benny Hilla, pamiętam, bo ten zając tak zasuwał po piasku, takie to było takie miejsce piaszczyste, tam bardzo duże jelenie też przebywały, no teraz ten zajączek po prostu też biegał po tym piasku, też się tarzał, to też wynikało z jego pewnie dbania o higienę. Był bardzo szybki, tak, że ta kamera ledwo co nadążała.
0: A lis?
1: Lisy, raz miałem, ale nieudany atak lisa na ptaka, to było prawdopodobnie to była słonka. Ale wtedy akurat nie udało się temu lisowi. I małe lisy, tak, to też właśnie w tym okresie teraz wiosennym, kwiecień, początek maja, to też fajne ujęcia, można gdzieś przy norze. To też stosuję tutaj, z tym, że w tym przypadku właśnie akurat też mam takie doświadczenie, w przypadku lisów jednak tą kamerę trochę odsuwam dalej.
0: Dlaczego?
1: Nie wiem skąd to się bierze. Liszki, czyli samice lisów są wyjątkowo wyczulone właśnie na nowe obiekty i one potrafią, raz miałem taką sytuację, że potrafiła przenieść te swoje młode w inną norę, więc teraz już z doświadczenia wiem, że po prostu tę kamerę muszę wystawić albo wyżej, albo gdzieś dalej.
0: Nie lubią paparazzi, czują go.
1: Właśnie to jest jeden gatunek chyba, który wyjątkowo nie lubi. Borsuki też w ogóle nie reagują, potrafią przyjść, wąchać i tak dalej, młode, stare. Natomiast coś tym lisom nie pasuje.
0: Mm-hmm. A wilki udało się uchwycić?
1: Tak, kilka razy również udało się uchwycić wilki.
0: Mówi się, że to taki nowy postrach naszych opolskich lasów. Niektórzy grzybiarze to wręcz się w ogóle teraz boją tam wkraczać.
1: Chyba trochę nad wyrost ta obawa jest, aczkolwiek no jest to dzikie zwierzę, tak? Zawsze jakąś czujność trzeba zachować, jakąś tam powiedzmy ten spokój i tak dalej. Natomiast też tutaj bym był daleki od wywoływania jakiegoś niepotrzebnego
0: wilka
1: strachu.
0: Z lasu.
1: Tak jest, właśnie. No póki co jeszcze w naszym rejonie Opolszczyzny takich jakichś bardzo krytycznych, ja przynajmniej nie znam takich sytuacji.
0: A w jakich sytuacjach panu udało się zarejestrować, złapać te dziki? Przepraszam, wilki.
1: Też różnych. No zwykle to było po prostu gdzieś tam na wekslak, na wilki. Przemieszczają się bardzo dużo kilometrów, robią w czasie doby. Więc powiedzmy na skrzyżowaniach dróg. Aczkolwiek ja tych kamer też nie mieszam, też z powodu takich, że gdzieś tam, no żeby nie nagrywać ludzi. Raczej staram się właśnie takie miejsca, gdzie ludzie nie chodzą. Z takich bardziej ciekawych nagrań wilków to mam na pewno dwa nagrania. Jedno to są młode szczeniaki, gdzieś półroczne, tak na oko myślę, które również chciały tą kamerkę zjeść, czyli jest nagranie uzębienia jednego wilka, tego półrocznego. Natomiast
0: jak ono wyglądało, to uzębienie?
1: No jak psa. Jak psa, też tam tej kamerce nic się nie stało, wbrew pozorom to dosyć, wydaje się, że to jest jakiś materiał słaby, ale żadne wilki czy dziki, poza jednym z tym przypadkiem, to tych uszkodzeń nie doszło. A drugie nagranie to było takie nagranie, gdzie miałem zarejestrowaną sytuację wilka jednego, pojedynczego. To też był młody wilk, który sobie usiadł i patrzył, po drugiej stronie przechodziło 5 jeleni byków.
0: Ojej.
1: I zero reakcji, natomiast ja to też umieszczając na swoim profilu opatrzyłem takim komentarzem, że po prostu to nie jest jakaś sytuacja taka, że wilk przechodzi na wegetarianizm.
0: Może czuł, że nie ma szans.
1: Tak, dokładnie, nie miał szans. Taki pojedynczy wilk z takimi jeleniami, jeszcze to było właśnie w okresie, to był okres lutego gdzieś, bo one jeszcze miały poroże. Czyli one już po rykowisku dawno te jelenie odbudowały swoją masę, były pewne, z pełni swoich sił. Nie miał ten wilk pojedynczy żadnych szans. W takim starciu ewentualnie, czy gonitwie za takimi bykami.
0: A widział pan to z dwóch kamer?
1: Nie, to było z jednej. Tylko po prostu taki szeroki kąt widziałem. Tak, właśnie, że można było zobaczyć te właśnie te pięć byków, które się przemieszczały i tego jednego wilka, który usiadł jeszcze i patrzył w ich stronę.
0: No właśnie, bo zazwyczaj te kamerki są szerokokątne, tak? Z obiektywami takimi, które no, dają nam jak najszerszą przestrzeń.
1: Dokładnie tak. One tam, nie znam tak do końca parametrów, ale potrafią trochę jak powiedzmy na 30-40 metrów odbiąć ten dosyć szeroki kadr.
0: I to już mamy teraz wszystko w kolorze, prawda? I nawet nocą, tak? Pod czerwienią coś udaje się zarejestrować?
1: Tak, właśnie tak. Te początkowe kamery, które tam chyba dwie kupiłem na początku, no to one tam w nocy bardzo słabo nagrywały. O ile ja tam stwierdziłem, czy to był dzik, czy jeleń, no na pewno w tych czasach nie nadawałoby, te nagrania ówczesne nie nadawałyby się do publikacji. Teraz te kamerki na podczerwień naprawdę świetnie już nagrywają. I to nie ma znaczenia, czy to jest dzień, czy noc. Mhm. Fajne nagrania wychodzą.
0: I teraz łącznie ma pan 8 tych kamer w swoim nadleśnictwie.
1: Na dzień dzisiejszy, tak.
0: Jest apetyt na więcej, żeby kupować kolejne?
1: Oj, pewnie apetyt, jak to się mówi, rośnie miarę jedzenia, ale też już pewnie, nie, brakuje czasu już, żeby to wszystko jednak obejść, jeszcze obrobić jakoś te, to już po prostu w pewnym momencie już człowiek myśli, nie, no już wystarczy na razie.
0: Mhm. A czy to jest częsta praktyka, takie fotopułapki w lasach i czy one, no, że tak powiem, w zamyśle takim pierwotnym są instalowane po to, żeby wyłapywać na przykład, nie wiem, jakąś nielegalną wycinkę, jakieś kradzieże z lasu albo, nie wiem, nielegalny wywóz śmieci, a potem się okazuje, że to, tak przy okazji te fotopułapki to świetne rzeczy są w stanie nam ująć, jeśli chodzi o to życie w lesie?
1: No tak, w nadleśnictwie nasza Straż Leśna cały czas pracuje na fotopułapkach, właśnie to, co pani redaktor powiedziała, jednak do, powiedzmy, tego bieżącego monitoringu lasu, czyli właśnie tak, czy nielegalnego zaśmiecania, czy wjazdu do lasu, to rzeczywiście od kilkunastu lat te fotopułapki były stosowane i są nadal. No i też poniekąd widząc te fotopułapki u swoich strażników leśnych, to też była taka, powiedzmy, poniekąd inspiracja właśnie, że może je wykorzystać do innego celu, bo te fotopułapki też nagrywały zwierzynę. Mhm. One generalnie wykorzystywane przez Straż Leśną są w miejscach, no może też nie będę zdradzał dużo, bo to jednak...
0: Nie, absolutnie, żeby nikt tak, nie ukradł przy okazji.
1: To jest akurat najmniejszy problem skradzenia tej, bo one są jednak zabezpieczane, natomiast jakby zdradzać tajników tej naszej kuchni. Straży Leśnej, dlaczego i one są skuteczne, bo udaje się właśnie dojść do nielegalnej wycinki drzew, czy właśnie wjazdu do lasu, ale one też nagrywają oczywiście zwierzynę, no i tak też poniekąd to jakoś było tam taką małą inspiracją dla mnie właśnie spróbować stricte właśnie pod właśnie tą przyrodę.
0: A czy jest na przykład między wami leśnikami jakaś taka rywalizacja, kto będzie miał lepsze ujęcia, powiedzmy, w trakcie trwania rykowiska, te takie lepsze ujęcia jeleni?
1: Nie sądzę. Wie pani co, ja też, to też nie zajmuje się jakoś bardzo duża liczba osób, leśników na przykład. Tym ja znam tutaj na przykład Adama Siekierę z Nadleśnictwa Lubliniec, który jakby po drugiej stronie Opola również dosyć fajnie tutaj prowadzi też kanał i świetne te ujęcia są. Ja nigdy jakoś nie podchodziłem do tego, że to ma być rywalizacja, fajniejsze, lepsze ujęcia, bo sam z doświadczenia wiem, jak czegoś chcę, to zwykle nie wychodzi.
0: Mhm. To jest ta pokora i ta cierpliwość, o której rozmawialiśmy.
1: Tak, bo ja na przykład w przypadku tego łosia wiedziałem, że ten, bo go widziałem i miałem też informacje od swoich znajomych, kolegów, gdzie ten łoś mniej więcej chodzi ostatnio, te miesiąc temu, postawiłem dwie kamery i poza jeleniami, dzikami tam mi się nic nie nagrało, tak? Gdzie wydawałoby się, że ten łoś musi tutaj gdzieś znaleźć. No i jakoś tak sobie odpuściłem te miejsca i okazało się, że całkiem innych się nagrał. Mhm. Także taki wyścig o lepsze ujęcia, to akurat nie w moim stylu i wiem też z doświadczenia własnego, że to jakby się też odwraca w drugą stronę. Trzeba jakoś tak na spokojnie, nie nastawiać się, że coś tu musi być. To tak z czasem przychodzi.
0: Muszę pana zapytać, bo pewnie wielu internautów to ciekawi, czy ta samica łosia, ona tak samotnie sobie tam hasała przez ten las, przez te nasze właśnie lasy tułowickie, czy ona miała jakieś młode, albo może gdzieś tam ma jakieś swoje, nie wiem, gniazdo.
1: Raczej to była młoda samica łosia. Też nie jestem ekspertem akurat w przypadku łosi, bo tego gatunku tutaj na Opolszczyźnie jest niewiele. W zasadzie to tak można powiedzieć, od kilku lat się pojawia. No ale po wprowadzeniu moratorium w 2001 roku liczebność łosia się o wiele zwiększyła, więc siłą rzeczy też dochodzi do ekspansji tego łosia. W naszym przypadku, jeżeli chodzi o nadleśnictwo Tyłowice, to taką barierą jest autostrada, bo ona jest ogrodzona mimo wszystko jednak, ale gdzieś ten łoś przeszedł. To była samica samotna. Były widziane przez mojego kolegę z nadleśnictwa, prawdopodobnie to była inna jednak samica łosia z dwoma zeszłorocznymi.
0: Młodymi?
1: Tak. Więc on miał to szczęście, nawet tam nagrał telefonem te trzy sztuki, natomiast no one gdzieś tam szukają tego swojego miejsca, tak? Łoś też ma no wybitną taką tendencję do jednak migracji. Więc pytanie,
0: trafi
1: czy...
0: pokonywać, prawda, wydaje mi się, że dziesiątki kilometrów.
1: Tak. W stosunku, jeżeli chodzi o jeleniowa, to zdecydowanie najbardziej tak. Dziś szuka tego miejsca. Czy u nas znajdzie na stałe miejsce bytowania? Powiedziałbym tak i nie. Na pewno tak. Są miejsca. To jest gatunek wybitnie związany z wodą. Przynajmniej w okresie wegetacyjnym, tak jak teraz. Wiosennym, letnim szuka po prostu terenów mokradłowych. Nadleśnictwo Tyłowice tych terenów mokradłowych ma stosunkowo dosyć sporo. Więc na pewno ten biotop byłby fajny dla niego. Odpowiedni. Zimą bardziej preferuje łoś takie miejsca jak uprawy, młonniki sosnowe, których u nas również nie brakuje. Więc tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby łoś zamieszkał na stałe. Natomiast pytanie jest takie, no mimo wszystko jest to jednak gatunek, który związany jest z bardziej chłodnymi terenami. No nie bez kozery, największe skupisko łosi to jest Ameryka Północna, Alaska, Skandynawia w Europie, czy też tereny Białorusi, nadbałtyckie, a w Polsce północno-wschodnie, czy tu u nas po prostu nie jest za ciepło. Dla niego to jest taki w pewnym sensie znak zapytania, ale być może i też on się przystosowuje powoli do tych właśnie tego powolnego jednak mimo wszystko ocieplenia, bo to mamy jednak to średnie temperatury roczne od kilku lat powoli, ale jednak rosną.
0: Panie nadleśnicze, a która pora roku jest taka najbardziej wdzięczna do filmowania przez fotopułapki?
1: Kolejne trudne pytanie. Chyba wiosna, tak? Bo wtedy ta przyroda się budzi do życia. Też fajne takie nawet ujęcia, jak to kamera dwa tygodnie wisi w jednym miejscu i widać ten rozwój na przykład roślinności, czyli po liście, rozwój liści, czy ta trawa rośnie. Wiosną, tak. Poza tym też dłuższy dzień powoduje jednak mimo wszystko nagrania dzienne.
0: Otóż
1: fotopułapek są o wiele bardziej takie, no ale do odbioru na pewno lepsze, tak, niż nocne. Jednak zimą ten dzień jest stosunkowo krótki. Większość tej nagrań już jest jednak, powiedzmy, o szarówce, czy tą nocą. Więc na pewno, aczkolwiek ja zawsze uważam, że każda pora roku trzeba szukać pozytywów. Tak? Każda pora roku jest wyjątkowa.
0: To na co pan teraz poluje, oczywiście w cudzysłowie mówiąc, chodzi mi o ujęcia, o te kadry.
1: No tak ostatnio to na tych młodych mieszkańców lasu i udało się nagrać pospolite jelenie, czyli są już te cielaki, dziki. Chociaż w przypadku dzików to już nie można powiedzieć, że to jest właśnie wiosna, czy tam powiedzmy ten czas, gdzie one się potrafią mieć huczkę i nowe pokolenie praktycznie cały rok. Były te lisy, były żurawie.
0: Jakieś takie pańskie marzenie.
1: Jeszcze teraz, jeszcze właśnie dopowiem. Ostatnio, bo ja też dużo jeżdżę na rowerze. Jadąc na rowerze, zobaczyłem bielika, który się podrywa. Był taki wywrot, który świerkowy, przepraszam, sosnowy. No i ten bielik siedział na tym wywrocie. No i kamerkę umieściłem, jeszcze nie wiem, bo to tydzień temu było. Mam nadzieję, że znowu ten bielik usiądzie. A marzenie? Udało mi się nagrać walczące byki, ale Danieli podczas bykowiska. No i mam nadzieję, że uda mi się też nagrać na kamerkę walkę byków. Miałem tą przyjemność widzieć to w naturze, natomiast no, nie zarejestrowałem również ani na aparacie fotograficznym. No, to jest takie jedno z moich marzeń, właśnie nagrać.
0: To ja wierzę, że cierpliwość i pokora w końcu popłacą i będziemy niebawem mogli pewnie na profilu facebookowym Nadleśnictwa Tyłowice albo na pańskim profilu facebookowym oglądać właśnie te niezwykłe ujęcia prosto z lasu. To jest, drodzy Państwo, prawdziwa natura, chociaż delikatnie człowiek tam dał coś od siebie, żeby podejrzeć właśnie to, co się dzieje w lesie. Wiesław Skrzypek, nadleśniczy Nadleśnictwa Tyłowice, był moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie. Dasz Buru.
0: A za uwagę dziękuję również Iwona Tokarska. Do usłyszenia. usłyszenia. Spokojnej nocy. Szepty nad

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Najlepsza muzyka.
2: Reni Jusi z jej kiecka pomaga rozpocząć audiokrację. No i oczywiście gorąco zachęcamy, żeby z nami zostać. Na posterunku Tomek Wojtułko i Maciej Dudek.